0: Dziś w Placu na Rozdrożu rozmawiamy o dorosłych osobach z ADHD, a okazją ku temu jest wydany reportaż nakładem wydawnictwa Czarne Annety Pawłowskiej-Krać, dziennikarki Polskiej Agencji Prasowej. Milion myśli naraz. Aneta, tak sobie pomyślałam, że nawet jak rozmawiam z ludźmi, nawet jak mówiłam im o tej audycji, że ją będę przygotowywać, to co jakiś czas się tak składa, że ludzie mówią, no tak, bo to jest taki temat teraz ważny. Ja też mam ADHD, wiesz, to też jest o mnie, ale nie robiłam diagnozy, ale wiem, że mam. I tak mam wrażenie, że ostatnio bardzo dużo tych ludzi, którzy mówią, że mają ADHD wokół nas. Skąd pomysł na tę książkę?
1: Pomysł na tę książkę był propozycją wydawnictwa. I kiedy o tym mówię, to zwykle moi rozmówcy są zdziwieni, że to po prostu przyszło z zewnątrz. Podeszłam dosyć sceptycznie do tego, bo myślałam, że nie, no co tu można o ADHD u dorosłych pisać, przecież to w ogóle... A potem zaczęłam zgłębiać i się okazało, że jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy i napisałam książkę, a mam poczucie, że no jeszcze dwie mogłyby być, żeby temat był mniej więcej wyczerpany, dlatego że ADHD jest tak różnorodne, ma tyle odcieni, tyle barw i tak różnie może się życie toczyć, czego przykładem są te historie, które tutaj w książce opowiedziałam. Bohaterów mogłoby być znacznie, znacznie więcej, ale chciałam, żeby historie były możliwie różnorodne. I sądzę, że to się udało, że przez te opowieści możemy zobaczyć, że konsekwencje w życiu u osób, które mają ADHD, mogą być tak bardzo odmienne. Dlatego, że ADHD, no, też nie zwalajmy wszystkiego na ADHD, dlatego, że to, jak wygląda czyjeś życie, jest wypadkową cech charakteru, temperamentu, historii życia, dzieciństwa, wartości. Innych zaburzeń, wartości. Oczywiście. Więc nie można powiedzieć, wszystko to jest ADHD. Nie, to nie jest ADHD wszystko.
0: No to właśnie,
1: to składnik.
2: Poza tym ludzie potrafią się usprawiedliwiać, nie? Tą diagnozą i to jest nie fair.
0: A no właśnie.
2: ADHD tłumaczy, ale nie usprawiedliwia.
0: Ale to są ludzie, którzy mają diagnozę i się usprawiedliwiają, czy ci, którzy podejrzewają
2: się ADHD? Różnie. ADHD jest ciężkie w ogóle do zróżnicowania w diagnostyce, bo objawy są takie, że można je wpasować w różne miejsca. Więc to nie jest tak, że ktoś przyjdzie na jedno spotkanie sobie z psychologiem, bo też słyszałam o takich diagnozach i już raz, dwa, trzy masz ADHD. No nie, prawidłowa diagnostyka tak nie powinna wyglądać. To musi być zrobiony solidny wywiad kliniczny z psychologiem. Jest kwestionariusz DIVA, którego się nie daje do domu do wypełniania, tylko robi to psycholog razem z pacjentem, czy tam klientem, zwał jak zwał. Do tego warto robić poboczne różne kwestionariusze i testy, bo ADHD może dawać podobny obraz jak chociażby trauma albo inne zaburzenia osobowości, które są z pogranicza, więc albo chociażby depresja, tak, czy stany lękowe, więc warto naprawdę szukać mądrych specjalistów, którzy mają jakieś doświadczenie w tym, pracują raczej w zespołach, tak by zespół mógł się zastanowić nad danym przypadkiem i ewentualnie go omówić, jeżeli specjalista, który bada, ma jakiekolwiek wątpliwości czy pytania. No i na końcu jest psychiatra, który potwierdza diagnozę lub nie.
1: A myślę też o tym, że wiele osób mówi, a ja też mam ADHD, ale się nie diagnozowałem, dlatego że cechy, które są diagnostyczne, czyli te objawy, które są wymieniane w formularzu diagnostycznym wspomnianym już tutaj DIVA 5, to są cechy, które ma większość społeczeństwa.
0: Być może stąd właśnie takie pomysły, ja też tak mam, ja też mam ADHD.
1: Ale żeby była diagnoza, musi być ich odpowiednio dużo i w odpowiednio dużym natężeniu oraz to, co już powiedziałam na początku, koszty. Jak nie ma kosztów, nie ma diagnozy. Więc...
2: No i też muszą być obecne przez większość życia.
1: Tak, od urodzenia w zasadzie. Bo z neuroróżnorodnością się rodzimy, jej się nie nabywa z wiekiem, ani nie nabywa się od siedzenia przy komórce.
0: Jest genetyczna czy dziedziczna?
1: Dziedziczna.
2: Badania pokazują, że jest to 70-80% prawdopodobieństwa, jeżeli ktoś w rodzinie miał to, że czy z rodziców, to tak, 70-80%.
1: I w drugą stronę, jeżeli diagnozujemy dziecko, to jest ogromne prawdopodobieństwo, że przynajmniej jeden z rodziców tego dziecka też ma ADHD.
2: Rodziców, dziadków, warto tam tak się rozejrzeć po okolicach, w razie czego.
0: Aneta, ty w swojej książce oprócz tych przebogatych i przeciekawych historii ludzkich też spotykasz się ze specjalistami. Rozmawiasz także o tym, no właśnie, skąd mimo wszystko teraz taki wysyp, nazwałabym to, diagnoz, bo jednak mamy z tym do czynienia. Wzrost świadomości?
1: Wzrost świadomości i przede wszystkim to, że w przeszłości tych diagnoz nie było. Jeżeli w społeczeństwie jest mniej więcej stały odsetek osób z ADHD, niezależnie od tego, czy to jest dziś 20 czy 50 lat temu, ciągle było tyle samo. Mniej więcej 3% dorosłych. Ale dorośli, czy dzieci wtedy, 50 lat temu, czy dorośli 20 lat temu, nie byli diagnozowani. Więc teraz, jeżeli zwiększa się świadomość ADHD, coraz więcej o tym wiemy i wiele osób się rozpoznaje w tym, wiele osób z tych 3%, tak, ciągle niezdiagnozowanych na przestrzeni dekad, to teraz po prostu mamy konsekwencje tych, no można tak powiedzieć, zaniedbań diagnostycznych, ale też trudno używać słowa zaniedbania, kiedy nie było takiej jednostki.
0: No właśnie.
1: Bo wcześniej sądzono, że ADHD się wyrasta.
0: I że dotyka tylko dzieci, no właśnie.
1: I że dotyka tylko dzieci, i że nagle
2: tak,
1: dzieci...
2: Tak, nawet mam takie doświadczenie, jak poszłam do psychiatry i no, kiedy już mieliśmy diagnozę w córki mojej, no i psycholog zasugerowała mi, że ja też być może mam i że warto to sprawdzić. Poszłam do swojego psychiatry i no mówię, panie doktorze, nie, że taka sytuacja, może jakoś się zastanowimy nad tym. Nie, dorośli nie mają ADHD, nie?
1: I to było niedawno chyba.
2: To było ile? No, około 4 lat temu?
1: No to niedawno. No to
2: niedawno. I słuchajcie, a po 2 latach ten sam lekarz, znajoma u niego była i dostała diagnozę jako dorosła osoba z ADHD i kompletna zmiana o 180 stopni i twierdzi lekarz, że sam ma.
1: O proszę.
2: Ten lekarz. Także taka sytuacja ciekawa. No,
1: czyli świadomość ADHD wśród lekarzy też wzrasta.
2: Byłam zaskoczona, nie powiem. No, cieszę się, że być może jakoś tam gdzieś może doczytał, douczył. No, każdy, no lekarze też tak muszą tą wiedzę sobie aktualizować. To nie jest tak, że to, czego się uczyliśmy 20 czy ileś lat temu, jest aktualne, nie? Wszystkie badania też idą do przodu, można obrazować mózg przecież. Także cały czas jakby ta wiedza jest w rozwoju.
1: W progresie.
2: O, tak, no, powiedziała.
0: Aneta, u ciebie w książce większość bohaterów występuje pod pseudonimami. Ja myślałam, że jesteśmy na takim etapie, że już ADHD nie jest tematem tabu.
1: A jednak... Osoby, które zgłosiły się do książki, w ogromnej, ogromnej większości chciały wystąpić anonimowo. Że okej, opowiedzą mi o swoim życiu, okej, mogę porozmawiać też z ich bliskimi, żeby zobaczyć to z różnych perspektyw, ale zastrzegali, żeby to było napisane tak, żeby nie można było ich rozpoznać. Czyli nie tylko są zmienione imiona, ale też w niektórych historiach pewne elementy życia, ukryte miasto, albo trochę zmieniony zawód, żeby... No właśnie, żeby nie można było wyśledzić, kto to. Ale są też bohaterowie, którzy występują pod prawdziwymi imionami. To jest Dawid i Milena. Oni celowo w ogóle nie chcieli być anonimizowani.
2: Ja też nie jestem zanonimizowana.
1: No ty nie jesteś zanonimizowana, tak. I Ewa Kazimierczak, która tu siedzi obok, też jest...
2: Uważam, że to jest powód do wstydu. No kurczę, to co, mam się wstydzić, że...
0: Nie, no absolutnie żadnego, dlatego tak zapytałam, bo byłam...
2: Nie, no kurczę, no ale rozumiem zdziwiona. Też, że... Jakoś mogą mieć różne osoby różne obawy, ponieważ no, jest to pewnie jakoś oceniane też.
1: Ludzie chyba nie chcą, żeby patrzeć na nich przez pryzmat ADHD, na przykład w środowiskach zawodowych.
0: Ale czy to by nie ułatwiło jednak pracodawcy spojrzenie w jakiś taki bardziej tolerancyjny,
1: no właśnie,
0: cierpliwy sposób?
2: Pewnie zależy, na kogo trafisz.
1: No właśnie, a jeżeli ADHD będzie traktowane przez pracodawcę jako właśnie wymówka?
0: Ale jeśli mamy diagnozę...
2: Albo przez pracownika?
1: Albo przez pracownika.
0: No dobrze, ale jeśli mamy diagnozę, to co to za wymówka? To już jest czarno na białym.
2: No ale z drugiej strony, jakby, no co ta diagnoza daje? Rzadko trafia się pracodawca, który wie, co z tym zrobić ewentualnie.
0: To
2: tak?
0: Prawda.
2: No właśnie.
0: O tym, co można z tym zrobić, jeszcze na pewno porozmawiamy. A teraz chciałabym, żebyśmy wspólnie, my tutaj w studiu i nasi słuchacze, posłuchali nagrania, Karoliny Szulejewskiej. To jest nasza radiowa korespondentka z Berlina, która a propos tematu tabu absolutnie nie ma z tym problemu. Uważa, że trzeba właśnie o tym mówić głośno, bo też ma ADHD zdiagnozowane. Państwo posłuchają, ale zanim państwo posłuchają, to tutaj małe słowo wstępu. Karolina bardzo nie chciała, żeby ten materiał został być może odebrany jako taki jeden scenariusz. To jest jej doświadczenie, a tych doświadczeń jest cała masa i dużo różnych scenariuszy, jak wiemy. Myślę, że to dobrze tłumaczy, w jaki sposób działa mózg osoby z ADHD.
3: Czy zdarzyło ci się kiedyś poddawać w wątpliwość samego siebie? Nie tylko swoje wybory czy przekonania, ale sposób, w jaki myślisz. Ja zaczęłam to robić bardzo wcześnie. Myślę, że około 8 roku życia. Wtedy zaczęło się we mnie rodzić coś jeszcze. Ledwie uchwytne, lecz coraz silniejsze poczucie, że jestem nie do końca taka, jak powinnam. Nie jakoś wyraźnie, to było raczej lekkie napięcie w tle, które ciągle wracało i zostawiało jedno pytanie. Dlaczego nie potrafię funkcjonować tak jak inni? Spróbuję wyjaśnić, jak działa mój umysł. Krótko mówiąc, jakby nikt nie zaznawał wytchnienia. Jest zawsze głośny, zawsze wiruje setką

0: Słuchają Państwo audycji Plac na Rozdrożu. Dziś o dorosłych osobach z ADHD. Moimi Państwa gościniami są Aneta Pawłowska-Krać, autorka Miliona Myśli Naraz, reportażu o dorosłych z ADHD, dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, a także Ewa Kazimierczak z Fundacji Każdy Ważny. Ewa, która dostałaś diagnozę, jak byłaś osobą dorosłą?
1: Też tak, 40 lat. Miałam.
0: Czyli taki sobie prezent zafundowałaś na 40?
1: Nie, tam po prostu tak wyszło. Nie, to nie był prezent. Po prostu, wiesz, no przy okazji diagnozy córki no jakoś tak zaczęłam o tym czytać i a poza tym przeczytałam, że to dziedziczne. No więc później jedna specjalistka mi zwróciła na to uwagę, druga i rzeczywiście, no to się potwierdziło. No i idą pieniądze, po prostu jeśli chodzi
2: o... I Unia Dadka, nic nie idzie zbierać, co tam jest napisane,
1: no, ale
2: to
1: tak
2: generalnie wymienia.
1: A na DD jest dużo, on chyba czas,
2: nie? Praktycznie jest jak z HD, że na przykład mieć przedłużony czas na klasów, na oszerwę, ale też tak za do roli nauczyciela, ale matura tylko na spektrum autyzmu.
1: Jest Magda, która prowadzi w Warszawie Walczymy o Zmianę, taką inicjatywę właśnie, żeby to systemowo się zadziało, żeby było takie samo wsparcie dla osób w spektrum autyzmu, jak i w spektrum ADHD. Ja uważam, że ta inicjatywa jest słuszna.
2: I teraz wyobraźmy sobie, że dzieciak z ADHD ma nadwrażliwość słuchową i słyszy wszystko, wszystko, każdy szelest. I siedzi w klasie, gdzie nikt nic nie mówi, ale on słyszy, jak długopisy piszą po kartce, jak ktoś przewraca stronę, nie może się skupić.
1: I męczy się bardzo.
2: I się męczy, a czas płynie nieubłaganie i on nie ma dodatkowych minut, żeby zebrać myśli i jednak rozwiązać zadanie, które potrafi rozwiązać, ale nie może się skupić i nie może wpisać w prawidłowej odpowiedzi. Także tak, to jest głęboka nieuczciwość ustrojowa.
0: Dużo mamy jeszcze do zrobienia.
2: To jest zdecydowanie nowelizacja ustawy.
1: Bo to idzie stąd.
0: A my jako społeczeństwo?
2: Możemy wywierać presję, ale tak naprawdę popatrzmy na ostatnią sytuację w ochronie zdrowia. Dopiero jak coś naprawdę gruchnie, to jest atmosfera do tego, żeby zmieniać.
1: Ja myślę, że dużą rolę mają jednak media. Bo
3: bardzo dużą, bardzo dużo trawy, w związku z tym te łuki były tanie farby krowy i dać za dużo mleka, dlatego z dominującym regionie, ten dominujący tutaj na północy, to będzie z mleka człowieka, a nie z mleka owczego. Kasio powstaje na rzepę pino. Pekino, które nazywa się pekino romano, jest robiony na Rdyni, by było bawi, więc jeszcze jest całe mnóstwo zaszania. A to nie totalnie prawda na temat tego, z czego możemy się spodziewać w weneckim garnku. I tego ja protestuję przeciwko jedzeniu niewłaściwych rzeczy w właściwych miejscach, bo kaczapa jest absolutnie pyszną rzeczą. Tak, dla mnie jedzenie w Wenecji jest absurdem, bo mam tutaj wszelkiej maści makarony z grabami. My tutaj wszelkiej maści makarony z muszlami, czy będą koce, czy to będą wągle, to nie będzie miało najmniejszego znaczenia. Jest też czarny makaron z serią przygotowywany, który jest wspaniały. W związku z tym są rzecz szkodni czasu na to KCEP. Pomijając fakt, oczywiście, że jeżeli rozmawiamy o Wenecji, to musimy mieć tego, że rozmawiamy o bakarii, rozmawiamy o chiquetti. Bak to jest miejsce z winem, chiquetti to jest mała kanapka, którą się tego wina zamawia. Więc
4: i to jest...
3: Jaką sobie może być szkodę w poświęcaniu tych czterech pisanych zdań najpopularniej?

0: To jest po pierwsze, czy to jest dobry pomysł, bo przecież się nie znamy na tych restauracjach. Mówię, ja zakładam, że się nie znamy, taką sytuację. Natomiast to jest jedna rzecz. Czy rezerwacja to dobry pomysł? A po drugie, jak pan myśli, takie zwiedzanie kulinarne to jest mniej więcej równoważne zwiedzaniu architektury i tego, co się nazywa tym materialnym, tą materialną kulturą. Tak mi się wydaje. Jak pan to ocenia?
1: Znaczy na początek pierwsze pytanie. Ja bym rezerwował ze względu na to, że w tych najbardziej zatłoczonych włoskich miastach, ale nie tylko włoskich oczywiście, rzeczywiście dostanie się do restauracji bardzo często graniczy z cudem, zwłaszcza do tych najlepszych. To jest drugie pytanie, a propos tych, do których restauracji zajrzeć. Tutaj po raz kolejny posłużyłbym się przeglądarką internetową i wpisał jednak najlepsze restauracje i sprawdził, co wyskoczy, sprawdził poziom cen i sprawdził, na co mnie stać, bo to też nie chodzi o to, żeby umówić się na kolację w restauracji, w której wydamy kilkaset euro, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdego to bawi, mnie na przykład w ogóle. Więc to jest jedna sprawa. A więc rezerwować tak jak najbardziej, bo potem możemy się obejść smakiem niestety. Ja mogę opowiedzieć taką cudowną anegdotę na temat tego, jak to znalazłem sobie restaurację w Barcelonie, do której wszyscy twierdzili, że powinienem pójść, no więc wpisałem ją sobie w zeszyt i z dumą pewnego pięknego dnia udałem się tam w porze obiadu. Pani na mnie spojrzała jak na szaleńca, kiedy chciałem wejść do restauracji. Ona powiedziała, ale halo, rezerwacja, 2 tygodnie, co najmniej, z wyprzedzeniem. Jezus Maria, tu będę co prawda 3 tygodnie, ale czy ja zdążę? Na co ona zaczyna się śmiać i powie, to też moje szczęście po prostu. Okazało się, że ta restauracja pracuje w takim systemie, że żeby zjeść obiad przy stoliku, trzeba mieć rezerwację. Natomiast mają bar. Długości restauracji, w zasadzie przez całą restaurację jest bar, przy którym można usiąść, jeżeli się nie ma rezerwacji. Więc posadziła mnie przy tym barze i zjadłem rzeczywiście w Barcelonie fantastyczne jedzenie, prawdziwie barcelońskie, prawdziwie katalońskie. No. A odpowiadając na tą drugą część pytania, czy tak naprawdę to jest równoznaczne albo równoważne ze zwiedzaniem na poziomie architektury czy sztuki. Pewnie nie. Pewnie jednak...
0: Czyli proporcje zachowujemy, tak?
1: Tak, proporcje zachowujemy. Dla mnie ważniejsza jednak będzie sztuka, nie sztuka stołu, tylko sztuka w ogóle. Ale znowu, mogę opowiedzieć anegdotę, że czasami te rzeczy się wspaniale łączą.
0: Tak, proszę.
1: Doskonale pamiętam samyteńkie początki mojej pracy, kiedy dla jednego z polskich magazynów przygotowywałem jeden ze swoich pierwszych tekstów w ogóle dotyczących kulinariów. Pamiętam wtedy doskonale, że opisałem danie, które nazywa się pepozo. To jest długoduszona wołowina w czerwonym winie z rozmarynem, czosnkiem i pieprzem. I dotarłem wówczas, poszukując informacji na temat tego dania, udało mi się dotrzeć do informacji o tym, że było to danie, które przygotowywali w budowniczowie katedry Santa Maria del Fiore we Florencji, ponieważ specyfika ich pracy polegała na tym, że oni przez cały dzień wypalali dachówki, żeby przykryć kopułę Brunelleskiego, więc kiedy kończyli pracę, piec miał 400 stopni i był bardzo mocno rozgrzany. Ale oni musieli go zamknąć i zostawić na noc, on tracił temperaturę przez całą noc i chłopaki, które te walizki, te dachówki wypalali, padli na to, że jeżeli do takiego glinianego garnka włożą właśnie wołowinę, zaleją ją winem, dodadzą przypraw, przykryją i wstawią do pieca, to mięso na początku dostanie 400 stopni, ale potem przez całą noc piec będzie stygł i kiedy oni wrócą następnego dnia do pracy, otworzą piec, żeby go rozpalić, to oni wyciągną z tego pieca tak naprawdę gotowe danie. Więc te historie, architektura i sztuka oraz kulinaria się bardzo często zazębia, bardzo często się połączy.
0: No to już chyba bardziej się zazębić nie da, wie pan, jeżeli chodzi o Santa Maria del Fiore we Florencji i historię kulinariów. To jest absolutnie, powiedziałbym, numer jeden, jaki usłyszałem w swoim życiu. Dobrze, to jeszcze jedno pytanie na koniec. Krótka odpowiedź nad książką Jerozolima do zjedzenia, którą tak ja osobiście przeżywam. To długo pan musiał pracować? Bo to naprawdę nie jest proste, jak znam to miasto odrobinkę.
1: Długo, przyznaję się szczerze, że długo, ponieważ ja jechałem do Jerozolimy z zupełnie innym planem. Miałem zupełnie inny pomysł na tę książkę niż kształt, który ona przybrała.

0: została ostatecznie. Aha. Oczywiście nie była to moja pierwsza wizyta w Jerozolimie, żeby też nie było, że ja się porywam na takie historie, że po prostu jadę gdzieś, gdzie nigdy nie byłem i próbuję potem o tym napisać książkę. Nie, byłem w Jerozolimie wcześniej, dlatego pomyślałem sobie, że chciałbym o niej napisać. Natomiast kiedy dotarłem na miejsce już z jednej strony z pomysłem na książkę, z drugiej strony przekonany o tym, że teraz muszę się z tym miastem zmierzyć, to okazało się, że cały ten mój pomysł trzeba wyrzucić do kosza i tak naprawdę skupić się na tym, że mamy do czynienia
1: Proszę.
0: Z miastem, które w swojej historii zawsze było wielokulturowe, wieloreligijne i to odbija się wspaniale w jerozolimskiej kuchni. I tam nie da się ukryć, że tutaj możemy się kłócić o politykę, natomiast nie jesteśmy się w stanie pokłócić o to, że dzisiejsza Jerozolima smakuje tak, jak smakuje dzięki temu, że miała taką historię, jaką miała, w której krzyżowały się wpływy zarówno żydowskie, jak i arabskie, a do tego wszystkiego, na to wszystko nałożyła się jeszcze migracja z Europy Wschodniej już w XX wieku i to wszystko stworzyło absolutnie unikatową, moim zdaniem, mieszankę i stworzyło też absolutnie unikatowe miasto. Ja jestem ogromnym, nie wiem, czy mogę powiedzieć miłośnikiem Jerozolimy, ale chyba to jest właściwe
1: Dlaczego?
0: Słowo.
1: Piękne słowo, które oddaje właściwie wiele aspektów tego, co się czuje do jakiegokolwiek miasta Jerozolimy, tym bardziej. Tak myślę przynajmniej.
0: Też mi się tak wydaje. Dlatego właśnie ta praca była o tyle skomplikowana, bo jeżeli musiałem się najpierw pozbyć tej pierwszej myśli w głowie, że przecież jestem w Jerozolimie, więc powinna to być książka poświęcona kuchni żydowskiej, bo to był mój pierwszy pomysł.
1: Tak.
0: A potem niestety to zderzenie z rzeczywistością, że tego typu podejście będzie super zubażające dla tego miasta i ja nie mogę sobie na to pozwolić, a ja się staram w swojej pracy być po prostu uczciwy, wobec czego spędziłem porówno kilka tygodni zajmując się kuchnią żydowską, ale kolejnych kilka tygodni poświęciłem na to, żeby jeść w miejscach prowadzonych przez Arabów, przez Palestyńczyków, przez migrantów z różnych zakątków świata i spróbować sportretować to wyjątkowe miasto.
1: Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, autor książek i podróżnik. Rozgadaliśmy się trochę, ale usłyszymy się jeszcze pod koniec audycji. Bardzo dziękuję. Ja tylko powiem, że Katarzyna Pruchnicka i Michał Bonarowski Bistro co sobotę i też z Bartkiem Kierzunem był kiedyś wywiad, także zapraszam do posłuchania i poszukania. Ale teraz wracamy do naszych, bym powiedział, baranów, nomen omen, czyli pytania, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach. I już jest z nami pan Bartosz. Dzień dobry, panie Bartoszu. Jak zwykle dziękuję za cierpliwość.
2: Dzień dobry. Nie, spoko, bardzo ciekawy taki temat na wakacje. Ostatnio były trochę też te polityczne, więc może też na odpoczynek. No powiem tak, kwestie finansowe sprawiają, że nie często, ale zawsze jak gdzieś jestem, to przynajmniej staram się czegoś właśnie tam spróbować. We Włoszech właśnie bardzo żałuję, że tego nie ma gdzieś w Polsce, chociaż to jest, bo to może wynika z faktu, że to trochę barowe takie danie. Taki przysmak arancino. To jest takie śmieszne, bo to arancino to de facto pomarańcza po włosku znaczy, a to wynika ta nazwa z tego, że to danie wygląda jak pomarańcza, bo to jest po prostu w panierce taka kulka ryżowa z warzywami i mięsem.
1: Tak.
2: I jeszcze tam ser dodany jest, to jest świetne danie, chociaż to jest takie danie raczej barowe i tego co ciekawe w Polsce jakoś tak nie mogłem znaleźć, ale też tak muszę powiedzieć, że wie pan, tak patrząc to też jak w niedalekiej okolicy, można powiedzieć, takie mała kuchnia światowa, bo tutaj pobliski bazarek na Marymoncie, tam de facto są smaki tam pogruzińskie, po kebaby, po jakieś azjatyckie, cały świat tam można, powiedzmy, zwiedzić na miejscu, kulinarnie, że tak powiem.
1: Wizyta na bazarku może być jeszcze dodatkowo wizytą kulinarną. No to jest też ciekawe, może, ale wie pan, może właśnie też takie miejsce, bazarki gdzieś tam w Polsce albo w innych miejscach, w innych zakątkach świata do zwiedzania i tam też można próbować dań. To jest tak. Też może sposób. Właśnie, o, widzi pan. To jest pomysł.
2: No to jest można na kolejną audycję, czy na kolejny przewodnik może po bazarkach.
1: Bazarki naszego życia na przykład. Dziękuję bardzo, panie Bartoszu. Wszystkiego dobrego. Pan Łukasz jest z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu.
3: Dzień dobry, panie rektorze. Witam pana bardzo serdecznie. Bardzo pan smaczny temat z takiej ładnej pogody zapodał.
1: No, oczywiście. Co państwo lato?
3: Pasuje bardzo. Powiem panu, głównie jak gdzieś się staram się wyjechać za granicę, to głównym jakby takim czynnikiem wyboru jest właśnie, co ja tam fajnego mogę dobrego zjeść. Zawsze szukam, jakie są dania regionalne, jakie są tak produkty takie typowe dla danego regionu, więc to jest taki główny czynnik wyboru. Powiem panu, ostatnio byłem w Gruzji, tutaj się muszę pochwalić, że byłem zaskoczony taką wspaniałą kuchnią lokalną, bogatą w różne składniki. W odniesieniu do tego, co powiedział ekspert, żeby tam czytać różne właśnie takie wcześniej się przygotować. Powiem panu, że u nas tak się fajnie w tej wycieczce trafiło, że kierowca był Gruzinem i myśmy go zapytali, gdzie on jeździ na posiłki, gdzie on jakby się tutaj szkuje, żeby nam pokazał, gdzie on jada. I powiem panu, w takie fajne miejsce nas pozawoził. No kuchnia jest bogata, powiem panu, oni sobie po prostu w Gruzji na przykład kuchni w ogóle nie zniszczyli. Co mam na myśli? Jak tam w Polsce na przykład jedzie na stację benzynową, kupić jakieś tam pieczywo czy przekąskę, no to najczęściej to jest mrożone, tak? To są takie produkty gotowe, mrożone. Aha. No i tak, i kiedyś byliśmy właśnie też na stacji benzynowej, chcieliśmy kupić właśnie jakieś przekąski. I ja myślę, pewnie będzie niedobre, bo jakaś mrożonka, jakiś syf, nie? Patrzę, a tam odstają się drzwi od zaplecza i panie wałkują ciasto, normalnie świeżoteńkie zrobione, tak? Na gdzieś tam w szczerym polu stacja benzynowa, także powiem panu, no wszystko jest świeżutkie, pachnące, także to jest takie, mówię, no to jest największa fajda i państwo, ciężko do Polski pewne rzeczy, pewne produkty przewieźć, bo samo jakby zapakowanie ich w karton, zapakowanie ich w jakąś folię, no już zmienia ten smak produktu, tak?
1: No tak.
3: W tej Gruzji, powiem panu, coś, co nigdy nie piłem w Polsce i nawet próbowałem kupić, mi się nie udało. Mieszkaliśmy w takim domu, obok za płotem była takie gospodarstwo gruzińskie, pani hodowała bawoły. I miała świeżutkie mleko bawole. I myśmy do kabusi rano, wie pan, to do śniadania, bo to jest smak, no nie do podwodzenia. To jest takie połączenie mleka ze śmietanką, z taką bitą śmietaną. No w Polsce chciałem to kupić, no nie kupię tego nigdzie, nikt bawołów nie chowuje, a jednak takie, wie pan, jak pan będzie miejsca, to tam na miejscu coś świeżego, pachnącego, owoce inaczej smakują, jak gdzie są transportowane w
1: kartonach. No jasne, wszystko, ale pasja spada, fajne. Wychodzi podróżnika kulinarnego. Panie Łukaszu, dobrze, to pytanie do naszych słuchaczy i proszę dzwonić oczywiście 510-357-357, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacje? Jak to jest nasze pytanie wyjściowe, ale drugie pytanie, czy może ktoś wie, gdzie w Polsce można kupić mleko bawole? Może ktoś się na nie gdzieś natknął? A nóż widelec jest i prosto z Gruzji, to dla pana Łukasza będzie dobra informacja. Pan Bartek, dzień dobry panie Bartku.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
1: Dzień dobry. No,
4: oczywiście, że wszystkie nasze podróże zawsze wiążą się z spróbowaniem regionalnej kuchni. Mieliśmy okazję z partnerką być w Singapurze, który jest uznawany przez niewielu za stolicę street foodu. Natomiast najfajniejszą, najcudowniejszą anegdotę mam z tegorocznej podróży do Wietnamu. Przeczytaliśmy oczywiście, co trzeba zjeść i wypić w Wietnamie. I jedną z takich polecajek to była kawa z jajkiem. Nie wgłębiałem się, co to jest ta kawa z jajkiem. Poszedłem do kawiarni, zamówiłem kawę z jajkiem. Zresztą patrzę się na menu po angielsku, no coffee eggs, no kawa z jajkiem. Jakież moje było zaskoczenie. Po prostu jak ja dostałem kawę z koglem moglem. Panie redaktorze, ja się cofnąłem do lat 80. do
1: późnej komuny. Przecież to w Polsce było, pamiętam.
4: Dokładnie tak. I ostatni raz kogel mogel jadłem chyba w latach 80., jak to było jedyny słodycz, w cudzysłowie, który można było od tak dostać.
1: To wie pan, może to jest jakieś dziedzictwo, jeszcze pozostałość po systemie realnego socjalizmu. Przecież Wietnam to był kraj też socjalistyczny i nadal trochę jest.
4: Trochę do tej pory
1: to jest. Może jacyś, nie wiem, nasi rodacy, którzy tam byli w jakichś delegacjach przywieźli, albo dyplomaci. No nie wiadomo, ciekawe. Pochodzenie kawy z jajkiem, czyli z koglem moglem w Wietnamie, tak. No to też jest pytanie na dzisiaj. Może ktoś jest w stanie to wytłumaczyć, skąd i dlaczego się wzięło w Wietnamie. Prawda, panie Łukaszu? Myślę, że to jest informacja warta szukania. Panie Myślę, Bartku, tak. Przepraszam, panie Bartku.
4: Nie, nie szkodzi. Myślę, że tak i warto się, tak jak tutaj nasz główny gość nam mówił, warto jednak przed wyjazdem się przygotować, żeby wiedzieć, co spróbować, gdzie zajrzeć i niekoniecznie do tych najbardziej polecanych knajpek. Ja jednak wolę zajrzeć te boczne uliczki.
1: Jasne.
4: I tam spróbować lokalnej kuchni.
1: Jak najbardziej. Warto poświęcić czas i trochę pieniędzy, może czasami nawet odrobinkę zdrowia, jak się nie trafi, ale kto nie szuka, ten nie znajduje. Bardzo panu dziękuję. Tak, Bartek Jeżun mówił o tym, że warto się przygotowywać, ale mam wrażenie, że też nas trochę uspokoiło. uspokoił, że nie musimy spędzać godzin nad tym, by przygotowywać się. Wystarczy wykonać dwie podstawowe czynności i jesteśmy już o kilka kroków dalej w głąb tej kulinarnej, tego kulinarnego odkrywania nowych miejsc, które zwiedzamy. Pan Paweł, dzień dobry panie Pawle.
5: O, dzień dobry. Ja, panie redaktorze i szanowni państwo, dzwonię do was z Anglii, ale w tej Anglii to przebywam tylko tak czasami, dlatego że jeździmy po całym świecie, jeździmy ciągle, prowadzimy takiego bloga podróżniczego i bardzo mi ten temat dzisiaj spasował, bo całkiem niedawno popełniłem taki wpis pod tytułem Podróże i jedzenie, w którym między innymi opisujemy to, co właśnie jedliśmy. Mogę adres podać, bo to niekomercyjny jest blog.
1: No proszę bardzo.
5: Adres jest bardzo łatwy, bo to jest dwie.anety.pl. Dwieanety.pl po prostu. Są dwie dziewczyny i tak dalej. Wszyscy razem sobie w siódemkę podróżujemy bardzo dużo. I nawet z dzisiejszej audycji już dowiedziałem się czegoś ciekawego, co już umieściłem na tym blogu. O te Arancino. Ja mam straszny problem z zapamiętywaniem.
1: Arancino, tak, to pan Bartosz powiedział na początku samym.
5: W tym roku w miejscowości Erice mieliśmy okazję spróbować czegoś takiego. I nie wiedziałem na przykład, że to się tak nazywa.
1: Mm-hmm. Czyli taka... No. Dobrze, no to widzi pan, no to są podróże kształcą w tym wypadku kulinarnie, ale jak najbardziej. Panie Pawle, to dziękuję panu bardzo i życzę dalszych wyjazdów i wrażeń, które później opisuje pan i pana przyjaciele, włącznie z dwiema Anetami, dobrze pamiętam, tak?
5: Dobrze, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Panie Pawle, pan Piotr. Dzień dobry, panie Piotrze.
6: Dzień dobry, to chyba ja, panie Michale, tak? Bo jak pan Paweł był, to teraz Piotr pewnie.
1: Tak, jak jest Paweł, to jest Piotr. No to jakby idziemy...
6: Piotra i Pawła.
1: Można powiedzieć, klucz biblijny w tym wszystkim jest zachowany. Tak. Albo kalendarzowy imieninowy.
6: 29 czerwca, Piotra i Pawła.
1: Tak jest.
6: Panie Michale... Tak, z panem Bartkiem Kierzonem rzeczywiście rozbudził apetyt, że chyba dzisiaj taki ragu domowy powstanie po powrocie. Naprawdę, bo też miałem okazję to bolońskie zasmakować w takim małym, właściwie jak pan dzwonił o Gruzji, w takim małym barze lokalnym, bo ja też staram się tak jadać. No, z dziećmi to trudniej, jak podróżowałem sam, to oczywiście łatwiej, z dziećmi trudniej, bo oczywiście musi być margarita i...
1: No tak, są pewne standardy, ale... których nie można nie wypełnić w trakcie takich podróży.
6: Natomiast trzy rzeczy chciałem polecić słuchaczom z moich takich podróży jeszcze swobodniejszych jako student, około studenckich czasów z pracy na wyspach, to przepyszna zupa seafood chowder. To jest zupa z Irlandii, z takiej małej wioseczki tak koło Killybeck. Zjadłem coś przepysznego, coś wspaniałego. To jest taka gęsta zupa rybna. Smak pamiętam do dzisiaj, chociaż już w Irlandii nie byłem chyba z 15 lat. Druga rzecz
1: ale smak przetrwał 15 lat. Niech pan spojrzy na to w ten sposób.
6: To są jak te smaki z dzieciństwa. Mamy czy babci, nie wiem, tam u nas, bo ja z Wielkopolski, to u nas taka na przykład pojtka była, czyli taka gęsta zawiesina z jajek z ziemniakami gotowanymi w piątek na postny obiad. To pamiętam też do dzisiaj. No nie mogę tego powtórzyć, tam już tego smaku nie odbudowałem nigdy. Druga rzecz to udało mi się być na Euro 2004 w Portugalii. Polska nie grała, ale tam na takiej lokalnej miejscowości Powoła de Varzim, blisko portu, załapałem się na rodzinny. Właściwie nocowaliśmy ludzi w ogrodzie pod namiotem. Załapaliśmy się na te ich słynne portugalskie grillowane sardynki, robione rodzinnie. Sardinarz, aszadeasz, to się jakoś tak nazywało. Coś wspaniałego, przepyszne. Nie takie komercyjne, tylko właśnie lokalne. I trzecia rzecz to też z dawnych czasów młodzieńczych wyprawa z ludźmi z akademika na Krym. Jeszcze nasz Krym piękny, ukraiński wówczas, nieokupowany i lokalne czeburiki i pielmieni, pamiętam też. To są te smaki, to w Bakhczysaraju, w jakimś takim barze, który mnie zachęca
1: to lokalny. U Tatarów w Bakhczysaraju.
6: Tak, może pan kojarzyć, bo chyba kiedyś o tym rozmawialiśmy w którejś audycji letniej. I to jest przy takim lokalnym, ówczesnym PKS-ie ukraińskim. Aha. Był taki bar, który nie zachęcał do wejścia, natomiast smak pozostał też do dzisiaj. Także te trzy rzeczy na pewno słuchaczom polecam i dziękuję za świetną audycję, bo naprawdę aż się ragu chcę bolońskie dzisiaj posmakować.
1: Dziękuję bardzo, to ja życzę smacznego, dobrego ragu, a rzeczywiście Bakhczysaraj i te smaki tatarskiej kuchni, fenomenalne.
6: Tak.
1: To jest nie do zapomnienia. Bardzo dziękuję, panie Piotrze, czyli trzy rzeczy, zupa czołder z Irlandii, grillowane sardynki z Portugalii, czeburaki pielmieni z Bakhczysaraju z Krymu. No, panie Piotrze, naprawdę świetna dzisiaj ragu, po prostu. Pani Marlena, dzień dobry pani.
7: Dzień dobry, Ja chciałam opowiedzieć historię o lokalnym jedzeniu w Irlandii, która nam się kiedyś przydarzyła z mężem.
1: Proszę
7: ponieważ
1: bardzo.
7: Gdziekolwiek jeździmy, to wszędzie prosimy i szukamy jakiegoś fajnego lokalnego jedzenia. Będąc kiedyś w Irlandii, zwiedzaliśmy wytwórnię whisky, bardzo znanej. Był tam wielki bufet z olbrzymią ilością dań, które wyglądały przepięknie. Jakieś takie, wydawały mi się one znajome, więc tak. Stoją przed tym bufetem. Mówię do męża po polsku, wiesz co, poprosimy panią, żeby nam wskazała coś lokalnego, abyśmy mogli zjeść coś stąd. Na co z zalady odzywa się pani w języku polskim, że od kilku lat główny kucharz jest z Polski i w zasadzie to jest tu same polskie jedzenie. I tak się skończyła nasze smakowanie Irlandii.
1: No ale to wie pani, to jest z drugiej strony bardzo urocze i dość...
7: Bardzo urocze.
1: I myślę, że i komiczne i satyryczne w jednym, także do zaskoczenia. I zjedliście coś, czy darowaliście sobie?
7: Nie,
1: już?
7: Darowaliśmy sobie aha. Jedzenie polskie. Po Polsce też dużo podróżowaliśmy, nasze lokalne kuchnie też bardzo się różnią i też zawsze staraliśmy się, gdziekolwiek nie byliśmy, to...
1: A ma pani jakąś ulubioną, jakieś ulubione miejsce z lokalną kuchnią w Polsce? Jest coś takiego?
7: Zaskoczyła nas kiedyś wyprawa w Lubelskie, do tego miejsca, gdzie mój mąż się urodził.
1: Proszę.
7: I olbrzymie ilości jedzenia z kaszą. Pierogi, takie jak my znamy je ruskie, tak mi się daje ser z kaszą, przepyszne, teraz też takie robię. I kasza zapiekana, kasze w różnych, najróżniejszych odmianach. To było dla mnie takie wielkie zaskoczenie, że z kaszy można zrobić tak fajne dania.
1: A w jakiej miejscowości lubelskiej pani była z mężem?
7: Oj, tego już nie pamiętam, bo to było dość dawno.
1: Dobrze, kasza i pierogi z kaszą i w ogóle kasza jako jeden z głównych składników kuchni w Lubelskim. Bardzo pani dziękuję, pani Marleno. Wszystkiego dobrego. No i polskie jedzenie w Irlandii w jednej z wytwórni whisky. Proszę bardzo, też można na coś takiego trafić. Niezwykle ciekawe. Chciałbym zobaczyć miny państwa, jak zamawiacie i tutaj, jak dyskutujecie i tutaj nagle taka informacja. Dobrze, to w takim razie, skoro lokalnie, to rozmawiamy, przechodzimy do Polski. Rafał Czaja, wiceprezes Koła Gospodarzy Wiejskich Parchowianie. Dzień dobry panu.
8: Dzień dobry.
1: Bardzo się cieszę, że pan się zgodził wystąpić i powiem tak, no muszę to na początku, panie Rafale, powiedzieć, że no pierwszy raz słyszę o gospodarzach wiejskich i kole gospodarzy wiejskich. To naprawdę jest zaskakujące. Mówimy o województwie, o miejscowości Parchów w województwie dolnośląskim, żeby uściślić fakty.
8: Tak, dokładnie.
1: Wszystko się zgadza. To skąd ci mężczyźni z tym kołem tutaj, gospodarzy wiejskich?
8: No wpadł taki pomysł rok temu.
1: Czyli to jest świeża sytuacja, świeży pomysł.
8: Tak, jesteśmy już, w lipcu minął rok. Mhm. Jak właśnie działamy, no po prostu mamy tutaj u nas na wiosce, jest też koło gospodyń wiejskich, parchowianki, tak się nazywają.
1: Tak.
8: No i dzięki dziewczynom żeśmy stwierdzili, czemu byśmy nie mogli męskiego koła założyć. No i tak żeśmy wpadli na ten pomysł i wszyscy się na to pogodzili i założyliśmy to koło.
1: No tak, tylko że koło gospodyń wiejskich kojarzy mi się z paniami, które w strojach ludowych również występują, szykują różnego rodzaju rzeczy na festyny, no spotykają się ambitnie i co jakiś czas by to przy

0: że chodzi o to, że bardziej idziemy w takie potrawy mięsne, czyli wędzimy, robimy te nasze słynne kociołki, w tym kierunku idziemy.
1: Czyli wy się spotykacie i na przykład razem wędzicie.
0: Tak, dokładnie.
1: No proszę bardzo.
0: Wędzimy też, ale razem wszystko robimy. Czyli robimy te kiełbasy, te szynki, to
1: czyli
0: wszystko.
1: Czyli wyrabiacie mięso, tak sobie. No dobrze, ale nucicie jakieś pieśni do tego regionalne. Jak to wygląda? Jak wyglądają te wasze spotkania? No bo ja po prostu jestem aż niezwykle ciekawy waszego przebywania razem.
0: To jest na takiej zasadzie, w zależności kto tam chce, rzuca hasło, słuchajcie, potrzebuję, robimy jakąś kiełbasę, no to robimy. No i się spotykamy któregoś dnia, siadamy, kupujemy wszystkie produkty i przygotowujemy tą kiełbasę, czy tam szynki, czy tam na przykład ryby, bo ja na przykład ja jako prezes, to ja uwielbiam zaś ryby wędzone i ja tutaj razem z moją żoną ja to bardziej tak idę w te ryby, ale ogólnie wszystko robimy. Kiełbasy, szynki, boczki, ryby wędzimy, sery wędzimy, po prostu wszystko robimy. I to właśnie chcemy pokazać ludziom, żeby próbowali, żeby to robili.
1: Aha, dlaczego? Fajnie spędza czas, czy po prostu lepiej smakuje?
0: To jest wiadomo, że się fajnie spędza czas, ale człowiek przynajmniej, tak jak ja mówię, wie, co je. Wie, co zrobi i to później cieszy, że jak zrobisz, dasz komuś i ktoś powie, ale dobre. No i to człowieka buduje i idzie wtedy dalej. Na takiej zasadzie to tak działa u nas przynajmniej, nie?
1: A, czyli macie taką misję, no można powiedzieć, zdrowego jedzenia własnego, tak?
0: Tak, dokładnie tak.
1: I skąd macie produkty? To są własne hodowle? Jak to wygląda?
0: To jest różnie. My się staramy bazować na produktach polskich. Mhm. No wiadomo, no tu już tych takich rolników, którzy trzymają gdzieś tam jakieś bydło, no to już wiadomo, że nie ma.
1: No tak, to już
0: wszystko działa na sklepach, ale naprawdę staramy się wybierać mięso, które jest naprawdę pochodzenia polskiego i tak. na tym mięsie bazujemy. Wiadomo, no mięso jakie jest, takie jest, to wszyscy każdy doskonale o tym wie, ale chodzi o to, że jak te mięso przygotujesz sam, to przynajmniej wiesz, co w tym mięsie się znajduje. Mhm.
1: No tak, jeszcze recepturę też możesz sam sobie tutaj... ale też przecież wymieniacie się chyba recepturami. Robicie jakieś konkursy, takie...
0: Dokładnie, tak to wygląda. Ja na przykład, mnie też nikt nie nauczył wędzić. Ja tam gdzieś za dzieciaka podpatrywałem tatę, no tak. Gdzieś tamtego, ale tak naprawdę tej sztuki wędliniarskiej i wędzarnictwa, to mnie tego, myśmy się sami uczymy, bo to jest tak proste, że aż naprawdę żal, że tego ludzie nie robią.
1: No ale właśnie wie pan co, no bo to trzeba mieć wędzarnię, to trzeba mieć różne rzeczy, żeby to móc samemu robić, to nie jest takie proste.
0: Nie, oczywiście, ale teraz na rynku polskim są wędzarnie domowe, naprawdę takie elektryczne, malutkie, że naprawdę to nie zajmuje dużo miejsca. No, jest teraz tyle tego na rynku, że naprawdę można sobie za niewielkie pieniążki kupić naprawdę bardzo fajny sprzęt na wyroby swoje domowe, to jest naprawdę... Jest tego tyle, że naprawdę można coś sobie wybrać i cieszyć się z tego i naprawdę polecam to.
1: No dobrze, teraz tak, ja bym się chciał wybrać do Parchowa, do was, zobaczyć w ogóle okolice. Rozumiem, że turystycznie można się tam jakoś odnaleźć. I co? I jak ja mogę spróbować tego, co jecie? No bo chciałbym na przykład spróbować. To muszę śledzić, kiedy wy się skrzykujecie, rozumiem, tak? I wtedy można przyjechać i poprosić, czy da pan kawałek spróbować, tak?
0: dokładnie tak. Trzeba śledzić, bo tak my tak naprawdę na co dzień to tak tego się nie robi, wiadomo, nie?
1: No pewnie.
0: My to robimy to tak na jakieś takie bardziej jakieś imprezy, jakieś takie festyny, nie festyny, choć robimy też na zamówienia. Ludzie zamawiają od nas wędliny.
1: Aha, czyli już tak nawet idziecie. No dobrze, a teraz tak, czy wy z parchowiankami też jakoś rywalizujecie? Są jakieś zawody, czy wy jesteście razem?
0: Nie, żadnej rywalizacji między nami nie ma, a wręcz współpracujemy razem.
1: Czyli one wam pomagają, czy wy im pomagacie? Czy po prostu

0: patrzycie na siebie łagodnym wzrokiem albo wspierającym?
1: Wspierający, bardziej wspierający. My im pomagamy, one nam.
0: Tak. A dużo wygląda. Was jest?
1: No, na dzień dzisiejszy łącznie członków koalicji 20 osób.
0: 20 mężczyzn, a w jakim wieku to są członkowie?
1: Między 35 a 50.
0: I lubią gotować też, między innymi.
1: Oczywiście.
0: To jest niesamowite. A warunkiem wstąpienia do waszego koła co jest? Chęć jedzenia to jest po pierwsze. Po drugie?
1: Dobry humor.
0: No to, czyli co? Komisyjnie trzeba opowiedzieć dobry dowcip i wtedy wy przez oklaski i wielki rechot akceptujecie tego człowieka w waszym kole, tak?
1: Oczywiście, wiadomo, im więcej głów, tym więcej pomysłów.
0: Tym weselej. Jasne, no i smakowicie.
1: I bardziej weselej jest, dokładnie.
0: Dobrze, panie Rafale, panie prezesie, to w takim razie słyszymy się pod koniec audycji. Bardzo panu dziękuję. Zapraszam do dzwonienia 510-357-357, 510-357-357. Proszę bardzo, może, proszę państwa, są jakieś pomysły na zakładanie koła gospodarzy wiejskich, albo może być i miejskich, albo osiedlowych, nie wiem. To już pomysły należą do państwa. Może się ktoś zgłosi. Także dzisiaj pytań jest wiele, bo pytamy o mleko bawole, może ktoś widział gdzieś na rynku. No właśnie, i tutaj o koła gospodarzy wiejskich. Ciekaw jestem, czy znalazłoby się jeszcze takie koło, bo z tego, co rozumiem, koło gospodarzy wiejskich Parchowianie to jest jedno z dwóch chyba w Polsce, które są. Proszę dzwonić 510-357-357, 510-357-357. Pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: O, dzień dobry. Właśnie też chciałem cię pochwalić, że też jestem fanatykiem szukania lokalnych potraw. To chyba wszystko przez koło Antoniego Burdena, który pokazał nam.
0: Lubi pan Antoniego Burdena?
2: No nie, to już znamy mój guru. No to on mi pokazał, że szukanie lokalnych potraw to nie jest jakiś knajpach z gwiazdek Michelin, tylko tam, gdzie lokalsi jedzą. No to jak byłem pierwszy raz w Wietnamie, no to szukałem, gdzie, nie wiem, najbardziej, sorry za wspomnienie, lokalnych żółtych, którzy siedzieli i czekali w kolejce, to wiem, że będzie dobre jedzenie. No i tak wyszło.
0: Antoni Burden, ja tylko powiem, to jest niestety już zmarły dziennikarz kulinarny, chyba tak możemy powiedzieć, wagabunda, włóczący się po świecie, po właśnie lokalach i tego wysokiego C, ale również, no właściwie też te uliczne knajpy, to główny element, nie unikający zderzeń z czasami trudną rzeczywistością kulinarną, prawda? Fenomenalne reportaże, filmy z każdej strony świata, naprawdę coś niesamowitego, rozkosz dla oka, ucha i podniebienia, jak się to ogląda. Później konieczna wizyta w kuchni jest, albo w restauracji jakiejś, prawda? To są takie, że takie, i to są moje refleksje po Antonim Burdenie. I no, po oglądaniu jego programów.
2: Jak się ogląda ich program, nawet książkę kiedyś przeczyta, to trzeba mieć jakąś bułkę ze sobą, bo się robi, bo opisuje wszystkie te smaki, te zapachy tego to jedzenia. No ale co do tych lokalnych potraw, no to polecam tę stronę, Taste Atlas się nazywa. Mhm. Tam się wpisuje region albo kraj, który się leci, pokazuje wszystkie lokalne potrawy, jakie są w tym regionie i nawet historię tych potraw, czemu tak się powstało, tak się nazywa, albo czemu takie produkty są w środku. No. Na przykład nawet znalazłem lokalną potrawę na Wyspach Świętego Tomasa, którym no ciężko tam coś lokalnego tam, żeby trafić.
0: Aha. Panie Tomaszu, ale coś pan wspomniał o Wietnamie i co? I zgadzało się to, co pan zobaczył u Antoniego Burdena?
2: Oczywiście, że tak. No to wszystkie te naprawdę lokal, który w Polsce by sanepid nawet nie przeszedł kontroli, a tam no. Się okazuje, że to jest najlepsza zupa fo, albo najlepsze krewetki, albo zajęte najlepsza sałatka, jaką robili na ulicy. A to w Polsce by to nawet nie by przeszło, nie wiem, kontrolę normalną.
0: No tak, nawet bałby się założyć taki lokal.
2: Oczywiście, że tak. A co do kawy z jajkiem, to jest z powodu braku mleka na początku pierwszej wojny indochińskiej. Brakowało mleka i dlatego powstał Kogi Mogi jako zastępstwo do mleka, do kawy.
0: Czyli to jest na początku wojny indochińskiej z Francuzami jeszcze, tak? To są lata 50. O tym no mówimy, fajnie. O tych latach. Mhm. No proszę, to już mamy mleko, przepraszam, kogiel, mogiel w kawie, mamy prawie że rozwiązaną zagadkę. Wojna indochińska, Wietnam, Francuzi, koniec kolonializmu w tym kraju, bitwa pod Diet Bien Phu. Także tutaj wiele rzeczy się skupia i możemy od tego zacząć poznawać tę historię z zagadki, dlaczego kawę podają z jajkiem, bo nie było mleka w tamtych czasach. No panie Tomaszu, no tyle informacji, już nie mówiąc, że ujął mnie pan Antonin Bourdain zupełnie. Także bardzo panu dziękuję za tę historię i za te opowieści. Wszystkiego dobrego życzę.
2: Wszystkiego dobrego, do spełnienia.
0: Dziękuję bardzo. Pan Jarosław, dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panie Michale. Tak z ciekawości, wie pan, bo ja tak słuchałem tego wszystkiego, co moi poprzednicy mówili. Pierwsza podstawowa rzecz, owszem, wszystko bardzo ładnie, pięknie oni mówią, tylko że trzeba jeszcze mieć poprawkę na jedną rzecz, porcję.
0: Aha, no tak.
3: Jakoś porcję. Ja się ostatnio, jakieś dwa lata temu, pojechaliśmy z żoną do Trogiru. Bardzo fajna miejscowość, leżąca tak sobie na uboczu, praktycznie można by powiedzieć, Cesarstwo Rzymskie w pigułce.
0: W Trewirze, tak?
3: W Trogirze.
0: Trogir.
3: To jest chyba Chorwacja, jeżeli dobrze pamiętam. Poszliśmy sobie z żoną na lokalne jedzenie z dzieciakami, no i jedna rzecz mnie ujęła, po prostu. Tam takie danie było, to się chyba, jeżeli dobrze nazywało, wołowa porcja. Różne typy mięsa, z dodatkami typu ser, nie ser, różne inne takie dodatki i czerwone wino do tego. I mój problem polegał na tym, że ta porcja była tak wielka, że po prostu spokojnie mogłyby na tej porcji zabazować dwie albo trzy osoby.
0: Aha, i była po prostu wołowa, no jak sama nazwa wskazuje.
3: Tak, nie tylko wołowa, tam były i szynki wołowe, były i różne inne dodatki. Wyglądało to apetycznie, naprawdę super. Do tego jeszcze czerwone wino, lokalne czerwone wino. No i powiem panu szczerze, jak takie coś zjadłem, to odjechałem. No, nie było inne, nie można tego inaczej nazwać.
0: Ale odjechał pan ze względu na podniebienie i erupcję smaku, czy po prostu wielkość tego jedzenia pana przytłoczyła?
3: Wielkość porcji tam w rachubę wchodziła i smaki. Wszystko było bazowane na lokalnym mięsie.
0: O, no to super, wspaniale.
3: Tam nie było żadnych takich, wie pan, typowych dodatków. To było mięso i pieczone, i wędzone, i praktycznie nawet jednej rzeczy tam tylko nie było. Naszego polskiego tatara.
0: Aha.
3: A wszystko inne to było naprawdę, i do tego jeszcze to czerwone wino. Położyło mnie całkowicie.
0: No
3: byłem
0: to...
3: Byłem tak najedzony, że żona później z dzieciakami poszła na kolację, a ja siedziałem w domu i kwękałem, bo nie mogłem się ruszyć, za przeproszeniem.
0: No tak, ale ta restauracja, którą pan znalazł w Trogirze, to ja od razu mówię, to jest w Chorwacji,
3: tak.
0: To znaleźli państwo tak przechodząc, czy wcześniej ktoś polecił, jak to wyglądało?
3: To było tak po prostu, jak to się mówi, z głupia fran, żeśmy przejeżdżali z żoną, bo żeśmy wracali akurat w następnej miejscowości, tam był jakiś festiwal rzymski i akurat żeśmy wracali już do domu, no i jak to zwykle dzieciaki. Tak chciało się, żeśmy taką przydrożną knajpkę zauważyli, podjeżdżamy tam, a tam jest właśnie ta potrawa. Mówię, ja spróbuję, tak głupia fraza. No i ugotowałem się, jak to się mówi.
0: No ale to widzi pan, no to szczególnie to dzisiaj, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach, to pan odpowiedział też na pytanie, czy warto zaryzykować i po prostu spontanicznie gdzieś sobie znaleźć miejsce.
3: Bo takie typowy spontan.
0: Typowy spontan.
3: Typowy spontan po prostu. Zobaczyliśmy tam, dzieciaki zaczęły wybrzydzać, wzięły tam sobie coś dla siebie, żona tak samo, a ja mówię, a spróbuję. Zobaczyłem lokalne danie, mówię, dobra, jedziemy.
0: Dobrze,
3: najdłużej czekałem, powiem szczerze, bo oni ten mięs musieli.
0: No, ale jak pan zamówił wołową porcję, no to nie ma szans, to muszą przygotować.
3: No
0: panie Jarosławie, bardzo panu dziękuję i naprawdę zazdroszczę tej uczty, bo to była już uczta na naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wymagająca, jeżeli chodzi o późniejsze trawienie, ale też myślę, że jedzenie bardzo dobre, jeżeli chodzi o mięso i spróbowanie tamtejszego sposobu przyrządzania. Pan Bartosz jeszcze jest z nami na koniec. Dzień dobry, panie Bartoszu.
4: Dzień dobry, panie Michale. A propos pytania, to tak. Zdecydowanie tak. Ja zachęcam tutaj, naprawdę nie bójcie się państwo tego, żeby wejść do miejsc, które, tak jak jeden z moich przedmówców powiedział, no, wzbudzają niepokój, a u nas w Polsce na pewno sanepid by tego nie puścił. Ja byłem w Tajlandii w tym roku w barze, na plaży, głównie dla lokalców. No dosłownie widzieliśmy to, jak dania są przygotowywane. zbudowane na miejscu, na jakiejś kuchni zrobionej z palet, warzywa mięso wyciągane z takich lodówek turystycznych, jakby no najlepsze jedzenie, które tam jedliśmy na tej wycieczce w tym momencie. I dodatkowo oczywiście cena, tak, bo to, że zapłacimy gdzieś wysoki rachunek w teoretycznie dobrej restauracji, nic nie oznacza. Jeszcze jeden przykład z Rzymu. Ja nie lubię carbonary i Lokals polecił taką knajpkę niedaleko miejsca, gdzie mieliśmy nocleg. Poszliśmy, zamówiłem tam tą carbonarę, wracaliśmy jeszcze do tej restauracji kilkukrotnie. Proszę sobie wyobrazić, 300 metrów w linii prostej od Koloseum, a ceny przez połowę tego, co mamy w Krakowie w tym roku.
0: 300 metrów od Koloseum, połowa tego, co w Krakowie. Ale tak, jedzenie dokładnie. Smaczniejsze?
4: Ceny. No, proszę pana, mówimy o Rzymie.
0: Widzi pan. No.
4: Oczywiście,
0: ja rozumiem.
4: Tak.
0: Dobrze, no, czyli pan też uważa, tak, że warto ryzykować, warto po prostu też spontanicznie gdzieś odkrywać.
4: Bądźmy ciekawi i to, że czasami coś wygląda niespecjalnie, to nie znaczy, że nie warto spróbować. Najwyżej stwierdzimy, żeby tam więcej nie wracać.
0: No, a chciałby pan kiedyś spróbować wędzić? Może pan już wędzi na przykład, tak jak tutaj rozmawiałem z panem Rafałem Czajem.
4: Ja bym rzeczy chciał spróbować, tak. Wędzarnia jest jednym z elementów mojej liście. Były ule na obok domu, ale żona mnie od tego gdzieś zmęciła skutecznie.
0: Aha.
4: Więc jak najbardziej tutaj tego typu eksperymenty chętnie i korzystam też z miejsca, w którym mieszkam w tym momencie i absolutnie co tydzień, sobota rano to jest lokalny targ, lokalny dostawcy, lokalni rolnicy w tym momencie, no fantastyczne warzywa. No tak to się dzieje, że w pierwszym supermarkecie nie kupimy tak dobrych zwykłych ogórków.
0: Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie Bartoszu. Wszystkiego dobrego, no i życzę dużo szczęścia w trakcie szukania i znajdywania i spontanicznego też próbowania dań w różnych częściach świata, ale także może się uda panu zacząć wędzić. Skoro ule nie można za bardzo, no to może wędzenie. Bardzo panu dziękuję. W naszym plebiscycie na pytanie, czy chętnie próbujesz lokalnej kuchni na wakacjach? Na tak, 95%, na nie 5%, czyli jesteśmy bardzo, bardzo chętni odkrywać różnego rodzaju smaki. Rafał Czaja, Bartek Kierzun są już z nami połączeni. Do pana Czai pierwsze pytanie, czyli wiceprezesa Koła Gospodarzy Wiejskich Parchowianie. No myśli pan, że takie właśnie, słyszy pan, ostatni gość mówił, że chciałby się uczyć, jak wędzić, to chyba też pokazuje, że ludzie są chętni, by poznawać te smaki i tę próbę robienia czegoś samemu.
1: Dokładnie. To trzeba zachęcać właśnie ludzi do tego, bo kiedyś parędziesiąt lat do tyłu, to większość ludzi na tym bazowała. Nie było supermarketów, nie było nic. Ludzie sami robili swoje rzeczy, wędzili, przetwory robili, słoikowali różne tam kiełbasy, nie kiełbasy i to jakoś z biegiem tych lat, to po prostu ja tak patrząc na to wszystko, to zanika, bo teraz jest najlepiej iść do marketu, kupić sobie parę deko tego i dziękuję, tylko że nikt nie wie, że taka wędlina przeniesiona do domu z marketu poleży 2 dni w lodówce i się robi śliska i ona jest do wyrzucenia.
0: No tak, a jak się samemu zrobi, to jest już zupełnie inaczej.
1: Oczywiście, taka wędlina poleży. Teraz jest też te hermetyczne pakowanie. Pakuje się hermetycznie, daje się do lodówki, otwiera się za tydzień, za dwa i ona pachnie tak, jakby świeżo z wędzarni wyciągło.
0: No już nie mówiąc o tym, że panowie we 20, jak zaczynacie tam przygotowywać wędliny, to ja myślę, że to też jest bardzo ciekawe spotkanie towarzyskie. To już zupełnie jest bardzo unikalną sytuacją, prawda? Tak już na koniec.
1: Dokładnie.
0: Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, autor książek i podróżnik, działający pod pseudonimem artystycznym Krakowski Makaroniarz. Ja myślę, że to wiele mówi, ale no słyszy pan, na tak 95%, na nie 5%, około 400 głosowało naszych słuchaczy i patronów i w ogóle tych, którzy są zainteresowani tematem. No to znaczy się, że chcemy szukać, wychodzi na to.
5: Wychodzi na to, że chcemy i to bardzo dobrze. To bardzo cieszy tak naprawdę, bo oznacza, że mamy szansę popróbować świata, że mamy szansę sprawdzić, jak ten świat smakuje, więc jestem bardzo, powiem tak, jestem nieco zdziwiony, że aż tak dużo osób jest na tak, ale bardzo mnie to cieszy.
0: Czyli to jest zdziwienie pomieszane z radością, że jednak opowiadanie też o kulinariach, prawda, i mówienie o tym, w jaki sposób smakować albo przyrządzać. Jak pan słyszał, Rafał Czaja założył koło gospodarzy wiejskich Parchowianie z razem z 20 mężczyznami z tamtej wsi. No to jest po prostu coś niesamowitego, panie Bartku. To naprawdę jest...
5: To jest też wspaniałe. Ja na to patrzę tak z takiej strony właśnie ze strony płci. Bardzo fajnie, że powstało koło gospodarzy wiejskich. Tak. W gospodyniach wiejskich wszyscy słyszeliśmy. Fajnie, że grono gospodarzy. Jak najbardziej popieram, jestem za. Może uda nam się kiedyś spotkać i coś razem uwędzić, kto wie.
0: No na przykład, proszę bardzo. Ale wie pan, to jest też ciekawe, że panie Rafale, mówię do pana Rafała Czaja, dzielicie się. Jak ktoś przyjedzie i ktoś się umówi, to może nawet spróbować. Także to też jest działalność pro publico. Czyli można się dowiedzieć, jak oni wędzą. Także zapraszamy, tak?
1: Oczywiście, jak najbardziej, zapraszamy.
0: No jasne.
1: Mają być teraz, będziemy organizować warsztaty nawet takie.
0: O, proszę bardzo. Czyli jest platforma do spotkania. Bardzo panom dziękuję. Bardzo się cieszę, że mogłem porozmawiać. Myślę, że wiele wartościowych porad oraz myślę, że też takiego świata kulinarnego usłyszeliśmy. Bartek Kierzun, dziennikarz kulinarny, autor książek, podróżnik, krakowski makaroniarz. Myślę, że proszę bardzo na między innymi Facebooku, Instagramie sprawdzać, co proponuje i skąd. Rafał Czaja, wiceprezes Koła Gospodarzy Wiejskich Parchowianie, również na Facebooku. Zapraszamy do oglądania. Mają być warsztaty z wędzenia, także też jest co robić w wakacje. Poza tym, że zwiedzać, co jeszcze można smakować. Bardzo państwu dziękuję. Michał Żakowski, do usłyszenia.

0: Słuchasz bez wspierania? Wejdź na wspieram.radio357.pl i poczuj, że gramy tu dzięki Tobie.
1: Radio 357.

I to jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie, moje serce

0: Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie.
1: I teraz, żeby się nie pomylić, czwartek, ale 6 sierpnia mamy dziś. Kłaniamy się Państwu nisko. Adam Szuraj, Krystian Hanke, Antoni Bydel, Krzysztof Zimoch. No męska ekipa się zebrała dziś o poranku. Nie ma to tamto. Będziemy z Państwem do godziny 9. Marcel na urlop udał się. No ale jeszcze jutro Państwo go usłyszą także w liście piosenek. Także będzie taka okazja, żeby mu pożyczyć dobrej pogody, dużego wypoczynku i tego wszystkiego, czego życzy się przed urlopem. No to co, muzycznie też będzie dziś ciekawie, bo nie tylko saksofon, który wybrzmiał, pojawią się i skrzypce, i pianino, fortepian, ach, będzie się działo. Można do nas pisać oczywiście, można wysyłać tekstówki, mailowo to na adres ranek@radio357.pl, tekstówki są w aplikacji, to pod ręką. No i dzwonić też można, 510 357 357.

0: Tak, no jest w tym utworze jakaś doza melancholii, jakaś jesień gdzieś tam na horyzoncie oczywiście. A propos, proszę już nie parkować pod dębami, bo spadają te wiadomo co. No i potem są takie mikrowgniecenia w dachu. Kiedyś mechanik z lampą ultrafioletową pokazywał, jak wiele ich jest. Na pierwszy rzut oka nie widać, ale kiedy człowiek sobie poświeci, to się okazuje, że ma w ogóle samochód powgniatany, więc lepiej unikać. Pod dębami to można na przykład zjeść obiad w podróży. Są takie zajazd pod dębami. Jest taki katalog nazw, prawda? Ale o tym właściwie nie teraz, bo gdzie ja tam z jesienią, jak my mamy lato w pełni. Choć już nie tak słoneczne jak przez ostatnie dni, w dzień będzie dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W wielu miejscach będą dziś przelotne opady. Opady będą deszczu na szczęście tylko, ale deszczom mogą towarzyszyć burze. Lokalnie burzom może towarzyszyć grad. Najwięcej zjawisk burzowych prawdopodobnych jest na północy i na północnym wschodzie, w centrum i na południu kraju. Temperatura. No dziś już nie tak jak wczoraj, ale mimo wszystko lokalnie może być upalnie. To takie hasło na dziś. Lokalnie będzie upalnie. Od 23 stopni na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża, 27 na zachodzie, 32 stopnie w centrum, do 38, no i właśnie lokalnie do 40 na południowym wschodzie. No i tak, dopóki burze nie nadejdą, to wiatr będzie słaby, będzie południowy i zachodni, a w czasie burz oczywiście porywisty, nawet do 90 km na godzinę. Mam nadzieję, że wszystko Państwo skrzętnie, piękne słowo, skrzętnie zanotowali. No ale ja będę to powtarzał co pół godziny.
1: 3, 5, 7.
0: Także nie parkować tam pod i w ogóle. Na parkingu przed Teatrem Komedia roznosi się, rozpościera się piękny zapach kiełbasek. No bo mamy takie dwa cateringowe autobusy. Zdaje się, że w ogóle na temat takich autobusów to nie jeden aktor, nie jedną historię mógłby opowiedzieć. Kiedyś trzeba będzie za tak zwany język pociągnąć. Ranek @radio357.pl, christian.hanke@radio357.pl, tak też można do nas pisać. Dobrze, to ja się już nagadałem, teraz oni pograją.

0: Mam nadzieję, że się potańczyło, zwłaszcza jeśli chwila przerwy, na przykład w oczekiwaniu na autobus, metro, kolejkę lub tramwaj. Chyba nie ma innych takich środków. A, no busiki jeszcze są. Busiki są zawsze. Jeśli państwo do pracy zmierzają i właśnie taki przystanek się zrobił. Puzon. Puzonu mi zabrakło wśród listy instrumentów, a puzon dobry jest, napisał słuchacz. Puzon dobry jest. Spróbujemy, bo można huknąć pod balkonem, zwłaszcza jak babcia stoi, no ale trzeba też uważać, żeby babci nie wystraszyć. Po co babcię denerwować?
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności.

0: Taka wspomnieniowa pocztówka od Michała. Michał Wiraszko. Mam nadzieję, że państwu dobrze się spało. Podobno była burza w Warszawie dziś, ale jakoś chyba nie za głośna taka. To dobrze, jeśli ktoś przespał burzę. Jeśli nie, to może oczywiście zajrzeć w mediach społecznościowych. Jest kilka zdjęć, bo zdaje się, że znów była efektowna, tak jak kilka dni temu. Może nie głośna, ale efektowna i to się liczy. No i to jest jakieś takie motto, credo życiowe. 16 minut po 6.
1: Ranek 357.
0: Do godziny 9. Mam nadzieję, że również z państwa udziałem porozmawiamy sobie o kilku ważnych sprawach. Pójdziemy na zakupy. Staniemy sobie w kolejeczce grzecznie do kasy samoobsługowej.
2: Częściej widzę, że ludzie podchodzą do kasy samoobsługowej. I tam zamiast po prostu do kogoś, bo często nie ma ludzi po prostu i trzeba po prostu czekać. Okay. Bardzo długo w kolejkach. Szczególnie, że są teraz te kaucje. Są te butelkomaty, te kaucje i często jest tak, że jest przerwa i nie da się nic zrobić i przez to ktoś musi tam wyjść i przez to, że jest jedna osoba na kasie i przy tym butelkomacie, to jest ten problem.
0: Kasa samoobsługowa, ona spełnia rozmaite funkcje w sklepie, nawet takie, o których państwo nie wiedzą, a korzystają często, na przykład także podświadomie. Ale, no jeśli to stoimy w kolejce do kasy samoobsługowej, czy nie należy nam się jakiś bonus, jakiś rabat i o tym sobie porozmawiamy, bo takie pomysły chodzą już niektórym po głowach. To dziś temat numer jeden, zaczniemy po 6, potem przed godziną 8 Izabela Woźniak pojawi się i porozmawiamy o tym sobie nieco więcej. Oczywiście po 6.30 zajrzymy do porannej prasy kolorowej i takiej bardzo czarno-białej. No i po 7 odezwie się dr Tomasz dziś z kolejnym ważnym pytaniem od państwa. Pytania z Księżyca Kwadrans po godzinie 7. Jako że czwartek, a wakacje w czwartek, tatowanie jest, w związku z czym dziś opowiem państwu o niezwykłej książce, która ma bardzo piękną misję. Młodym czytelnikom chcę pokazać, że nie wszyscy musimy być idealni, ale warto byśmy byli wyjątkowi i tę wyjątkowość w sobie odnajdywali. Tytuł Czarne Owce już wiele mówi. Po godzinie 8 natomiast porozmawiamy sobie o tym, czy grozi nam blackout. Ostatnie upały pokazały, że niektóre europejskie kraje mają problem z pracą elektrowni właśnie wtedy, kiedy jest gorąco, jest susza, brakuje wody. Bo wiem, że zebrał się wczoraj mini sztab kryzysowy w Polsce, również takie nastroje i obawy panują. O tym porozmawiamy z ekspertem po godzinie 8. Naszym gościem będzie Piotr Grądzik, ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Do prasy hiszpańskiej sobie zajrzymy. Hiszpania też zmaga się z upałami, ale nie tylko. To nie największy problem. Pewnie będzie też w prasie hiszpańskiej o sytuacji w Ceucie. A przed godziną 9 zajrzymy do kalendarza. No i znów głos, który mówi jasno. Dziś czwartek, a samolot gdzieś za oknem leci.
3: 8 lat temu w Pittsburgu urodził się Andy Warhol. Gdyby jego rodzice nie wyemigrowali z Czechosłowacji do Pensylwanii, świat znałby, a może raczej nie znałby, Andy'ego Warhola jako Andrea Warhole.
0: No właśnie, któż nie zna? Aż się ten smak na zupę pomidorową, właściwie zupkę pomidorową zrobił o poranku. 19 minut po godzinie 6. To wszystko do godziny 9. Oczywiście nie zapominamy o tym, że dziś także muzyczny goniec. Ważne informacje proszę słuchać. Ważne dla państwa również przypomnienia będę mieć przez całą audycję, bo tu konkursy, tu zniżki, tu... Ach, jest tego po prostu cała masa.

0: Słyszę, że kolega z tym saksofonem nie chce ze sceny wyjść. Na puzon się umawialiśmy, panie kolego, na puzon. Tymczasem saksofon rządzi w pierwszej pół godzinie. No trudno, no tak jest. To Beloved w utworze zatytułowanym Słodki akordeon. O, tak to sobie przetłumaczmy. Za chwilę będzie 24 po 6.
1: Ranek 357.
0: Ja zapraszam Państwa do kasy samoobsługowej, bo takie kasy to już w naszych sklepach norma. Zwykle to jest tak, że system jest mieszany i zwykle to pół na pół. Mamy panią lub pana, który skanuje nasze produkty i liczy nasz rachunek, i maszyny, które same liczą, a w zasadzie klienci sami te maszyny obsługują. Mówi w rozmowie z Radiem 357 Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.
2: Myślę, że pewnie jest to dosyć trudne do przeliczenia, ile czasu co zabiera, bo głównie to zależy od organizacji pracy w danej sieci. Kasy automatyczne, jeśli są dobrze zorganizowane i mało awaryjne, no potrafią ułatwić życie sklepom, ale też pamiętajmy, że ułatwiają życie nam, konsumentom, bo to dzięki ewentualnie takiej kasie możemy zrobić trochę szybciej zakupy lub kolejki do kas standardowych są trochę mniejsze. I w zależności od sieci, niektórych jest to całkiem nieźle rozegrane i te kasy automatyczne dosyć dobrze działają, w niektórych trochę gorzej, ale nawet w dużych sieciowych sklepach, gdzie mamy całe takie jakby przestrzenie z kasami automatycznymi, to warto zauważyć, że również tam jest zapewniona obsługa w postaci przynajmniej kilku osób z personelu, ponieważ no, nie wszystkie operacje dokonywane przez nas jako klientów są takie łatwe, proste i przyjemne, szczególnie jeśli dotyczy to chociażby produktów zabezpieczonych specjalnie najróżniejszymi elektronicznymi metkami, czy chociażby alkoholi. Także widać wyraźnie, że to nie jest takie zero-jedynkowe, że natychmiast jest taniej przy kasie automatycznej.
0: Bardzo przepraszam, jeśli ktoś pracuje w sklepie i ten dźwięk po prostu ma tego dźwięku już dość. No tak to się poskładało, a do kas samoobsługowych wrócimy jeszcze w ranku przed godziną 8. A dlaczego będą nas zajmować? Otóż dlatego, że są, właśnie porozmawiam sobie o tym, czy są osoby, czy osoby, które z nich korzystają, powinny mieć rabat na zakupy, bo taki pomysł się pojawił i to wcale nie w głowie Izabeli Woźniak, która tym tematem będzie się zajmować, a w głowie znacznie większej grupy osób, no bo ktoś sobie to policzył i stwierdził, że należy mu się rabat właśnie za to, że mniej osób pracuje przy obsłudze tejże właśnie kasy. Bardzo ciekawy temat, zapraszam do dyskusji. Na razie 26,5 minuty po godzinie 6.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: No to można zagłosować na panią, która ewidentnie siedzi na kasie. O, siedzi na kasie.

gdyby ktoś nie miał powodu, to pani Madonna podpowiada, że trzeba wstawać i potańczyć sobie. A w sprawie kas samoobsługowych to pan Remigiusz napisał, że to kolejny gwóźdź do trumny relacji międzyludzkich. Nie ma to jak pójść na zakupy i na koniec miło pogawędzić z panią kasjerką. Racja to połowiczna, panie Remigiuszu, drogi, gdyż są osoby, które boją się pójść do sklepu właśnie dlatego, bo chcą uniknąć rozmowy z kasjerką, a w sklepie nie ma kasy samoobsługowej. Są też takie osoby i też można o nich ciepło pomyśleć. Ale temat bardzo szeroki. Zachęcam do rozmowy. krystian.hanke@radio357.pl albo ranek@ i dalej tak samo. Cóż my to mamy dziś w pogodzie? Oj mamy. Zdecydowanie. No i mamy tak. Zachmurzenie umiarkowane. Mamy okresami wzrastające do dużego. Mamy to, że w wielu miejscach dziś popada deszcz. Właściwie będzie lało, a temu deszczowi będą towarzyszyć burze. Miejscami mogą to być burze z gradem, więc proszę dziś uważnie obserwować niebo i uważać na siebie. Bądźmy ostrożni w czasie tych gwałtownych zjawisk pogodowych. Zwłaszcza na północy i na północnym wschodzie, w centrum i na południu. Tak szukam strefy wolnej od tego typu zjawisk, chyba zachód i południowy zachód. No dobrze, wysokość opadów w czasie burz 25 do 40 mm, to sporo, a temperatura dziś najcieplej na południowym wschodzie, tam 40 stopni lokalnie, proszę uważać, w centrum 32, na zachodzie 27. Najchłodniej, no i tutaj taki paradoks, pech chciałoby się powiedzieć, 23 stopnie na Pomorzu, zwłaszcza w strefie wybrzeża, tam już w ogóle chłodnie, tam byśmy chcieli, żeby pogrzało, przegrzało, żeby wtedy hop do wody wskoczyć, no ale nie wszystko się ma od razu. W czasie burz uwaga, bo będzie wiatr porywisty do 90 km na godzinę, a poza tym okresami umiarkowany, taki słaby, z kierunków zachodnich, a na południowym wschodzie także południowe. 357. W sprawie kas samoobsługowych także można tekstówkami do nas napisać, dotrzeć. Proszę bardzo, zachęcam. A Simet zaśpiewa o bardzo ładnej sprawie.

0: Ohoho, ale się pani rozśpiewała na koniec. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Pani jest z Irlandii, ale tak troszkę zerka w kierunku country prairie, bardziej takiej amerykańskiej. No i słuszny kierunek może wybrała. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijać. Czekamy na koncert w Polsce. Bardzo, bardzo, bardzo. Myślę, że nie ja jeden. Za 23 minuty godzina 7 w studiu Antoni Pyzel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Spróbujemy sobie teraz przejrzeć poranną prasę kolorową, żeby państwu trochę może humor poprawić, a może zmobilizować do działania, a może jeszcze coś innego?
1: Ja nie wiem, jak mobilizuje do działania pan Baron. Moim zdaniem bardziej właśnie poprawia humor, bo pan Baron szalał z synkiem w basenie i...
0: Pan Baron muzyk.
1: Pan Baron muzyk, tak, bo tych baronów w polskiej przestrzeni publicznej jest co najmniej kilku. No i... Ja mam dwa zastrzeżenia do tego tytułu, że on szalał z synkiem w basenie. Niewątpliwie jest z synkiem,
0: tak?
1: Ale nie wygląda mi to na szaleństwa. Ja mam wrażenie, że pan Baron siedzi. Ja zazwyczaj
0: to
1: jak
0: dobrze,
1: siedzę,
0: to nie szaleję. Ostrożnie szaleję.
1: To prawda, tak,
0: synek
1: z pewnymi
0: mały.
1: Hamulcami. A druga rzecz to... taki niestandardowy, niestandardowa garderoba, jeśli chodzi o aquapark, o basen, bo pan Baron, że tak powiem, w pełnym rynsztunku.
0: To jest koszykarska koszulka.
1: To jest koszykarska koszulka. Drużyny nie rozpoznaje. Nie wiem, czy to jest jakaś konkretna
0: liliowa albo fioletowa. Proszę pomóc, kto ma takie barwy.
1: Tak, te barwy zresztą pojawiają się na okładce Super Expressu, który tutaj sobie oglądamy. No, panie Baronie,
0: ale poczekaj, bo może jest też tak, że po prostu został zapomniany krem z filtrem i to jest taka ostatnia deska ratunku par excellence, jeśli chodzi o basen, no żeby się nie spalić na basenie. Więc...
1: Ale wie pan co, mi się zdarzało nosić takie mokre koszulki plastikowe na ciele, to spala, ale w innym sensie.
0: Obstawia pan, że to jest jednak plastikowa, bo to może być taka kibicowska, a te kibicowskie są jednak z większą domieszką bawełny. Ale
1: na
0: rzeczywiście zagadka...
1: Na moje fachowe oko,
0: przepraszam.
1: To ja bym się raczej nie spodziewał. Możemy, myślę, już pana Barona zostawić.
0: Ale jeszcze zapytałbym o to, co jest na głowie pana Barona, bo...
1: Baron,
0: czy to jest kok typu szyszka?
1: Pan Baron, odkąd pamiętam, odkąd byłem pacholęciem, miał dredy bardzo bujne i tutaj myślę, że te dredy się w taką szyszkę, jak to nazwałeś.
0: Ale to efektowne, powiem pan.
1: Tak, i myślę, że wymaga bardzo takiej
0: pieczołowitej
1: pielęgnacji.
0: Zdecydowanie.
1: Dokładnie tak. Jest też pan Rafał, który wyznaje, Helena to anioł, który odmienił moje życie.
0: No.
1: Każdemu takiego anioła życzę. I Super Express zagląda też do sprawy, która myślę, że nie raz i nie siedem będzie się dziś w polskiej przestrzeni medialnej
0: będzie się pojawiać,
1: będzie poruszać. A mianowicie rok prezydenta Nawrockiego w urzędzie, w Pałacu Prezydenckim, razem z prezydentem Nawrockim, pani Marta Nawrocka, pierwsza dama. Tylko u nas zdradzamy, co prezydent jada na śniadanie i jakie kreacje lubi pierwsza dama. Jeśli ktoś jest takimi rzeczami zainteresowany, to zapraszam do Super Expressu.
0: Ale także do Faktu.
1: Ale także do Faktu, tak. Tylko Fakt nie mówi o tym, co je.
0: Nie, przepraszam, mówi, jest feta. A ja na przykład lubię sobie jeszcze tam rzutkieweczkę i tam, a nie, przepraszam, że feta przed pałacem.
1: No właśnie. Minął rok prezydentury, więc będzie ta wielka feta przed pałacem. Dziś o 17.30 na krakowskim przedmieściu w Warszawie rozpoczną się rocznicowe uroczystości. Będzie debata ekspertów, występy artystów. Karol Nawrocki szykuje też specjalne przemówienie. Jak napisał Fakt, świętuje w amerykańskim stylu. W środę przed pałacem uwijali się robotnicy, przygotowujący trybuny dla gości, scenę i telebimy dla zgromadzonych przed pałacem i ja mam taką cichą nadzieję, że będzie, że tym robotnikom poszło trochę lepiej niż robotnikom, którzy robią remont u sąsiadów
0: pana prezesa
1: Jarosława Kaczyńskiego.
0: Bo nie zdążą do końca wakacji.

0: No właśnie, nie zdążą do końca wakacji, więc prezes wciąż korzysta z gościnności kuzyna, także...
1: Ale wróciłbym jeszcze do tych obchodów pana prezydenta, bo jak te trybuny, to, czy tam będą strefy kibiców na przykład? Także na przykład ultrasi albo no ta druga strefa.
0: A sektor rodzinny? Myślę, że będzie na pewno.
1: Ja myślę, że pan prezydent ma takie frakcje, które mu kibicują i to dobrze byłoby tam... Czy będzie gniazdowy, to jest też pytanie. Zostawmy to w fakcie.
0: Tak, zostawmy bez odpowiedzi to pytanie. W fakcie jeszcze pani Katarzyna i pan Maciej, jak pisze fakt, bezrobotni.
1: To nasz ulubiony serial.
0: To są ludzie, którzy wyglądają mi na wolnych, nie wiem czy bezrobotnych, może chwilowo.
1: Szczęśliwi są.
0: Szczęśliwi na pewno, snują plany w Grecji, biegają, korzystają z uroków plaż, no... Pozazdrościć. To tyle ze spraw kolorowych. Jeszcze sprawy sportowe. Katowicki Sport po wczorajszym przegranym meczu Górnika z drużyną Ferencvaros. Jedna buda w Peszcie. Jeden gol dla Ferencvaros.
1: Dobry tytuł.
0: Dobry, naprawdę.
1: Lubię na budę.
0: Ja bardzo lubię Katowicki Sport za tę zabawę słowem. Tam widać, że jest do tego przykładana duża waga. Dziś też spotkania. Lech zagra z drużyną Klaksvik, a Jagiellonia z Glasgow Rangers.
1: Mm-hmm. I myślę, że tutaj kibice Celticu będą kibicować Białostoczanom. O czym ja to chciałem? Że te wszystkie informacje sportowe sobie oczywiście podsumujemy też w serwisach sportowych. Proszę nasłuchiwać. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale podobno w Zabrzu mają tak straszną taką awersję do drużyn na fe. Takich żelaznych drużyn. Bo najpierw Fenerbahce, no i niestety nie poszło. Teraz Ferencvaros, teraz pewnie źle też przeczytałem.
0: Nie daj Boże, jeszcze będzie Feyenoord. No i...
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że tam w kolejce czeka Feyenoord i może jeszcze jest jakiś silny klub na fe. Nie wiem, może coś pominęliśmy.
0: Możemy pomyśleć na piosence.
1: Dobrze. Antoni Pyzel, bardzo dziękuję. To kolorowa prasa, a przed nami będą sprawy odrobinę tylko poważniejsze. To już za moment.

0: i tutaj też pojawił się instrument niecodzienny. Ja nie wiem, czy nie kalimba nie było na przykład. A steel drum tutaj. Adam wszystko mi podpowie, także mam tutaj eksperta za szybą. W sprawie koszulek to Los Angeles Lakers mają liliowe, ktoś napisał. Oni mają bardziej fioletowe i z żółtym. Tak. Tu nie ma żółtego elementu.
1: Absolutnie. Bardziej Miami Heat. Oni mieli taką edycję, to tak się nazywa City Edition, proszę pana, z nawiązaniem do Vice City. Właśnie taka lilia przechodząca w błękit. Bardzo ładne.
0: No, wiedziałem, że trafię na kolejnego eksperta w sprawie. Aż się rozpromienił. No tak, każda koszulka Miami to hit, proszę pana. Każda. Antoni Pyzel, no to teraz już poważnie, zaglądamy do prasy.
1: I zaczynamy od Rzeczpospolitej, która pisze o etatach dla kurierów. Rząd szykuje zmiany. Kurierzy i kierowcy pracujący za pośrednictwem platform internetowych mają zyskać łatwiejszą drogę do umowy o pracę. Unijna dyrektywa w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych ma w zamierzeniu uregulować status osób, które zarobkują za pośrednictwem na przykład takich podmiotów jak Uber czy Pyszne.pl. Przepisy przewidują bowiem domniemanie etatu dla osób, które zarabiają dzięki tym aplikacjom, a tych osób jest naprawdę dużo w Polsce. 2 600 000 osób w Polsce świadczy usługi za pośrednictwem takich platform. 600 tysięcy osób traktuje pracę platformową jako główne źródło utrzymania, a 50% z nich ma poniżej 30 lat. Rzeczpospolita pisze również o nowych świętach państwowych, świętach, które my już dobrze w Polsce znamy. Chodzi o dni 15 sierpnia oraz 2 maja. 15 sierpnia mamy dzień wolny, to w niebo wstąpienie Najświętszej Maryi Panny, ale miałoby być to święto Wojska Polskiego oficjalnie, a nie tak jak dotychczas tylko wewnętrzne święto polskiej armii. Dzień flagi zaś miałby być połączony z dniem Orła Białego. Miałby być utworzony Dzień Flagi i Orła Białego. To Rzeczpospolita. Dziennik Gazeta Prawna pisze o pomyśle rządu na przykręcenie śruby fundacjom rodzinnym. Ministerstwo Finansów zamierza zaostrzyć zasady opodatkowania fundacji rodzinnych. CIT od wypłat na rzecz beneficjentów wzrośnie z 15 do 19%. Ze sprzedażą majątku trzeba będzie odczekać 3 lata, a to tylko niektóre założenia projektu nowelizacji ustaw o podatku dochodowym przygotowanej przez resort finansów. Ministerstwo chce nią przywrócić większość rozwiązań, które jesienią 2025 roku uchwalił Sejm, ale zawetował prezydent Karol Nawrocki. Proponuje też inne, nowe rozwiązania. Więcej w tym temacie w dzienniku Gazecie Prawnej. Gazeta Wyborcza zaś pisze politycznie o grze wewnątrz Konfederacji, która zaczyna układać listy. Gra jest o to, czy więcej mandatów weźmie Ruch Narodowy, czy Nowa Nadzieja. Od tego zależeć będą losy ewentualnej koalicji rządowej. Jak wiadomo, w Konfederacji dwa stronnictwa, a liderzy tych stronnictw, no, jak możemy przeczytać w Gazecie Wyborczej, i co też nie jest wielką tajemnicą, Sławomir Mentzen, czyli szef Nowej Nadziei, i Krzysztof Bosak, szef Ruchu Narodowego, nie przepadają za sobą. Obaj przyznają, że Konfederacja to strategiczny sojusz i dlatego w nim trwają. No właśnie, w drużynie, nieważne czy się lubi, czy nie, ważne, żeby ciągnąć ten wózek w jedną stronę, i sprawnie go dociągnęli nasi siatkarze, którzy wczoraj z problemami, ale wylądowali na Okęciu po zwycięstwie w Lidze Narodów. Mieli tam drobne problemy z przesiadką w drodze powrotnej z Chin, ale końcowo wylądowali. Teraz krótkie urlopy i ładowanie bateryjek przed najważniejszą imprezą w tym sezonie reprezentacyjnym, czyli Mistrzostwami Europy, które odbędą się we wrześniu. To Gazeta Wyborcza. Gazeta Polska codziennie zaś o falstarcie Safe na okładce premier Tusk i minister Kosiniak-Kamysz. Falstart Safe. Były przechwałki, skończyło się na blamażu. Rząd chwalił się potężnym zastrzykiem gotówki na zbrojeniówkę, ale twarde dane z Banku Gospodarstwa Krajowego obnażają bolesną rzeczywistość. Z pierwszej transzy 28 milionów złotych z programu Safe, które trafiły już do Polski, zdołano wydać do końca czerwca zaledwie 157 milionów. W Gazecie Gazecie Polskiej codziennie, także wywiad z profesorem Przemysławem Czarnkiem, być może przyszłym premierem Polski. Na koniec jeszcze Gazeta Giełdy Parkiet i ciekawa informacja. To byłaby historyczna zmiana. WIG20 może zniknąć. GPW pyta rynek, czy WIG20 powinien być zastąpiony przez WIG30, a może przez inny indeks. Na horyzoncie są też zupełnie nowe wskaźniki, a Parkiet zapytał ekspertów, co sądzą o tych propozycjach.
0: To ciekawe, rzeczywiście rozwijamy się, to powinniśmy 30 mierzyć wyżej, więcej, 40, 50 może w perspektywie jakoś. Antoni Pyzel, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Poranna prasa. Antoni wraca na stanowisko komentatorskie, a w zasadzie telefoniczne, 510-357-357. Proszę koniecznie dzwonić, ładnie się do niego uśmiechnąć i on na pewno taki uśmiech odwzajemni, bo to jest bardzo uśmiechnięty chłopak. Przepraszam, że panu przerwałem, to grupa Offspring już zaczęła. Ja tylko przypomnę, że można także tekstówki, to wtedy poza Antonim, wtedy Antoni może się napić kawy. Można także napisać mail. Adres ranek@radio357.pl.

Ależ ten perkusista musi mieć mnóstwo ciekawych urządzeń, żeby... A potem w domu brakuje kubków i żona krzyczy, że no gdzie jest ten na mleko? A grałem wczoraj koncert, no i tak to wszystko wygląda. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale 36 lat temu ukazał się ten właśnie singiel tego znanego artysty, który promował debiutancki album z zespołem Spiritual Cowboys.

0: Jack Talking, Dave Singing, a siódma minęła. Krystian Hanke, mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry w czwartek, 6 sierpnia. Przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tobilewicz.
1: Co najmniej 140 ofiar śmiertelnych i ponad 1000 nieletnich bez opieki. To najnowszy bilans kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Lokalne władze alarmują, że system opieki nad nieletnimi migrantami jest bliski załamania. Na plaży w pobliżu ośrodka tymczasowego pobytu dla dorosłych migrantów przebywa niemal 500 ludzi. Pod koniec lipca do hiszpańskiej esklawy przedostało się niemal 72 tysiące osób. Szczegóły Agnieszka Zielińska.
2: Blisko 70 tysięcy wróciło już do Maroka. Jednak najtrudniejsza wciąż pozostaje sytuacja dzieci. Obowiązujące przepisy przewidują ich relokację do innych regionów Hiszpanii, jednak na to nie ma politycznej zgody. Rząd w Madrycie przeznaczył dodatkowe 25 milionów euro na pomoc, ale wiele dzieci w Ceucie nadal śpi pod gołym niebem. Ponad 1000 osób próbowało splądrować supermarket. Rozdawaliśmy chleb, ale ludzie wyrywali go nam z rąk. Musieliśmy opuścić rolety i zamknąć sklep. To nie ludzkie. Powiedział Nabil w rozmowie z anteną Tres. Eksperci oceniają, że dezinformacja, działalność przemytników oraz napięcia polityczne między Hiszpanią i Marokiem mogły doprowadzić do masowych przepraw. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: Dodajmy, hiszpańscy śledczy chcą ustalić, czy służby dysponowały informacjami o planowanej masowej próbie przekroczenia granicy. Ceuta podlega specjalnemu wyłączeniu ze strefy Schengen. Hiszpania traktuje to miasto jako suwerenne terytorium, Maroko jako ziemię okupowane. Wykorzystując granice jako narzędzie do nacisków politycznych. Media zauważyły, że do obecnego kryzysu doszło kilka dni po ociepleniu stosunków Hiszpanii z Algierią, rywalem Maroka. Liczba poderwań myśliwców NATO do przechwycania rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki sojuszu wzrosła w lipcu ponad 250% w porównaniu z lipcem roku ubiegłego, informuje dowództwo połączonych sił powietrznych sojuszu. To obraz sytuacji, którego nie sposób zignorować, podsumowują sami wojskowi w oficjalnym komunikacie. Chodzi o częstsze loty rosyjskich samolotów wojskowych w pobliżu przestrzeni powietrznej NATO bez zgłaszanego planu lotu i z wyłączonym transponderem. Przedstawiciele sojuszu nie podają jednak konkretnej, bezwzględnej liczby alarmowych startów, ani szczegółowych danych dotyczących poszczególnych państw czy odcinków wschodniej flanki. Koniec z tak zwanymi falami Dunaju. Drogowcy ruszają dziś z remontem pierwszego odcinka autostrady A1 w województwie śląskim. To ponad 3 km jezdni w kierunku Gliwic. Od Siemoni do MOP-u Dobieszowice Zachód.
3: Zakres robót obejmuje nie tylko wymianę nawierzchni, ale również remont odwodnienia, przepustu, obiektów inżynierskich oraz ekranów akustycznych. Na czas remontu jezdnia w kierunku Gliwic zostanie zamknięta, a ruch będzie prowadzony dwukierunkowo po jezdni w kierunku Pyrzowic z ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę.
1: Wskazuje Marcin Twardysko z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach. Prace na tym odcinku potrwają rok. W serwisie jeszcze o tym, że ponad 100 milionów pism przesłano do tej pory w ramach korzystania z e-doręczeń. Wprowadzony półtora roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu polecanego z potwierdzeniem odbioru.
4: Wyobraźcie sobie Państwo, gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
1: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W systemie e-doręczeń jest ponad 4,5 miliona adresów.
0: Gdybyśmy tak jeden na drugiego teraz na ramiona weszli, to byśmy utworzyli piramidę.
1: Z tobą na pewno.
0: Mateusz Fusiarz teraz o sporcie.
5: Ty byś nadrobił to, co ja bym zgubił. Tenis na początek i trudny dzień Polaków w Kanadzie. Bilans 1-2. Zacznę od dobrej wiadomości, bo w trzeciej rundzie turnieju w Montrealu zameldował się Hubert Hurkacz. Hubi tradycyjnie przynajmniej w jednym secie musiał rozegrać tiebreaka, no ale najważniejsze, że tych setów nie było 3, tylko 2. Wygrał 6-4 i 7-6 z Chiliczykiem. Słuchamy komentarza Dawida Olejniczaka z Polsatu Sport.
6: Hubert Hurkacz w trzeciej rundzie turnieju National Bank Open presented by Rogers. W trzeciej rundzie turnieju, w którym był przecież 4 lata temu w finale. Bardzo dobry, bardzo solidny mecz. Wygrał zawodnik lepszy. Tu chyba co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Wczoraj 2-1 w setach pokonał Marcosa Girona. Dzisiaj 2-0 w setach pokonał dużo wyżej notowanego Alejandro Tabilo. No i teraz...
5: W meczu trzeciej rundy w piątek Hubi zmierzy się z Holendrem Botikiem Van de Zandschulpem. Holender w 1.32 uporał się z Daniłem Miedwiediewem. I na tym niestety dobre wieści się z Kanady kończą. W dwóch setach do 3-5 z Amerykanką Iwą Jowicz przegrała Magdalinette. Z kolei Magdalena Fręch zaskoczyła w pierwszej partii inną reprezentantkę USA, Jessica Pegula, wygrała 6-3 i miała szansę na sprawienie niespodzianki. Niestety przebudziła się w kolejnych setach. Trzecia rakieta świata wygrała 6-3 i 6-2, no i wyrzuciła kolejną Polkę z turnieju w Toronto. Dziś swój mecz trzeciej rundy przeciwko Szwajcarce Golubić rozegra tam Iga Świątek. Przejdźmy do kolarstwa. Poza nami trzeci etap naszej dumy i chluby na dwóch kółkach. Pięknie, naprawdę pięknie jedzie Tour de Pologne, które potwierdza swoją pozycję w World Tourze. Malownicze i wymagające trasy, kibice najlepsi na świecie, no i organizacja top. I w takich właśnie okolicznościach etapowego hat-tricka skompletował wczoraj Jonathan Milan. Włoch wygrywał na trasach Gdynia-Koszalin, Międzyzdroje-Szczecin, no i wczoraj Gorzów-Wielkopolski, Zielona Góra. Tomasz Marczyński.
7: Uważam, pod kątem ścigania etap był, jak na swój profil, który dzisiaj mieliśmy, był interesujący, działo się bardzo dużo, później też dobry ruch Sobrero, można było trochę potłumaczyć właśnie takie rozgrywki taktyczne, że jest to zawodnik, który gdzieś tam w generalce może powalczyć, automatycznie jego obecność w ucieczce odciążała drużynę Lidl Trek, że oni przez ten moment nie musieli pracować, dużo takich ciekawostek, dynamiczny etap, cały czas akcja, finisz spektakularny, z emocjami, 71 godziny finiszowali, tak?
8: Tak, zmierzył mój prędkościomierz, ale zdradzę Państwu kulisy znowu. Otóż ja zmierzyłem prędkościomierzem kolarzy na mecie, wyszło 71, a Tomek twierdzi, że ja mam złą technikę tego mierzenia, że ja wykonałem ruch ręką i przez to dodałem być może tej prędkości.
5: A kończył tę wypowiedź Michał Kępa, prowadzący studio o nazwie Ucieczka Specjalna. No i moim skromnym zdaniem bardzo ciekawy ruch TVP Sport. Jest tam i merytoryka w tym studiu, i jakże potrzebny uśmiech i dystans. Dla każdego coś dobrego. Etap czwarty zapowiemy po 9:00. A teraz jeszcze Tour de France pań i znakomite wieści z trasy żeńskiej Wielkiej Pętli. Katarzyna Niewiadoma Fini zajęła trzecie miejsce na piątym etapie. Druga była liderka klasyfikacji generalnej Szwajcarka Marlen Reuser, a wygrała Holenderka Demi Vollering. Kasia jest teraz trzecia w generalce. No i na koniec w serwisie po 7:00 lekkoatletyka. Niestety, tyczkarz Piotr Lisek naderwał mięsień łydki i nie wystąpi w rozpoczynających się w poniedziałek Mistrzostwach Europy w Birmingham. Nie wyobrażam sobie pojechać tam po prostu na wycieczkę. Chciałem walczyć o wysokie lokaty, byłem na to gotowy, oświadczył rekordzista Polski. Szkoda. Życzymy dużo zdrowia, a sport wróci po 8:00, sport z raportem piłkarskim.
0: To pozwolisz jeszcze, że wrócę do tych kolarzy, bo rzeczywiście widziałem, jak pan Michał mierzył. Mm-hmm. Ja tam nie widziałem żadnego dodatkowego ruchu ręką. Rzeczywiście 71 wskazywała suszarka, ale nie wiem, czy wiesz, zwróciłeś uwagę wczoraj podczas etapu, rzeczy tajemnicze działy się na okolicznych polach, gdyż na przykład kolarze mijali takie miejsce, gdzie prawdopodobnie kosmici ułożyli takie baloty słomy w taki jeden wielki, przepiękny rower. Cudowna instalacja, którą dopiero można było podziwiać z góry, kiedy ta kamera złapała wyścig.
5: Czyli dla kolarzy żadna w sumie sensacja.
0: Tak, ale potem mogli sobie obejrzeć, być może. Natomiast no, rzeczywiście ktoś się bardzo postarał, bardzo napracował. Idealny rower ustawiony z wielu tych takich walców. Mhm. A obok tego jeszcze napis i ten ktoś, kto chyba traktorem musiał napis, ten napis stworzyć. Tam było napisane Skwierzyna, no bo po drodze mijali Skwierzynę słynną. Mhm. Też duży szacunek, pozdrawiamy. Może nas słucha przypadkiem, albo może ktoś go zna. Proszę przekazać mu słowa uznania.
5: A kosmici Skwierzyna napisali przez jakie rzecz?
0: RZ, także się przygotowali.
5: Trafili.
0: Także dlatego trochę też myślę, że to mogli być kosmici, bo było bezbłędne. A, zostawmy. Mateusz Fusiarz, bardzo dziękuję.
5: Bardzo.
0: 8,5 minuty po 7:00.
9: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku. Sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Teraz też troszkę będzie jakby o trasie, jeśli chodzi o pogodę, będą miasta, będą etapy. Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Szczecin, Kielce, Zakopane 19 stopni. Choć to nie są najchłodniejsze miejsca, bo w Koszalinie będzie tylko 18, a nad samym morzem nawet 17 może się pojawić. Kraków, Poznań, Gorzów to już lepiej 20, Wrocław, Białystok, Zielona Góra, Łódź, Katowice, Toruń 21 stopni, a we Warszawie, Opolu 22. Rzeszów i Lublin 23 stopnie, dziś takie przewidywania, ale potem na południowym wschodzie kraju znów może się pojawić fala gorąca i tam nawet, no właśnie, tam nawet 32, a lokalnie 38 stopni. Nie wiem skąd takie dysproporcje amplitudy, ale proszę uważać, bo pogoda dość gwałtownymi zjawiskami dziś będzie stać. Zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, możliwe burze, deszcze, grad, to wszystko nam pogoda może dziś zaserwować. Wiatr niby słaby, niby umiarkowany, niby niby taki zachodni, południowo-zachodni i południowy, ale jak w czasie burz porwać może, to proszę się mieć na baczności. Absolutnie dziś taka gwałtowna pogoda, więc warto być roztropnym.
10: Radio 357.
0: 10 minut po godzinie 7. Już niebawem usłyszymy się z doktorem Tomaszem i też będziemy patrzeć w niebo, ale to za chwil kilka.

sprawie kas samoobsługowych. Dziś rozmawiamy, ponieważ pojawił się pewien pomysł za oceanem na razie, że ci, którzy obsługują, a w zasadzie korzystają z kas samoobsługowych, powinni być może mieć pewien rabat. Przed ósmą wrócimy do tematu, ale państwo oczywiście zasypują mnie tekstami, które słychać przy kasach samoobsługowych, ulubionymi. Bardzo lubię ten tekst, pisze z Piotrkowa pan Piotr. A tak się złożyło. Bardzo dziękujemy za zakupy. Prosimy odebrać zakupy i potwierdzenie. Tak. Chociaż ja lubię to takie bardziej społeczne. Proszę poczekać, za chwilę podejdzie asystent. Lubię bardzo, lubię. Jeśli mają państwo inne ulubione, proszę pisać, na przykład słuchając przy okazji naszej piosenki dnia. Blossoms, Meet Me in Love, to jest właśnie to nagranie. 13 i pół minuty po siódmej.

0: Nie ma to jak kolega rzuca wyzwanie, żeby tu, żeby powtórzyć. Ale to akurat bardzo ładny motyw. Blossoms, Meet Me in Love to jest nasza piosenka dnia, więc będzie można ten motyw poćwiczyć jeszcze dziś kilka razy. 17 po 7.
1: Pytania z Księżyca.
0: Dzień dobry, panie doktorze. Doktor Tomasz Rożek z nami.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: No właśnie. Nie wiem, czy pan często obserwuje niebo, bo dzisiaj na ten temat będzie pytanie. Czy pan obserwuje niebo dzień wcześniej, żeby dowiedzieć się, jaka pogoda będzie dzień później?
2: Tylko na żaglach.
0: Tylko na żaglach. Na żaglach niebo wygląda zjawiskowo czasami, prawda?
2: No, bywa.
0: Bywa.
2: Czasami strasznie.
0: O, właśnie. No i może to przejdę od razu do pytania, żeby pana nie męczyć, chociaż powiem, że no właśnie, pytania takie z Księżyca troszkę naruszonego, bo zdaje się, że rakieta tam ukrychnęła trochę tego Księżyca, rakieta Falcon. Co to tam takie? No po prostu postawi się znak, że uwaga, wykopy i tyle, tak?
2: Uwaga, dziura albo coś takiego.
0: Rozumiem. Nie ma co dramatyzować?
2: Nie.
0: Dobrze. To przejdźmy do tego.
2: Znaczy, nie chciałbym, żeby to stało się jakimś standardem, tak? No bo to, że ona tam uderza, no to...
0: No źle.
2: Nie chodzi tylko o to, że robi dziurę, no ale tam zostawia śmieci, nie? Złom jakiś.
0: No właśnie.
2: Dziur na Księżycu jest całkiem sporo, ale to nie znaczy, że mamy tam po prostu mieć złomowisko.
0: No niestety, takie czasy, że tak, rakiety spadają i na Ziemi, i teraz na Księżycu, i to nie, to właściwie nie ma co żartować. Moglibyśmy jednak troszkę przyhamować, przystopować. Tymczasem napisał do pana imiennika, właściwie pani Magdalena w imieniu imiennika, 9-letniego pana Tomasza, który ma taką zagwozdkę, proszę pana, panie doktorze, dlaczego jak jest wieczorem czerwone niebo, to jego babcia mówi, będzie wiało. No i właśnie, skąd to się bierze?
2: Tak, znaczy to, czy jest niebo, czy słońce zachodzące czerwone wieczorem, czy rano, można z tego próbować wyciągać jakieś wnioski na temat pogody. Natomiast akurat w tym przypadku jest dokładnie na odwrót. To jest takie jakieś ludowe przekonanie, ale naukowo ono jest raczej mylne, bym powiedział. Czerwone niebo wieczorem zwykle zwiastuje raczej suszę, spokojniejsze powietrze i raczej poprawę aury. I teraz jakby tylko tak skracając, no co to znaczy czerwone niebo? To znaczy, że słońce zachodzące przechodząc, czy będąc nisko nad horyzontem, no właśnie przy zachodzie, powoduje, znaczy światło tego słońca, ojejku, zamętlałem się, światło z tego słońca przebiega przez znacznie grubszą warstwę atmosfery, bo pod większym kątem wchodzą te promienie. I teraz tak, krótsze fale, czyli niebieskie, fioletowe, krótsze fale świetlne, one ulegają silniejszemu rozproszeniu. To jest tak zwane rozproszenie Rayleighowskie, Rayleigha. Natomiast te dłuższe, czerwone, pomarańczowe, one docierają do nas. Ten efekt jest gdzieś tam wzmocniony przez drobne cząsteczki pyłu, aerozoli, czy właśnie suchego powietrza, bo one dodatkowo gdzieś tam rozpraszają światło. Im bardziej suche powietrze, tym często, chociaż to nie jest jedyny czynnik, intensywniejsza czerwień. No i co to teraz oznacza? Na takich szerokościach jak nasze, na umiarkowanych szerokościach, te systemy pogodowe zwykle przesuwają się z zachodu na wschód. Czyli czerwone niebo wieczorem oznacza, że od zachodu napływa suchsze powietrze. I ono jest związane z jakimś wyżem, z wysokim ciśnieniem. A to z kolei zapowiada raczej słoneczniejsze, bardziej słoneczne, czy suchsze dni. I to właśnie powiedziałem, że na żaglach częściej obserwuję niż nie na żaglach. Jest takie powiedzenie po angielsku. Red sky at night, sailors delight, czyli czerwone niebo wieczorem czyni żeglarza szczęśliwszym, no bo oznacza no, pogodę pewniejszą, czy mniej burzliwą, bardziej przewidywalną kolejnego dnia. Natomiast jeżeli ta czerwień pojawia się rano, to ona częściej wiąże się z tym odchodzącym wyżem i nadchodzącym niżem, a więc wilgotnym powietrzem, jakimiś frontami, a to może oznaczać, choć jeszcze raz, to nie jest jedyny czynnik, tutaj jest tych graczy więcej, ale to może oznaczać pogorszenie pogody, w tym silniejszy wiatr. I teraz tak, synoptycy, fizycy atmosfery mówią, że sama barwa zachodu czy wschodu nie jest jedynym i takim wiarygodnym wskaźnikiem. I nie ma takich solidnych przesłanek, by powiedzieć, okej, okay, dobra, widzę takie niebo, na 100% jutro będzie inaczej, tak? Na 100% jutro będzie.
0: No bo albo może się coś zmienić godzin. W nocy, prawda?
2: Może się zmienić w nocy, ale się może w ogóle nie zmienić. To nie jest tak, że czerwony wieczór automatycznie zwiastuje to czy tamto. Natomiast jest jakimś gdzieś tam wskaźnikiem. Więc tak podsumowując, babcia pana Tomasza lat 9.
0: Znaczy Tomasza lat 9.
2: Babcia pana Tomasza.
0: Tak, tak,
2: Tomasza
0: tak,
2: lat 9. Tak, tak, tak,
0: tak, tak, tak. To Tomasz ma lat 9.
2: Wszystko jasne, wszystko jasne. Powtarza takie popularne jakieś, powiedziałbym, skojarzenie. Natomiast według nauki, jeżeli w ogóle próbować kojarzyć dwa fakty, jakimi są kolor nieba przy zachodzie bądź wschodzie oraz kolor czy warunki pogodowe, to raczej by było na odwrót, tak bym chyba powiedział.
0: Muszę panu powiedzieć, że ja wiem, co się zdarzy, jak jest czerwone niebo. Za chwilę będzie piękne zdjęcie w aparacie. I wielu z nas wtedy łapie za aparat i próbuje tam zrobić z siebie takiego mistrza fotografii. Niektórym się to nawet udaje. Także zdecydowanie tak. Ja też słyszałem o tym czerwonym niebie. No nie będę teraz ukrywał, że też wiem, że wtedy zmiana pogody, tak no właśnie na wietrzną. Ale warto obserwować niebo, zwłaszcza na żaglach. Trafił pan świetnie, bo mamy tydzień mazurski, turnus mazurski w Radiu 357, więc idealnie to wszystko pasuje. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję. Ja mam nadzieję, że Tomasz lat 9 oraz mama Magdalena, którym za pytanie dziękujemy, są usatysfakcjonowani. My się słyszymy jak zwykle jutro, a potem w poniedziałek również. A w przyszłym tygodniu pewne ciekawe zjawiska na niebie będą do obserwacji. Też sobie o tym porozmawiamy. Już można się szykować, bo będzie momentami efektownie, mogę tak powiedzieć chyba.
2: Tak właśnie będzie.
0: No to wszystko sobie.
2: Też o tym opowiem.
0: To wszystko sobie omówimy. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękuję panie doktorze.
2: Dziękuję bardzo.
0: Do usłyszenia. To teraz będzie utwór muzyczny, instrumentalno-wokalny, w którym taki obraz kobiety wpatrzonej w niebo i zastanawiającej się, co jutro, wyraźnie pobrzmiewa.

0: Kobieta wpatrzona w niebo, ale także w tafle morza bardziej niż jeziora. No ale tak się składa, że w tym tygodniu turnus mazurski w Radiu 357.
1: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Tymi przeżyciami z Mazur proszę się dzielić koniecznie. Do Państwa dyspozycji są tekstówki. To bardzo proste: otworzyć aplikację, wcisnąć tekstówkę i opowiedzieć nam, co tam się napisać, co tam się wydarzyło oczywiście. No bo czasami te wspomnienia są niesamowite, a my je oczywiście nagradzamy. W przypadku turnusu rodzinnego no, była piękna opowieść o pakowaniu się na wyjazd. Mama, syn, tata. Tata miał tylko zawieść i wrócić, więc na dachu wylądował jeden rower dla mamy. No i syn zdziwiony, właściwie zaciekawiony, pytał, czy mama będzie jechać na dachu na tym siodełku. Takie opowieści są z nami na bardzo długo, zostają. Proszę się nimi dzielić koniecznie. Tak jak powiedziałem, nagrody czekają. Mazurski tydzień może dotyczyć i wypadów na żagle, i przecież kajaki to także piękne wspomnienia mazurskie. No i czasami biwakowanie w lesie, no, ale oczywiście potem trzeba po sobie posprzątać. To chyba zrozumiałe i tego przypominać nie trzeba. Mazurski tydzień, ambasadorką tegoż właśnie jest oczywiście Justyna Goc, która jak zwykle gdzieś tam próbuje przemycić powiązania Mazur z Włochami i bardzo dobrze, cieszmy się i szukajmy takich powiązań również. Tekstówki, maile, proszę korzystać, proszę się bawić razem z nami.
1: Partnerem turnusu mazurskiego jest serwis prezentmarzeń.com, oferujący vouchery na przeżycia.
0: Parę osób się ucieszyło bardzo, że upał zelżał nieco. Pół godziny temu podawałem temperatury, ale nie dodałem, że to są takie temperatury o poranku. Więc w Koszalinie, mimo że 18 stopni o poranku, to potem będzie 23. I to jest, uwaga, najchłodniejsze miasto, które dziś wypada na naszej mapie pogodowej, bo w Szczecinie i Gdańsku 26 stopni, w Gorzowie 27. W Olsztynie, Suwałkach, pan synoptyk przewiduje 28 stopni. Toruń, Wrocław i Łódź, tutaj 29, a 30 pęknie w Zielonej Górze, w Białymstoku i w Poznaniu. No i to dopiero połowa stawki, bo Warszawa odnotuje dziś 31, Opole, Zakopane 32 stopnie, Katowice 34, Kielce 35, Kraków i Lublin nawet 36 stopni. Rzeszów dziś zwycięzcą, choć pewnie się tam wcale nie cieszą z tych 38 prognozowanych. Lokalnie, miejscami na południowym wschodzie temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni w cieniu. Proszę pamiętać o nawadnianiu się, o piciu wody. Bardzo to ważne w takie dni. Nie wychodzenie na słońce, jeśli tego nie trzeba. Na dodatek temu słońcu czasami będą towarzyszyć chmury, zasnują niebo. Z tych chmur może popadać deszcz. Czasami te chmury mogą być ciemniejsze, przyjdzie burza. Burzy towarzyszyć może grad. Taka zwariowana pogoda sierpniowa dziś na czwartek, na 6 dzień sierpnia jest przewidywana. Proszę uważać na siebie. 357. A jako że czwartek to już niebawem tatowanie, to za chwil kilka porozmawiamy sobie o książce bardzo, bardzo ciekawej, z bardzo fajną ferajną, która wyrusza w drogę. To już za moment, ale skoro doktor Tomasz tak o tych Mazurach, skoro tydzień mazurski, to mam taką szantę z niedalekiej Irlandii, która na Mazurach też by się pewnie świetnie spisała. Niezawodni, czyli Flogging Molly w poranku. Bardzo proszę.

0: Tatowanie.
1: W dzisiejszym tatowaniu taki paradoks na początku. Przyglądamy się tym naszym dzieciom, rozmawiamy o nich z innymi rodzicami, porównujemy, niby chcemy powiedzieć o nich coś oryginalnego, ale spokojniejsi jesteśmy, gdy słyszymy, że dzieci znajomych są podobne, też tak mają i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony chcemy, żeby były wyjątkowe, a kiedy się dzieje inaczej, zachowują się inaczej, inaczej myślą, mają nietypowe zainteresowania, to w głowie, no mam nadzieję, że tylko w głowie, trochę robimy z nich czarne owce. A przecież wyjątkowość każdego dziecka jest piękna i powinniśmy ją wspierać, bo niełatwo jest być czarną owcą w stadzie i dlatego polecę wam dziś wyjątkową opowieść właśnie o tym. Książkę Anny Sakowicz zatytułowaną Czarne owce. Autorka jest dziś z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy ja dobrze odczytałem przesłanie i to, co chciała pani czytelnikom opowiedzieć?
2: Tak, chociaż taka pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, kiedy pan zapowiadał książkę, że my faktycznie chcemy, aby nasze dzieci się wyróżniały, ale później okazuje się, że

0: z pozoru. Skąd takie pomysły na takich bohaterów?
1: Najpierw pojawiła się Jojo i Koma, czyli czczownica i komarzyca, a potem po prostu nagle przyplątała się ta czarna owca, która tak do końca nie jest czarna, ale ma czarną stronę. Pojawił się ślimak w kryzysie bezdomności, za którym też nie przepadamy, szczególnie ogrodnicy bardzo nie lubią ślimaków bez skorupek. I pojawiła się także pchła. I ja naprawdę nie wiem, skąd one mi się wzięły, ale wydaje mi się, że pasują do siebie idealnie, bo każde z nich czuje się odrzucone, każde czuje się niechciane i chyba niewystarczające, niepasujące do swojego stada. A przy tym właśnie oprócz owcy, wszystkie mają zły PR.
0: Mają zły PR, ale na swój sposób są wyjątkowe, bo na przykład ślimak szydełkuje, więc każdej z tej postaci dodała pani coś wyjątkowego, takiego pozytywnego.
1: Tak, no bo chyba nie ma na świecie osób, które są tylko niewystarczające. Tutaj celowo też nie używam słowa złe w swoim mniemaniu czy w mniemaniu innych, bo każda z tych postaci ma takie cechy, które je wyróżniają w taki bardzo pozytywny sposób. Bo właśnie ślimak robi czapunie, pchła jest bardzo mądra. Także każda z tych postaci ma coś w sobie wyjątkowego, tylko sama tego nie dostrzega. Dostrzega w sobie same wady.
0: Dlatego potrzebny jest ktoś obok, kto te zalety dostrzeże, podkreśli. Tę ekipę wyrzutków wyprawia pani w wyjątkową podróż. Zdradzimy, dlaczego akurat do Krainy Oranżady?
1: Do Krainy Oranżadą płynącej, w zasadzie to wszystko wzięło się od Komy, od komarzycy, która nie pije krwi, a woli oranżadę. Ta historia po prostu gdzieś tam we mnie była i wypływała na papier. Ale obojętnie jak tę krainę nazwiemy, czy będzie to Kraina Oranżadą płynąca, czy to będzie jakieś Eldorado, raj, Eden, to każdy z nas podąża do takich światów wymarzonych, dąży do zrealizowania swoich pragnień, szuka tego Eldorado. I ci moi bohaterowie również, ale okazuje się, że nie sam cel tej wędrówki jest ważny, tylko droga. Moim marzeniem zawsze było napisanie książki drogi i zdaję sobie z tego sprawę, że takich bohaterów jest mnóstwo, takich wątków w literaturze także, ale ten homobiator ma w sobie coś niezwykłego, coś pociągającego, bo wydaje mi się, że podczas wędrówki uczymy się, poznajemy samego siebie. Można by było powiedzieć, że wędrujemy nie ku tej krainie oranżadą płynącej, ale właśnie ku sobie, ku lepszemu poznaniu siebie. I to wydawało mi się bardzo fascynujące, dlatego moich bohaterów również wyprawiłam w drogę.
0: To, o czym pani powiedziała, doskonale wyczuwa się czytając. Ja miałem takie wrażenie, że ta opowieść mnie na tyle zaskakuje, że ona też panią zaskakiwała w trakcie pisania, co czyni tę opowieść jeszcze bardziej wyjątkową i tutaj trzeba podkreślić, bardzo filozoficzną, choć jest oczywiście skierowana do młodych czytelników. Tam są zaakcentowane takie elementy jak tutaj, tam, potem. Kraina oranżadą płynąca jest rzut beretem. To jest też kolejny cudowny zwrot i oni mają czas w tej podróży, żeby się nad tym trochę pozastanawiać, a dzięki temu wciągnąć w te dywagacje młodych czytelników.
1: Dla mnie też ta opowieść była rodzajem protestu przeciwko temu przebodźcowanemu światu. Chciałam stworzyć taką opowieść, w której bohaterowie zwolnią, w której nie będzie nagłych zwrotów akcji, tylko będzie czas na to, żeby się zastanowić nad sobą, nad sytuacją bohaterów, ale też nad językiem, bo tutaj faktycznie język odgrywa bardzo ważną rolę. I tam też nieprzypadkowo do bohaterów na którymś etapie wędrówki przykleja się cisza. I ta cisza wędruje razem z nimi. Bardzo mi zależało właśnie na tym, żeby stworzyć coś, co będzie na przekór właśnie temu przebodźcowanemu światu. Mam nadzieję, że to się udało.
0: Przy zwrocie zbić z pantałyku, pani wyciągnęła ten łyk. Jeśli oranżada, no to łyk, oczywiście, że tak. No ale dodajmy, że na końcu książki jest słowniczek, więc wyjaśnia pani te znane powiedzonka. No i też świetnie pokazuje, jak w różnych odsłonach często używamy tego przymiotnika czarny do określenia różnych sytuacji. Nie zawsze są to sytuacje negatywne, bo na przykład czarny koń jest takim zaskoczeniem pozytywnym, na przykład jakichś zawodów.
1: Tak, bo okazuje się, że czarna owca nie do końca jest czarną owcą, a może jest czarnym koniem. Faktycznie jest bardzo dużo związków frazeologicznych i żeby dziecko mogło sobie z nimi poradzić, na końcu załączam taki słowniczek, ale właśnie tutaj tej zabawy słowem jest bardzo dużo i ten humor, który pojawia się w książce, jest też takim humorem wynikającym z języka.
0: Mimo, że książka jest o czarnych owcach, to troszeczkę koloru się tu pojawia, nie za dużo, ale te ilustracje są też wyjątkowe.
1: Tak, zilustrowała książkę Maria Miłość i myślę, że tutaj trafiła w dziesiątkę.
0: Chciałaby pani, żeby młodzi czytelnicy po

0: zakończeniu tej książki też rozpoczęli taką podróż do lepszej wersji siebie?
1: No chciałabym, bardzo bym chciała. Chciałabym, żeby każdy z czytelników po zakończeniu tej opowieści mógł powiedzieć o sobie, że jest wystarczający.
0: Bo wcale nie trzeba być idealnym, żeby być wyjątkowym. Owca Lukrecja, Jojo, Koma, Czesław, Ślimak, niesamowita ekipa. Czy dojdzie do Krainy Oranżadą Płynącej? Czy odnajdzie coś zupełnie innego, może lepszego w swoim życiu i w tej wędrówce? Przekonacie się sami, sięgając po tę książkę Anny Sakowicz, zatytułowaną Czarne Owce, którą wydała Zielona Sowa. Jeszcze taka zbitka. Egzemplarz dla słuchaczy. Proszę dzwonić 510-357-357. Dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego, pani Anna.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

0: Pięknie nam zaśpiewał Luis Capaldi, a w strefie pakowania pojawił się niezeskanowany produkt. Trzeba go wyjąć, a teraz właściwie wszystko sobie omówimy za 9 minut 8.
1: Ranek 357.
0: Lampka zaczęła mrugać, podeszła pani Iza.
2: Dzień
0: żeby
2: dobry.
0: Nam pomóc w temacie. Dzień dobry. No to zacznijmy po kolei. Sam skanujesz swoje produkty w sklepie na kasie samoobsługowej. Powinna być za to zniżka. Tak, dobrze państwo słyszeli. Taką propozycję złożyła w stanowym zgromadzeniu jedna z amerykańskich polityczek. Skoro klient sam się obsługuje przy kasie, tym samym wyręcza obsługę sklepu i za to powinno być 10% mniej na rachunku do zapłacenia. U nas na forach internetowych także można przeczytać tego typu postulaty klientów, dyskontów czy marketów. Iza, badałaś temat, badałaś sprawę, zatem pomysł gdzieś krąży także w przestrzeni publicznej naszej.
2: To prawda, bo niektórzy klienci mają poczucie, że skoro sami się obsługują, to sklep oszczędza na pracowniku i taki rabat byłby wskazany.
3: Oczywiście.
2: Dlaczego?
3: No bo muszę się natrudzić, napłacić się, żeby tam wystukać to wszystko.
2: Czyli wyręczają pana zdaniem sprzedawcę?
3: Tak.
4: Ja nie myślałam w każdym razie o tych kasach.
2: Że pani kogoś wyręcza?
4: Tak. Po prostu bardzo często szybciej się to odbywa, bo kolejki do kasy są dłuższe. Do kas samoobsługowych zwykle stoją młodzi. Starsi korzystają jednak z kas, bo i gotówką płacą.
5: Ale nie, i bardziej czują się pewnie, że...
4: Pewnie.
5: No to zawsze jest potrzebna pomoc, bo to się wszystko psuje. Znaczy zacina się i człowiek sobie po prostu nie daje rady i sam i tak stoi, jak śmieje się kołek pod tą kasą samoobsługową.
2: Może do kasy samoobsługowej jest mniejsza kolejka, ale kasjerzy muszą uwijać się jak w ulu, bo mają pewne normy do wyrobienia, mówi pani Justyna, która pracuje na kasie w markecie.
6: Klient może sobie stać na tej kasie nawet i zastanawiać się, czy na pewno ten dany produkt mu jest potrzebny i przemyślać różne rzeczy. A my, kiedy kasujemy te towary, jeżeli nam na przykład wyłożą na tą taśmę, to my musimy to szybko zrobić, żeby właśnie mieścić się w tych normach. Są też wybierani właśnie kasjerzy tacy, żeby najczęściej byli na kasach ci, którzy są najszybsi, żeby nie dawać na kasę osoby, która jest no, taka troszkę powolna, że tak powiem. To nie jest tylko też siedzenie na kasie, tak? Bo jeżeli jest nawet jakaś taka chwila, gdzie tych klientów nie ma, no to my musimy tą strefę tak zwaną przykasową też ogarnąć. Plus oczywiście obsługa klienta.
2: Jednak nawet ci, którzy skanują na kasie samoobsługowej sami te produkty, czasem muszą skorzystać z pomocy personelu. A tego wcale nie jest aż tak dużo, zauważa Stanisław, praktykant w jednym z dyskontów.
7: Częściej widzę, że ludzie podchodzą do kasy samoobsługowej. I tam zamiast po prostu do kogoś, bo często nie ma ludzi po prostu i trzeba po prostu czekać. Okay. Bardzo długo w kolejkach. Szczególnie, że są teraz te kaucje. Są te butelkomaty, te kaucje i często jest tak, że jest przerwa i nie da się nic zrobić i przez to ktoś musi tam wyjść i przez to, że jest jedna osoba na kasie i przy tym butelkomacie, to jest ten problem.
0: No to skoro zniżka dla klientów skanujących samemu produkty na samoobsługowej kasie to 10%, na tyle ktoś wycenia pracę obsługi. Pytanie, czy rzeczywiście tyle to kosztuje, czy to raczej symboliczny ukłon w stronę klienta?
2: Andrzej Gantner, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, przyznaje, że kasy samoobsługowe sklepy wprowadzają, by obniżyć koszty.
8: Zatrudnienie żywej osoby kosztuje, to wszyscy wiemy. Nie jest faktycznie łatwo pracowników w tej chwili, szczególnie, że praca na kasie nie należy wcale ani do najprzyjemniejszych, ani do najbardziej pożądanych, więc wydaje mi się, że trochę wszystkiego po trochu, ale niewątpliwie patrząc na logikę funkcjonowania sieci handlowych, czy nie tylko spożywczych zresztą, no głównie chodzi o koszty.
2: Andrzej Gantner dodaje, że maszyna nie zastąpi człowieka, a postawienie maszyny no też kosztuje. I to wcale nie mało, mówi Marek Zuber, ekonomista z Akademii WSB.
9: To jest kwestia inwestycji w kasy samoobsługowe, bo jeszcze o tym musimy pamiętać. One się muszą amortyzować. Tam najczęściej coś się dzieje, coś się zacina, coś trzeba zresetować. Zabrakło papieru póki co jeszcze. Najczęściej tam nie ma automatycznego podajnika papieru przecież, więc ten koszt musimy wziąć pod uwagę. Koszt serwisu, prąd, no wszystko to, co jest związane z działalnością tych kas. No i to, że pewnie one nie będą działały 40 lat, tylko za moment trzeba będzie je wymienić. No więc trzeba by było to wszystko pouwzględniać i dopiero zestawić to z kosztem pracownika. Oczywiście jakby się nie opłacało, cało, to by sklepy tego nie robiły, więc to jest niższy koszt, ale czy na tyle te różnice są spore, żeby wprowadzać jakieś istotne rabaty dla korzystających z tych urządzeń? Myślę, że nie.
2: Ile procent ceny produktu to praca pracownika? Jak pan myśli? Czy te 10%, czyli tyle, ile proponowany rabat, to jest właśnie to?
0: No, nie mam pojęcia raczej.
2: No, myślę, że wiele osób nie ma pojęcia i te wyliczenia wcale nie są takie proste, dodaje Waldemar Ciempka, dyrektor generalny Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług.
10: jednym z najważniejszych kosztów była cena zakupu lub cena wytworzenia danego produktu. To jest jakby najważniejsze w cenie. Następne elementy w cenie, koszty poniesionej inwestycji, zbudowaliśmy sklep, koszty wynagrodzenia i w zależności od branży te koszty mogą się różnić. W sklepach wielkopowierzchniowych na pewno koszt pracy stanowi istotny element, ale pytanie jest, ile tych kosztów pracy dotyczy zaplecza, ile dotyczy serwisu na sali sprzedażowej, a ile dotyczy kasjerów. To są elementy, które ja nie jestem w stanie powiedzieć, jaki na dzisiaj mógłby to być koszt.
2: No i jest jeszcze jedna sprawa.
9: Wyobraźmy sobie starszą osobę, która ma problem w tym, żeby opanować ten czytnik, żeby poruszać się i wybierać sobie te warzywa czy owoce z ekranu, które akurat w danym momencie kupiła, więc ona zmuszona będzie do korzystania z kasjera i w związku z tym będzie musiała więcej zapłacić.
2: No bo takiej osobie rabat już nie będzie przysługiwał. I jak to się nazywa wtedy? Ageism, proszę pana.
0: No i to jest w ogóle niesprawiedliwość duża. Jeśli państwo chcieliby coś dodać, bardzo proszę, ranek@radio357.pl w sprawie zniżki dla korzystających z kas samoobsługowych. Najtrudniej jest z jabłkami, bo ja nigdy nie wiem, czy to są luz, czy nie luz, czy to są jaki to rodzaj jabłek. No ludzie,
2: ja ci teraz wszystko powiem, z rodzajem to ja się znam.
0: To trzeba być jabłczanym ekspertem. No. Izabela Woźniak, dziękuję. Bardzo dziękuję. Zachęcam do rozmowy za 3 minuty, godzina 8.

0: Tu Radio 357, Krystian Hanke, minęła godzina 8. Co mamy? Mamy czwartek, 6 dzień sierpnia. A co będziemy mieć? Teraz serwis informacyjny od Krzysztofa Tubilewicza.
1: W Austrii, Słowacji i w Czechach padły wczoraj rekordy temperatur. Na Węgrzech i w Chorwacji obowiązują najwyższe ostrzeżenia przed upałami. Niski poziom wody w Dunaju spowodował zakłócenia pracy elektrowni atomowych w kilku krajach. Jedno z najgorętszych lat od początku prowadzenia pomiarów przeżywają Niemcy. Fale upałów przeplatają się z okresami suszy i gwałtownymi burzami, a ich skutki coraz wyraźniej odczuwają mieszkańcy i przedsiębiorcy.
2: Wraz z upałami przyszła susza, która coraz dotkliwiej uderza w rolnictwo, a eksperci spodziewają się niższych plonów. Naukowcy podkreślają, że wieloletnie pomiary pokazują wyraźne skutki zmian klimatu. Coraz częstsze występowanie wyjątkowo suchych lat i gwałtowny wzrost temperatur. Szczególne obawy budzi poziom wody w Renie, najważniejszej drodze wodnej w kraju. Eksperci przewidują, że jeszcze w tym tygodniu poziom rzeki może spaść do zaledwie 18 cm, co oznaczałoby nowy rekord. Niski stan wody ogranicza żeglugę i odbija się na całej niemieckiej gospodarce. Według ekonomistów susza może obniżyć tempo wzrostu PKB nawet o 0,4 punktu procentowego. Z Berlina dla Radia 357 Karolina Szulejewska.
1: Susza i niedobory wody dotykają również schroniska górskie w niemieckich Alpach. W ranku już za chwilę porozmawiamy o tym, czy w związku z upałami Polsce grozi blackout. Podwarszawski Wołomin alarmuje, że gigantyczne nielegalne składowisko odpadów chemicznych w mieście może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. To jedno z największych tego typu składowisk w Polsce. Władze miasta od 3 lat upominają się o pieniądze na jego likwidację. Obawiają się, że podczas kolejnej fali upałów może dojść do tragedii, mówi burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan.
3: Jest wyczuwalny, chemiczny opar na całym tym terenie. To już naprawdę nie są żarty i przy takich temperaturach wysokich tego wycieku może być więcej.
1: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ocenia stan pojemników ze żrącymi substancjami jako krytyczny, ostrzega przed ryzykiem, a szacowany koszt utylizacji chemikaliów to około 200 milionów złotych. Samorząd nie był w stanie wygospodarować takiej kwoty i apelował do władz centralnych o działanie w trybie zarządzania kryzysowego. Słabsza koncentracja to jeden z łagodniejszych skutków wczorajszych upałów. Najbardziej zagrożone są osoby starsze, często z chorobami przewlekłymi.
4: Zawsze problem jest u pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, gdzie odwodnienie, te upały jakby powodują nasilenie dolegliwości. Szczególnie to są ludzie w starszym wieku, to uczucie pragnienia jest mniejsze.
1: Więc łatwiej może dojść do odwodnienia, mówi szef Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Lublinie dr Łukasz Pańko. Do nawodnienia oprócz wody, wody z solą lub elektrolitów dobre są na przykład arbuzy. A na koniec pytanie, czy będą 2 nowe święta państwowe? Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego planuje prace legislacyjne w sprawie 15 sierpnia i 2 maja, donosi Rzeczpospolita. Święto Wojska Polskiego formalnie jest tylko wewnętrznym świętem polskiej armii. Ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Nie ma na przykład obowiązku wywieszania flagi. Święto państwowe w formie ustawowej miałoby upamiętniać rocznicę Bitwy Warszawskiej. Z kolei 2 maja mielibyśmy obchodzić Dzień Flagi i Orła Białego.
0: A teraz o sporcie. Mateusz Fusiarz.
5: Górnik wciąż w grze o Ligę Europy, ale znów musi gonić. Nie w czwartek, a w środę do rywalizacji o te 2 pod względem prestiżu rozgrywki na Starym Kontynencie przystępował wicemistrz Polski. I tak jak ostatnio z Fenerbahce, tak i teraz z Ferencvaroszem jako pierwszy rozegrany mecz został wyjazdowy. I analogicznie zakończył się wynikiem 1-0 dla gospodarzy, zatem w Zabrzu trzeba odrabiać.
6: Słaby początek, ale potem koło tej 20 minuty dostaliśmy się do meczu i myślę, że to był klucz do lepszego wyniku. Stwarzaliśmy sobie sytuację, byliśmy groźni, rozpoczęliśmy grać bardziej ofensywnie i agresywnie, tylko że dla mnie jak oddamy 5 strzałów, musi coś z tego padnąć do tej bramki, ale chłopacy trochę podejmowali złe decyzje, przekładali si to na drugą nogę i często jest to najłatwiejsze rozwiązanie, to najlepsze.
5: Czyli za dużo kombinowania było, jak przyznaje trener Michal Gasparik. Czyli teraz, za tydzień tego kombinowania musi być po prostu mniej, no i jakoś to będzie. A skoro już o kombinowaniu mowa, to jeszcze wieści z Maroka. Maroka, które będzie jednym z 3, a jeśli patrzeć szerzej, to 6 krajów gospodarzy kolejnych mistrzostw świata. No i właśnie z wizytą w mieście Sala przyjechał m.in. Gianni Infantino. Szef FIFA spotkał się w tamtejszym biurze federacji z czołowymi jej przedstawicielami, starając się umocnić swoją pozycję po zawieszeniu projektu częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mundialu. Wczorajsze spotkanie miało się koncentrować na zapewnieniu, że Szwajcar przetrwa co najmniej 7 miesięcy do kolejnych wyborów. UEFA natomiast tworzy podobno specjalną koalicję przeciwko Infantino. No, gorąco tam w tych gabinetach. Gorąco również w tenisie i dosłownie i w przenośni. O występach naszych w Kanadzie mówiłem po 7, dlatego teraz przypomnę tylko, że dalej w Montrealu gra Hubert Hurkacz, a odpadły w Toronto obie Magdy, Frank i Linette. W Warszawie natomiast Weronika Falkowska jako jedyna Polka zameldowała się w 1/4 turnieju WTA 125 Warsaw T-Mobile Polish Open. W starciu z Niemką Nomą Noa Akugę obroniła dwie piłki meczowe.
7: Odpowiadałam na jakiś inny wywiad i pan się mnie spytał, jakie są moje supermoce i odpowiedziałam, że waleczność, więc dzisiaj po prostu starałam się walczyć do końca i to się opłaciło. Znaczy dla mnie bardzo wiele ten wynik jeszcze w domu. Bardzo się z tego cieszę.
5: Kolejną rywalką Falkowskiej będzie Carol Young Su Lee z USA. Porażki w drugiej rundzie poniosły Katarzyna Kawa, Zuzanna Pawlikowska i Martyna Kubka. A w serwisie jeszcze zima, sportowa zima. Utytułowana narciarka alpejska Lara Gutberami w wieku 35 lat zakończyła karierę. Szwajcarka zdobyła 3 medale olimpijskie, złoty w supergigancie i brązowy w slalomie gigancie w Pekinie oraz brązowy w zjeździe w Soczi. Jest też 9-krotną medalistką Mistrzostw Świata. Dwukrotnie zdobyła Puchar Świata za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, to były lata 2016 i 2024. Wygrała 48 pucharowych zawodów, a w sumie aż 101 razy stawała na podium. Z powodu kontuzji Gutberami nie wystąpiła w tegorocznych igrzyskach w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo.
8: Partnerem pogody jest pan Kerp na szlaku, sfinansowano z funduszu promocji ryb.
0: Dzięki, Mati, wziąłeś to na siebie, bo ja już dostałem tutaj od słuchaczy drobne szturchnięcie, że przywołuje jesień, a przecież jest pełnia lata, ty już
5: no
0: w zimie.
5: No właśnie, koszula została teraz zdjęta.
0: Wziąłeś zimę na siebie dobrze, to ja w takim razie czuję się usprawiedliwiony.
5: Ale ja bym nie chciał być potem kojarzony, że ja za szybko na przykład. Czy coś.
0: No, sam sobie wybrałeś.
5: Nie, to pani Lara.
0: No ja powiem Lara tylko, że mimozy już zaczęły kwitnąć, też dostałem zdjęcie od kogoś, także, a wiadomo co się zaczyna mimozami, także to już zostawmy.
5: Jesień się zaczyna.
0: No
5: Christian,
0: właśnie ma się tego
5: jest to niedobre.
0: Nie możemy wypowiadać słowa na je.
5: Żadnego.
0: Słowo na fe, jeśli chodzi o kolejnych rywali Górnika Zabrze, Fiorentina jeszcze, ale zdaje się, że im słabo poszło i oni nie grają w pucharach.
5: Ale jakie tam transfery, w ogóle o transferach będzie po 9:00.
0: Bardzo dziękujemy. Ja będę czekać. Mam nadzieję, że pan przyjdzie. Ja tylko powiem, że czwartek przyniesie w całym kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, ale okresami może wzrosnąć do dużego i do Polski z północnego zachodu wkracza jednak chłodniejsza masa powietrza. Front przejdzie przez cały kraj, niosąc ze sobą przelotne opady deszczu oraz groźne burze z gradem. Burzowe chmury zrzucą lokalnie od 20 do 40 mm deszczu na pewien przekrój, no na pewien wycinek ziemi, nie że w ogóle, bo wtedy to byłoby mało, a ja tutaj straszę. Najsilniejsze zjawiska wystąpią w pasie ciągnącym się od Warmii, teraz rysujemy, od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę, aż po Dolny Śląsk i Opolszczyznę. Pod koniec dnia gwałtowne nawałnice dotrą również nad południowo-wschodnie dzielnice kraju, które będą najgorętsze przez cały dzień, bo tam lokalnie nawet do 40 stopni i tam Rzeszów jest stolicą gorąca, dziś 38, najchłodniej w Koszalinie 23, no a pomiędzy to w zależności od tego, czy zaświeci to słońce, czy nadejdą już chmury burzowe. Tak to mniej więcej będzie wyglądać. Wiatr będzie wiać z kierunków południowo-zachodnich i zachodnich. No i tak na razie niby słabo, ale potem może przywiać mocniej.
9: Radio 357.
0: Bardzo dziękuję za wszystkie podpowiedzi, jak radzić sobie z jabłkami przy zakupach i kasie samoobsługowej. Słuchacz, pan Jan z Gdańska, napisał, że on już nauczył się spoglądać na etykietę na półce przy wybieraniu jabłek. No i tylko potem także trzeba jeszcze zerknąć na kasie. Tam są też zdjęcia, że można sobie porównać. No tak, że z jabłkami jest tak, że przyjedzie taka partia niedojrzałych i wtedy to z tym zdjęciem się ma nijak. A na etykietkach z kolei bywa tak, że są skróty. Jabł, rus albo Pol, luz, mak. No i jak co z tego wnioskować można w ogóle? Pan kupuje czasami jabłka i potem w kasie samoobsługowej?
5: Ja w ogóle chciałem powiedzieć, że ja się zapatrzyłem gdzie indziej, nie wiem, o czym pan mówił.
0: A, to wiadomo. Kolega ma monitory przed oczami i już jest daleko w wielkim świecie.
5: O jabłkach było, tak?
0: Tak, ale już po jabłkach.

You're Gonna Lose That Girl to może mniej znane, ale także nagranie z płyty Help, która dziś obchodzi urodziny. 61, 61 lat temu ukazała się na rynku płyta właśnie tak zatytułowana czwórki z Liverpoolu. 12 minut po godzinie 8. Upały. Wiadomo, że energetyka patrzy z niepokojem na prognozy pogody i o tym sobie porozmawiamy. Co i jakie konsekwencje mogą z tych upałów dla prądu w naszych gniazdkach stanowić.

0: zaprezentować Mela Koteluk, która będzie także jedną z gwiazd festiwalu Inside Seaside. To w listopadzie, ale na razie mamy sierpień i to upalny sierpień.
1: Gość Radia 357.
0: 16 minut po godzinie 8. Ten upalny sierpień sprawia, że branża energetyczna z niepokojem patrzy na to, co za oknem. Europę gnębi fala upałów. To jest spore wyzwanie dla energetyki. Na Węgrzech, na Słowenii, w Rumunii mamy już przypadki, które rzeczywiście stanowią taką czerwoną lampkę i o tym sobie też porozmawiamy, zadając pytanie, co oznacza to dla nas. A naszym gościem jest Piotr Grądzik, wieloletni ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Kłaniam się. No właśnie, to jest spore wyzwanie dla energetyki, to co dzieje się w pogodzie. Węgry drastycznie ograniczyły produkcję prądu w swojej jedynej elektrowni jądrowej. W Słowenii też ograniczono bardzo mocno pracę tejże. W Rumunii, no i tam z powodu niskiego poziomu wody trzeba było dokonać specjalnej operacji, niemalże wojskowej. W Polsce nie ma elektrowni atomowej, ale czy to znaczy, takie pierwsze pytanie, że te przypadki niczego nas nie uczą, albo jakie wnioski powinniśmy wyciągać z tego, co dzieje się, no choćby teraz w krajach południowo-wschodniej Europy?
2: To ja może zacznę troszkę inaczej, bo ja przyznam, że dla mnie ta informacja jest troszkę nudna, ale trochę jest rzeczywiście ciekawych aspektów. A dlaczego ta informacja jest nudna? Ponieważ ja jako inżynier dyspozycji mocy przez wiele lat sterowałem niemieckim systemem elektroenergetycznym i w Europie jest tak, że wszystkie kraje, wszyscy operatorzy sieci współpracują ze sobą. To nie jest tak, że ktoś jest pozostawiony samemu sobie, więc także z punktu widzenia Niemiec ja co roku patrzyłem na całą Europę, także na tą południową część Europy i tak szukam w pamięci, w zasadzie nie przypominam sobie chyba takiego roku, gdzie by nie było suszy w tej części Europy, o której mówimy, czyli Węgry, Rumunia. Więc z tego punktu widzenia informacja jest trochę nudna.
0: Nic nowego, to chce pan powiedzieć.
2: Jak dla mnie nic nowego, tak ja obserwuję, że czasem media się tym zainteresują, czasem nie. W tej sytuacji rzeczywiście jest powiedzmy, można powiedzieć, że ta sytuacja jest bardziej poważna niż co roku. Tak jak pan wspomniał, produkcja elektrowni Pax została drastycznie ograniczona. Teraz elektrownia pracuje na absolutnym minimum, ale pytanie może, dlaczego w ogóle tak jest? Pan zadał to pytanie, czy my się nie uczymy? To może zacznijmy od podatności energetyki na upały. Energetyka jest bardzo podatna na upały. Gdy są wysokie temperatury na zewnątrz, no to przegrzewają się transformatory, dochodzi do awaryjnych wyłączeń, linie energetyczne nie mogą przesyłać aż tak dużo prądu jak w normalnych warunkach. Rośnie popyt na energię, ponieważ odbiorcy włączają sobie klimatyzatory, są problemy z chłodzeniem bloków energetycznych, więc z jednej strony ludzie chcą więcej prądu, a z drugiej strony jest problem go wytworzyć, więc jakby takie ogólne...
0: I to nie dotyczy wyłącznie prawa elektrowni atomowych, prawda?
2: To nie dotyczy, zupełnie to rozróżnienie jest jakby nietrafione, bo to właściwe rozróżnienie jest, właściwym rozróżnieniem jest wykorzystywany układ chłodzenia. I wszystkie elektrownie, które dzisiaj mają problem z chłodzeniem, to są elektrownie, które wykorzystują tak zwany odparty, bezpośredni układ chłodzenia. Czyli mówiąc w skrócie i wprost, one pobierają wodę do chłodzenia prosto z rzeki, chłodzą się i tą cieplejszą wodę zrzucają znowu prosto do elektrowni. W takim układzie chłodzenia, czy to jest układ chłodzenia, w którym nie ma tych dużych chłodni kominowych, które państwo znacie, i w którym się też czasem protestuje, no bo zasłaniają krajobraz. Jednak jeśli spojrzymy na dane i technikę, jak to działa, no to układ chłodzenia takiego typu otwartego pobiera 60 do 70 razy więcej wody niż układ zamknięty z chłodnią kominową, więc ten taki, to takie rozróżnienie powinno być nie czy atomowa, czy węglowa, czy gazowa,
0: tylko gdzie jest usytuowana?
2: Czy ma chłodnię kominową. Mm-hmm. Czy ma chłodnię kominową, bo jeśli ma chłodnię kominową, no to naprawdę mała ilość wody wystarcza, żeby taki reaktor schodzić, czy to blok węglowy, czy czy atomowy. No tu w przypadku elektrowni Pax na Węgrzech, no to mamy do czynienia z elektrownią typu, są cztery reaktory typu WWR, radzieckiej technologii, najstarszy z nich ma 44 lata, no i kiedyś, dawno temu, nie wiedzieć dlaczego, może z powodów kosztowych, zdecydowano, że będzie to układ chłodzenia otwarty.
0: Ta planowana elektrownia atomowa w Polsce ewentualna, no miałaby korzystać z chłodzenia wodą z Bałtyku i to jest rozwiązanie, jak rozumiem z pana słów, no, lepsze.
2: Z Bałtyku, ale z tego, co wiem, z obecnej fazy projektu, to także byłby układ otwarty, co jest już lepsze w porównaniu z tą na Węgrzech, ale z tego względu, że Bałtyk jest po prostu większym zbiornikiem wody i nie mówimy tutaj o głębokości centymetrów, tak jak to się teraz obserwuje na Dunaju, mierzymy centymetry z zapartym pchem, obserwujemy, czy to jeszcze o jakiś centymetr czy dwa spadnie, po prostu Bałtyk zapewnia więcej wody. Ale nawet nad Bałtykiem jednak chłodnia kominowa dałaby większe bezpieczeństwo pracy, lepsze warunki chłodzenia w czasie upałów.
0: To my, jakby to jest melodia przeszłości, a skupmy się na tym, co teraz, bo nasze elektrownie, nie atomowe oczywiście, Połaniec, także elektrownia Kozienice, one też ograniczyły moc i to też w związku z upałami, a jednak eksportujemy prąd, zdaje się, w tych trudnych momentach dla naszych sąsiadów oraz no, krajów południowej Europy.
2: No tak, diabeł tkwi w szczegółach, czy my eksportujemy, czy importujemy i jakie elektrownie mają problemy. Więc może tak podsumujmy. Elektrownie, które mają problemy z chłodzeniem w Polsce, to są również te, które pan wymienił. Ich wspólną cechą jest to, że mają otwarty system chłodzenia, więc pobierają sobie wodę z rzeki i później jak tą wodę zrzucają do rzeki, to się okazuje, że za gorąca. To są elektrownie bez chłodni kominowych. Więc tu jest jakby zaniedbanie przeszłości. Trzeba było zbudować to inaczej. A czy eksportujemy, czy importujemy? No właśnie. Okazuje się, że teraz w dobie tak zwanych odnawialnych źródeł energii w godzinach około południowych my eksportujemy, ponieważ mamy bardzo dużo prądu z fotowoltaiki. Mamy go tak dużo, że nawet operator sieci PSE redukuje tą podaż. Po prostu mówiąc wprost, prąd się marnuje. Za to wypłacane są rekompensaty właścicielom farm fotowoltaicznych, czyli podsumowując, w południe mamy prądu wystarczająco dużo lub nawet za dużo, eksportujemy go tanio, a nadwyżki włączamy zupełnie. A problemem w dzisiejszych czasach jest tak zwany szczyt wieczorny, czyli godzina 17, 18, 19, 20. Wtedy, kiedy jakby życie przechodzi do domów, ludzie wracają z pracy, kąpią się, chcą wypić herbatę i tak dalej, wtedy zapotrzebowanie jest maksymalne i wtedy my importujemy. I mamy naprawdę duży problem ze zbilansowaniem własnego systemu energetycznego. I co ciekawe, nie dotyczy to tylko i wyłącznie Polski. Jest to zjawisko, które w ostatnich latach się pojawiło i się cały czas nasila. Dotyczy to takich krajów jak Polska, Niemcy, ale też Węgry. Czyli to są kraje, które zainstalowały bardzo duże fotowoltaiki. Południe mają nawet nadwyżki. Ale wieczorem zastanawiają się, jak zbilansować swój system. I uprzedzę może następne pytanie, jak się te systemy bilansują wieczorem. Mm-hmm. Dzięki Bogu mamy w Europie Francję. Jeśli spojrzymy sobie na bilanse mocy, okazuje się, że Francja jest eksporterem. I we Francji także niektóre elektrownie, bloki jądrowe również nie mają chłodni kominowych, również były trochę ograniczane, ale pomimo tych ograniczeń Francja przez cały czas eksportuje. Czy to jest dzień, czy noc, nieważne jakiej godzinie, Francja eksportuje i wspiera pozostałe kraje Europy, które mają problem z bilansem w tak zwanym szczycie wieczornym.
0: No to tu się pojawia od razu pytanie, jak zbilansować to dobrze, bo eksperci mówią, dywersyfikacja źródeł energii jest absolutnie konieczna.
2: Powiem szczerze, że mi się bardzo podobał stary system, stary sprawdzony system elektroenergetyczny, który charakteryzował się, czyli ten przed transformacją energetyczną. On się charakteryzował tym, że był właśnie zróżnicowany miks energetyczny. Ja jestem akurat ekspertem od, najbardziej się znam na systemie niemieckim, ponieważ spędziłem tam kilkanaście lat jako inżynier. No to system niemiecki wyglądał tak, że był atom, był węgiel, był gaz, była biomasa, potem zaczęto budować OZE i w porządku, tak? Ten system był fajnie zróżnicowany i bez problemu się bilansował i ceny energii też były w porządku. Jednak gdy zlikwidowano elektrownie atomowe, chyba już większość węglowych, no to Niemcy cierpią i nie wiedzą, jak się zbilansować. Więc według mnie transformacja energetyczna przeprowadzana w sposób taki, jaki dzisiaj jest przeprowadzana, czyli inwestujemy bardzo dużo w jeden typ źródeł, czyli fotowoltaikę, to są największe inwestycje, no taki system jakby nie będzie się łatwo bilansował, tak? A my potrzebujemy systemu, który dostarczy nam prąd o każdej godzinie dnia i w każdym dniu roku. Fotowoltaika taka nie jest. Fotowoltaika taka nie jest, bo wieczorem tego prądu nie dostarcza, a w zimę to już jest w ogóle bardzo, bardzo trudna sytuacja, bardzo mało dostarcza.
0: Czyli system mieszany jednak, ale na koniec jeszcze szybkie pytanie, bo premier po posiedzeniu sztabu mini sztabu kryzysowego, tak lepiej powiedzieć, zapewnia, że jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o energetykę i tu powinno paść to słowo blackout gdzieś tam na horyzoncie. Czy pan podziela ten optymizm? Krótkie pytanie na koniec.
2: Myślę, że słowo blackout też jest często nadużywane w mediach, bo z definicji blackout to jest niespodziewana awaria. A jeśli my już tutaj mamy dane, widzimy, że jest trudna sytuacja, no to operatorzy sieci przecież nie siedzą z założonymi rękami. Sam byłem jednym z takich inżynierów, którzy w takich sytuacjach ciężko pracują, sięgają po niezbędne środki zaradcze. W Europie kraje pomagają sobie, cała europejska sieć jest połączona, wszyscy ze wszystkimi, sieć jest przeliczana, analizowana, więc sama ta fala upałów, podsumowując, nie doprowadzi do blackoutu, ale jakby wprowadza dodatkowe czynniki ryzyka i margines bezpieczeństwa jest po prostu mniejszy. Czyli gdyby w fali upałów wydarzyło się coś jeszcze jakaś awaria, no to już te kilka czynników, łącznie z tymi upałami, już mogłyby do takiego blackoutu doprowadzić.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Piotr Grądzik, wieloletni ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, był Państwa i moim gościem. Dziękuję, kłaniam się. Dobrego dnia życzę i trochę chłodu w tenże upalny czas, jak najbardziej. To jest Poranek w Radiu 357.

0: Camouflage. Milky Chance, 8:31 już.
1: Dzień dobry, z tej strony Julka. Dziś Tour de Pologne przejeżdża pod naszym mieszkaniem. Tylko właśnie się zestresowałam, bo ani żadnego traktora na podorędziu, ani żadnych snopków, żeby coś tu ułożyć. Coś innego trzeba będzie wymyślić. Pozdrawiamy z Cieplic, z Jeleniej Góry.
0: Pozdrawiam serdecznie. Może chociaż skropić ich z okna, tak, żeby poczuli taki, taką bryzę troszeczkę. Tak. No, to taka mini kurtynka wodna. O, tak. Może proponuję tak. O. Kolarze to docenią bardziej niż te snopki. Ale może też skropić dzisiaj chmura, która napłynie, bo idzie front i z tego frontu właściwie może wyniknąć tyle, że będą burze. Burze mogą być z gradem. Proszę uważać dziś. W wielu miejscach może być też słonecznie na początku, a potem chmury nadejdą. Gwałtowny, jeśli chodzi o pogodę, może to być czwartek. Proszę uważać, bo gorąco również. Nawet 40 stopni lokalnie. W cieniu oczywiście w najcieplejszym momencie dnia na południowym wschodzie. Najchłodniej w Koszalinie i nad samym morzem 22-23 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni, zachodni, ale jak przyjdzie burza, to będzie wiać nieco mocniej. Pod koniec dnia opady i burze dotrą również na wspomniane Podkarpacie, więc i tam warto obserwować niebo i patrzeć w górę. Co jeszcze miałem powiedzieć? A, żeby pić dużo wody. No i pozdrawiamy oczywiście kolarzy. Relacje z Tour de Pologne także na naszej antenie. Proszę nas słuchiwać.
2: 357.
0: Za 27,5 minuty godzina 9. Za chwilę zajrzymy do hiszpańskiej prasy.

0: Kwiatka, Reniusi, za Państwa piszą w sprawie kas samoobsługowych jeszcze. Kasy samoobsługowe przenoszą również odpowiedzialność za błędy na klienta. Kiedy pomyli się kasjer, problem ma sklep. Kiedy pomyli się klient, staje się oszustem od choćby nabijenie te jabłka, o których wspominałem chwilę temu. Bardzo dziękuję. Proszę pisać jeszcze w tej sprawie. Kasy samoobsługowe. Czy należy się klientom rabat za korzystanie z takich kas? No bo przecież nie korzystają z pomocy kasjerów. Choć oczywiście są pewne wyjątki, o których też była mowa. O tym dziś rozmawiamy o poranku, ale zanim wrócimy do tej dyskusji, proponuję, bo jest za 24 minuty godzina 9, zajrzeć do prasy hiszpańskiej. Dziś, no właśnie... Dziś Hiszpania ma sporo problemów na głowie i o tym wszystkim pewnie można przeczytać w prasie. I o tym opowie Państwu Agnieszka Zielińska z Hiszpanii. Dzień dobry.
1: Agencja EFE pisze dziś o zarzutach dla 34 osób w związku z organizowaniem nielegalnych prób przekroczenia granicy z hiszpańską Ceutą podczas kryzysu migracyjnego. Postępowanie prowadzą marokańskie służby. Tymczasem

0: piłkarskich mistrzostw świata w 2030 roku razem z Hiszpanią i Portugalią. Wniosek w tej sprawie jest już w hiszpańskim parlamencie. Portal El Correo informuje z kolei, że prezydent wspólnoty Madrytu Isabel Díaz Ayuso odpiera zarzuty dotyczące zakupu luksusowego apartamentu w dzielnicy Chamberí. Kontrowersję wywołała decyzja regionalnych władz o nabyciu nieruchomości za ponad 6 milionów euro. O transakcji zrobiło się głośno dopiero wtedy, gdy apartament wystawiono na sprzedaż. Ayuso zapewnia, że nieruchomość nigdy nie miała stać się jej oficjalną rezydencją. Opozycja zarzuca jednak władzom niegospodarność i marnowanie publicznych pieniędzy. Szefowa regionalnego rządu podkreśla, że gdyby rzeczywiście planowała tam zamieszkać, zrobiłoby to na początku swoich rządów, a nie po 7 latach sprawowania urzędu. Prawicowy dziennik El Mundo pisze o tym, że pożar lasów w paśmie Sierra Oeste pod Madrytem został opanowany. Władze regionu zezwoliły mieszkańcom ostatnich ewakuowanych osiedli na powrót do domów. Jednocześnie zaapelowano o zachowanie szczególnej ostrożności. Nadal obowiązuje zakaz kąpieli i uprawiania sportów wodnych na pobliskich plażach. Tylko w regionie Madrytu pożar objął teren 17 gmin i był najpoważniejszy od kilkudziesięciu lat. Na miejscu wciąż pracują strażacy, w tym 35 strażaków z Polski, którzy monitorują sytuację. Władze rozpoczęły już odbudowę zniszczonych terenów, a 80 tysięcy euro na ten cel wpłacił już m.in. argentyński piłkarz Leo Messi. Dziennik El País pisze o niebezpiecznej sytuacji na drodze w Andaluzji. Hiszpańska Guardia Civil ukarała parę turystów za podejmowanie aktywności seksualnej podczas jazdy autostradą w okolicach Marbei. Nagranie zdarzenia zarejestrowane przez pasażera innego samochodu błyskawicznie obiegło media społecznościowe. Widać na nim, jak pojazd jedzie ze stałą prędkością, ale momentami zjeżdża z toru jazdy. Funkcjonariusze ustalili, że Mercedes był samochodem z wypożyczalni, a podróżowała nim para turystów spędzających wakacje na Costa del Sol. Oboje zostali ukarani za nieostrożną jazdę oraz brak pasów bezpieczeństwa. Za każde z wykroczeń grozi mandat 200 euro. A na koniec ostrzeżenie dla tych z Państwa, którzy swoje wakacje planują spędzić na północy Hiszpanii w kraju Basków. El Diario Vasco pisze o inwazji żeglarzy portugalskich, które przypominają meduzy. Władze San Sebastian częściowo zamykają plaże w miejscach, gdzie pojawiają się te organizmy morskie. Tylko w ostatnich dniach służby odnotowały 120 przypadków poparzeń, choć większość z nich miała łagodny przebieg. Z Hiszpanii dla Radia 357 Agnieszka Zielińska.
1: O, proszę uważać na te przypominające meduzy stworzenia, zwłaszcza właśnie tam, gdzie Agnieszka mówiła. Agnieszka Zielińska, bardzo dziękuję za 20 minut, godzina 9 w sprawach kas samoobsługowych. Dziś rozmawiamy z Państwem i Państwo także przesyłają głosówki.
2: Dzień dobry. Myślę, że jeśli zaczniemy żądać od sklepów rabatów za korzystanie z kas samoobsługowych, to skończy się tak jak we Włoszech, gdzie na stacjach benzynowych paliwo przy obsłudze ludzkiej jest droższe niż przy samoobsłudze.
1: Bardzo dziękuję. Są jeszcze ciekawsze pomysły.
3: Z tymi samoobsługowymi kasami mistrzami świata są Amerykanie. W którymś momencie, będąc w Stanach Zjednoczonych, wszedłem do sklepu, zrobiłem zakupy i na samym końcu kasa zapytała, czy chciałbym dać 10, 15 czy 20% na piwku.
1: No właśnie, robot też człowiek, nie można o nim zapominać, bo dlaczego by nie, na przykład. Ktoś proponuje, że przywrócić handel w niedzielę na przykład, ale tylko sklepom z właśnie kasami samoobsługowymi. Ale tam jest parę takich towarów, które trzeba zatwierdzić. One są chodliwe, zwłaszcza w weekend, więc to by mogło nie wypalić.

Sunday Somewhere Jungle. Przypomniałem się Nena. Ona miała jakiś utwór Irgendwann. To dość w podobnym stylu. Piszą państwo, że wczoraj wjechał nowy sezon 1673. Wiem, widziałem pierwszy odcinek, szanuję. Pojawił się tam Orzeł Krystian. Bardzo dziękuję twórcom tegoż serialu. Było nieźle. Oj, jest duże wyzwanie dla Jana Pawła. A za chwilę zobaczymy, jak tam sprawy muzyczne się mają. No ale skoro powiedziałem 1670...

0: Czy on śpiewająco zda to, co musi zdać, to zobaczymy. To się dopiero okaże. Chociaż w pierwszym odcinku już wiadomo, pan sobie też podśpiewywał. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale 1067670.
0: Tak, tak. No, młodsza część słuchaczy wie, co pan przekazał właśnie kodem.
1: Ale wie pan co, byłem jakiś czas temu za granicą odrobinę.
0: Fajnie?
1: Fajnie było, dość słonecznie. I spotkałem panią w sklepie, która mnie obsługiwała i też padło jakieś tak 6-7 i się uśmiechnęliśmy. Ona, please don't, please no.
0: Mam już dosyć, tak.
1: Zupełnie uniwersalnie.
0: Czyli pan nie korzysta z kas samoobsługowych, bo pana obsługiwała pani w kasie.
1: Różnie.
0: No, rozumiem.
1: W zależności od możliwości.
0: Dziś o tym rozmawiamy. Antoni Grudniewski, już teraz oficjalnie się przywitamy.
2: Partnerem audycji jest Miasto Augustów. Organizator wydarzenia Muzyka w objęciach natury. Augustów is the Future Festival.
0: Muzyczny goniec. Antoni Grudniewski.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś przenoszę garść ogłoszeń lokalnych i choć nie dotyczą one Żoliborza, to z pewnością dotyczą Radia 357. Jak to możliwe? Już tłumaczę. W najbliższy piątek, czyli jutro, lista piosenek po raz kolejny odwiedzi Augustów, a przyczynkiem do tej wizyty będzie Augustów Is the Future Festival. Impreza wyjątkowa, ponieważ odbędzie się na błoniach nad Nettą, blisko natury i z udziałem wyjątkowych artystów. W piątek zagrają Magda Bereda, Desidery, Erika Jennings i Organek, w sobotę Przebiśniegi, Wojciech Baranowski, Wonky One i Ania Rusowicz. W niedzielę natomiast pojawi się Odet, Igo, Błażej Król i litewska piosenkarka Monik. Wstęp na każdy z festiwalowych dni jest bezpłatny, a na miejscu zamelduje się mocna ekipa Radia 357. Z placu pod urzędem miasta Marcin Łukawski poprowadzi do państwa listę piosenek 357, a ja będę miał przyjemność całość wydarzenia dla państwa poprowadzić. Zapraszamy do Augustowa od piątku do niedzieli. Z Augustowa hop! Przenosimy się na Wyspy Brytyjskie, gdzie wielki sukces świętują Olivia Dean i Sam Fender, którzy właśnie zapisali się w historii muzyki i brytyjskiej listy Billboardu. Rain Me In, ich wspólny singiel pochodzący z wydanego w 2025 roku albumu Fendera People Watchin', spędził już 19 tygodni na szczycie zestawienia, stając się najdłużej utrzymującym się na pierwszym miejscu singlem w historii Wielkiej Brytanii. Tym samym artyści pobili rekord, który przetrwał aż 73 lata. Rain Me In okazało się wraz z resztą albumu People Watchin' w lutym 2025 roku, jednak wersja z udziałem Olivia Dean została dodana dopiero w czerwcu tego samego roku. Piosenka rozpoczęła następnie długą, ale systematyczną wspinaczkę na szczyt zestawienia, docierając na pierwsze miejsce w lutym tego roku. Po zdobyciu przez piosenkę tytułu Brit Awards piosenki roku w 2026 praktycznie nie opuszczała pierwszej pozycji, a w tym czasie tylko cztery inne utwory zdołały na krótko przejąć prowadzenie na brytyjskiej liście. Są, będą, już złotymi literami zapisali się.

0: Na koniec, proszę pana, będę cukierki rozdawał.
1: To poproszę. No to czekoladowe.
0: Na koniec garść takiego małego, lokalnego rozdawnictwa. I bez zbędnego szumu. Krótko i na temat. Kto? OMD. Gdzie? Na letniej scenie progresji. Kiedy? 24 sierpnia tego roku, już za chwilę. Ile biletów mam dla państwa? Jeden. Tym razem jeden. Jak je zdobyć? Proszę dzwonić. 510 357 357.

0: No i już wiemy, kto wybierze się na koncert.
1: Kto?
0: Pani Małgorzata.
1: To gratulujemy serdecznie.
0: Gratulujemy.
1: Dobrej zabawy życzymy.
0: Bardzo.
1: Antoni Grudniewski.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do zobaczenia w Augustowie oczywiście.
0: Tak.
1: No właśnie, w Augustowie.
2: Partnerem audycji jest Miasto Augustów. Organizator wydarzenia Muzyka w objęciach natury. Augustów is the future festival.
1: Tymczasem za 7:09.
3: Latko leci.
1: Oj, leci. A co tam w kalendarzu, panie Krzysztofie? Krzysztof Szubzda, dzień dobry.
4: Dzień dobry. 98 lat temu w Pittsburghu urodził się Andy Warhol. Gdyby jego rodzice nie wyemigrowali z Czechosłowacji do Pensylwanii, świat znałby, a może raczej nie znałby, Andy'ego Warhola jako Andrea Warhole. Natomiast świętujący dziś urodziny arcybiskup St. Louis mógłby się nazywać Michał Tomasz Różański. Gdyby St. Louis było w diecezji wrocławskiej, a że jest w stanie Missouri, to arcybiskup nazywa się Mitchell Thomas Rozanski. I ponoć mówi nawet trochę po polsku, więc wszystkiego najlepszego, Your Excellency. Pierwszy polski badacz chrząszczy, mimo że urodził się w Warszawie 179 lat temu, nazywał się Hildd, co jest jeszcze trudniejsze do wymówienia niż chrząszcz. Na szczęście w czasach Hildda używało się prostszej nazwy dla chrząszcza, więc jego pionierskie dzieło nosiło prosty do wymówienia podtytuł Gnojowce krajowe. 568 lat temu zmarł drugi i ostatni papież, któremu przyszło do głowy, by zmienić swoje imię na Kalikst. W sumie więc papieży Kalikstów mieliśmy trzech. Pierwszy nazywał się tak od urodzenia, drugi przemianował się z Gwidona, a ostatni z Alfonsa. Bo to nie jest dobre imię dla papieża, nawet jeśli się pochodzi z rodu Borgiów. Równo 935 lat przed Kalikstem III zmarł jedyny papież o imieniu Hormizdas. Też go nie zmienił po przejściu na tron papieski, bo jak się dostanie tak cudne imię przy urodzeniu, to już trzeba się takiego trzymać. Z kolei na polski tron 6 sierpnia wstąpili Bronisław Maria 16 lat temu, Andrzej Sebastian 11 lat temu i Karol Tadeusz równo rok temu. Żaden z tej okazji nie przybrał nowego imienia, chociaż niektórzy przybierali je z innych powodów wcześniej. Precedens więc jest. Można by więc stworzyć nową tradycję i zmieniać imiona, a nawet nazwiska, prezydentom Polski na czas prezydentury. Albo chociaż dodawać do imion numery. Mielibyśmy wtedy w Polsce Karola I, w Wielkiej Brytanii III, a w Szwecji XVI. A my słyszymy się 13.
1: Bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy nasłuchiwać. W sprawie kas samoobsługowych mnóstwo listów od państwa. Taki żal, że nie reinwestuje się tych oszczędności w zarobki kasjerów, którzy i tak muszą potem podejść do kasy samoobsługowej. Bardzo dziękuję za ten głos. Ktoś napisał również, że przy kasach samoobsługowych ludzie strasznie się grzebią z tymi zakupami. Miało być szybko, a stąd pomysł, żeby tam akurat było drożej niż taniej, bo taki jest pomysł ze Stanów Zjednoczonych, który też rozważany jest u nas. No i jeszcze tak postulat. Przy każdej kasie powinien stać psycholog, który da wsparcie w związku z syndromem PSP, czyli problemem strefy pakowania.

0: Na zegarze 9:00. Tu Radio 357. W dalszym ciągu przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Krzysztof Tubilewicz.
1: Mieszkańcy większości regionów, z wyjątkiem Gorzowa Wielkopolskiego, Szczecina, Koszalina i Gdyni, muszą liczyć się do wieczora z ryzykiem burz połączonych z silnym wiatrem, bardzo silnymi opadami deszczu i lokalnie gradem. Za nami burzowe godziny w wielu regionach Polski grzmiało i silnie wiało, między innymi w zachodniopomorskim, gdzie służby interweniowały ponad 70 razy. Nie mieliśmy spokojnej nocy, mówi rzecznik straży w Szczecinie, aspirant Dariusz Szacht.
2: Działania strażaków dotyczyły przede wszystkim usuwania powalonych drzew, konarów i gałęzi blokujących drogi oraz stwarzających zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.
1: Jutro, dodajmy, spodziewane jest znaczne ochłodzenie. Mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta RP.
3: Będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa.
4: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli...
3: A dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli...
4: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem.
3: Będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg.
1: W sondażu Imbris dla portalu Wirtualna Polska wynika, że 56% Polaków pozytywnie odbiera jego prezydenturę. Negatywnie niewiele ponad 40%. Wśród osób popierających obecny rząd niemal 90% ma negatywne zdanie o głowie państwa. Z kolei wśród zwolenników opozycji 94% odbiera go pozytywnie. Zdaniem Wawrzyńca Konarskiego z Akademii Wistula pierwszy rok prezydentury Nawrockiego upłynął pod znakiem prób zakłócania pracy rządu. Profesor Andrzej Kil ocenił natomiast, że Nawrocki wniósł równowagę na polską scenę polityczną. Obaj zgodzili się, że prezydenta cechują silne ambicje. Prokuratura rejonowa w Lesku wszczęła śledztwo w sprawie zmowy przetargowej przy wyborze firmy, która przejęła obsługę szpitalnego oddziału ratunkowego. To kolejny rozdział walki o szpital w Lesku, jednej z najbardziej zadłużonych lecznic w Polsce. O jej utrzymanie mieszkańcy walczyli jeszcze niedawno, gdy zagrożone było funkcjonowanie samego SOR-u.
5: Dostaliśmy głosy, że już przed rozpisaniem konkursu wskazano, który z podmiotów ma ten SOR obsługiwać.
1: Wskazuje lider lokalnego ruchu społecznego Duszan Augustyn, który złożył zawiadomienie do prokuratury. Kiedy my narzekamy na australijskie upały w samym środku polskiego lata, Australia zmaga się z zimą. W Adelaidzie, gdzie mieszka nasza korespondentka, odczuwalna temperatura często spada poniżej 5 stopni Celsjusza, a szron w winnicach nikogo nie dziwi.
6: Choć w Australii zima nie zaskakuje drogowców, to jednak coraz częściej martwi farmerów. Biuro Meteorologiczne właśnie podało, że Australia Zachodnia odnotowała najsuchszy lipiec od 2012 roku. Brak opadów odczuwa cały stan. Nie brakuje za to ekstremalnych zjawisk. W najbliższy weekend układ niskiego ciśnienia przyniesie niszczycielskie wiatry, ulewne deszcze, grad, śnieg i niskie temperatury w 5 stanach Australii. W pasmach górskich spodziewane są burze śnieżne. W miarę jak zimy stają się mniej przewidywalne, operatorzy australijskich kurortów zimowych coraz więcej inwestują w technologię naśnieżania stoków. Armatki śnieżne, fabryki śniegu i uprawy śniegu w najbardziej zacienionych i chłodnych miejscach. Teraz wszyscy zastanawiają się, czy ciepła i sucha zima będzie miała wpływ na przyszłe lato w Australii. Jeśli wiosna nie przyniesie opadów, cały region może być bardziej podatny na letnie pożary. Z Adelaidy, Agnieszka Wyszomirska, Radio 357.
1: Żegnamy zatem ozięble.
0: Aż tak? Ja bym powiedział, że chłodno wystarczy. O sporcie Mateusz Fusiarz.
7: Było Fenerbahce, jest Ferencvaros, z którym wczoraj Górnik przegrał 0-1. Kto będzie dalej? No byłoby to zbyt szalone, gdyby okazało się, że Feyenoord, ale Feyenoord jest już w Lidze Mistrzów, ma zapewnioną fazę ligową, czyli niestety. Jeśli Górnik odpadnie w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy, to jego rywalem będzie AS Monaco w eliminacjach Ligi Konferencji. No będzie to trudna historia. Jeśli zaś awansuje i wciąż walczyć będzie o drugie pod względem prestiżu rozgrywki na starym kontynencie, to zmierzy się z Trabzonsporem, a to akurat byłoby mocne z pewnego solidnego powodu.
8: Trabzon, jesteście gotowi? Słyszę was. Do zobaczenia niedługo. Mówił siedzący w samolocie Mohamed Salah, ubrany w koszulkę Trabzonsporu w filmiku wrzuconym przez media klubowe. Tak zaczęła się wczoraj w Turcji prawdziwa gorączka. Potwierdziły się bowiem wieści mówiące, że Egipcjanin, który pozostawał bez klubu po rozwiązaniu kontraktu z Liverpoolem, wyląduje właśnie w Trabzonsporze. Salah rzeczywiście mógł usłyszeć kibiców. Na lotnisku bowiem witały go tysiące podekscytowanych fanów z racami i głośnymi śpiewami. 34-letniego skrzydłowego przyjęto niczym króla, a wręcz faraona. Salah co prawda nie złożył jeszcze podpisu na umowie, ale sprawa jest przesądzona. Ma otrzymać 2-letni kontrakt z tygodniówką przekraczającą 320 tysięcy euro i stać się najlepiej opłacanym piłkarzem w historii Super League. Dla Radia 357, Kasper Klasiński, angielskie espresso.
7: Mo Salah przy Roosevelta 81? No ja bym to widział, tylko najpierw trzeba, żeby Górnik odrobił te straty z Węgier. Rewanż za tydzień, a dzisiaj o swój byt w europejskich pucharach walczyć będą Lech, GKS Katowice, Raków oraz Jagiellonia. Dla Jagi będzie to pierwszy mecz, wcześniej nie musiała grać, ale rywal na dzień dobry trudny, bo to Rangersi z Glasgow.
9: Widzieliśmy, że trafimy przede wszystkim na jakiegoś ciężkiego przeciwnika, bo nie byliśmy w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy rozstawieni. Kiedy zostałem zapytany o Rangersów, to chciałem zmierzyć się akurat z tym zespołem, bo nigdy akurat w swojej karierze nie mierzyłem się z zespołem z wojsk brytyjskich, także będzie do tego taka okazja. Pogoda nie dopisze, jest gorąco, sami wiemy jak jest w Białymstoku. To było bardzo gorąco albo bardzo zimno, także takie mamy warunki. Najważniejsze to jest to, co będzie się działo na boisku. Myślę, że my ze swojej strony na pewno się postawimy.
7: I na to właśnie liczymy, a mówił kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk. Piłka jednak dopiero wieczorem, a wcześniej kolarstwo. Tour de Pologne trwa w najlepsze, a przed nami etap czwarty. Pierwsze prawdziwie górskie wyzwanie. Zawodnicy zmierzą się z wymagającymi i malowniczymi trasami Dolnego Śląska na trasie z Żagania do Karpacza. Liderem pozostaje Włoch Jonathan Milan, który wygrał 3 poprzednie etapy, ale w górach już raczej nie będzie radzić sobie aż tak dobrze. Start o 12.15. Dziś także 6. etap żeńskiego Tour de France, który również śledzimy mocno, przede wszystkim dlatego, jak świetnie jadą Polki. Wczoraj 4. była Dominika Włodarczyk, a 3. Katarzyna Niewiadoma Fini, która awansowała także na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej.
10: Mega, mega się cieszę z ostatecznego wyniku. Wiadomo, chciałam bardzo wygrać, ale wiem, że dałam po prostu siebie wszystko. Nie mam żadnych, nie wiem, wyrzutów sumienia, że mogłam coś inaczej zrobić. Wszystko po prostu zostawiłam na drodze.
7: No dobrze, to jeśli chodzi o zapowiedź sportowego czwartku, to wiemy, że mamy kolarstwo do oglądania, piłkę też. No i kieruję Państwa oczy jeszcze na Kanadę, gdzie Iga Świątek powalczy o 4. rundę turnieju na twardych kortach w Toronto. Jej przeciwniczką będzie Wiktoria Golubić. Mecz ze Szwajcarką zacznie się nie przed 18.30. A sport wróci po 16.00.
0: Tymczasem o pogodzie słów kilka. Już nie będę państwa straszył albo właściwie wlewał nadziei, że dzisiaj będzie chłodniej, tak jak to było po 7:00. To były temperatury z poranka i to takiego wczesnego. Tymczasem dziś temperatura może dobić nawet do 40 stopni lokalnie na południowym wschodzie kraju. Ale lokalnie to po pierwsze. Po drugie i tam mogą dotrzeć burze, bo dziś to słowo na B jest kluczowe. Od północnego zachodu nadciąga front atmosferyczny, który przyniesie zmianę pogody, a przede wszystkim gwałtowne zjawiska może przynieść. Ulewne deszcze, burze, a burzom towarzyszyć może grad. Proszę uważać dziś szczególnie, żeby być bezpiecznym w bezpiecznym miejscu, kiedy te burze i te ciemne chmury będą nadciągać z północnego zachodu w stronę południowego wschodu. Tak to ma wyglądać, ale to nie, że jakiś taki mały pasek. To może ławą iść przez cały kraj. Wtedy będzie też silniejszy wiatr, bo generalnie to słaby, umiarkowany południowo-zachodni i zachodni. No i jeszcze powiem, że jak lunie, to rzeczywiście mogą się pojawić takie no, spore ilości tego deszczu, więc także warto o tym pamiętać, zabezpieczyć co się da, no i też unikać takich miejsc, żeby gdzieś nie utknąć. To takie ostrzeżenia pogodowe od 23 stopni w Koszalinie do 38 w Rzeszowie. Tak zasadniczo wygląda to dziś.
1: Radio 357.
0: W sprawie tych tekstów przy kasach samoobsługowych, które padają albo ze strony kasy, albo są po prostu napisane, wyświetlają się. Moje ulubione, to napisała pani Agnieszka z Komorowa, to w sieci na C pyta automat, czy chcesz zapłacić za wszystko? Ja mu odpowiadam, że nie, chętnie za połowę, ale jednak dalej nie chcę przepuścić.

0: Paweł Młody nas przywitał już po poranku. I jeszcze pytanie, dlaczego my w ogóle o tych kasach samoobsługowych dziś rozmawiamy? Otóż dlatego, że pojawił się pomysł, że jeśli w sklepie klient obsługuje kasę samoobsługową, to powinien mieć 10% rabatu. Takie pomysły za oceanem się pojawiły. U nas też pojawiła się dyskusja na ten temat. Ktoś napisał, sklepy chętnie dadzą 10% rabatu, podnosząc sobie ceny przy okazji towarów o 15%. No i tak to zwykle w handlu wygląda. Marek Niedźwiecki z Państwem do godziny 12. Spodziewam się, że raczej bazarek niż kasy samoobsługowe.
1: Dzień dobry. No dzień chyba dobry. Tak.
0: Trudno z tymi kasami czasami dojść do ładu. Jabłka, cytryny.
1: To właśnie dlatego ja nie korzystam. Nawet w małym sklepie.
0: No właśnie. Jeszcze trzeba wcisnąć, znaleźć, który to rodzaj jabłka. Czasami przyjedzie taka partia zielonych, chociaż są czerwone. No i jak tutaj dojść do tego? Za duży wybór, niestety. Tak jest. Rzeczywiście mamy czasami problem z tymi kasami samoobsługowymi, ale jak kto lubi, no zobaczymy. Bardzo dziękuję za dzisiejszą korespondencję, bardzo bogatą. Zwłaszcza nie omówiliśmy sobie jeszcze tematu czerwonego słońca, bo Państwo mają też inne pomysły i inne przykłady tego, co zwiastuje czerwone słońce na drugi dzień. Czerwone niebo zwiastuje, że jutro poleje się krew. To z Władcy Pierścieni. Zostawiam Państwa w dobrych rękach. Marka, my się już żegnamy. Męska ekipa o poranku się dziś zebrała. Adam Szuraj, Antoni Pyzel, Krzysztof Zimoch, Krzysztof Tubilewicz, Mateusz Fusiarz. No i właśnie tak to wygląda. Krystian Hanke, mówię Państwu do usłyszenia. Panie Marku, co dzisiaj będzie do południa?
1: Nie bałeś się założyć koszulki Stranger Things?
0: No trochę tutaj czasami mruga światełko i myślę sobie, że no, Bill nadaje. Bill Wyers. Tak to właśnie. Będą jakieś wspomnienia? Co tam dzisiaj muzycznie?
1: Będą wspomnienia, będą nowości. Przyjdzie Ania, z którą porozmawiamy o Kylie Minogue. Ja o Kylie Minogue? Z Anią Tatarską, ale
0: no
1: jest
0: ciekaw.
1: Okazja dobra, więc porozmawiamy.
0: Asiobisolaki?
1: Pojawi się też gość Lena Piękniewska w sprawie McDoomer, ale to się wszystko wyjaśni po 11.
0: Ja jestem zachęcony, mam nadzieję, że Państwo również. Przypominam tylko fanom gór, że w zakładce konkursy czeka jeszcze konkurs. Można w ostatniej chwili wygrać karnet na festiwal górski do Lądka Zdroju. Widzimy się na początku września. Niedźwiedzie, ciebie nie ciągnie nam do tego lądka? Wiem, że ty lubisz góry takie nie za duże.
1: Widzi mi się, że w tym razem mnie tam nie będzie.
0: Ale będziemy o tobie na pewno rozmawiać, także uważaj, uszy mogą piec. Będzie gorąco. 15 minut po 9.
2: Kieruj się na południe. Zaprasza Marek Niedźwiecki.

Pewnie mało kto pamięta, że ta piosenka pojawiła się przed premierą, zanim jeszcze pojawiła się na płycie Older, na MTV Awards. I wtedy zapowiadał koncert George'a Michaela. Kto? Tom Jones. Mało kto pamięta, mało kto pamięta. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Hela, zapomniałem słuchawek chyba, ale jeszcze sprawdzę, może to są moje. Tak mi się wydaje. No w każdym razie jesteśmy z Państwem i do południa pomyślałem, nie będę się certolił. Zaczniemy od razu od Wysokiego i George Michael, Jesus to a Child. A co będzie potem? To się okaże. Piosenka dnia za chwileczkę. O 10.30 pojawi się Ania Tatarska. Tak, będziemy rozmawiali o serialu Kylie Minogue. No na razie nie będę niczego zdradzał. Płyta tygodnia The Strokes. Reality Awaits. A poza tym jak zwykle dużo wspomnień. A, jeszcze będzie oczywiście Lena Pięknieska po 11.00. Enigmatycznie powiedziałem Lena w sprawie Magdy Umer, ale to wszystko się wyjaśni po godzinie 11.00. No i co, kawa jest, listy płyną. Dziękuję bardzo. Marek Małpa, radio357.pl.

No właśnie, czy nie znudziła się Państwu nasza melodyjka? To oczywiście Love is Blue, orkiestra Paula Morriota. Mnie się nie znudziła, 25 minut po 9. Piosenka dnia, codziennie inna.

prosił, żeby dzisiaj żadnych grzałek nie było, no to u mnie to właściwie tak jest, że czasami tylko raz na jakiś czas jakiś Burn w wykonaniu Deep Purple, ale dzisiaj nie przewiduję. A piosenka dnia, Blossoms, Meet Me in Love, jak mówi Ola, Blossoms to jest jednak zawsze Blossoms. Wspieramy system do piątku, jak to piątek jutro, do piątku w samo południe. Bardzo poproszę mieć na uwadze.

No i zdarzył się cud, że piosenka w drugim tygodniu pozostała w 35, ale na 35. Jak będzie jutro, to zależy od Państwa. Przy okazji polecamy Jerzy Grunwald, wcześniej Robert Mróz. O, Mróz, to się nadaje na dzisiaj. Mróz, to się nadaje. 45 lat temu, to prawie niemożliwe, ale jednak, ukazała się Belladonna Stevie Nicks.

Tak, Belladonna, 45 lat temu, solowa płyta Stevie Nicks. Właściwie tam nie ma słabych utworów. Niedawno sięgałem po Kanci Kentry, a poza tym jeszcze jest duet z Donem Henleyem, ale pomyślałem, że jak już sięgnąłem po Stevie Nicks, to jeszcze jej koleżeństwo z wiadomego zespołu.

No właśnie, trójka wokalistów z zespołu Fleetwood Mac. Zacząłem od Stevie Nicks, teraz był Lindsey Buckingham, a teraz jeszcze Christine McVie i to był rok 1984.

No nic na to nie poradzę. Solowe nagrania muzyków zespołów Fleetwood Mac brzmią dla mnie trochę zawsze jak Fleetwood Mac. Got a Hold on Me, Christine McVie, rok 1984.

0: Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.
1: Szanowna pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje pani osoba.
2: A można było po prostu napisać: pani Izabelo, kocham panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto. Czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń?
3: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
4: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
5: To nie po ludzku, tylko po Adamie było. No ale to taki suchar, prawda? Dziękuję za listy. Pani Ada napisała: na Bornholmie, Radio 357, słychać wybornie. Bardzo ładnie to zabrzmiało, no bardzo ładnie. We wtorek sięgnąłem po piosenkę Sutherland Brothers and Quiver, Arms of Mary, i słuchacz napisał, że nie może sobie przypomnieć węgierskiej wersji tej piosenki, żeby jakoś pomóc. To nie ja, to pan Grzegorz znalazł, że to nie jest węgierska, tylko fińska. Czyli te języki ugrofińskie, to mogło być tak podobne, ale jeszcze nie mam tego nagrania. Myślę, że sięgnę po to nagranie może we wtorek następny. 6 minut do godziny 10. To takie ładne wspomnienie będzie i myślę, że na taką porę roku jak za oknem to się jakoś ładnie odbije. Na twojej orbicie i Mad Money.

0: Adaś, mógłbyś nagrać swoją wersję tej piosenki. Adaś ładnie naśladuje instrumenty perkusowe, które się tutaj pojawiają. Mad Money na twojej orbicie. A w sprawie instrumentów perkusowych to był kiedyś taki moment, że zapowiadałem z piękną prezenterką obok jakiś koncert. Sopot to musiał być, Sopot. I ona powiedziała, że na instrumentach perkusowych grać będzie tam ktoś. Ja chyba tylko zrobiłem głupią minę. Teraz powiem, że jest 10.
1: Kieruj się na południe.

Manam, bądź ostrożny. Marek Małpa, radio357.pl. Panie Marku, po którą piosenkę z repertuaru Davida Bowiego sięga pan najrzadziej? No jest takich piosenek wiele, między innymi ta.

0: kiedyś?
1: Edyta Bartosiewicz, niewinność. Pan Grzegorz napisał, że jego ładniejsza połówka ma dzisiaj urodziny. To ładne sformułowanie. No, a na dodatek są wraz z Patrycją w Chorwacji. A nie za gorąco tam wam? Nie, nie, odwołuję. To nie ma takiego za gorąco. Wczoraj 38 odczuwalna. Nie da się. Pozdrowienia, pani Patrycjo. Wszystkiego najlepszego. Enjoyujcie w Chorwacji.

Stevie Wonder, wcześniej Earth, Wind and Fire. Pan Artur napisał z Leeds. U nas 16 stopni za oknem. No to o takie listy ja bardzo proszę.

0: The Chylines i piosenka zatytułowana Oh Girl i jest godzina 10:30.
1: Cholernie dobra kawa.
0: Anna Tatarska, witaj Aniu.
2: Witam, to ja.
0: Wiesz co, chciałem na początek ci podziękować, bo ja sam z siebie bym nie sięgnął po ten serial Kylie Minogue. To nie moja bajka. Zwłaszcza ten początek, kiedy Stockade, Kenny Waterman, zresztą ciągle to powtarzam, że oni tak napsuli brytyjską muzykę w tamtych latach 80., że no nie, nie i jeszcze raz nie. Potem ona się oczywiście wyrwała z tego i była artystką zupełnie inną, ale tak, żeby oglądać serial, jestem absolutnie pod wrażeniem. 3 godziny niestracone. Świetnie zrobiony serial, bardzo dokumentalny, że tak powiem. O wielu rzeczach ja nawet nie miałem pojęcia, no bo to też nie była moja bajka muzyczna, no ale dobra, to chciałem tylko tyle na początek powiedzieć.
2: Bardzo się cieszę, no, że mogłam ci sprawić przyjemność, bo przyznam, że dla mnie Kylie to też było zaskoczenie. To jest serial, który na Netflixie jest dostępny od maja. Jak widać, mamy sierpień, czyli żadne z nas nie czekało z utęsknieniem, żeby go obejrzeć natychmiast po premierze. I ja też musiałam zostać w kierunku tej produkcji przez kogoś popchnięta, bo czytam teraz taką książkę Girl on Girl Sophie Gilbert. To jest książka o tym, jak kobiety były traktowane przez popkulturę w latach 90. i 2000. No, w dużym skrócie i eufemistycznie to ujmując. I gdzieś chyba mówiłam o tym, że ją czytam pewnie na Instagramie i właśnie ktoś mówi, a czy ty widziałaś serial Kylie? Ja mówię, tak, a to jakby ma związek, bo tak samo. Ani nie słuchałam jej za bardzo, ona też dla mnie, bo no ja jestem 85. rocznik, więc ona się dla mnie świadomie zaczyna od tego swojego comebacku, od I can't get you out of my head, dopiero ten etap. To była dla mnie teoria, ta osoba, nic o niej nie wiedziałam. I mówi, obejrzyj koniecznie ten serial, bo właśnie jest świetny, jest bardzo na ten temat. Ja byłam zachwycona tak samo, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę rzadki przypadek serialu, gdzie poznajemy no, nieznaną w dużym stopniu historię osoby, która bardzo jako stereotyp i wizerunek funkcjonowała w publicznym postrzeganiu. Tak. Wiele wątków, które w tamtych czasach były bardzo tabloidowo omawiane, robiono z nich skandal, tu jest rozwinięte. Od jej związków, co jest wbrew pozorom bardzo ciekawe, bo to są związki zarówno romantyczne, jak i przyjacielskie, ale one zawsze przychodzą z jakąś historią, czy to relacja z Michaelem Hutchinsem z In Excess, czy to przyjaźń wieloletnia z Nickiem Cave'em. Naprawdę poznajemy ją z takiej strony, jakiej nie znaliśmy. I w pewnym sensie chyba nie ma tutaj znaczenia, czy po tym filmie, po tym serialu trzyodcinkowym się zostanie fanem muzyki Kylie Minogue, ale ta osoba, którą poznajemy oglądając, to jest bardzo interesująca, a jej historia naprawdę bardzo dużo mówi o czasach, w których jako artystka powoli i ze świadomością też popełnianych błędów, z bardzo dużym autoironicznym dystansem do pewnych etapów swojej kariery, ona się rozwijała. Więc ja z czystym sumieniem polecam, bo i filmowo jest to wciągające, ale też naprawdę bardzo takie no, informacyjne, powiedziałabym.
0: Tak, no wiele rzeczy takich, no, znaczy wiedzieliśmy, że miała raka. Wiedzieliśmy, że mieszkała głównie w Australii, ale też w Londynie. Ale też niesamowita historia z tym, że jak ona przyleciała jako 19-latka pierwszy raz, to jeden z tych producentów w ogóle nie wiedział. Myślał, że przylatuje jakaś nieznana Australijka, która po prostu chce tutaj nagrać piosenkę. Okazało się, że ona... Ty widziałaś ten serial Neighbors?
2: Ja wiem o tym, że on istniał, tak, bo Kylie Minogue swoją karierę zaczynała jako aktorka. Tak. Tam w ogóle fajnie jest to pokazane, że jej siostra Dani miała być piosenkarką i zaczynała wcześniej i też miała swoją karierę. A Kylie trochę, żeby nie wchodzić siostrze w paradę, zaczęła grać w tych sąsiadach właśnie, którzy w Polsce...
0: Tego nie było chyba nigdy.
2: Ale w Wielkiej Brytanii to był hit, no na miarę, nie wiem, Beverly Hills 90-210. Ludzie po prostu się zbierali grupami, oglądali ten serial, więc to jest prześmieszne, jak on mówi, a tam przyszła jakaś dziewczynka, tam nagraliśmy w 2 godziny piosenkę, w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, po czym ona wychodzi z tego studia, a tam ludzie, po prostu kocham cię, Kylie. To jest prześmieszne i też pokazuje, jak całkiem inaczej działał ten świat, no taki celebrycki świat gwiazd w tamtych czasach całkiem inaczej niż dzisiaj, gdzie ludzie po prostu biorą udział w programie odchudzaniu albo, nie wiem, tak, o operacjach plastycznych i natychmiast zostają w cudzysłowie gwiazdą. Ta historia jest kompletna, mam wrażenie, jeśli chodzi o to, jak ktoś dochodzi do statusu gwiazdy. Bardzo bogata właśnie w takie anegdotyczne jakieś momenciki. Kylie jest też przezabawna w ogóle w tym serialu. Z siebie sobie drzełacha chyba najbardziej. No ale też bardzo wzruszająca momentami.
0: Ale wiesz co, też zauważyłem to, że stała się gwiazdą w ciągu jednej piosenki, że tak powiem. A potem zaczęli ją krytykować, że jest śpiewającą papugą, że nie umie śpiewać, że nie ma głosu. Myślę, że w tych czasach, tak jak teraz się to dzieje, byłoby jej jeszcze trudniej, dlatego że wtedy nie było jeszcze tych
2: mediów społecznościowych,
0: a jednak powiedzmy nienawiść wylewała się tam z tych, przede wszystkim z tabloidów chyba.
2: No tak, i to w sposób, który z kolei to się zmieniło na lepsze. Dzisiaj nie wypada już, nie ma przyzwolenia na to, żeby aż tak ludzi krytykować.
0: Ona nawet tam mówi w pewnym momencie, że teraz pewnych rzeczy nie dałoby się powiedzieć bezkarnie.
2: No oni pisali o niej ohydne, szowinistyczne, seksistowskie rzeczy, które, już abstrahując w ogóle od tego kontekstu, no były po prostu okrutne. Komentowano każdy centymetr jej ciała, właśnie jej głos, jej wizerunek. No pisano o niej obrzydliwe rzeczy. Myślę, że dzisiaj to by tam było kilka procesów sądowych, co najmniej po tym, to jest naprawdę aż szokujące, że w ogóle wtedy tak można było. Już pomijam wywiady, które, no myślę, że słuchacze tacy właśnie 30+, albo zainteresowani kulturą popularną, kojarzą nie tylko z nią, tylko w ogóle z mediów anglojęzycznych, jak normalne jest to, że na przykład wywiadujący dziennikarz, i zwykle no jest to relacja starszy mężczyzna, młodsza kobieta, tak, zadaje pytania, które są na przykład skrajnie intymne, ciągłe wałkowanie, a kiedy zajdziesz w ciążę, a czy już nie jest trochę za późno, a czy nie powinnaś już mieć dzieci, a sypiasz z tym chłopakiem, a powiedz, czy bierzesz narkotyki, no po prostu na wizji takiego rodzaju pytania, że dzisiaj to no, głowa pęka. Ja myślę sobie, jak można, co za przekroczenie. Wtedy norma.
0: No i ładnie pokazany jest też jej partner ówczesny, czyli Michael Hutchins z zespołu In Excess. To wtedy on był tampogiem rzeczywiście. Ona popowa piosenkarka, on rockman 100%, no i tworzyli parę niesamowitą.
2: Tworzyli i też jakoś lubię ten moment w ogóle tego serialu, bo abstrahując od tego, że ta relacja tam dostaje takie ładne światło, oni się rozstali ale zostali w bardzo dobrych stosunkach i to też pokazuje, że znaczy, można, prawda?
0: Znaczy on jej złamał serce, tak jak ona tam powiedziała.
2: No tak, ale jednak ona w ogóle wychodzi na taką naprawdę niesamowicie kulturalną osobę. Tam nie ma jednego momentu, żeby ona nagadała złośliwie na kogoś. Jakby mam wrażenie, że widzimy osobę, która w każdym jest w stanie dostrzec coś wartościowego i też każdy etap swojego życia jakoś tak docenia i traktuje go z empatią, bo wie, że doprowadził ją tam, gdzie jest dzisiaj.
0: Nie sądziłem, że to będę mógł powiedzieć, że polecam państwu serial Kylie Minogue. Naprawdę, to nie są 3 godziny stracone, tylko 3 godziny bardzo fajnego oglądania. Z przyjemnością polecam. A zdjęcie profilowe dzisiaj wybrałem z Sydney. O właśnie, tak żeby się kojarzyło.
2: Tematycznie.
0: Z Australią. Ania Tatarska, dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję.
0: Jak coś takiego znajdziesz fajnego, to też polecaj.
2: Już wiem, teraz już wiem. Okay. Szukam dalej.
0: No i zaśpiewa Kylie Minogue.

Kylie Minogue, Slow. Mówiłem o tym za 18 minut, godzina 11, że przez całe wakacje będzie, Big Beat będzie na wakacjach, no to nie może zabraknąć letniej przygody. Oczywiście Marek Grechuta, taki króciaczek 47 sekund, a potem chyba niespodzianka.

0: Kompozycja Mariana Zimińskiego do wiersza Tadeusza Śliwiaka Wszystkie miody tego lata. To oczywiście Hania Wrzączkowiak, zespół Grupa ABC, a wcześniej Marek Grechuta.
1: Wakacyjna katastrofa. Przygoda.
2: A może pomyłka, którą dziś wspominasz z uśmiechem?
1: Wyślij tekstówkę ze swoją historią.
2: Ambasadorzy letnich turnusów wybiorą najciekawsze i nagrodzą je voucherami do wykorzystania na platformie Wyjątkowy Prezent.
1: Czekamy na Twoje wspomnienia i zapraszamy do wspólnej zabawy.
3: Daleko jeszcze?

Sztandar Szczęścia, Grażę T. 31 lipca tego roku zmarł Wiesław Królikowski, dziennikarz muzyczny, współtwórca Tylko Rocka, a potem Teraz Rocka. Napisał książki, między innymi Breakout absolutnie w 93.

Tak, potem przychodzi taki moment, kiedy listów przychodzi tak wiele, że dopiero sięgam po nie po południu, ale jeśli będą potrzebowały odpowiedzi, to ta odpowiedź zostanie wykonana. Marek@radio357.pl. To teraz jeszcze Sandra i będzie 11:00.

0: Sandra Nkake. No, powiedz, że to nie ta Zandra, no bo ludzie pomyślą, nie, to Sandra Nkake. Jakoś nie mogę się uwolnić od tej piosenki, chociaż to nie jest żadna nowość. Let the healing begin. No, a tutaj na zegarze zbliża się 11.
1: Kieruj się na południe.

Jeff Lynne Elo na początek trzeciej godziny. Turn to Stone, kieruj się na południe. Mamy płytę The Strokes, Reality Awaits. To jest nasza płyta tygodnia i mamy taką płytę dla Państwa. Halina.Wachowicz, małpa, radio357.pl.

Rzeczywiście nie złota płyta. The Strokes, Reality Awaits, dziś The Fruits of Conquest i pani Magdalena z Białegostoku może się cieszyć, bo będzie miała całą płytę. A za chwilę w studiu nasz gość.

0: Lena Piękniewska jest z nami. Witaj, Leno. Wykonawczyni najpiękniejszych i najsmutniejszych piosenek świata.
1: Dziękuję.
0: Prawda, że tak można powiedzieć?
1: Tak. Mhm.
0: A skąd, tak. Skąd ten zmierzch, powiedz?
1: Och, kurczę, tak od razu, na głęboką wodę. Mhm. Ten zmierzch właściwie ma... Odpowiedź jest trzyczęściowa. Tak sobie myślę. I tak myślałam też o tym, jak się wytłumaczyć z tych utworów, bo ja nigdy nie byłam zwolenniczką nagrywania 50 raz tej samej piosenki, zwłaszcza, że ona jest w wielu bardzo pięknych wykonaniach już nagrana i wykonana. Takim pretekstem jest koncert, recital, który przygotowuję Magdy Umer, pamięci Magdy Umer, z piosenkami, które Magda wykonywała. Mhm. I to jest jakby pretekst i usprawiedliwienie dla tego, dlaczego ja nagrałam ten zmierzch oraz być może inne piosenki nagram też. I to jest pierwsza odpowiedź moja na to pytanie. Druga jest taka, że mam takie poczucie, znaczy nie poczucie, a wręcz no, słucham tego, czego słucha mój 9-letni syn. Mhm. Jestem przerażona. Rozmawiam też z moją córką, która ma 20 lat, a która byłyśmy kiedyś u ciebie razem, siedziała grzecznie, miała chyba z 5 latek na jakiejś rozmowie. I ona jest producentką muzyczną.
0: Jak to 20 lat? To chyba ją z kimś mylisz.
1: Nie, 20 lat ma ten człowiek już, tak, i jest producentką, studiuje produkcję muzyczną. Więc też o tym rozmawiam. Ja słyszę, co ona robi. I myślę sobie, że kurczę, trzeba to nagrywać, trzeba proponować jeszcze inne wersje, bo w każdej tej wersji tych pięknych piosenek już nie ma takich, nikt nie pisze takich piosenek, takich słów. Nie mamy odwagi też, bo też o tym rozmawialiśmy, że to nie jest utwór, który jakoś bardzo chętnie chciałoby się posłuchać o 11 w radiu, prawda? Mhm. Ale że jest tam, wnosimy część siebie i to i niech te piękne teksty, niech te piękne melodie, niech one będą, niech one jakoś zostają w pamięci, bo są potrzebne. Tak czuję, że w tym zalewie tego niejakości, tej takiej kultury instant, wsypać, zalać, skonsumować, to ma jakąś wielką wartość.
0: Tak. Podobno twój 9-letni synek nie lubi mnie.
1: Nie lubi cię. Znaczy, nie, to nie jest tak osobiste, wiesz, nie lubi, drażni go, bo tatuś jest uzależniony od twoich audycji, zresztą, którego znasz. I zawsze tak właśnie Fryderyk mówi, pan Mareczek, znowu pan Mareczek. To wyłącz pana Mareczka. Także panie Mareczku, doprawdy... Tak, ale wiesz, no, reszta domowników cię uwielbia, z psem włącznie.
0: Okej. No właśnie tak, przysłałaś mi jakiś czas temu tę piosenkę, której posłuchamy za chwilę. Skąd taka potrzeba, żeby wspomnieć Magdę? No, znaczy zawsze jest dobra potrzeba, żeby pomyśleć sobie o tym. Ja ciągle wypieram to.
1: No to jest przedziwna sytuacja, że Magdy nie ma.
0: Nie ma Magdy. Nie tak dawno dzwoniłem do niej do szpitala i ona powiedziała, Marek, ja jestem w szpitalu. Ja mówię, dobra, to zadzwonię do ciebie, jak już wyjdziesz. No i już tak się stało.
1: No i tak się stało. No właśnie. Skąd ta potrzeba? Magda dokładnie mija w tym roku 20 lat od dnia, kiedy Magdę poznałam. Śpiewałam w koncercie, który Magda prowadziła. I ona mi przez te 20 lat towarzyszyła. Tak naprawdę wspierająco. Magda jest. To było takie mądre wspieranie, bo tam nie było takiego, o ile Nusiu, jak ślicznie, takie poklepywanie mnie, tylko ona była bardzo szczera, zresztą znałeś ją.
0: Tak.
1: I to po prostu waliła to, co myślała, a jednocześnie zawsze przyjeżdżała na moje koncerty, zawsze przekładała wszystko i była obecna. Jak ją prosiłam, żeby nagrała mi coś do radia, zapowiedź płyty, to ona przyjeżdżała, robiła to, nagrywała ze mną piosenkę, towarzyszyła mi też w Trójce z Sinfonią Warszawią w czasie koncertu i przytuliła mnie potem, była taka zachwycona, robiła zdjęcia, filmowała, przytuliła mnie i powiedziała, wiesz, nie przerosła cię ta orkiestra. I była naprawdę szczęśliwa i też wiem od innych osób, od Zosi, właśnie Zosi, mojej teściowej, Sylwin, która zawsze właśnie mówiła, że jak z Magdą rozmawia, to Magda zawsze mówi o mnie takie dobre słowa, ale ze mną w relacji była bardzo konstruktywna.
0: Powściągliwa.
1: Mhm. Ale też wysyłała zawsze serduszka i chwaliła. No w każdym razie, więc Magda mi bardzo towarzyszyła, ale też takim... I kiedy odeszła, ja znalazłam rekomendację, którą Magda mi napisała do stypendium. I tam było napisane, Lena Piękniewska śpiewa, myśli, czuje pięknie i od lat opiekuje się naszymi umarłymi, którymi opiekować się trzeba zawsze. I pomyślałam, nawet nie pomyślałam, bo to jest dość właściwie ja działam bezmyślnie w takich sytuacjach. Z Czapińską rozmawiałam, z którą się Magda przyjaźniła, że ktoś musi to zrobić. Ktoś musi Magdę jakoś upamiętnić, ale nie w sposób z fajerwerkami, nie jakiś nadmiar, bo po prostu zaśpiewać te piosenki, wyjść trochę w jej imieniu. I to jest właściwie... To jest wszystko, co mam do powiedzenia.
0: I ten koncert będzie w październiku.
1: Ten koncert będzie 9 października w urodziny Magdy w Teatrze Polonia. Prapremiera jest w Teatrze Atelier, też w takim miejscu Magdzie bliskim. Tak, gramy dwa koncerty w Teatrze Polonia o 18 i 20 na 30. Na 20:30 nie ma biletów, na 18 chyba jest 12. To też pokazuje, jak bardzo my potrzebujemy Magdy Umer, bo to nie jest... Ludzie przyjdą na piosenki Magdy, które Magda śpiewała. My też, ja myślę, że też nie do końca nie zdajemy sobie sprawy, co Magda zrobiła dla polskiej piosenki. Jak ona podawała tekst. Ile szacunku tam jest dla muzyki, dla słowa. No to jest wprost nieprawdopodobne.
0: Ile fantastycznych rzeczy zrobiła jako dziennikarka, rozmawiając z Agnieszką.
1: Przecież to jest jakieś nieprawdopodobne przedsięwzięcie, bo słowo projekt absolutnie nie pasuje do tego. Tak, przepiękny, od zmierzchu do świtu rozmowy tak. Z Agnieszką. Mhm.
0: No to jeszcze opowiedz o tej dobranoc, już czas na sen.
1: Michał Pepol gra na wiolonczeli z Michałem. Michał poznał Magdę w ostatnich miesiącach życia Magdy. Jakoś zapałali do siebie serdecznością, a ja zawsze chciałam z Michałem pracować. Grałam kiedyś, jak Michał był jeszcze częścią Royal String Quartet, to grałam z nimi koncert. I jakoś ten Michał bardzo, z Michałem było mi bardzo po drodze. On zresztą nagrywał piosenkę dla Lasu, który ja też z Magdą współtworzyłam. I poprosiłam Michała, zaproponowałam mu, czy może chciałby, zresztą on zagra też w październikowym koncercie. Mhm. Zapytałam go, czy on by może chciał jakoś zagrać ze mną, zrobić to, bo wyobrażałam sobie, że to jest na wiolonczele i głos. Jako, że tworzę najsmutniejsze i najmniej rozrywkowe piosenki na świecie, to ta wiolonczela i głos przecież doskonale się złożyła. Michał powiedział, że on by też chciał zaśpiewać. To było fantastyczne. A potem razem doszliśmy do tego, bo ja miałam taki sen, jeszcze tylko powiem szybko, bo wiem, że audycja trwa i mam określony czas, ale śniło mi się, zanim podpisywałam właśnie z Polonią umowę, Magda mi się przyśniła i powiedziała, wiesz co, ja bym chciała zaśpiewać z tobą, a najlepiej to zagrajmy dwa koncerty. Więc te dwa koncerty się ziściły i teraz też jakoś idąc za tym snem, zaprosiliśmy Magdę do postmortem, do duetu, do tria, więc no poza tym nie można było jej pominąć.
0: Tak.
1: Michał to wyprodukował i tam było dużo bongosów, dużo różnych takich, co by się w radiu rzeczywiście jakoś... No ale jako, że ja, prawda, to się nie mieści w moich normach radości, więc wszystkie te bongosy zdjęłam. I zostało to, co zostało. A jeszcze chcę powiedzieć, że Zmierzch nagrał Piotrek Iwański, gra na pianinie, który będzie mi towarzyszył w Polonii. Będą też Wojtek Pulcyn i Sebastian Frankiewicz. To jest dla mnie ważne, żeby wszystkich twórców jakoś umieścić. Streściłam się wystarczająco, myślisz?
0: Tak, tak, tak, spokojnie. Dziękuję. Zresztą zawsze jest okazja, żeby spotkać się jeszcze raz. Lena Piękniewska, dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję ci bardzo.
0: No i teraz będzie ta dobranoc, już czas na sen. Dobranoc, Magdo. Rodzina słucha?
1: Mąż na pewno.
0: Mhm. No. Pozdrowienia dla rodziny słuchającej.
1: Tak, może Zosia też.
0: I wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Lena Piękniewska.
2: Czy ja mogę wyjść już na scenę?
3: Tak.
1: Dobrze.

0: Jeśli odejdę, nie żałuj, spójrz, jaki piękny jest świat.
1: Magda Umber, Michał Pepol, Lena Piękniewska. Dobranoc, już czas na sen. 24 po 11.

2006 rok, płyta Alan Stewarta, Famous Last Words, to na tej płycie, poza Angel of Mercy, jest także Don't Forget Me, ale tam w tekście jest Summer is Over, to zaczekamy z tym jeszcze 2 miesiące.

Ronnie Samba, Basia i Matt Bianco. Słuchacz napisał, dzisiaj jest rocznica wydania płyty Help The Beatles, ale pan pewnie i tak wybierze Barry'ego White'a. Ja? Przecież uwielbiam Help. Wszystkiego dobrego tym, którzy są dzisiaj urodzeni.

A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No, no, no. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.

Wcześniej The Beatles, potem zaproszenie na pauzę, La Pauze Italiana, a potem jeszcze Backman Turner, Overdrive za 21 południe.

Here we always send the news, if this is it, listy od państwa, tak, zalegam, mam kilkadziesiąt do odpowiedzenia po południu, ale jeden pamiętam list, w którym słuchacz napisał, panie Marku, ale o co chodzi z tym, że za ciepło, no jest lato, to musi być gorąco, to u pana chyba lato, u nas wczoraj było piekło, najbardziej gorąca piosenka na lato, no to właśnie chyba ta, Crystal Waters.

0: No tak, Gypsy Woman w podtytule Ale upał. Crystal Waters. Za 10 minut będzie godzina 12. Michał Żakowski, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czym będzie pan straszył dzisiaj?
1: Niczym. Będę bawił. Bawił filmem, mam nadzieję.
0: Jakim?
1: Jakimkolwiek, który nas jeszcze wzrusza i bawi, a widzieliśmy go bardzo, bardzo dawno temu i teraz na przykład możemy go sobie pooglądać siedząc leniwie na leżaku w ten upał w kinie plenerowym i oglądamy na przykład Nagi Instynkt wieczorem i pijemy sobie do tego lemoniadę i odpoczywamy, a jednocześnie mamy no, wspaniały powrót do przeszłości.
0: Tak, to prawda.
1: No i o tym dzisiaj będą, o tym dzisiaj co państwo lato, bo czy bawią nas i wzruszają filmy sprzed lat, czy wracamy do starych filmów, takie pytanie stawiamy i oczywiście prosimy o nie tylko powiedzenie, że tak, ale dlaczego i które, bo to też jest ciekawe, co to dla nas jest w ogóle stary film, bo ja pamiętam jeszcze w telewizji był taki w niedzielę takie spotkania w starym kinie, prawda?
0: Tak.
1: No to czy to teraz już możemy tak mówić, że to jest w starym kinie, ale w każdym razie tak, czy bawi nas to, co widzieliśmy już kiedyś i nazywamy to filmami sprzed lat?
0: Bawi. Znaczy ja też mam takie filmy, do których lubię wracać, tak? I które ciągle mnie bawią. Pamiętam, że nawet kupiłem sobie na DVD całą serię o Angelice. To była piękna Angelika, Angelika i Sułtan, Angelika i Król. Po latach to obejrzałem i to no, taka bajeczka, ale takie bajeczki po latach też się przydają, żeby wspominać stare dobre czasy, bo tak to się mówi, stare dobre czasy.
1: Stare dobre czasy.
0: Michał Żakowski, co państwo lato? Polecam. No a my już będziemy zmykali. Halina Wachowicz, Adam Szuraj, Marek Niedźwiecki. Pan, gdzie ja to widzę? Pan Jakub prosi, żeby pozdrowić mamę Lucynę z Nowej Soli, która uwielbia ten utwór i to dla niej taki bardzo, bardzo ważny utwór. No więc z ogromną radością Pat Metheny Group, a jeśli dziś czwartek, to ja się z państwem słyszę w sobotę. Wszystkiego dobrego.

0: Pat Metheny, oczywiście w filmowym stylu, no pejzaże muzyczne, można powiedzieć, jak najbardziej pasujące do dzisiejszej audycji. Dzień dobry, Michał Żakowski.
1: Co państwo? Lato!
0: Podobają nam się filmy, które już znamy, by sparafrazować klasyka o muzyce z filmu Rejs. Do kin wracają filmy sprzed lat, nierzadko w odświeżonej wersji. Sporo klasyki można zobaczyć na dużym ekranie i w plenerze, no właśnie latem, właśnie w wakacje. Ale co więcej, również współczesne filmy czerpią garściami z kina lat 80., 70. To wręcz czasami oblig, by być jak najbardziej wiernym, by oddać realia tamtych czasów. No i dlatego dzisiaj pytamy, czy bawią nas i wzruszają filmy sprzed lat? Czy wracamy do tych starych filmów? Proszę dzwonić 510-357-357, 510-357-357, taka nasza podróż w przeszłość, ale oczywiście nie czepiamy się wieku, chociaż jakbyśmy tak spojrzeli, to na przykład kariera Nikodemadyzmy 45 lat. No, Lot nad kukułczym gniazdem 51 lat, Milczenie owiec 35, Nagi instynkt 34, Marcin Cichoński
2: 50 lat.
0: Dzień dobry, Marcin Cichoński, Złodziej Czasu, czyli audycję o filmach i popkulturze, dziennikarz muzyczny i kulturalny Radia 357. Marcin, dzisiaj pytanie, myślę, że jak najbardziej zasadne. Tych propozycji wyjścia do kina, obejrzenia czegoś na dużym ekranie jest mnóstwo. Ja osobiście specjalnie czekam na jedno kino w Toruniu, do którego chodzę. Ono jest studyjne, małe, kameralne, niezwykle drogie, ale dające komfort oglądania na dużym ekranie.
2: No, no tak, co? Oczywiście.
0: I oglądałem właśnie Nagi Instynkt i Milczenie Owiec. I naprawdę stwierdziłem, że Milczenie Owiec chyba oglądałem po raz pierwszy.
2: To teraz tak. Wszyscy mamy taką chęć w sobie i ona nie jest teraz zrobiona, żeby powtarzać i oglądać jeszcze raz. Przecież pamiętasz kiedyś za naszych czasów studenckich
0: mieliśmy się nie czepiać wieku.
2: Nie, my się naszego. Nie czepiamy, tylko my z dumą to mówimy. W naszych czasach, pamiętasz takie wieczory filmowe, oczywiście, i dyskusyjne? Albo na przykład noc filmową, na przykład z filmami Lyncha, gdzie ktoś głowę do wycierania serwował nam koło godziny trzeciej i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Albo na przykład tak, takie maratony filmowe, wszystkie części Gwiezdnych Wojen od godziny 17 do bardzo późnych godzin nocnych. To wszystko już się działo. Teraz mamy dodatkowy pretekst, zarówno w kinie polskim, jak i kinie zagranicznym, światowym. Odrestaurowanie cyfrowe. To, co się stało w Polsce z wieloma dziełami, arcydziełami kina, tak, że one zostały odnowione i odrestaurowane, to jest po prostu rzecz historyczna, bo my zaczynamy je dostrzegać, postrzegać w zupełnie innym świetle. Ale przed chwilą powiedziałeś Milczenie Owiec, które niedawno powróciło do kin w jakości 4K. Przecież część z nas ten film nie miało takiego szczęścia, żeby zobaczyć w kinie, tylko oglądało nas kasety VHS, mocno zjechanej, gdzie lektor miał czkawkę i nagrywał w garażu. Pamiętasz przecież tak te kasety VHS kiedyś były, wyglądały i po prostu oglądało się...
0: Nie, że czkawkę to jeszcze w garażu, no coś strasznego.
2: Tak jest i wiesz, a wszyscy chcemy zobaczyć tego Hannibala Lectera jako Jodie Foster do tego i przypomnieć sobie wszystkie kultowe dialogi z tego filmu i wszystkie kultowe sceny, które tam... I teraz jak pójdziemy do kina, to my ten film obserwujemy trochę tak, jakby on był kręcony teraz tu i współcześnie. Oczywiście odrestaurowanie takiego filmu kosztuje znacznie mniej niż wyprodukowanie nowego. To też trzeba zwrócić uwagę. Ale taka chęć do oglądania na nowo jest zauważalna także na rynku kinowym. W Warszawie możesz spokojnie w weekend znaleźć kina, których po prostu są prezentowane starsze filmy. Poszliśmy sobie na spacer z żoną po Warszawie któregoś razu i przechodziliśmy obok Kin Atlantik.
0: Z tragarzami, niechcący.
2: Słuchaj, i tak mówimy, wejdziemy na to, co jest. I wiesz, na co trafiliśmy? Na Amelię.
0: Nie no, nie żartuj.
2: Nie żartuj.
0: Ale to się działo teraz? Czy
2: nie tak dawno, kilka miesięcy temu to się wydarzyło, że przechodziłem po kina Atlantik, patrzymy na afiszu Amelia, wchodzimy, oglądamy jeszcze raz.
0: I oglądało się?
2: Oglądało się, kapitalnie się oglądało. I tego będzie jeszcze więcej. Ja ci mówiłem, że na przykład w Stanach Zjednoczonych, to opisywał w serwisie na ekranie.pl Dawid Muszyński, że w Los Angeles Netflix wykupił kino. Po co wykupił kino? Po to, żeby w tym kinie wyświetlać filmy, które normalnie są w streamingu. I to jest w ogóle niesamowita jakby zmiana. My teraz z powrotem weszliśmy do domów i przez dłuższy czas i przez pandemię, i przez streamingi, i nałożenie się na to pandemię i streamingi, przeżywaliśmy to samo, co kiedyś przeżywaliśmy w latach 90., kiedy był kult VHS. Kiedy po prostu wszystkie, nawet nie trzeba było chodzić do wypożyczalni kaset VHS, bo często obnośny pan, przynajmniej mi się tak działo, przychodził do mnie do domu, pukał do drzwi i mogłem od niego wypożyczyć kasety VHS, tylko trzeba było przewinąć potem. Przeżywaliśmy po raz drugi taki moment, kiedy zachłysnęliśmy się tym, że kino można było oglądać w domu. I to w ogóle jest piękne, bo też do mniejszych ośrodków docierają wielkie, ważne dzieła filmowe, w których nawet w ogóle nie ma kina, tak? I ci ludzie mogą obejrzeć. Ale po jakimś czasie jednak mówisz, nie no, to ja bym zobaczył sobie na dużym ekranie. I takie przywołanie, czy to Casablanki, czy to innych rzeczy. Zresztą niektórych rzeczy nie możesz obejrzeć na streamingu i dlatego na przykład teraz na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu był specjalny pokaz na rynku filmu, którego na streamingu nie obejrzysz, a też jest kultową rzeczą z lat 90., czyli Na fali. Pamiętasz? Keanu Reeves i tak dalej. Niesamowity obraz, który się wtedy oglądało z zapartym tchem. Tego w streamingach nie ma, a zorganizowano specjalne pokazy kinowe. I takie rzeczy wracają i my będziemy do nich wracać. Czy to z sentymentu, ale też jakby z takiej chęci przypomnienia sobie. I wiesz co, są jeszcze filmy, to jest jeszcze ważny aspekt, które my dojrzewamy i dorastamy wraz z nimi. To znaczy inaczej postrzegamy sobie, nie wiem, takiego Alana Parkera i jego w sumie ekranizację płyty, to jest rzadki przypadek, czyli The Wall.
0: No tak, ale to jest
2: z perspektywy
0: przypadek szczególny, jak mawia mój nauczyciel od fizyki.
2: Z perspektywy 18-latka, a inaczej z perspektywy tego 18-latka po 32 latach, prawda? No, inne emocje. Inaczej patrzymy
0: Marcin, na... ale to trzeba zapamiętać. 18-latek z perspektywy...
2: W 32 latach.
0: Tak. Bardzo ładne.
2: Inaczej postrzegasz Lot nad Kukułczym Gniazdem teraz, a inaczej postrzegałeś go jako zbuntowany, albo na przykład klasyk, który sobie dzisiaj przypominaliśmy, Mechaniczna Pomarańcza. Mm-hmm. Inaczej na to spojrzysz teraz, a inaczej jak byłeś nastolatkiem. I do takich filmów warto wracać, jak dobry książek. A gdzie to oglądać? No najlepiej na dużym ekranie, na 4K, z tym Dolby.
0: 4K, fan. Czyli co to jest?
2: To jest specjalny format, który
0: był nowoczesny.
2: Długo tutaj Michał Foltak jest najlepszym specjalistą, który realizuje. Zaraz go poprosić na antenę, to on ci dokładnie wytłumaczy, ale długo, krótko tłumacząc, to jest bardzo wysokiej jakości obraz i dźwięk. Mm-hmm. Przede wszystkim obraz. Bardzo pokazujący. Pokazujący taki, że na ekranie nie masz żadnych tam dropów, innych takich rzeczy.
0: No właśnie, będzie... słuchaj, poczekaj, to ja ci coś powiem.
2: Tak.
0: Tak szczerze, no właśnie te dropy.
2: Że to wszystko lubisz, tak?
0: No tak. No i
2: że przyjeżdżał kiedyś...
0: No i po co mi ten 4K?
2: Że przyjeżdżał kiedyś do Okuninki samochód.
0: Do Okuninki, słuchaj,
2: no a ja to przeżyłem.
0: Nad Jeziorem Białym, żeby było
2: oczywiście,
0: jasne.
2: Oczywiście, że ja to przeżyłem, że przyjeżdżał tam samochód, taki star. Ze stara wypakowywano ekran, który montowano na plaży nad jeziorem. I na tej plaży nad jeziorem pokazywano samych swoich. I wszyscy przyszli.
0: Ale przecież to jest... No ja już widzę to jako scenę kultową, Marcin. I ty w tym uczestniczyłeś? Widziałeś?
2: Tak, uczestniczyłem. Tak, uczestniczyłem.
0: Który to był rok?
2: 80. któryś, ale nie pomnę.
0: Bo wiesz co, to jest taka sytuacja, że w tym samym czasie, kiedy ty widziałeś scenę ze starym, to ja z widłami jakieś 20 kilometrów dalej pracowałem na polu u babci.
2: O proszę. I
0: takie miałem kino, rozumiesz? Trochę inne.
2: Trochę inne, ale
0: kino
2: też...
0: Kino drogi bym to tak nazwał w ten sposób. I dobrze, to takie widzisz, jak to też klasyk mówił, reminiscencje z przeszłości, ale nie, no rzeczywiście to kino i te... No, no dla mnie dropy są fajne. Za czysty obraz już niekoniecznie. To jest oczywiście rozmowa, bardzo bym powiedział szczegółowa.
2: To wiesz, to tak jak chcemy słuchać płyty z winyla, niekoniecznie z tej super ultra jakości, którą daje na przykład jeden z serwisów streamingowych w jakości takiej super żyleta dźwięk, tak. Jeszcze lepsza niż płyta kompaktowa. Nie, my sobie włączamy winyl, żeby nam trochę potrzeszczało.
0: No tak, ale przy okazji ten dźwięk ma inną barwę, tak jak ten obraz ma inną barwę. Ja tylko czekam, może gdzieś trafię w wakacje na film Bullet Steve'a McQueena i tam jest scena z Los Angeles pościgu. Podobno, według znawców, uznana za jedną z najlepszych scen pościgów samochodowych i to jest coś niesamowitego. Teraz tak?
2: Zachęciłeś.
0: No tak, widziałem oczywiście kilka razy, ale obejrzeć to na dużym ekranie w kinie, bardzo, bardzo, to jest marzenie.
2: Widzisz, my powinniśmy poprowadzić audycję o tym, co robiliśmy w okolicach Okuninki i jakie sceny filmowe kochamy, prawda?
0: Tropami Okuninki, na
2: tak
0: przykład,
2: jest.
0: Słuchaj. No dobrze, bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo proszę.
0: Pan Bartek jest z nami. Marcin Cichoński jeszcze wróci do państwa, co państwo lato, za chwilę porozmawiamy i podsumujemy, ale bardzo ci dziękuję. To jest niesamowite, że nawet platformy streamingowe wykupują własne kina, by prezentować tam filmy. Czyli coś jest na rzeczy. Pan Bartosz jest z nami. Dzień dobry, panie Bartku.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Znaczy ja powiem tak, ja jestem takim nietypowym człowiekiem, co ja właśnie nie używam platform streamingowych. Ja jakoś się nie przekonałem. Telewizji teraz nie oglądam. A do kina rzeczywiście rzadko, ale na jakieś takie naprawdę dobre filmy. Ostatnim razem to byłem na Norymberdze.
0: No to jeszcze sobie pana wyobrażam, jak pan po prostu rano schodzi na kawę, wyciąga dużą płachtę gazety i pijąc kawę czyta wiadomości. No naprawdę, taki już old school totalny.
3: Kawy nie, akurat nie pijam, wolę herbatę, ale gazety czasami się zdarza czytać. Piątkowe wydanie Gazety Rzeczpospolitej zawsze tam się człowiek wykupi. Nie, znaczy, jakoś się, wie pan, nie przyzwyczaiłem do tego, ale poza tym, ja powiem szczerze, teraz jak tak patrzę w tej telewizji, to też się taka spełniła, taki żart z takiej mojej kreskówki, jak byłem dzieciakiem, gdzie ten taki cofnął się w czasie i spotkał swojego ojca i żeby go nastraszyć, powiedział początkowo, że w przyszłości będzie 500 kanałów w telewizji. On początkowo powiedział, że super, a później ten dodał, ale nic do oglądania. I wtedy to było przerażenie, że taki krzyk. No i to trochę podtrzymuję. No, zdarzają się dobre filmy, które warto obejrzeć. Ja mam kilka swoich takich ulubionych.
0: A to za chwilę pana chciałem już zapytać. Proszę dzwonić, od razu teraz jeszcze powiem. I też tutaj robimy taki może nie ranking, ale posłuchajmy o naszych ulubionych filmach z przeszłości. 510-357-357, 510-357-357. Czekam na państwa z otwartym ekranem wręcz po prostu na opowieści z dawnych czasów na temat kina. Dobrze, panie Bartku, to jeszcze kontynuując, co to za filmy, które jeszcze pan do pana wracają?
3: Ja uwielbiam na pewno film, mimo że nie jest bardzo długi, JFK, taki trochę kontrowersyjny, ale według mnie dobrze zrobiony.
0: Olivera Stone'a, tak.
3: Tak, Olivera Stone'a. I z takich, powiedzmy, takiej rozrywki, takiej może, która no nie uczy, ale tak fajnie się to ogląda, to jestem wielkim fanem, to chyba było w zeszłym roku 30-lecie tego filmu, ze świętej już pamięci Valem Kilmerem, Batman Forever. Ja jestem wielkim fanem roli, jaką tam odgrał Jim Carrey w roli mojej ulubionej postaci z tego uniwersum, czyli Człowieka Zagadki. No i oczywiście to Tommy Lee Jones jako dwie twarze.
0: No wie pan, to jest z takich filmów na przykład 45 lat temu Poszukiwacze Zaginionej Arki, aż mnie to zmroziło, że to już tak szybko minęło te 45 lat.
3: Tak, to mogę tylko jeszcze na zakończenie powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby naprawdę obejrzeć jakieś też dobre filmy z takiej klasyki, no to tutaj muszę zareklamować trochę telewizję publiczną, bo tam zawsze w jedynce w soboty koło południa zawsze lecą te takie stare filmy z złotej ery, no w większości westerny, ale też się zdarzają też innego rodzaju filmy. Ja to ostatnio nie mogę, zawsze staram się nie opuścić żadnego seansu, tam będzie Siedmiu Wspaniałych.
0: Siedmiu Wspaniałych, Boże, jaki to był cudowny film. Dobrze, panie Bartoszu, bardzo panu dziękuję.
3: Pan
0: Adam, miłego dnia. Panie Adamie, dzień dobry. Jak pan z kinem sprzed lat? Czy te filmy jeszcze pana bawią, wzruszają? Wraca pan, chodzi pan do kina? Jak to wygląda?
4: Na początku chciałbym pozdrowić tu z tej strony pana Bartka, bo ja też jestem wiernym widzem tego cyklu jedynkowego akurat nie z tymi starszymi produkcjami.
0: Proszę bardzo, co za niezamierzona reklama cyklu w telewizji publicznej, ale w dobrej wierze.
4: Niezamierzona, no proszę
0: no tak,
4: pana,
0: tak
4: ja
0: jest,
4: też
0: oczywiście.
4: Tak, robię w innej telewizji te wołanie głównie autentycznych, ale no to już tak pomiędzy, ale chciałbym tak powiedzieć, że no co by to nie powiedzieć, żeby tak jakby nie pociągnąć tematu, że się lubi na przykład kino Barei albo tam, nie wiem, Kondrat Juka, bo niektóre z ich filmów naprawdę są one no, ponadczasowe i tak naprawdę już kompletnie, że człowiek za setnym razem ogląda Misia czy Niebo Wziętych, to nagle okazuje się, że zna wszystkie dialogi. No i też co do mnie, to jakoś bardzo lubię sobie na przykład wracać do filmu George'a Clooney'a dotyczącego właśnie tej afery, która się działa tam makartystów w latach 50. w Ameryce, jeśli chodzi o to prześwietlanie różnych osób, którzy byli tam umoczeni w jakieś komunistyczne kontakty, czy tak dalej. Good night and good luck dotyczące
0: good night
4: właśnie...
0: and good luck, oczywiście, tak.
4: Tak, i to był naprawdę fajny film. No jak jest 2-3 razy miałem okazję go obejrzeć, pokazujący zresztą pracę, jak działała wtedy ówczesna amerykańska telewizja. I rzeczywiście to, co się tam dzieje, to naprawdę jest takie no mocno... no wzruszające w pewnym sensie, czy też także no informujące, jak to kiedyś bywało tak naprawdę w tychże mediach i jak to pod, te słynne czarowanie na, to znaczy nie polowania na czarownicę się to właściwie na tych te różne postacie publiczne działy.
0: Tak, ale to jest czasy McCarthy'ego w latach 50. w Stanach Zjednoczonych. No świetny film, a jeszcze panu jakieś inne filmy przychodzą do głowy? To oczywiście, jeżeli tak jest, to ja też zapraszam do naszej sondy. Tam też jest to pytanie, czy bawią nas i wzruszają filmy sprzed lat, czy wracamy do starych filmów. Także to zapraszam, by tam się wyrazić poprzez głosowanie, na tak lub nie. A także proszę też dzwonić 510-357-357. Jeszcze do pana mam pytania, poza oczywiście tym filmem George'a Clooney'a o Good Luck and Good Night, to Good Night and Good Luck, to czy jeszcze coś panu jest na przykład z klasyki polskiej? Bo podpowiem, że 45 lat kariera Nikodemadyzmy kończy w
4: no
0: tym
4: roku.
0: No
4: nawet oglądałem tak jakby i serial, i trochę też nawet film, więc mogę tu sobie kojarzyć, czytałem też trochę jako taką lekturę samego Dołęgi Mostowicza.
0: Tak, no daj, bo to na jego podstawie jego powieści.
4: No kariera Nikosiadyzmy też taka młodsza wersja, bo ja jestem rocznik 97, a film jest 2002 z Czarkiem Pazurą, więc
0: no tak.
4: Też nawet trochę.
0: To pan Kilarów będzie wracał do kariery Nikosia, jaka do klasyki filmów na przykład. Dobrze, bardzo panu dziękuję. Jest pan Łukasz z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu.
5: Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Panie Michale, ja miałem taką ciekawą sytuację do powiedzenia.
0: Proszę.
5: Tak się szczęśliwie złożyło, że jak byłem dzieckiem, dziadek był bileciarzem w kinie.
0: Oho, to pan miał nieograniczony dostęp. To był pana streaming niemalże, no.
5: Tak, zawsze mnie zabierał, bo się też mną zajmował. Mama mnie podrzucała do dziadka, więc on się mną zajmował, był w pracy. Więc wie pan co, mam takie dosyć fajne wspomnienia z tego czasu, bo nie zawsze też było miejsce na sali kinowej, żeby usiąść na fotelu, tak? Więc dziadek często mnie tam dawał do tej salki takiej z tyłu projekcyjnej, do tego pokoiku, gdzie były te wszystkie projektory i ta taśma przez to małe okienko takie, gdzie tam takie było, no osienkie okienko, ja sobie tam oglądałem, siedziałem na krzesełku i oglądałem z tej projektowni. Często się ta taśma, bo to były lata 80, zrywała, więc tam oczywiście na sali były krzyki o taśmę z powrotem, żeby to podłączyć, więc to chwilę jakby trwało, więc no, wspomnienia takie, gdzie pan do dzisiaj jakby utkwiły bardzo. Ale dzięki temu wszystkie te klasyki z lat 80., czyli Gwiezdne Wojny, Indiana Jones, tam był Terminator, tam były też te wszystkie inne takie właśnie klasyki, wszystko jakby w kinie oglądałem. Wszystko jakby w kinie na żywo się oglądało, albo z sali, albo z tego małego właśnie okienka, tak, tam z tej projektowni.
0: Ale przecież to normalnie jak Cinema Paradiso, Giuseppe Tornatore z 88 roku. To jest niesamowite, że pan to przeżył.
5: Można tak
0: to,
5: powiedzieć.
0: Co tam jest w filmie, jedną tak. Z oczywiście, ale to jest no, napędowy motyw tegoż filmu, natomiast pan to przeżył na własnej skórze.
5: Na własnej skórze,
0: zazdroszczę i to są wspomnienia chyba nie do... A przekazuje pan, opowiada pan młodym ludziom o tych doświadczeniach?
5: No właśnie, szczerze jakby nie byłem edukacji, tak teraz jak pana audycję usłyszałem, to myślę, że zadzwonię, opowiem jak to wyglądało tutaj w kinie u nas właśnie, u mnie w mieście. To już nie istnieje, bo zostało przebudowane, no ale mówię, takie były czasy, no nie było, w telewizji nic nie leciało, było jedynka, dwójka, nie było żadnych filmów, jeszcze wtedy nie było kaset VHS, bo to dopiero kasety lata 90. gdzieś tam się pojawiły, więc całe te lata 80. to właśnie było kino, to był jedyny kontakt z takim czymś, to właśnie było kino.
0: Kino w życiu. A jak się nazywało to kino w ogóle jeszcze?
5: Niech pan... Kino w Nowym Sączu pod Hale, teraz zostało przebudowane.
0: Kino w Nowym Sączu, jeszcze pan mówi, tak? Nowy
5: tak.
0: Sącz pod Hale, no piękne Hale, miasto, jest, piękne kino.
5: Stoku,
0: jestem ciekaw, czy wszyscy, czy, bo mam takiego znajomego z Nowego Sącza, jestem ciekaw, czy on pamięta kino pod Hale.
5: Ono teraz zostało zbudowane, powiększone, tam ta sala jest troszeczkę inaczej, jakby w inną stronę jakby ułożona. Jeszcze pamiętam tą starą salę z innym układem właśnie za 80., która właśnie, no była taka klimatyczna za czasów komuny, tak, bo to było takie kino no, starych lat, tak? i tamta trajektoria, także no pamiętam to wszystko, pamiętam do dzisiaj.
0: No wie pan co, to jest, no naprawdę, to ma pan taki skarb we wspomnieniach, że aż pozazdrościć, a jakby to kino Podhale zaczęło wyświetlać stare filmy, to chodziłby pan na te, same, które dzięki dziadkowi pan poznawał?
5: Jedną rzecz właśnie, zmieniła się bardzo kultura oglądania dzisiaj filmów. W telewizji jak coś leci, to jednak telefon zadzwoni, wejdziemy gdzieś na Instagram, na jakieś takie social media i się rozpraszamy, a jak pójdziemy do kina, no to jednak się na te 2 godziny powiedzmy musimy wyłączyć. Telefon się jakby wycisza, tak? Więc jakby taka inna higiena oglądania tych filmów, tak, w kinie. Jest też, są inni ludzie, więc jakby też patrzymy, jak ktoś reaguje, czy się śmieje, czy płacze, czy jakoś tak wspólnie ten film przeżywamy. Więc ja bardzo lubię do kina pójść, chodzę dalej, teraz do tego nowego, już przebudowanego. Często chodzę. No muszę powiedzieć, że teraz frekwencja na niektóre filmy nie jest zbyt duża. Czasami jest bardzo mało widowni, nad czym ubolewam, no ale chodzę. Staram się chodzić regularnie do nowego kina i dalej to oglądać w kinie niż gdzieś na telewizorze, tak?
0: No pan to już nie ma wyjścia. Po takiej młodości to jest to niemożliwe, żeby przestać chodzić do kina. Panie Łukaszu, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie i kino Podhale w Nowym Sączu szczególnie. Pan Andrzej. Dzień dobry, panie Andrzeju.
6: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Jak tam? Filmy z dawnych czasów są w pana jeszcze pamięci? Wzruszają pana? Stara się pan je jakoś oglądać? Może chodzić nawet do kina?
6: Aż tak, żeby do kina sobie ich je przypominać, to nie. Wolę gdzieś tam, jak one mnie zaskakują w telewizji. Przy czym może moje ulubione filmy nie są aż tak odległe, chociaż też już mają kilkadziesiąt lat. Czyli standardowo.
0: To jest świetne. Nie są tak odległe, ale mają kilkadziesiąt lat. Dobrze, bardzo ładnie.
6: No tak. Ale już kinematografia już gdzieś tam sobie całkiem nieźle radziła. Ale Skazani na Shawshank, Zielona Mila, a jakby ktoś był poszukiwaczem dobrych filmów, moim zdaniem dobrych, to poleciłbym niepopularny film, bo w mainstreamie go nigdzie nie widziałem. Było sobie Kłamstwo.
0: O, coś mi chodzi po głowie, że tak powiem, jak wytrawny kinoman.
6: Niesamowite. Mógłbym tutaj bardzo długo
0: wymienić, jaki jest tytuł tego filmu, jeszcze niech pan powie?
6: Wytrawny? Było sobie Kłamstwo.
0: Było sobie Kłamstwo.
6: A z tym samym aktorem, to ci, co lubią oglądać dobre filmy, muszą zobaczyć. Już panu mówię. Afterlife.
0: Dobrze. To w takim razie pan poleca. Było sobie Kłamstwo. Afterlife to z jakich czasów mniej więcej te filmy?
6: 20...
0: Mają kilkadziesiąt lat. Nie są odległe. Dobrze. Panie Andrzeju, bardzo, bardzo panu dziękuję w takim razie. Wszystkiego dobrego.
6: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję za polecenia filmów, czyli Afterlife i Było sobie Kłamstwo. Pan Tomasz. Dzień dobry, panie Tomaszu.
7: Dzień dobry. Odpowiadając na pytanie, ja uważam tak, że warto wracać i mnie bardzo wzruszają te starsze filmy, które widziałem już kilka razy i zgadzam się w pełni z tym, co padło to na antenie w czasie rozmowy z dyrektorem Cichońskim, że my w tych filmach teraz, będąc już starsi, już nie wypamiętając nikomu wieku, odnajdujemy chyba trochę inne elementy, inaczej rozłożone akcenty, co innego z nich wyciągamy, więc wybitne dzieło, no to zawsze ma wiele kontekstów i w zależności od wieku i naszego momentu w życiu. Różne właśnie tam treści w nich odnajdujemy. Ja tak mam na przykład z Parenkikiem znalezionym w Saragoście. Zresztą Kuchni Iluzjon był powtarzany filmem pana Hasa. No i to naprawdę obejrzeć na dużym ekranie w skupieniu, to jest zupełnie co innego niż gdzieś w domu, gdzie będzie telefon klikał, gdzie tam córka czy pies mogą przeszkodzić. Więc naprawdę to stare arcydzieła. Też po latach wróciłem do filmu, chociażby Barwochronne, czy Przypadek Kieślowskiego. No to tam naprawdę zupełnie co innego w tych filmach odkryłem, niż oglądałem jako student. Wydaje mi się, że teraz dojrzalej do tych filmów podchodzę ja, więc wszystkich zachęcam, żeby te swoje ulubione filmy z czasów młodości jeszcze raz próbować odtworzyć. Ja na przykład bardzo też lubię spaghetti westerny, więc Dobry, Zły, Brzydki przynajmniej raz w roku.
0: Oglądam. Z Clintem Eastwoodem to jest chyba, tak?
7: Niestety żona po jakiejś godzince przysnęła na tym filmie, ale ja dotrwałem do końca jak zwykle z przyjemnością, więc... Ale to już taka moja może osobista predylekcja. A jeszcze chciałem się tylko odnieść do tej rozmowy ze słuchaczem jednym.
0: Proszę bardzo.
7: Który mówił o filmie, chyba to się nazywało Good Riddance and Good Luck, tak?
0: Tak, Good Night and Good Luck. Tak.
7: Chciałem tylko taką polemiczną uwagę tutaj przedstawić, ponieważ wiemy, że współczesne, zwłaszcza Hollywood, ma swój jakiś taki rys lekko ideologiczno polityczny, no, zwłaszcza pan Clooney, no, z drugiej strony czy się możemy Mela Gibsona czy kogoś wymienić, więc namawiałbym, żeby nie traktować filmów tego typu, czy nawet JFK i Olivera Stone'a, który też no, tam w swoim ukupaniu Putin gdzieś pokazał swoje poglądy, nie traktować jako prawdy historycznej. To jest jakaś wizja autorska, ale trzeba pamiętać, że to jest jednak kino, a nie dokument historyczny, żebyśmy nie traktowali po prostu tego, co nam ci autorzy przedstawiają jako prawdę objawione i z tego czerpali, uważaj to za jedyne źródło wiedzy o tamtych czasach, bo to uważam, że ten czasy makartyzmu przedstawił trochę w sposób wynatyżony.
0: No, w sposób George'a Clooney'a, można to tak powiedzieć. Tak,
7: dokładnie.
0: Tak, no oczywiście zgadzam się z panem, to była wizja George'a Clooney'a i wizja też pewnej części Hollywood na to, co się działo w latach 50., ale oczywiście McCarthy to też nie był człowiek z czystym życiorysem, prawda, także, ale jasna to już sprawa. Jest zupełnie inna historia, ale cieszę się, że pan zadzwonił i cieszę się z tych refleksji, ale także z tych poleceń, a szczególnie wie pan co, Pamiętnik znaleziony w Saragosie to był film, który mnie no, normalnie wyprawił w kosmos poznawczy, tak bym to nazwał. Nie wiedziałem, co się dzieje, to jeszcze oglądałem na jakimś takim kanale telewizyjnym, który proponował, w którym prezentowano filmy, już niech będę wymieniał nazwy, ale to było na początku lat 90. i pamiętam, że film mnie wziął z zaskoczenia i to było przeżycie niebywałe, ale ostatnio Orkiestra Kameralna Teatru Wielkiego Opery Narodowej, Festiwal Timeless, to jest na tym festiwalu film był prezentowany, niech pan sobie wyobrazi, obraz, a dźwięk, czyli muzyka była grana przez orkiestrę i to było przeżycie nieprawdopodobne,
7: no,
0: jeżeli chodzi o
7: estetykę. Dobry,
0: jak tak, będzie tak, jeszcze myślę. Kiedyś coś takiego, niech pan śledzi, bo to warto obejrzeć. Ja byłem po raz drugi w kosmosie, także panu powiem.
7: Zazdroszczę i będę śledził i słuchaczy również zachęcam wszystkich, żebyśmy tak tam spotkamy przy jakiejś okazji właśnie na tego typu pokazie, bo to musiał być nieprawdopodobne tam forma szkatułkowa z muzyką na żywo. To...
0: Tak, i z tymi wszystkimi, wie pan, dźwiękami, z tymi dźwiękami z ulicy, z przejazdu koni, to wszystko było też tam wystawiane, też było zagrane, bym powiedział, może w
7: tak,
0: ten sposób.
7: Tak, współcześnie mówi chyba imersja wręcz nastąpiła.
0: No, można to nazwać, że to była imersja w tym momencie. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu.
7: Dziękuję, pięknie.
0: Wszystkiego dobrego. Pan Łukasz z nami. Dzień dobry, panie Łukaszu.
8: Dzień dobry.
0: Jak tam u pana filmy grają w sercu i umyślę te sprzed lat?
8: Tak, zacznę od tego, że dokładnie rok temu na Times Film Festival Bullitt był pokazywany w kinie Murachnów i mnie się udało akurat go zobaczyć.
0: Nie no, był pan na Bullicie i widział pan i ta scena robi wrażenie?
8: To jest niesamowite, to jest po prostu nie do opisania tak naprawdę to, co widziało się kiedyś na kasecie wideo. Później nawet no. w tych wersjach tak, zremasterowanych tak. To i tak tego nie oddaje rzeczywiście jakby ten... To w zasadzie jakby się stało na chodniku, prawda? I za moment wewnątrz auta razem ze Steven McQueenem. W związku z tym coś nieprawdopodobnego. Ale tak naprawdę pan redaktor mnie zainspirował do tego, że dosłownie przed chwilą kupiłem sobie bilet na Władcę Pierścieni, drużynę Pierścienia w rozszerzonej wersji.
0: Proszę bardzo. I gdzie pan będzie oglądał?
8: Jutro akurat w Zielonej Górze będę to oglądał, ale muszę powiedzieć jedną rzecz, że po prostu jeśli wiem, że jest wersja rozszerzona, która ma 208 minut, to wiem, że to jest zainwestowany czas, który daje mi profity, to znaczy wiem, że będę zadowolony i chyba o to chodzi, tak, że sięgając do tych filmów, które widzieliśmy, no po prostu wiemy, że to nie przy natłoku, można powiedzieć, różnego rodzaju tytułów, zwłaszcza, że coraz dłuższe filmy są kręcone, trochę się obawiamy, że ten czas spędzony być może będzie w jakiś sposób zmarnowany, także trafimy na coś, co nie przypadnie nam do gustu, w związku z tym idziemy na takiego rodzaju pewniaki, które tę satysfakcję nam dają. I z drugiej strony wydaje mi się też, że oglądanie filmów, które doskonale znamy, że tak naprawdę to jest przyjemność dla nas samych, no bo odnoszę wrażenie, że oglądanie nowych tytułów jest trochę oglądaniem dla innych, to znaczy chwalimy się w mediach społecznościowych, bierzemy udział w dyskusji, prawda, w jakiś sposób się w to angażujemy, a tak naprawdę to jest taka czysta przyjemność sięgania do czegoś, co już znamy, może w wersji troszeczkę rozszerzonej, co jest właśnie taką naszą indywidualnym przeżyciem, którym już nie musimy się chwalić, bo tak naprawdę wszyscy ten film znają i w tym sensie widzę tu pewną różnicę.
0: No dobrze, to też jest, myślę, że to jest też ważne, to co pan mówi i jak najbardziej też oddaje ducha współczesnych czasów i odkrywania tych filmów, czy odkrywania, oglądania ich po prostu po latach i to jest też, jak widać, źródło nieprawdopodobnych przeżyć, a Bullitta na dużym ekranie ja panu naprawdę zazdroszczę. To jest coś, co ja muszę kiedyś zobaczyć i mam nadzieję, że tak będzie. Także panie Łukaszu, bardzo panu dziękuję i za opowieść o filmach, i za tego Bulita. Jeszcze tylko dodam, że na festiwalu Timeless, gdzie był prezentowany pamiętnik znaleziony w Saragosie, no poza orkiestrą kameralną Teatru Wielkiego Opery Narodowej, był wrocławski zespół Małe Instrumenty. I to właśnie ten zespół podkładał ścieżkę dźwiękową, tą, która była wymyślona do filmu, do oryginału pana Hasa. Także, żeby tutaj faktom stało się zadość. Pan Arek, dzień dobry, panie Arku.
9: Dzień dobry, panie Michale. Bardzo mi miło z panem rozmawiać.
0: Dzień dobry. Bardzo mi miło z panem rozmawiać.
9: No, chciałem się podzielić swoimi filmami. Kilkoma filmami może, tak krótko.
0: Proszę bardzo.
9: Pierwszy z nich to Stowarzyszenie Umarłych Poetów. To jest z Robinem Williamsem. No, po prostu bardzo piękny film, wzruszająca historia, piękne zdjęcia, muzyka, gra aktorów. Tam jakby wszystko zagrało. Nie wiem, czy pan oglądał.
0: Oczywiście, w latach 90. w liceum, proszę pana, i to było jedno z tych przeżyć buntowniczych w moim życiu. Za pomocą sztuki filmowej.
9: Dokładnie, dokładnie, bo miał on taką nutkę. A skoro już o buntownikach mowa, to jest drugi film z tym samym aktorem. Buntownik z wyboru, również z lat 90. i również przepiękny film. Zresztą za ten film Robin Williams dostał Oscara za rolę drugoplanową.
0: O, proszę bardzo, czyli rozumiem, że jeszcze Robin Williams jest dla pana ważny i jego filmografia tutaj, bo widzę, że ten trop zdaje się, że się powtórzył, więc...
9: Akurat więc... tak się składa, że tak, on grał w kilku naprawdę wspaniałych filmach. Nie wszystkie jego filmy były takie super, ale...
0: Rozumiem.
9: Wiele było.
0: Ale dla pana te filmy sprzed lat to ważna, ważna rzecz i to, że na przykład część filmów też się wzoruje na latach poprzednich po to, by oddać ducha, ale nie tylko lat i wydarzeń. Natomiast też sposób czasami nawet pracy operatorskiej czy reżyserskiej też jest dość zbliżony.
9: No myślę, że właśnie te lata 90. to powiedzmy sobie, przyniosły wiele tak dobrze, naprawdę dobrze, fachowo zrobionych filmów z dobrą historią, scenariuszem. Także tutaj, tu coś w tym jest.
0: Coś w tym jest.
9: Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o kinie dwa słowa, jeżeli można.
0: To poproszę dwa słowa o kinie.
9: Dwa słowa tylko. Ja byłem wielkim kinomanem, wielkim fanem chodzenia do kina, powiedzmy sobie jeszcze w latach 80. czy początku 90. Natomiast teraz już niekoniecznie, muszę się przyznać, z uwagi na to, że całe to doświadczenie jakby zmieniło się. Że w tej chwili to jest, no wie pan, ten popcorn, jest puszczane, ludzie się telefonami i... To już nie jest to samo. Kiedyś po prostu to była inna historia, inna magia, inne doświadczenie. Tak jest moja opinia.
0: Kino bez popcornu. No wie pan co, coś w tym jest, powiem szczerze, bo czasami jednak te zakłócenia powodują, że człowiek się rozprasza, a sytuacja jest dość, bym powiedział, wymagająca skupienia. W ogóle siedzenie i oglądanie jest już bardzo, myślę, że ważne, by to zachować w takiej formule, która pozwala na ciekawy, fajny odbiór filmu. Bardzo panu dziękuję, panie Arku. To bardzo ciekawe, co pan powiedział. Te 90. lata mnie zainspirowały i zaraz zadam pytanie właśnie o nie. Z których tych lat my najbardziej czerpiemy, czy kino najbardziej czerpie inspirację? Dlatego dr Paulina Kwiatkowska, kierowniczka działu kuratorskiego FINA, czyli Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, historyczka i teoretyczka filmów. Dzień dobry pani.
10: Dzień dobry, bardzo miło, dziękuję za zaproszenie.
0: To ja bardzo się cieszę i dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie w nasze skromne progi, gdzie my to tak sobie po prostu bajamy o tych filmach, wie pani. Pani się na poważnie tym wszystkim zajmuje, a my tu tak sobie gadamy, jak wie pani, na imieninach, co się ostatnio widziało. Także naprawdę jestem zaszczycony bardzo mocno.
10: Strasznie mi miło, ja również naprawdę. Od razu może tak jeszcze w nawiązaniu do ostatniej wypowiedzi.
0: Proszę, właśnie tak.
10: Jeśli słuchacze, słuchaczki tęsknią za takim retrokinem i tęsknią nie tylko za oglądaniem klasyki filmowej, ale też za takim założycielskim doświadczeniem bycia w kinie, gdzie nie ma popcornu, gdzie fotele nie zawsze są wygodne, ale za to, to zapraszamy do Kina Illusion w Warszawie. To jest kino właśnie Filmoteki Narodowej. U nas można zobaczyć i klasykę kina, ale też właśnie odtworzyć sobie coś z takiego zupełnie podstawowego, klasycznego doświadczenia bycia w kinie.
0: To jest standard bluesowo-jazzowy, ja bym to tak powiedział. Kino Illusion w Warszawie, myślę, że jest to naprawdę należy odwiedzić i tam się filmy czerpie pełną garścią, już nie mówiąc o tych wrażeniach, o których pani mówi. Jak najbardziej. Ja jeszcze, wie pani, pamiętam Imperium kontratakuje oraz Żandarma na emeryturze, ale to nie była premiera, żeby było jasne. W kinie Femina w Alei Solidarności. Starym kinie Femina i te krzesła, to wszystko, o czym pani mówi. Balkon, kronika filmowa wcześniej. No, to były czasy. O, i widzi pani, i już tutaj się robi bardzo.
10: Kiedyś to było.
0: No właśnie, ale pani, niech mi pani powie, ale kiedy to było? Bo tutaj słuchacz też powiedział, Arek, 90. lata można czerpać garściami. No, zgadzam się. Z muzyki się czerpie. Muzyka z 90. lat też jest obecna. Zresztą Marcin Cichoński, który był wcześniej, też opowiadał o tym. Natomiast jak pani widzi, to kino rzeczywiście wraca do tych, no chyba można też powiedzieć, tych współczesnych korzeni. Ja nie mówię lat 30., 40., ale te 70. lata, 80. też kształtowały pewnego rodzaju sznyt reżyserski pokazywania świata.
10: Tak, oczywiście, ale w ogóle też nawet te lata 90. one są tutaj bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że i jeśli chodzi o takie inspiracje reżyserskie, znaczy w ogóle dla twórców, twórczyń filmowych dzisiaj, ale też skądino, to dla mnie samej, no, w związku z tym, że mam tyle lat, ile mam, czyli w latach 90. Po prostu jakby aktywnie i samodzielnie, że tak powiem, chodziłam do kina, już nie będę zdradzać precyzyjnie, ale można się doliczyć, to ja z pewnym zdziwieniem, ale takim bardzo pozytywnym zdziwieniem, jakby odnajduję właśnie to ogromne zainteresowanie i powrót do kina lat 90. jako do klasyki kina. Bo oczywiście dla mnie siłą rzeczy to nie do końca jest klasyka, tylko to jest po prostu kino, które oglądałam jako nastolatka czy dwudziestolatka. A teraz widzę, że to są filmy, które już mają status nie tylko jakoś tam kultowych, ale właśnie przede wszystkim po prostu klasyki kina. I to jest w ogóle wspaniałe, tak? No bo to oczywiście można powiedzieć, że to jest taki banalny proces, wiadomo. No jakby kolejne dekady nam przybywają, tak? Więc to jest jasne. Ale fajnie się to obserwuje, a poza tym rzeczywiście to, co się przy okazji dzieje, to jest taka bardzo ciekawa jakby rewaluacja, można powiedzieć, tego kina lat 90., które jednak na początku XXI wieku było bardzo często, jak mówię o polskim kinie, tak, było uważane za takie, jakby takie kino permanentnego kryzysu. Tak? Teoretycznie jest już lepiej, teoretycznie nie mamy cenzury, teoretycznie można robić, co się chce, ale jest jeden podstawowy brak, czyli kasa, czyli nie ma pieniędzy. Tak? Tak, w związku z tym bardzo jakoś zapamiętaliśmy sobie to kino lat 90. polskie jako takie kino niedoinwestowane, jako kino wtórne wobec jakichś tam wzorców zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich, a teraz nagle się okazuje, że te filmy miały swoją wartość, jakby nie tylko taką sentymentalną, ale też po prostu konkretną wartość jakąś taką formalną, estetyczną, ale też jakąś narracyjną, tak? Znaczy ten status, nie wiem, chociażby Psów, tak? No już wezmę taki najbardziej oczywiście...
0: Chciałem też to powiedzieć, tak jest. No Psy, ale jakby... wie pani co, no Psy są też bardzo ciekawym zjawiskiem, bo tak już, no ja już trochę już mam dość Psów, ale jak się tak spojrzy na nie, od strony, bym powiedział, opisu rzeczywistości tamtych lat, tak już właśnie pokazania tych didaskaliów, to jak to wyglądało, tej faktury, wie pani, tamtych czasów, no to coś daje ten film, właśnie on jest świetny w tej roli, prawda?
10: Tak, to jest jakby jednocześnie rzeczywiście no, jedna z takich prób właśnie potransformacyjnego przeformułowania jakby amerykańskiego, klasycznego takiego gatunku, tak, filmu w sumie policyjnego, ale z tym niesamowicie mocnym takim polskim kontekstem. Właściwie to jest film, który jest wręcz takim trochę społecznym realizmem, tak? Jak sobie na to dzisiaj patrzymy. Więc to gdzieś mnie jakoś też szczególnie cieszy, tak? Że my wracamy do tej klasyki kina, ją redefiniujemy, ale też, że wracamy nie tylko dlatego, że po prostu potrzebujemy jakiegoś takiego sentymentalnego suplementu, tak? Ale też dlatego, że po prostu widzimy w tych filmach jakąś konkretną wartość, że one nam coś dają po prostu dziś. I to jest świetne.
0: No tak, i to ten przykład, który dzisiaj przytaczamy i to no, słuchacz się na to powołał też, czyli rękopis znaleziony w Saragosie, no, Jerzego Hasa. No ja naprawdę byłem wstrzymany wstrząśnięty, w sensie, no, bawiłem się świetnie, może w ten sposób, bo to jest najlepsze słowo, ale że się powołam tak prywatnie, moja 16-letnia córka też się dobrze bawiła, ale przecież to jest galaktyczna odległość pomiędzy jednym filmem, kiedy on został stworzony, a no właśnie tym pokoleniem 16-latków.
10: Tak, ale to jest...
0: I to chwyta. I ta formuła muzyki na scenie, na żywo, przecież to współczesny taper, prawda? Ten, który tylko, że w formie orkiestrowej. Niesamowite wrażenie i myślę, że no właśnie, to też jest nie tylko zabieg komercyjny, ale chciałem tutaj nawiązać do tego artystycznego zabiegu, że to też daje swój efekt.
10: Jasne, artystycznego, ale też bym powiedziała, że w ogóle też technologicznego. Znaczy pamiętajmy, że to, co się czasem nazywa tak trochę krytycznie, chociaż ja bym to widziała jakoś tak bardzo afirmatywnie, taką, taką retromanią wręcz swoistą, że tutaj z jednej strony to jest oczywiście właśnie ta szansa na przywracanie po prostu takiej wartości artystycznej tym filmom, ale też weźmy pod uwagę to, że to jest w ogóle możliwe dzięki jednak postępowi technologicznemu. To znaczy ten film, chociażby taki jak Rękopis znaleziony w Saragossie, tak

0: To jest takie pytanie o to, mówiąc bardzo kolokwialnie, o ile można podkręcić, tak?
1: Tak
0: jak
1: jest.
0: Bardzo możemy wydobyć głębi ostrości, jak bardzo możemy to ostrzyć i tak dalej, i tak dalej.
1: I to tak naprawdę słyszał Bach, tworząc muzykę, prawda? Bo to jest
0: dokładnie,
1: tego samego
0: dokładnie.
1: Typu...
0: Dokładnie, to jest ten sam przypadek.
1: Tak. Ale to jest, no widzi pani, no to jest ciekawe, to jest niesamowicie ciekawe, co pani mówi, bo też zapędzenie się w tą technologię, by oddać, by zaszpanować, bym powiedział, wprawić widza w zdumienie możliwościami, w tym momencie ten film, czyli obraz, no naprawdę straci i nie będzie efektu. I to jest problem, z którym, no ja powiem szczerze, że się z tym stykam osobiście. Moje oko nawykło do innego obrazu i absolutnie nie kupuję tych współczesnych nośników, bym powiedział, pokazywania obrazu. A powoływałem się dzisiaj na jedno takie kino studyjne w Toruniu. Tam właśnie jest ten obraz dla mnie. Ja nie wiem, czy to w moim wieku są właściciele tego kina i oni też tak lubią, czy po prostu chodzi o to, że tak też można prezentować i to też jest forma.
0: A czy oni pokazują z taśmy? Wie pan, czy oni mają tam projektor do taśmy?
1: A wie pani, to śledztwo jest. Będzie kontynuowane w takim razie, nie
0: proszę
1: wiem.
0: Proszę koniecznie, tak. Bo może to jest oczywiście też bardzo ciekawe zjawisko dziś, bo tak naprawdę jeszcze do jakichś powiedzmy 10 lat temu to właściwie kina, również kina studyjne, no, jakby odchodziły bardzo mocno od projekcji z taśmy. To się wydawało jakby już kompletnie nieekonomiczne, generowało mnóstwo problemów, bo przewóz tych taśm i tak dalej, i tak dalej. Sama taśma jest jakby nośnikiem z jednej strony bardzo trwałym, ale jednak też jakoś tam kruchym, więc wydawało się, że po prostu już jakby taśma jest rzeczywiście wyłącznie reliktem przeszłości, a teraz się okazuje, że specjaliści, ludzie, którzy potrafią jakby posługiwać się projektorami, którzy są też specjalistami od konserwacji taśmy filmowej, przygotowywania jej do projekcji, stają się jednymi z cenniejszych w ogóle pracowników i dla kin, i dla archiwów, bo wraca się również do taśmy, więc dlatego tak się spytałam, bo może jest tak, że to jest po prostu projektor cyfrowy, ale nie ten najwyższej generacji w tym kinie w Toruniu, o którym mówisz, a może jest wręcz tak, że tam jest projektor po prostu z taśmy i może tam są filmy z taśmy.
1: Ja się dowiem.
0: To jest jeszcze inne.
1: Nie, to ja się dowiem na 100% i wszystko opowiem. Dobrze, w takim razie. Dobrze, musimy teraz dać szansę naszym słuchaczom. Proszę się przygotować z rankingu filmów, do których wracasz, jeżeli chodzi o przeszłość, także bardzo poproszę.
0: Dobra.
1: Spotykamy się pod koniec audycji, czyli za kilkanaście minut.
0: Super, jestem tutaj.
1: I ja tylko jeszcze przypomnę, że pan Łukasz mówił, że się wychowywał w kinie, gdzie dziadek go wprowadzał i on widział, jak filmy były grane z taśmy i z tego projektora. Także to jest też w Nowym Sączu w kinie pod Halę. Także powiem szczerze, pod wrażeniem jestem. Bardzo dziękuję, do usłyszenia za chwilę.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Pan Leszek, dzień dobry panie Leszku.
2: Dzień dobry.
1: Słyszymy się, mam nadzieję.
2: Ja słyszę, a mnie słychać?
1: No właśnie, wie pan co, tak trochę ja Wisła. Jesteśmy jak z filmu, z serialu Cztery pancerni i pies.
2: Ale to pan idealnie trafił.
1: O! Trafiłem? To jest ten serial, który pan ogląda i z nostalgią?
2: Nie, to jeszcze lepiej jest. Ja poluję, kiedy będą odtwarzać w różnych telewizorach. Nastawiam nagrywanie i przychodzi wspólne śniadanie z żoną sobota i niedziela. Ja jej robię niespodziankę i odtwarzam Czterech pancernych lub Flota.
1: Naprawdę?
2: Ona wtedy zachwycona. Oczywiście śmiejemy się z tego bardzo mocno.
1: No jasne.
2: ale zawsze o tym zaskakuje. A jak mi się nie udało nagrać, nie udało się.
1: No wie pan co, to jest niesamowity sport. Do śniadania, żeby nagrywać wcześniej, to pan naprawdę musi też mieć niezwykły dar wyszukiwania i śledzenia tych gdzie one będą publikowane, gdzie będą wyświetlane.
2: Na takiej plastyki czego się nie zrobi.
1: No tak. Panie Leszku, bardzo panu dziękuję i bardzo serdecznie pozdrawiam pana i żonę i dobrych śniadań życzę, naprawdę. W oparach klasyki Czterech pancernych i psa i Klosa. Wszystkiego dobrego. Pani Kamilo, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć o filmach, które mnie wzruszają nadal. To są Trzy kolory Kieślowskiego oraz Podwójne życie Weroniki, a bawi mnie serial Arabella, produkcji czechosłowackiej.
1: Naprawdę panią bawi Arabella?
3: Bardzo. Nawet byłam teraz, Teatr Animacji w Poznaniu podjął się wystawienia takiej sztuki na

0: postawie Arabeli inspirowanej i było bardzo dużo osób, że tak powiem, w moim wieku, ale też bardzo dużo młodzieży. Wszyscy się dobrze bawili. Teraz co do kin...
1: Ale to, przepraszam, niech pani jeszcze powtórzy. Tak. Gdzie wystawiana była sztuka Arabella? Jeszcze raz.
0: Inspirowana Arabellą, serialem, w Teatrze Animacji w Poznaniu.
1: W Poznaniu, Teatr Animacji, tak, dobrze.
0: Tak, tak.
1: Dobrze, i jeszcze, proszę bardzo.
0: A wracając jeszcze do chodzenia do kin, to ja bardzo lubię chodzić do kin, ale studyjnych, które nazywam niechrupiącymi, czyli gdzie nie ma sprzedaży popcornu i innych nachosów. Jest to zupełnie inny odbiór filmów i te kina studyjne w Poznaniu, są takie dwa, oferują, trzy nawet, oferują filmy właśnie podczas przeglądów, ale nie tylko, przed wielu, wielu lat. I to naprawdę są bardzo wzruszające chwile. I polecam państwu takie kina.
1: No ale jak najbardziej, ale wie pani co, no Arabellą, no ja co chwilę słyszę po prostu fantastyczne opowieści o filmach, które w dalszym ciągu myślałem, że jestem tylko ja na tym świecie i ktoś może jeszcze, ale jest nas więcej. I to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ja tylko powiem, że Arabella to jest serial z lat bodajże 80. moim zdaniem i tam tak. występuje czarodziej Rumburak, który zdobywa księżniczkę, rękę księżniczki Arabeli. Państwo Majerowie też występują. Wszystko jest w dużym oparze tak, absurdu, wszyscy, takiego, tak, który jest rewelacyjny.
0: Tak, wszyscy wystąpili w tym spektaklu, naprawdę, i też miałam okazję rozmawiać z panią, która się okazała, że jest mamą jednego z aktorów i wróciłyśmy jeszcze, ona też była zachwycona, na przykład serialem Pod jednym dachem, czesko-czesłowackie. To były też tam klimaty i momenty.
1: No Pod jednym dachem też, z panem Majerem zresztą, który tam występował,
0: tak.
1: A pierścień był, który czarował, tak, i wydłużająca się ręka na tym spektaklu.
0: Nie, bo to był inspirowany.
1: Jasne.
0: Dla niektórych to mogło być zupełna abstrakcja, którzy nie znali tego, ale to po prostu super, polecam państwu.
1: Dobrze.
0: Wiem, że od jesieni znowu będą grane te spektakle.
1: Życzę
0: państwu miłego dnia.
1: Dziękuję bardzo pani Kamilo, wszystkiego dobrego, też miłego dnia. Pani Aisa, dzień dobry pani.
2: Dzień dobry.
1: I dla pani też filmy z przeszłości. Które? Bo od razu już tutaj wchodzimy w konkrety.
2: Tak, ja chciałabym polecić kilka filmów, do których rzeczywiście wracam. Pierwszy, i to są takie filmy na lato, pierwszy to jest Spokój z widokiem, adaptacja powieści, bardzo piękny, no już bardzo stary film, ale naprawdę, tak, nie wiem, czy pan kojarzy. Pokój z widokiem.
1: Pokój z widokiem, tak?
2: Tak, tak, okej. Okay.
1: Dobrze, już zapisuję. I co jeszcze pani, co jeszcze? Okay.
2: Kolejny film to jest pierwszy film Baza Luhrmanna. Po polsku to się nazywa Roztańczony buntownik, po angielsku Strictly Ballroom. I to jest wspaniałe widowisko na każdym poziomie i uważam, że to jest najlepszy film Baza Luhrmanna, chociaż oczywiście potem stworzył jeszcze wiele innych. Trzeci, no powiedzmy, że będą to trzy filmy, to mieliśmy ostatnio Mistrzostwa Piłki Nożnej, Podkręć piłkę jak Beckham. To jest film, od którego zaczęła się kariera Keiry Knightley. Ona wystąpiła tam w jednej z dwóch głównych ról.
1: Jasne. Ale to są takie już bardziej współczesne, mam wrażenie, Podkręć piłkę jak Beckham. No to tylko,
2: no,
1: że...
2: Tak.
1: No tak, nie, jak to powiedział nasz słuchacz... Tak, bo to są... Nie są odległe, ale mają kilkadziesiąt lat. To tak o nich mówimy. Nie są odległe, ale mają kilkadziesiąt lat. Dobrze.
2: I może jeszcze jeden.
1: Proszę bardzo.
2: Jeden na zimę, do którego też zawsze wracam, no jak trafi się w telewizji, Dzień Świstaka.
1: No proszę bardzo, Dzień Świstaka. Świetny film.
2: Tak. Wspaniały. I powiedzmy, dodajmy jeden polski, no ale to już klasyk nad klasyki Rejs.
1: No
2: do
1: tak.
2: niego zawsze można wrzucić, także może nie jest to nic odkrywczego. Także to
1: nie,
2: moje
1: no ale to wie pani, no właśnie o takie filmy też chodzi, ale nie odkrywcze, no Pokój z widokiem
2: ale
1: i
2: wspaniałe.
1: Roztańczony buntownik, Dzień Świstaka, Rejs, naprawdę, no to fantastyczne.
2: Tak.
1: Jakby pani miała kino, to naprawdę zaprosiłaby pani na wspaniałe projekcje filmów, także naprawdę dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: Pani Aiso, wszystkiego dobrego i dobrych wakacji jeszcze, jeżeli są. Bardzo życzę.
2: Dziękuję.
1: Pan Piotr jeszcze na koniec. Dzień dobry panie Piotrze.
3: Dzień dobry, panie Michale. Właśnie pytałem za panią Kasię, czy mogę tak dzień po dniu, ale temat taki jak wczoraj, który uwielbiam, czyli jak jedzenie.
1: No, pamiętam pana. Tak jest. Kino i jedzenie. Tak. Proszę bardzo. To spinamy dwa wydarzenia w jedno.
3: Spinamy. Po pierwsze, kino trafiło mi się, ale to jeszcze starszy film, w zeszłym tygodniu jeszcze nawet, we Włoszech, bo pani przed chwilą mówiła o oknie z widokiem, tak?
1: Pokój z widokiem.
3: Podwórze, to też Hitchcock. Tak, a ja mam okno na podwórze, też Hitchcocka, oglądany, żeby było śmieszne, jeszcze na festiwalu filmowym dotyczącym archeologii, w przepięknej scenerii, czyli w ogóle klimat lat, to jest przełom 60., nie, nawet wcześniej chyba, to jest przełom 50., 60.
1: Chyba tak.
3: Czyli jeszcze wcześniej, czyli to oglądane w takim właśnie przepięknym miejscu przy Bazylice, na wielkim ekranie. Później wspaniały film, bo też mam takie trzy przykłady, które gdzieś z córką oglądałem po latach, pokazałem jej Nikitę, Lika Besson, to też jak mówiliśmy, mówi pan też o córce na nastolatce, to też oglądany film z mojej perspektywy już wcześniej, w latach 90., a teraz tą Nikitę obejrzeliśmy razem, o tym, pamięta pan, o tym praniu takim mózgów trochę przez francuskie
1: tak
3: służby
1: jest.
3: Specjalne,
1: tak,
3: ulubionej morderczyni.
1: Świetny film, tak.
3: To się świetnie ogląda właśnie po latach, bo pamiętam jako nastolatek gdzieś z DKF-u, nie wszystko wtedy rozumiałem, oczywiście teraz już z innej perspektywy. I trzecia rzecz, a to już taki mój taki, no nie wiem jak to nazwać, ale taki mój klasyk, bo uwielbiam Braveheart, a udało mi się go obejrzeć na ekranie dużym w Irlandii kiedyś właśnie, tak jak mieliśmy też Irlandię. Przepięknej, właśnie z tym słynnym Steve'em Irlandczykiem szalonym, który mówił, że tylko Irlandczyk rozmawia tylko z równym sobie, czyli z Bogiem. Więc w tamtym klimacie z Irishami to coś wspaniałego. Jeszcze jedna rzecz, ale to już bardziej współczesne kino. To są 2015-2014. Grand Budapest Hotel. Z zapowiedzią filmu osobistym przez Wes Andersona, który wyszedł na scenę na festiwalu filmowym w Bolonii. Znaczy, to nie jest taki letni festiwal dla wszystkich otwarty i ogląda się go na wielkim placu, na wielkim ekranie i zapowiada to osobiście Wes Anderson. Także to też oglądałem z córką, z synem. To są te momenty, kiedy właśnie to kino starsze z 90. lat wraca i też współczesne, ale oglądane już razem, przeżywane inaczej. Więc uwielbiam takie właśnie te letnie otwarte pokazy, gdzie można też do klasyki wrócić. To jest wspaniała rzecz, uważam. Tak jak festiwale, jak wszystkie te możliwe rzeczy latem do zrobienia na powietrzu i myślę, że słuchacze chyba też mają podobne zdanie. Tak, część audycji słuchałem, część nie, ale myślę, że to...
1: Proszę
3: że to
1: pana, no, trafił pan teraz, trafił pan jak w totolotkę, jak to się mówi. Na tak w naszej sondzie zagłosowało, czy wracamy i wzruszają nas filmy sprzed lat. Na tak 96%, na nie 4%. Nie wiem, chciałbym spotkać tego, kto nie wraca i dlaczego. To by było, myślę, że ciekawe poznać zdanie, ale panie Piotrze, w ten sposób pan zakończył nasze spotkanie, co państwo lato, jeżeli chodzi o filmy. Bardzo panu dziękuję, czyli połączyliśmy jedzenie z filmami. Myślę, że się udało. Okno na podwórze, jeszcze tylko dodam, 54 rok udało mi się tutaj szybko znaleźć. Także rzeczywiście lata 50. Bardzo dziękuję. A w studiu już Marcin Cichoński, a z nami jest również dr Paulina Kwiatkowska, kierowniczka działu kuratorskiego Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, historyczka, teoretyczka filmu. Jeszcze raz dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: No i dobrze, to może zaczniemy od pani Pauliny Kwiatkowskiej, jaki jest ranking filmów i w ogóle refleksje po ostatnich kilku zdaniach naszych słuchaczy. No, mnie wzruszyła Arabella, no oczywiście Bully to jest też, ale Arabella, no naprawdę to był fenomenalny film.
4: Ja z kolei zwróciłam uwagę w ostatniej wypowiedzi na te kina plenerowe, bo to rzeczywiście są jeszcze
1: proszę
4: inne
1: bardzo.
4: I my również zresztą u nas w Filmotece na Wałbrzyskiej w Warszawie mamy nasze kino na dziedzińcu, takie kino plenerowe w każdy piątek i między innymi staramy się tam właśnie łączyć taki repertuar nowszy, który byłby może trochę bardziej przystępny, ale właśnie też z takim powrotem do klasyki. Okazuje się, że te seanse się świetnie sprawdzają. Teraz będziemy mieć w sierpniu, już od jutra począwszy, taki cykl Smutni ludzie na plaży, bo już czujemy melancholię końca lata powoli. I oprócz tego, że nie wiem, pokażemy sobie film Córka chociażby, który jest filmem zupełnie nowym, to zobaczymy sobie też Erika Romera, na przykład Paulina na plaży. Mm-hmm. Nie da się ukryć, że tytuł nieprzypadkowo przeze mnie
1: tak
4: wybrany.
1: Jest.
4: Z różnych względów. Zakończymy sobie Ostatnim dniem lata Konwickiego te nasze pokazy. I to jest też, wydaje mi się, taka świetna okazja, żeby móc sobie jakby w takiej przestrzeni bardzo swobodnego w ogóle oglądania trochę zderzyć właśnie to kino najnowsze z klasyką kina. To są naprawdę takie idealne, myślę, warunki też
1: tak
4: do przeżywania tego kina. na nowo.
1: Ale pani Kamila mówiła również o trzech kolorach Kieślowskiego. To też jest niesamowite. Ja pamiętam w Kalkucie, jak spotkałem reżyserów indyjskich, którzy z wypiekami na twarzy opowiadali, jak kino Kieślowskiego na nich wpłynęło, na ich życie, twórczość i w ogóle wszechświat ichni. Także to też było coś niesamowitego. Ale dobrze, to jeszcze, jaki film klasyczny.
4: Do którego ja najczęściej wracam.
1: Tak, nie zawodowo.
4: Najczęściej wracam do filmu Pogarda Jean-Luc'a Godarda. To jest początek lat 60.
1: No tak. Brigitte
4: Bardot, kręcony na Capri, więc też bardzo się broni w klimacie wakacyjnym, jeżeli to też tutaj jest dla nas jakimś kontekstem. Więc tutaj pod tym kątem też polecam Pogardę z przepięknymi widokami. Tak, to jest dla mnie taki film, który jakoś idealnie podsumowuje to, co się działo w kinie europejskim właśnie przełom lat 50., 60. z tym całym zwrotem nowofalowym, więc to jest taki film, do którego jest mi jakoś najbliżej. A on też świetnie może z kolei zagrać teraz w tym kontekście bardzo pobudzonych dyskusji o Homerze i o Odysei oczywiście, ponieważ to właśnie w fabule filmu Pogarda Godarda jest mowa między innymi o trudnościach z adaptacją filmową Homera i o tym, czy jest to w ogóle możliwe.
1: Proszę bardzo, naprawdę?
4: Więc też tak,
1: uwaga, Pogarda
4: Godarda,
1: zapraszamy do oglądania. Tam jest o Homerze, czyli ale dopiero Homer to jest dopiero powrót do przeszłości, prawda?
4: Tak, tak.
5: Właśnie, powrót do przeszłości.
4: Kino się nie może uwolnić.
1: Marcin Cichoński, tutaj już...
5: Ale ty wywołałeś ten tytuł filmu, bo wiesz co, ja teraz przychodzę, czy chcę, czy nie. Czy chcę, czy nie, ale zazwyczaj bardzo chcę. Przychodzę klasykę z kina z dziećmi, pokazując im. Pokazując im filmy z różnych lat, 60., 70., no co tu dużo mówić, przed chwilą poruszaliłeś z panią Pauliną ten wątek, lata 90. rządzą i do tego najczęściej wracamy. Ale zresztą to jest klasyka. Możemy powiedzieć, że jest klasyka też z tego punktu widzenia, że część rzeczy weszło do naszego języka, prawda? Że podążasz za białym królikiem, że nawiążemy do Matrixa, albo że co ja teraz będę robił i dziadek do polskich nagrań na Łowce Talentów, że zacytujemy psy, a z innych cytatów z psów nie będziemy używać na antenie. I wiesz, i do tego wrócimy i wracamy i to jest nasze życie. Ja bardzo z radością patrzę na te filmy, jak one się ładnie lub nieładnie zestarzały, jak efekty specjalne bolą w oczy albo cieszą. Taka obejrzana po latach niekończąca się opowieść z klasyką Limala Neverending Story.
1: O mój Boże,
5: wiesz, jak to cieszy oko, jak oglądasz z dziećmi, one to też oglądają i patrzą. To jest cudowna rzecz. Ja też się dziwię tym. Powiem ci jeszcze jedno. Ja mam taki sentyment, że ponieważ audycja moja ma tylko 2 godziny i tam nie opowiem wszystkiego o filmach i serialach, to sobie nagrywam takie rzeczy na YouTube'a i tam sobie kupiłem, teraz kupiliśmy do domu. Wiesz co? Stary taki fotel kinowy, taki
1: Paulina Kwiatkowska to słyszy. Oni sobie trzeszczą tymi fotelami.
4: Jak będziemy
1: zmieniać, fotelem w domu.
4: Tak, jak będziemy zmieniać fotele, to już wiemy, do kogo się zgłosić.
5: Tak jest. Myślę, że duże jest zapotrzebowanie.
1: Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za to.
5: Dziękujemy
1: spotkanie.
5: My.
1: Bardzo. Paulina Kwiatkowska, Marcin Cichoński. Rozmawialiśmy o filmach nieodległych, ale mających kilkadziesiąt lat. Że zacytuję klasyka słuchacza pana Andrzeja. Bardzo dziękuję. Michał Żakowski, Wioletta Myszkowska, Michał Foltek. Do usłyszenia.

0: mam grać?
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
2: 13:02. Michał Foltak, Mateusz Fusiarz. Zapraszamy aż do 16:00. Piosenka dnia na początek.

I już 6 minut po godzinie 13 się zrobiło. Blossoms, nasza piosenka dnia dzisiaj o tytule Meet Me In Love, przed chwilą wybrzmiała po raz kolejny już przy okazji audycji Mam Grać. I tak sobie myślę, że dzisiaj mało słowa, znacznie więcej muzyki, więc od razu, a w ogóle jeśli ma być jakieś słowo, to najchętniej od Państwa. mateusz.fusiarz@radio357.pl. O tekstówki, także można korzystać z tej opcji, bardzo serdecznie do tego zachęcam. Pan Adam napisał z Poznania odnośnie dzisiejszej sondy, bo jest sonda w naszej aplikacji, więc też zachęcam do tego, żeby tam zajrzeć. Sonda dotyczy tego, kto ostatecznie jest tym, który wybiera muzykę w samochodzie. Czy kierowca, czy może jednak pasażerowie? Nie wiem, jak Michał jest u ciebie. Kierowca, tak? Czyli jednak Michał. No ale Michał po prostu włącza Radio 357 i jedziemy sobie do przodu, do miejsca docelowego. I mam nadzieję, że u Państwa jest podobnie. Natomiast no, tutaj czekam na wszystkie głosy. No i pan Adam napisał wiadomość, która nawiązuje do pewnego serialu, Supernatural, ale jest to wiadomość, powiedziałbym, niecytowalna, więc pozwolę sobie tylko uśmiechnąć się do pana Adama i wrócić sobie akurat teraz muzycznie do zupełnie innego serialu, którego czwarty sezon miał wczoraj swoją premierę.

No ja tutaj ze szybą mam szczęśliwego posiadacza odpowiedniej platformy, żeby sobie Ted Lasso zobaczyć i Michał miał już tę okazję, ja jeszcze jestem przed tym seansem, ale Michał powiedział, że może niekoniecznie musieli wracać. No tak, tak się czasami zdarza, że jednak twórcy sobie myślą, a może jeszcze na chwilę, może coś nowego wymyślimy, a ty myślisz sobie po co, dlaczego. Jeśli chodzi o seriale, no to wczoraj powrócił też Ukochany w Polsce i też przez jakiś moment można powiedzieć, że serial zajmujący pierwsze miejsce na liście piosenek, czyli 1670 i oczywiście Bez Andrzeja utwór to wtedy był. Już dzisiaj chyba przypominany gdzieś, więc my sobie darujemy. Jan Paweł Adamczewski. No tak, to była wspaniała historia. Ale jeśli chodzi o kalendarium, bo trochę tak wracamy sobie do wczorajszego dnia, to my muzycznie zupełnie gdzie indziej. Tego dnia, wiele lat temu, The Ramones zagrali ostatni koncert.

No mówiąc szczerze, nie wiem, czy to jest takie zupełnie proste, żeby do godziny 16 tak grać państwu, żeby nie przeszkadzać we wszystkim, co teraz akurat jest robione. Wiem, że Tomek Smokowski przy okazji czwartkowych swoich audycji Mam Grać pyta po drugiej stronie, czy pracujecie, to pracujcie. A może akurat się zdarzy, że ktoś ma siestę, o tym też wczoraj mówiliśmy w audycji, może gdzieś w którymś zakładzie pracy, gdzie państwo są, ktoś powiedział, dobra, róbmy sobie teraz przerwę, bo jest za gorąco albo jakoś, więc proszę dać się znać. Sporo tych tekstówek już przyszło, więc za chwilę będę się odkopywał w tej korespondencji, ale już widzę wiadomość od pani Martyny. Niesamowite, udało mi się w końcu odpalić na żywo radio, gdy prowadzącym jest Mateusz. Tak to ciągle tylko wróżenie z fusów w podcaście leci. No tak się składa, że przy okazji wakacji trochę tych wyjazdów jest, ale myślę od września, od połowy września, kiedy też Festiwal Górski będzie już za nami, no to powinno to wszystko wrócić do normy i być może będziemy się spotykać częściej na żywo. No, a wracając jeszcze do kalendarium, no to Ramones, tak jak wspomniałem, w 96 roku dokładnie zagrali ostatni koncert w Hollywood. No bo potem wiadomo, co się wydarzyło w roku 2000. A jeśli chodzi o utwór, który przed chwilą, czyli It's So Easy, no to w 87 pojawiła się Appetite for Destruction, a dopiero rok później, właściwie ponad rok później, płyta wskoczyła na pierwsze miejsce listy Billboardu 200. Więc stąd taki właśnie akcent w postaci It's So Easy. Ale kalendarium dalej trwa. W 88 roku na MTV zadebiutował program Yo! MTV Raps i tam pierwszym hostem tego odcinka było Run DMC.

Według jednych źródeł był to 3 sierpnia roku 93, a według innych 6 sierpnia. Niemniej zawsze warto przypomnieć utwór Strong Enough Sheryl Crow, a ta data, do której nawiązujemy, to premiera jej debiutanckiej płyty Tuesday Night Music Club. Myślę, że też pozycja obowiązkowa dla wszystkich melomanów, a zakładam, że takich właśnie mamy teraz po drugiej stronie. Z tym kalendarium to jest tak, że no codziennie dopisujemy pewne historie do niego i dzisiaj niestety dopisujemy bardzo smutną. Odszedł, drodzy Państwo, Francesco Guccini, jeden z najwybitniejszych włoskich bardów i autorów piosenek. No i mogą się Państwo spodziewać po mnie wielu rzeczy, ale nie tego, że akurat będę znał taką postać. Nie jestem ani koneserem, ani znawcą włoskiej muzyki, ale Justyna Goc poinformowała mnie o tym i posłuchałem sobie jego utworu Wenecja i myślę, że to będzie bardzo przyjemny akcent. A o Francesco mówiło się często, że jest takim włoskim Bobem Dylanem. Przez ponad pół wieku tworzył utwory łączące poezję, refleksję i komentarz społeczny. Jego piosenki naprawdę na trwałe wpisały się w historii włoskiej muzyki. Miał 86 lat. Odszedł dokładnie dziś, 6 sierpnia 2026 roku.

0: Francesco Guccini, Wenecja. A pani Anna napisała, czy będzie godzina dla boomerów, którą uskutecznia redaktor Smokowski, bo my tu są same boomery. No ja sobie myślę, że płyta Metropolis, na której znalazła się kompozycja Wenecja, jest z roku 81. Może część z państwa pamięta, może część z państwa posiada w swojej kolekcji tę płytę, a tam więcej miast, bo nie tylko Wenecja, ale też Bolonia jako utwór numer 4, Milano jako utwór numer 7. No proszę dać znać, czy ktoś z twórczością Francesco Gucciniego spotkał się wcześniej, a nie tak jak ja, dosłownie pół godziny temu. Proszę dawać znać, czy państwo są, czy państwo słuchają, bo warto. Mam grać.
1: Mam grać?
0: Tak, ja też powiedziałem nazwę audycji, potem powiedział pan Dariusz, no to jeszcze raz, mam grać. Dobrze, to teraz będzie utwór w oryginale grupy Led Zeppelin, ale to będzie wykonanie Lovemongers, The Battle of Evermore. A dlaczego akurat taki, powiedziałbym, rycerski trochę kontest, to za chwilę się okaże.

Pani Maria napisała, że przy tym upale trafione w dziesiątkę i w ogóle co za wersja, babki dają radę. Znakomite. No to być może komuś teraz zrobię małą niespodziankę, ale Love Mongers to jest no, taki zespół poboczny sióstr Wilson, czyli Ann i Nancy z grupy Heart. No i tutaj właśnie w utworze The Battle of Evermore i to jest, no wiadomo, że jeden z razów, kiedy brały na warsztat twórczość Led Zeppelin. Myślę, że ten taki najsłynniejszy to kiedy panowie z Led Zeppelin zostali wprowadzani do tego słynnego Kennedy Center i tam zagrały Stairway to Heaven, myślę, że równie porywająca wersja, jak tutaj The Battle of Evermore. A dlaczego akurat ten kontekst rycerski? No bo, drodzy państwo, sytuacja wygląda tak, że 8 sierpnia, czyli raptem za 2 dni, Zielony Żoliborz będzie odbywał się w Liwie. Tam będzie trwał 23. turniej rycerski na zamku i to będzie turniej o pierścień księżnej Anny Mazowieckiej. Audycję poprowadzi stamtąd Agnieszka Szwajgier i jest nam po prostu bardzo miło zaproponować słuchanie tej audycji, bo to będzie na pewno coś innego w naszym radiu. Myślę, że coś, czego wcześniej jeszcze nie mieliśmy okazji posłuchać. Także bardzo serdecznie zachęcam do tego. Między 13 a 15 właśnie na zamku w Liwie audycja. No. Coś dużego się szykuje. A wracając do jeszcze Love Mongers, to ta wersja The Battle of Evermore pojawiła się na soundtracku do filmu Samotnicy. I tam była jeszcze ta piosenka.

Oj tak, brawa należały się grupie Stone Temple Pilots za tamten występ MTV Unplugged. A skoro mowa o MTV Unplugged, to nie wiem, czy państwo zarejestrowali, ale we wrześniu ukaże się wznowiona wersja MTV Unplugged grupy Alice in Chains, więc jeśli ktoś zbiera płyty winylowe przede wszystkim, no to myślę, że to jest jakaś tam propozycja do rozważenia. A Stone Temple Pilots zagrali Andy Warhol, a my zagraliśmy Andy'ego Warhola, dlatego że no, ten wielki artysta urodził się właśnie 6 sierpnia 1928 roku. A wracając do naszej sondy, która jest w aplikacji, ja też przed chwilą zagłosowałem, napisał słuchacz: Panie Mateuszu, kierowca wybiera muzykę, a pasażerowie zachowują pełną akceptacji ciszę. No to ja jestem kierowcą.

Tak się bawimy, drodzy Państwo, w Radiu 357. I zauważyłem, że chyba naprawdę dawno mnie nie było w tej audycji, bo tak wychodzi mi, odkąd Mam Grać istnieje, to byłem raz w 2024, raz w 2025 i jestem teraz po raz trzeci. Także tak jak Jonathan Milan podczas Tour de Pologne, tak i ja ustrzeliłem teraz w tym tygodniu swój taki muzyczny hat-trick. I no, zaskakujące jest dla mnie to, jak Państwo ochoczo wysyłają te tekstówki, przede wszystkim tekstówki, czyli ewidentnie nowa opcja w aplikacji się nie sprawdziła. I pani Maria napisała, że Stairway to Heaven w wykonaniu dziewczyn słyszałam i widziałam wzrusz chłopaków, ale nie skojarzyłam, że to mogą być one przy okazji The Battle of Evermore. Poczytam o nich, są świetne. Nie wiem, czy pani Maria nawiązuje do Lovemongers, czy być może do samej grupy Heart, ale jeśli być może grupa Heart jest dla pani Marii nowością, no to jestem przekonany, że czeka panią naprawdę solidna dawka muzyki, nie mówiąc już o takich przebojach jak Barracuda czy Alone, ale w ogóle ta dyskografia absolutnie wciąga. A z kolei pan Paweł napisał, że Zamek w Liwie dla niego osobiście zawsze będzie kojarzył się z koncertem zespołu Koma w 2010 roku podczas imprezy Summer Festival Live 10. Podczas koncertu nad sceną szalała burza, pioruny, padał ulewny deszcz, a zespół nie zszedł ze sceny, nie odpuścił i zagrał fantastyczny koncert, a pod sceną fantastycznie bawił się tłum ludzi. No, Koma tak ma, że jak gra, to dowozi, niezależnie od pogody. Tak też było ostatnio na męskim graniu. No a teraz, jeśli mówimy już o koncertach, no to proszę dać znać, kto był ostatnio na PGE Narodowym, bo taki artysta to dwukrotnie tam wystąpił.

0: Mam grać?
1: Partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
2: A gdzie ten do końca audycji? To dopiero 14, jeszcze 2 godziny spotkania w audycji tej właśnie, między 13 a 16. Na razie zleciało bardzo szybko, więc zakładam, że może teraz być podobnie. Michał Foltak, Mateusz Fusiarz, jesteśmy z Państwem i będziemy. No i tak sobie pomyślałem, biorąc pod uwagę, co napisał pan Michał, oczywiście, że kierowca wybiera muzykę, to w nawiązaniu do naszej sondy z aplikacji. Mnie na przykład ciężko byłoby zachować spokój i skupienie na prowadzeniu przy muzyce, której nie lubię lub która mnie irytuje. No to mamy jeszcze kilka szans do 16:00.

0: Zioła.
1: O drugą godzinę audycji Mam Grać. Rozpoczęliśmy od takiego bardzo, o właśnie, takiego boogie momentu. Co za krzesło w ogóle, co za dramat. Dobrze, tekstówki, drodzy państwo, nawiązujące także do koncertu The Weeknd na PGN Narodowym, tego podwójnego koncertu, bo dwie noce były wyprzedane. Napisała pani Eliza: o tak, była mi to blisko sceny, najlepsze show w życiu, a sam artysta przez naprawdę wielkie A pisany. Znając 3-4 utwory, poszłam już jako kompan mojej 15-letniej bratanicy i byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. No ja byłem na The Weeknd w 2023 roku, kiedy grał ostatni raz, i tak nawet patrząc na to wszystko, co działo się na PGE Narodowym, tam na dole, bo ja z trybun patrzyłem, no to chyba teraz jakoś tak lepiej było. Tamta scena była jakaś taka za długa chyba. No, ale teraz podobno było wspaniale. No, o czym świadczą dwa wyprzedane koncerty. No dobrze, potańczyliśmy, ale jeszcze nie skończyliśmy.

Mam nadzieję, że wzięli sobie Państwo do serca to, co na końcu zaśpiewała Madonna, czyli Everybody Get Up and Dance. Confessions 2 to tytuł płyty Madonny, tej najnowszej, Danceteria. To utwór, który zagraliśmy, a wczoraj we Wróżeniu z Fusów grana była także Madonna z utworem Vogue. Trochę nietypowo, ale jeśli mają Państwo ochotę sprawdzić, dlaczego ona się pojawiła, no to zachęcam do tego, żeby odwiedzić podcasty. Tam 282 odcinek już się pojawił. Zresztą za krótki moment będę sobie wracał trochę do tego programu, bo kilka było takich utworów, które warto byłoby dzisiaj też przemycić tutaj, bo solidne to piosenki, ale zanim to jeszcze The Last Dinner Party, a potem Wolf Alice. No i właśnie grupa Ellie Rosal już się w audycji wczorajszej pojawiła.

Kiedy robiliśmy takie zestawienia swoich płyt roku 2025, to u mnie oczywiście znalazło się The Clearing grupy Wolf Alice i wydawało mi się, że no nie można by zrobić piosenki w tamtym akurat okresie zespołu, która jeszcze mogłaby coś wnieść, która będzie po prostu czymś, co sprawi, że ta płyta będzie lepsza. A okazuje się, że Wolf Alice teraz wydają takie b-sidy tamtej płyty i pojawia się coś takiego jak Hammond Song i myślisz, jakim cudem ta kompozycja nie znalazła się na tym albumie, bo sprawiłaby, że byłaby jeszcze lepsza po prostu. Ellie Rousel śpiewa tutaj maksymalnie hipnotyzująco, zresztą mówiłem to we wczorajszym odcinku Wróżenia z Fusów, że no, ta piosenka zostaje i chce się do niej wracać, więc nie omieszkałem właśnie tego uczynić. 25 minut po godzinie 14, podobnie przy okazji The Last Dinner Party. Knocking at the Sky to też jest kompozycja, która nie została wykorzystana w tej pierwotnej wersji płyty From the Pyre, ale ukazuje się w ramach tego rozszerzenia Deluxe. Na teraz dwie zapowiedzi płyt. Jedna we wrześniu, a druga dwa tygodnie później, na początku października. I najpierw będzie ta późniejsza od Grety, a potem nowi Nothing But Thieves.

Jak to dobrze, że kiedy przychodzą wiadomości mailowe, to nie tylko tytuły się liczą, ale także treść maila, bo dostałem wiadomość od pana Tomasza, zęby bolą. No i tak sobie pomyślałem, no to nieźle grasz, Mateusz, od tej godziny 13, ale na szczęście pan Tomasz pisze, Mati, wyszedłem od dentysty, włączam radio, a zęby dalej bolą. A czyli jednak nie do końca dobrze. Okej. Coś mniej dyskotekowego będzie? O, no to wydaje mi się, że akurat przy okazji The Last Dinner Party, Wolf Alice, Grety Van Fleet i Nothing But Thieves zrobiło się trochę mniej dyskotekowo, chociaż Nothing But Thieves na razie te single takie, powiedziałbym, no może poza tytułowym Stray Dogs, takie bardziej pod taniec niż pod headbanging, ale zobaczymy, jak to się będzie dalej układało. 25 września ukaże się ta płyta, a 9 października 2026 roku, czyli trzeba będzie poczekać już tylko 2 miesiące, nowa płyta Grety Van Fleet, Palace for the People. No i jedni wydają nowe płyty, a inni postanawiają wracać sobie pamięcią do tego, co było kiedyś. W 2016 roku Kalio wydali płytę AB, no i tam było No Good, a teraz jest Still No Good po 10 latach.

Być może still no good, ale jednak still bardzo, bardzo dobre. Fantastyczna jest ta reinterpretacja tych utworów. Na razie jednego, okej, okay, dobra, na razie jednego. Z roku 2016, z płyty AB, ale ona jest, ta wersja, trochę taka bardziej bluesowa, taka brudna, wydaje mi się. I jeśli miałbym chyba wybrać tę jedną, do której bym częściej wracał, to chyba jednak still no good zamiast no good. A w temacie Grety Van Fleet napisał pan Marcin. Nie jest to może reguła, ale jako ogromny, o ile nie największy fan Led Zeppelin, bardzo od początku polubiłem Gretę Van Fleet. No myślę, że jest pan naprawdę wyjątkiem, bo wiem, jak dużo no, takiego hejtu otrzymał zespół na początku, kiedy pojawił się ten pierwszy singiel słynny. Ciekawym i prawdziwym jest, pisze pan Marcin, że to nie do końca można ich porównywać w tym momencie, bo zespół pięknie ewoluuje z czasem i ciągle gra świetne utwory. So You Stand wieczornie siada cudnie. Ja jestem totalnie, drogi panie Marcinie, tego samego zdania. Zresztą So You Stand, ten najnowszy singiel zapowiadający płytę, został wczoraj utworem okładkowym Wróżenia z Fusów, także zachęcam do tego, żeby także zaglądać na mojego Spotify'a. Tam te wszystkie utwory okładkowe tworzą playlistę, już ponad 200 utworów, także jest czego posłuchać i jest w czym wybierać. A jak przed 15, mówiąc kolokwialnie, siądzie państwu ten utwór?

No tak, wcześniej Gym Class Heroes z utworem Cupid's Chokehold, a to z okazji urodzin Trevego McCoya, czyli wokalisty grupy, a Cupid's Chokehold to oczywiście piosenka, która gdzieś tam powstała na bazie utworu Breakfast in America grupy Supertramp, a gościnnie obok Trevego występował Patrick Stump z grupy Fall Out Boy, która przed chwilą wybrzmiała za sprawą utworu Uma Thurman, jednego z moich ulubionych Fall Out Boya, i jeśli dobrze kojarzę, to chyba jestem

albo jedynym, albo jedną z niewielu osób w Radiu 357, która jakkolwiek sięga po twórczość tego zespołu, a naprawdę czasem jest czego posłuchać i w czym wybierać. No i tak sobie pomyślałem, skoro pojawiła się nam za sprawą utworu Uma Thurman, to można by zajrzeć do pewnego soundtracka, pewnego filmu z roku 1994. Zrobimy to tak poniekąd.

Have You Seen Me Dance Alone? Ta piosenka była już prezentowana na antenie Radia 357, ale nie w tej wersji, bo tutaj był remix Rozy Pistoli. A to oczywiście Tomora, czyli Aurora, która połączyła siły z Tomem Rowlandsem z The Chemical Brothers. I ja miałem dosłownie, no tak z miesiąc temu, niecały, do czynienia z tym zespołem na Colors of Ostrava i muszę przyznać, że było to doświadczenie, którego się nie spodziewałem. Aurora znałem, Toma Rowlandsa znałem, ale w takim połączeniu to tak niekoniecznie. 5 minut pozostało do godziny 15, no to teraz jeszcze za sprawą podwójnej dżungli, można powiedzieć, wyjedziemy sobie trochę za trzecią. No i za chwilę się po raz trzeci z Michałem przedstawimy.

Radio 357.

0: partnerem audycji jest totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
1: Michał Foltak, Mateusz Fusiarz, jeszcze 60 minut, no 58 właściwie pozostało do zakończenia tej audycji. Państwo piszą cały czas, między innymi pan Jakub napisał około godziny 14.54, także wiadomo co wtedy graliśmy. Skąd takie dźwięki? Nie wiedziałem, że potrzebowałem. Bardzo słusznie, do usług jesteśmy razem z Michałem, a pan Marcin napisał, jako kierowca, i tutaj już nawiązujemy do naszej sondy w aplikacji, chciałbym mieć ostateczny głos w sprawie muzyki w samochodzie, ale odkąd moja 10-letnia córka zaczęła jeździć na siedzeniu obok mnie, to ona rządzi. Na szczęście jej gust muzyczny jest w dużej części ukształtowany przeze mnie i wspólne koncerty. No to ma pan duże szczęście, panie Marcinie, bo pamiętam rozmowę na męskim graniu, chyba ze Spiętym to było, i Spięty mówił, że teraz najczęściej w samochodzie słucha K-popu. No i takie życie.

Ezra Collective. No tak, trzeba się dobrze zorganizować, żeby połapać się we wszystkich tekstówkach i wiadomościach mailowych, które przychodzą od Państwa na adres mateusz.fusiarz@radio357.pl i bardzo mi się podoba, jak skrajni są Państwo w opiniach, bo z jednej strony na przykład wiadomość od pani Emilii, wybór muzyki należy zawsze do pasażera. Kropka. I niezależnie kto prowadzi, to i tak leci Radio 357, a to akurat dobry wybór, a z drugiej strony słuchacz pisał, że wybór zawsze powinien należeć do kierowcy, bo to on powinien jako prowadzący pojazd mieć największy komfort w całym tym zamieszaniu, więc no, ze skrajności w krajność sobie skaczemy. A teraz, drodzy Państwo, prezentować będziemy utwór, który znajdziemy w naszej płycie tygodnia, The Lost Fisherman's Blues Recordings, i pozwolą Państwo, że ja tylko przeczytam krótki opis tej płyty. Prawie 400 wielokanałowych taśm, łącznie 150 godzin muzyki zostało nagranych podczas legendarnych sesji Waterboys Fisherman's Blues w latach 86-88, a wśród nich było 80 taśm bez tytułów utworów, oznaczonych jedynie notatkami, takimi jak Jam albo Unknown. W 2024 roku lider zespołu Mike Scott po raz pierwszy od czasu nagrań przesłuchał większość z tych taśm i odkrył dziesiątki utworów, o których zespół zapomniał. Utracone nagrania, niektóre spontanicznie improwizowane, inne pieczołowicie opracowane, z których wiele dorównuje jakością oryginalnemu albumowi z 1988 roku. Scott zebrał te nagrania w trzypłytową kolekcję płyt CD zatytułowaną właśnie The Lost Fisherman's Blues Recordings. I to jest Endless Store.

13 minut po godzinie 15. The Waterboys, Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blue Recordings. To nasza płyta tygodnia, grana w audycji Mam Grać. Akurat w tym przypadku nie rozdajemy płyt CD, ale zagrać takie kompozycje. Zresztą sami Państwo słyszeli, że to chyba były nawet dwie różne przy okazji Endless Store. Zawsze duża przyjemność. Przed chwilą na pasku jednej z telewizji zobaczyłem napis "Uderzenie ekstremalnego gorąca". No tak, bo to łatwo zapomnieć, kiedy jest się w klimatyzowanym studiu, albo właściwie od samego rana w radiu i jest ta klimatyzacja włączona. Proszę dać znać na adres mateusz.fusiasz@radio357.pl, czy też poprzez tekstówki. No jak Państwo dają radę sobie z tym upałem, czy być może ta audycja i to, co prezentujemy dzisiaj, jakkolwiek to pomaga i być może jest dzięki niej lżej. Taki był też zamysł, żeby trochę Państwa odciążyć, chociaż nie wiem, czy muzyką jesteśmy w stanie to zrobić tak, jak trzeba. Może mi dziur pomoże.

A Man of Two Worlds, taki tytuł nosiła płyta wydana w tym roku, Midge Ayura właśnie, a zagraliśmy z niej utwór Just Words. I przy okazji męskiego grania tak sobie pomyślałem, że to są czasem słowa, ale oczywiście przede wszystkim muzyka. Ale nawiązując do słów, no to jako Radio 357 zapraszamy do naszej strefy. Teraz będziemy akurat w Krakowie. No a w tej strefie rozmowy o czytaniu pod kuratelą Narodowego Centrum Kultury w ramach promowania czytelnictwa. No i o tym czytelnictwie właśnie nasi dziennikarze rozmawiają we wszelakich aspektach. Będzie można spotkać oczywiście Darka Króla, mnie, Piotra, ale przede wszystkim przy okazji tej strefy Nowikę w ten weekend, a także Krzysztofa Tubilewicza. No i najbliższy przystanek upłynie pod znakiem rozmów z Kubą Kawalcem z Happy Sedu, a także Agatą Dudą Gracz, Dorotą Segdą i Leszkiem Biolikiem. Na działania podtrzymujące efekty kampanii Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz promujące czytelnictwo do czasu uruchomienia nowej edycji programu wieloletniego dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. No i z tych wszystkich postaci, które wymieniłem akurat teraz, pomyślałem, że warto byłoby zajrzeć do płyty, no, w którą bardzo mocno był ten basista zaangażowany, płyta Masakra i utwór otwierający utwór tytułowy.

Masakra z taką bardzo charakterystyczną okładką, oczywiście do tekstu Grzegorza Ciechowskiego. Zbigniew Krzywański i Grzegorz Ciechowski odpowiedzialni za kompozycję, no a Leszek Biolik grający tutaj na basie, gość Krzysztofa Tubilewicza w strefie rozmów Radia 357 na męskim graniu. Wiadomość od pana Macieja z Krakowa, akurat Krakowa, najbliższy przystanek właśnie tam. Czy redaktor Fusiarz wygrał konkurs na najbardziej niesmokowe zastępstwo dla smoka? Chociaż nie wiem, co na to redaktor Smokowski. No, z drugiej strony, drodzy państwo, no przecież to Tomek tutaj robi klimat w czwartki i tak dalej. Ja nie mógłbym podbierać jego pomysłów i koncepcji. Tak sobie pomyślałem, że akurat Republika to jest zespół, który niejednokrotnie gościł na tej markowej, na niedźwiedziowej liście przebojów, więc jakoś tam może zahaczyliśmy delikatnie o temat, ale no to niech Tomek robi to, co robi Tomek, a ja będę grał państwu to, co mi przyszło do głowy akurat dzisiaj. A teraz, no, cały czas myślami w Krakowie.

I dokładnie 30 minut pozostało do godziny 16. No, oczywiście zapraszałem Państwa do strefy Radia 357 na Męskim Graniu, ale też nie mogę odmówić sobie tej przyjemności, żeby w międzyczasie gdzieś zajrzeć też pod scenę Ży, którą prowadzę i zapowiadam tam koncerty, no bo tam między innymi Lech Janerka będzie prezentował się w sobotę, a obok pana Lecha na tej scenie w piątek i sobotę między innymi Anna Maria Jopek, Daria ze Śląska, kosmonauci Piotr Odoszewski, a w sobotę właśnie Martyna Baranowska. Będzie też MG Jarocin, Moja Krew, Twoja Krew, to też hołd taki dla Grzegorza Ciechowskiego, Edyta Bartosiewicz, solo akt, który mieliśmy okazję też już podziwiać, bo innego słowa nie można tutaj użyć przy okazji koncertu w Gdańsku na scenie Ży, no i też Matylda Łukasiewicz. Kiedy ostatnio Radek śpiewał tę piosenkę, to przyznam Państwu naprawdę ciary.

Matylda Łukasiewicz z płyty Matka, czuły barbarzyńca. No, czyli taki przekaz od Radka do wszystkich facetów. Nasz Radiosław, można powiedzieć, kolega z pracy, będzie się wraz z Matyldą i z ich perkusistą Kajetanem prezentował w sobotę na męskim graniu na scenie Ży, a na scenie głównej Błażej Król się pojawi po raz pierwszy na tegorocznej trasie męskiego grania ze swoim solowym repertuarem. No i pytanie, czy będzie sięgał do tej najnowszej płyty, która ukazała się jakiś czas temu, do płyty Łączy Nas. Byłoby, myślę, to bardzo wzruszające, gdyby to zagrał, bo wiadomo, że płyta bardzo, bardzo ważna i my też do niej lubimy w Radiu 357 wracać, bo to jest po prostu coś więcej niż muzyka.

I jeszcze kilka tekstówek do zaprezentowania Państwu. Napisała do nas Tosia. Od momentu, kiedy sama zaczęłam prowadzić samochód, czyli wiadomo, że nawiązujemy do naszej sondy, a jest to już prawie 9 lat, nieważne czy jestem kierowcą czy pasażerem, to ja puszczam muzykę. Jedyną osobą, która się ze mną o to sprzecza, jest mój starszy o 10 lat brat Adam. Tutaj potrafi wykorzystać sytuację, że na chwilę wyjdę z samochodu i zmienia na swoją. A jak ja jeżdżę, kiedy on prowadzi, to nie mam nic do powiedzenia. Chyba takie uroki młodszej siostry, a przy okazji Adama chciałem serdecznie pozdrowić, bo jest duże prawdopodobieństwo tego, że właśnie słucha audycji. No to panie Adamie, proszę dać znać, mamy jeszcze 20 minut, żeby to zweryfikować, a zrobimy takie rodzeństwowe połączenie. O, czy to jest w ogóle dobre słowo? No nieważne, Michał kręci głową, że niekoniecznie. Czasami wychodzą takie kwiatki na antenie, kiedy już się jest na niej trochę za długo. No dobrze, to teraz pozwolą państwu, że jednak ja zaprezentuję.

Mamy, drodzy Państwo, kontynuację historii Tosi i Adama, bo Tosia, pani Antonina też, można powiedzieć, zadzwoniłam w celach weryfikacyjnych do brata, ale okazało się, że właśnie zaraz ma rozmowę kwalifikacyjną do nowej pracy. Będzie później odsłuchiwał audycji, jak każdy porządny patron, więc może uda się jakieś słowa otuchy rzucić, nawet tak teraz dla niego. No to gdyby pan, panie Adamie, słuchał teraz, no to trzymamy mocno kciuki, a jak pan będzie odsłuchiwał, to proszę dać znać i jestem przekonany, że to będzie dobra wiadomość, więc, no ale tak, trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby tam się wszystko poukładało, no i żeby pan od czasu do czasu jednak, prowadząc samochód, dał pani Antoninie trochę tam pograć czegoś swojego. A my zagraliśmy Tame Impala z tego właśnie powodu, że, nie wiem czy państwo kojarzą, ale 14 sierpnia ukazuje się płyta taka, płyta Hold dla The Smashing Pumpkins i Tame Impala zaprezentują tam cover utworu Hammer. Grałem go zresztą w podcaście Wróżenia z Fusów, a teraz tak dla uczulenia państwa, że takie wydawnictwo się pojawi, to dwa akcenty z niego. Przypominam, za 8 dni będzie całość. The world.

Rozstrzygnięta została nasza sonda, kto ma ostateczne prawo wyboru muzyki podczas wspólnej jazdy samochodem, no i 79% na korzyść, że tylko kierowca i zaledwie 21% na korzyść pasażerów. Także chyba się rozstrzygnęło, no niestety. Więcej osób przegrało niż wygrało. A my właśnie przed chwilą zagraliśmy The Smashing Pumpkins w coverowych odsłonach, czyli Death Rocks i Onaka, to w ramach tego, że płyta wychodzi, taki tribute album, no i warto byłoby chyba audycję Mam Grać zakończyć właśnie zespołem, któremu hołd jest oddawany, więc tak będzie, ale potem na zakończenie jeszcze Rick James, Super Freak, bo dzisiaj mijają 22 lata od śmierci muzyka. Bardzo dziękujemy za wszystko, co wydarzyło się do tej pory w audycji Mam Grać. Michał Woltak właśnie teraz zrobił, jak żeby było idealnie do 16, no bo byliśmy z Państwem od 13. Czyli Michał Woltak, czyli Mateusz Fusiarz. Ja z Państwem słyszę się w poniedziałek rano, w ranku, w zastępstwie Marcela, a i w niedzielę akcencik ode mnie w sporcie.

0: 6 sierpnia, jest godzina 16. Wiadomości Ola Żaczek.
1: Na początek w serwisie doniesienia z Senatu senatorowie po raz drugi nie zgodzili się na przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, o które wnioskował prezydent Karol Nawrocki. Wcześniej Senat nie zgodził się na powołanie Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
2: Głosowało 89 senatorów, za było 38, przeciw głosowało 50, jeden senator wstrzymał się od głosowania. Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat nie wyraził zgody na powołanie pana Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
1: Ogłosiła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Poprzednia próba zakończyła się niepowodzeniem w listopadzie, kiedy Sejm odrzucił kandydaturę Karola Polejowskiego. A to właśnie dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Za kilkadziesiąt minut przed Pałacem Prezydenckim ma się rozpocząć wydarzenie, które podsumuje ten pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego. Kulminacją ma być wystąpienie prezydenta. Mamy patriotycznego prezydenta, potrzebujemy patriotycznego rządu, mówił dziś Jarosław Kaczyński podczas konwencji PiS zorganizowanej właśnie dziś. Czy to przypadkowa data, czy niekoniecznie? Między innymi o tym usłyszą Państwo w raporcie 357 w popołudniówce. W serwisie pozostałe tematy jest prokuratorskie śledztwo w sprawie śmierci dwóch 13-latków, którzy utonęli w jeziorze Durowskim w Wągrowcu. Postępowanie dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że jeden z chłopców wszedł do wody mimo nawoływań kolegów, a gdy zniknął pod jej powierzchnią, ratować go ruszył drugi nastolatek. Obaj utonęli. Trzeci z nastolatków wezwał pomoc, jednak mimo reanimacji życia chłopców nie udało się uratować, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu, prokurator Łukasz Wawrzyniak.
3: Na tym etapie śledztwa brak jest wykładników świadczących o tym, że do śmierci tych dwóch nastolatków przyczyniły się osoby trzecie, czy to przez zaniechanie, czy przez działanie.
1: Prokuratura przesłuchuje świadków i wyjaśnia okoliczności tragedii. Sekcję zaplanowano na poniedziałek. Jeszcze do 20 w większości Polski, z wyjątkiem północno-zachodniej części kraju, obowiązują ostrzeżenia głównie trzeciego najwyższego stopnia przed upałem. O 15 najgorętszym miastem w Polsce był Rzeszów, gdzie termometry pokazywały nieco ponad 38 stopni. Dla porównania w Resku w zachodniopomorskim było 19 stopni. Również poza regionami na północnym zachodzie obowiązują ostrzeżenia IMGW przed burzami w zależności od regionu do wieczora, do godzin nocnych lub do rana. Miejscami podczas burz wiatr osiągnie do 100 km na godzinę. Mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
4: Burze będą przemieszczać się na wschód Polski, miejscami mogą być gwałtowne, przynosić intensywne opady deszczu, grad oraz porwisty wiatr. W piątek upał już zacznie stopniowo ustępować od zachodu, na zachodzie temperatura spadnie do 24 do 27.
1: Jeśli chodzi o dzisiejsze nawałnice, najgroźniejsze prognozowane są w pasie od Śląska po Podlasie. Więcej o pogodzie za kilka minut od Marcina Cichońskiego. W serwisie jeszcze niepokojące w kontekście upałów, ale nie tylko, dane NFZ. Ponad 10% Polaków nie pije wody. Zdecydowana większość nie wypija zalecanej dawki. To przypomnijmy, 2-2,5 litra dziennie. Tymczasem właściwe nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. To m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność czy problemy z koncentracją. Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Podczas upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia. Szklanka wody na koniec serwisu. Wisło 16. Do usłyszenia za niecałą godzinę.
0: A o tym, co w sporcie, opowie Tomek Gorazdowski.
5: Na początek informacje kolarskie. Najważniejsze z trasy Tour de Pologne. Trwa czwarty etap wyścigu, na którym sprinterzy już tak nie pohasają. Etap z Żagania do Karpacza z trzema premiami górskimi. Na trasie była kraksa, kolarze czekali. Tak to w kolarstwie bywa. Do mety jeszcze kilkadziesiąt kilometrów i najważniejsze podjazdy. Meksykański kolarz Isaac Del Toro przedłużył o 2 lata kontrakt z grupą Emirates, w której jeździ zwycięzca tegorocznego Tour de France, Słoweniec Tadej Pogacar. 22-letni Del Toro świetnie jechał w Tour de France, zajął 3. miejsce w klasyfikacji generalnej tegorocznego wyścigu, a w Emirates, jak nic nie wydarzy się, pojeździ do 2031 roku. Jeżeli o ściganie chodzi, to dwukrotny rajdowy mistrz świata Finn Kalle Rovanpera, który dość nieoczekiwanie rok temu zrezygnował ze startów w WRC, i postanowił jeździć na torze w japońskiej serii wyścigowej Super Formuła, przyznał, że marzy mu się powrót do rajdów. W Japonii mu nie poszło, były kłopoty zdrowotne i generalnie nie było to to, o co chodziło. A wilka ciągnie do lasu. A mistrza świata każdy chciałby mieć. No i zdrowie już wróciło. Teraz piłka. Do Turcji, do Trabzonu przybył dziś nieomalże mesjasz, sądząc po tym, jak go powitano. Mohamed Salah, do niedawna jedna z największych gwiazd Liverpoolu, podpisał 2-letni kontrakt z Trabzonsporem. W latach 2017-26 Salah zdobył dla Liverpoolu w ekstraklasie 193 gole, miał 94 asysty w 328 meczach. W Turcji Egipcjanin ma zarabiać 17 milionów euro za sezon. Z takimi pieniędzmi łatwiej będzie odnaleźć się w niewielkim mieście w północno-wschodniej Turcji, położonym nad Morzem Czarnym. Miasto liczy 240 tysięcy mieszkańców. Inny piłkarski bóg potwierdził dziś swoją piłkarską boskość. Lionel Messi zdobył 2 gole, a Inter pokonał Atletico San Luis 4-2 w pierwszej kolejce League Cup, czyli turnieju z udziałem klubów ze Stanów i Meksyku. Słynny Argentyńczyk został najlepszym w historii strzelcem tych rozgrywek. Ma 14 goli w 12 meczach. Nie ma na niego już słów. Gdybyśmy mówili o malarstwie, byłby Picassem, chwalił swojego rodaka trener Interu Guillermo Hoyos. Dziś w nocy swoje pierwsze spotkanie w turnieju rozegra Chicago Fire. Drużyna z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się z Necaxą. W poszerzonym sporcie o 17.30 o piłce, bo w pucharach grają dziś Lech Jagiellonia, Raków i KKS.
0: Tak jak było powiedziane w serwisie, tak będę czytał i informował, że po południu i wieczorem zachmurzenie przeważnie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, tylko początkowo na wschodzie kraju małe. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, zwłaszcza w centralnym pasie od Dolnego Śląska przez Mazowsze po północny wschód. Bardzo prognozowana wysokość opadów nawet do 50 mm. Temperatura maksymalna od 23 stopni na Pomorzu, około 32 w centrum, do nawet 39 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, jak to było powiedziane, podczas burz porwisty nawet do 100 km na godzinę.
6: Popołudniówka 357.
0: A wydawcą jest Krzysztof Tobilewicz, a Michał Foltak realizuje, a Marcin Cichoński przy mikrofonie. Mówię do Państwa dzień dobry. Chciałem też zachęcić do tego, żeby sięgnąć do naszej aplikacji. Zadam Państwu prowokacyjne i punkowe pytanie. Czy 30 stopni w cieniu to jest za dużo, czy w sam raz? No właśnie, bo niedługo będziemy mieli falę, nie upałów, ale takiego oziębienia. Jak będziemy mieli 23 stopnie, czy zaczniemy narzekać, że jest nie tak? To wszystko jest ważne, ale najważniejsze rzeczy jeszcze przed nami. Jesteśmy w dniu, kiedy rocznicę wyboru mamy prezydenta Karola Nawrockiego. Będziemy to komentować i będziemy informować, ale także znajdą się inne informacje, które na przykład skierują nas do Zakopanego i zastanowimy się, jak młody człowiek, który po nikim nie dziedziczy, ma sobie w takim Zakopanem, którym się urodził, kupić mieszkanie, skoro ono potrafi kosztować ponad 30 tysięcy złotych za metr. To wszystko dzisiaj w popołudniówce. 510-357-357. Krzysiek wyrywa się, żeby odebrać od Państwa telefony i czeka też na Państwa głosówki i czekamy na Państwa tekstówki. Dzień dobry.

0: Irish Blood, English Heart, a do Polski nawet przyjechał, ale nie zagrał, Morrissey. 11 minut po godzinie 16.
1: To jest raport 357.
0: Za przysiężenie słowo klucz. Rok prezydentury Karola Nawrockiego płynął pod znakiem sporu z rządem, licznych wet, ale także budowania przywództwa na prawicy. Za kilkadziesiąt minut pod Pałacem Prezydenckim rozpocznie się wydarzenie podsumowujące rok prezydentury. Swoją konwencję programową zorganizowało też dziś Prawo i Sprawiedliwość. O tym wszystkim powie Michał Trantał, który jest w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ale najpierw chciałbym zaprosić państwa do wehikułu czasu.
3: Pod budynek polskiego Sejmu właśnie dojechała kolumna, w której na uroczystość zaprzysiężenia przyjechał prezydent elekt Karol Nawrocki.
4: Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak mi dopomóż Bóg.
2: To relacja z TVN24. Przed rokiem każdy zastanawiał się, jaka to będzie prezydentura. Na początku wszyscy zajmowali się tym. Połowę Polski bulwersowały krzyki Nawrockiego, drugą połowę elektryzowała moc głowy państwa. Później przyszła już proza politycznej codzienności.
5: Rządzący muszą zrozumieć, że nie jestem ich notariuszem. Gdy rząd pracuje dobrze, weta nie ma. Gdy prawo, które przygotowuje, jest złe, weto jest konieczne.
2: W ciągu 365 dni Karol Nawrocki podpisał 255 ustaw. Zastosował rekordową liczbę 41 wet. Najgłośniejsze to ustawa Safe, ustawa wiatrakowa, ustawa dotycząca kryptowalut czy o statusie osoby najbliższej. Zaproponował 22 własne projekty ustaw.
6: Rząd pracuje, Nawrocki wetuje. I to jest coś, co nie jest potrzebne Polkom i Polakom, ale my sobie z tym chaosem poradzimy.
2: Mówił kilka miesięcy temu poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. Prezydent narzucił duże tempo, tak mówi jego doradca Sławomir Mazurek.
7: To nie był rok administrowania, tylko rok konkretnych decyzji, konkretnych zmian, realizacji planu 21, szereg inicjatyw legislacyjnych. Prezydent dotrzymał danego słowa wyborcom, jest tarczą wobec złych decyzji rządu.
2: To był rok totalnej wojny pomiędzy małym i dużym pałacem. Wojna o politykę zagraniczną, sądownictwo, obronność. Mimo wielu animozji premier Donald Tusk przyznaje jedno.
8: Z całą pewnością na prawicy zawodnikiem wagi ciężkiej jest prezydent Nawrocki. Nie mówię tutaj o gabarytach i o boksie, tylko w tym chyba nie do końca przewidzianym przez Kaczyńskiego pojedynku między nimi, moim zdaniem Kaczyński nie ma szans.
2: Przed rokiem, po zaprzysiężeniu Nawrockiego, mówiło się, że PiS ma autostradę do zwycięstwa wyborczego. Dziś, po 365 dniach, partia straciła ponad 40 posłów frakcji Morawieckiego. W sondażu Ibris dla Polsat News ma niecałe 17% poparcia, tylko ponad 2 punkty procentowe więcej od Konfederacji. Za to prezydent ma się bardzo dobrze. Dobrze ocenia go 56% respondentów. Dlatego przed rokiem PiS promował Nawrockiego, a dziś ten sam PiS grzeje się w blasku prezydenta.
9: Dziś mamy rzeczywiście bardzo radosny, dobry dzień. Rok temu zostały przełamane wszelkiego rodzaju przeszkody, a było ich wiele, także po wyborze i pan prezydent Nawrocki został zaprzysiężony, został prezydentem Rzeczypospolitej. Był to dzień zwycięski. Ten triumf przeżywamy szczególnie, bo to jest nasz triumf, naszej partii.
2: To prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas wydarzenia ku nowemu rządowi, zorganizowanemu przypadkiem lub nie, niepotrzebne skreślić, właśnie dziś, w rocznicę zaprzysiężenia. Tyle, że Nawrocki pozycjonuje się dziś jako prezydent całej prawicy i organizuje własne wydarzenie. Rozpocznie się za kilkadziesiąt minut.
10: Rozpocznie to debata publicystów poświęcona właśnie rocznicy tego wydarzenia, jak wyglądał rok prezydentury prezydenta, później krótki program artystyczny i następnie wystąpienie prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego.
2: To zaproszenie od szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera. Przed Pałacem Prezydenckim stanęła scena i ogromne trybuny. Ogromne, jak na możliwości Pałacu Prezydenckiego. Nie da się ukryć, że trochę czuć inspirację galą UFC przed Białym Domem.
11: Ja nie uważam, że powinniśmy wyłącznie z Ameryką kojarzyć, jeżeli coś ma być widowiskowe czy z udziałem publiczności. Polski poziom organizacji wydarzeń politycznych jest naprawdę, moim zdaniem, dobry i nie potrzebujemy w duchu takich kompleksów ciągle się porównywać, że jak coś jest fajne, to zagraniczne.
2: Mówił rano w Polsat News wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Dziś usłyszałem ciekawe zdanie, że to wydarzenie przed Pałacem Prezydenckim to, cytat, część franczyzy od amerykańskiego ruchu MAGA. A prezydent pozycjonuje się przecież jako przyjaciel Donalda Trumpa. Relacje z prezydenckiej imprezy w kolejnych serwisach. Zobaczymy, co prezydent Karol Nawrocki powie podczas przemówienia podsumowującego rok jego prezydentury.
0: Powie, czy znowu będzie, co? Co powiedziałeś na początku, że co robił? Krzyczał.
2: Krzyczy, ale pan prezydent przez ostatni rok zauważyłem, że mniej już krzyczy.
0: Krzyczy, tak, to prawda. To zdecydowanie prawda. Zwróciliśmy na to uwagę po studniach i było pytanie, dlaczego pan prezydent tyle krzyczy. I rzeczywiście ktoś chyba powiedział. Co jeszcze warto powiedzieć panu prezydentowi? Zapytamy doktora Olgierta Anusewicza, politologa, który będzie niebawem naszym gościem. A w studiu raport dla państwa przygotował Michał Trantał. Dziękuję pięknie.
2: Do usłyszenia.

0: 20 minut po 16. Pan Jarek z Bydgoszczy napisał tekstówkę. Dziękuję za przypomnienie o piciu. Właśnie wypiłem kolejną flaszkę wody. I tak trzymać, panie Jarku. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Tak jest. Przypominamy o tym, że w takie upały to zdecydowanie więcej niż zazwyczaj. Tekstówki, głosówki, telefony. Czekamy na kontakt od państwa i ciekawie jestem, jak państwo będą komentować tę sprawę.
1: Moi drodzy, kawalerki w Łodzi czy w Warszawie to jednak taniocha. Kawalerka 24-metrowa w Zakopanem. Widok z własnego tarasu na Giewont. 1 100 000 zł za niecałe 24 metry i dość szybko znalazł się nabywca, który może zarabiać tutaj 10 tysięcy miesięcznie z jednego mieszkania. Pozdrów.
0: Czyli jasno jest powiedziane, że to nie jest mieszkanie kupione na własne potrzeby. No, kto komu zabroni kupować? To dzisiaj jeszcze w popołudniówce, a to jest nasza piosenka dnia.

0: I tak postrzegam muzykę na wakacje. Blossoms Meet Me in Love. To jest nasza piosenka dnia. Można na nią głosować także do listy piosenek Radia 357. Mówimy o tym od początku popołudniówki. Rok minął od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Jest z nami politolog, pan dr Olgierd Anusewicz. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że dzwoni do pana albo pisze ktoś, kto jest autorem, nie wiem, z Azji, z Ameryki Południowej, autorem historii Europy Środkowej i prosi pana o taką krótką konsultację, o najważniejsze punkty, jak takiemu komuś, kto nie do końca nawet zna naszą scenę polityczną, wytłumaczyć, co się udało, co się nie udało i jak scharakteryzować ten rok prezydentury pana Nawrockiego.
1: No to jest strasznie trudne pytanie, bo tam komuś z Ameryki Południowej to trzeba by było zacząć opowiadać od może nie Adama i Ewy czy Mieszka I, ale no tak co najmniej historię polskiej polityki od 2001 roku z piąty, no ale dobra. Spróbuję to trochę jednak skrócić mimo wszystko. Co się Nawrockiemu udało? Na pewno udało mu się zbudować swoją osobę jako kogoś, kto jest jednym z liderów środowiska prawicowego w Polsce i to takim liderem, który jest akceptowany albo lubiany, czy wręcz popierany nie tylko przez rodzime środowisko, to którego wystawiło do wyborów, ale też szerzej, tak? Czyli prezydent Nawrocki cieszy się poparciem wyborców Prawa i Sprawiedliwości, ale też zyskuje uznanie wśród wyborców Konfederacji na przykład, prawda? Więc to jest ewidentnie jego osiągnięcie. Pewnym problemem, tak to delikatnie ujmę, jest wizerunek wetomatu.
0: Bardzo ładna nazwa.
1: No nie ja to wymyśliłem tę nazwę, natomiast rzeczywiście w ten sposób jest opisywane przez politycznych przeciwników. I co ciekawe, nawet jeśli statystyki mówią co innego, czyli że realnie podpisanych przez prezydenta Nawrockiego ustaw jest więcej i to dużo więcej niż tych, które zostały przez niego zawetowane, to fakt, iż on wetuje dość chętnie, i wetuje ustawy, które są istotne, takie powiedzmy flagowe dla koalicji rządzącej, no to ten wizerunek wetomatu się faktycznie utrzymuje i daje koalicji trochę takie wymówkę, uzasadnienie, dlaczego rządowi pewne rzeczy się nie udają, dlaczego te kluczowe obietnice, czy te legendarne konkrety nie są realizowane. I to jest moim zdaniem porażka, dlatego że prezydent buduje swój wizerunek nie jako polityka, który jest kreatorem sceny politycznej, kreatorem rzeczywistości, tylko raczej jest właśnie stoperem hamulcowym, mimo... I to też trzeba oddać, że jeżeli on coś wetuje, to zwykle wychodzi ze swoimi propozycjami, natomiast to się nie przebija do tej szerokiej opinii publicznej.
0: Ja czytam sobie na stronie pana prezydenta, oficjalna strona prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej podała takie podsumowanie. Prezydent złożył 22 inicjatywy ustawodawcze, 41 ustaw zawetował, 255 podpisał. Celowo jest to podkreślone, to co, na co pan doktor też zwrócił uwagę, że jest różnica pomiędzy tymi zawetowanymi a podpisanymi. Ja się zastanawiam trochę nad taką przyszłością polityczną już teraz prezydenta Karola Nawrockiego. Oczywiście jesteśmy w sytuacji, kiedy podział na prawicy stał się faktem, ale nigdy nie wiemy, jak on będzie dalej wyglądał. Są nawet tacy, którzy wróżą, że to jest jedna wielka ustawka, żeby się przed wyborami pogodzić. Ciężko z tym polemizować. Tak czy siak, pan prezydent ma jeszcze 4 lata do następnych wyborów. No i pytanie jest takie, czy podział na prawicy będzie sprzyjał temu, żeby właśnie był ponownie wybrany?
1: I tak i nie. Zacznę od tak. To trochę jest, jeżeli mamy do czynienia z rozbiciem dzielnicowym prawicowej sceny politycznej, to prezydent ma szansę stać się takim swego rodzaju patronem tejże sceny. w ogóle prawicowych wyborców i prawicowych polityków. No on ma dzisiaj władzę głowy państwa i wszystkiego tego, co daje mu konstytucja. Jest realnie istotnym graczem na scenie politycznej. W związku z tym on nie tylko mówi, czy organizuje konferencje prasowe, ale też może podejmować konkretne działania, czy to kreatywne, czy to blokujące. No i to powoduje, że wielu będzie się chciało w cieniu prezydenta, a właściwie w blasku prezydenta trochę ogrzać i trochę do tego obozu prezydenckiego przytulić. No i to będzie powodowało, że w zasadzie jest rzeczywiście takim naturalnym kandydatem do tego, żeby w tę kolejną kadencję jako reprezentant prawicy celować. Ale jednocześnie jest też tak, że w momencie, w którym mamy rozdrobnienie dzielnicowe, trzymajmy się tej metafory, to każde z tych drobnych ugrupowań, i Konfederacja, i PiS, i Rozwój Plus, i tak dalej, każdy z nich wystawi swojego kandydata w wyborach prezydenckich. Bo z punktu widzenia takiej pragmatyki politycznej, niewystawienie kandydata w wyborach prezydenckich najczęściej prowadzi do upadku, może po prostu prowadzić do upadku partii politycznej. Moim ulubionym przykładem jest Unia Wolności, która w 2000 zrezygnowała z wystawienia swojego kandydata i w 2001 już jej właściwie nie było. A to z kolei oznacza, że ta konkurencja na tej scenie będzie większa. To jest pytanie też, na ile Prawo i Sprawiedliwość będzie uznawało, że prezydent Nawrocki jest nadal Prawa i Sprawiedliwości, czy też może jest taki właśnie ponad prawicowo-partyjny.
0: No już myślałem, że powie pan ponad podziałami.
1: No może ponad prawicowymi podziałami. To raczej o to mogłoby
0: chodzić. Panie doktorze, mało czasu.
1: Więc może mu tu pomagać, a może i mu ta sytuacja jednak szkodzić.
0: A jak pan zwróci uwagę na zmianę, bo mimo wszystko to trzeba zauważyć, że ta zmiana w wizerunku, zachowaniu pana prezydenta zachodzi. Czy jego wizerunek jest prowadzony dobrze przez jego samego i jego sztab ludzi? Zwrócono mu chyba uwagę, że nie należy na Polaków krzyczeć, tylko do nich mówić, że nie zawsze dobrze wyglądają zdjęcia w takiej koszulce z okienka i że trzeba być tym eleganckim, a jednocześnie trzeba zachować taki trochę wizerunek, proszę mi wybaczyć, to jest na potrzebę tej rozmowy i na to porównanie zastosuję tylko i wyłącznie, żebyśmy się lepiej zrozumieli, że był takim swoim chłopem, takim, który porozmawia z każdym i ma takie zainteresowania, które są bliskie sercom wszystkich Polaków. Halo? Halo, chyba straciliśmy połączenie z panem Olgierdem Manusewiczem. W tej chwili sprawdzamy, czy uda się połączyć jeszcze raz. Halo, mamy? Dzień dobry,
2: ja
0: jeszcze raz. Dobrze, straciliśmy na chwilę połączenie. Wrócę skracając.
2: Ja cały czas byłem. Słyszałem pytanie.
0: Dobrze, to ja już milknę i słucham pana odpowiedzi.
2: Widać ewolucję. I rzeczywiście widać ewolucję w takim sensownym kierunku, natomiast pamiętajmy o dwóch rzeczach, że jednym jest wygląd, wizerunek taki zewnętrzny, a drugą rzeczą są decyzje. I na przykład są też takie decyzje, które prezydent podejmuje, choćby jak to uniewinnienie słynnego lidera kibiców, któremu ten wizerunek jednak psują, bo wracają trochę do takiego, znaczy powracają go do takiego właśnie trochę mało zaawansowanego prezydenta, załatwiającego jakieś takie drobne sprawy kogoś, jakichś środowisk, z którymi czuje się jakoś powiązany. Natomiast jeżeli mówimy o takiej ewolucji wizerunku zewnętrznego, takiego zachowania, rzeczywiście prezydent jest trochę bardziej powściągliwy niż był na samym początku. Dobrze ubrany, potrafi dobrze wypaść w relacjach z przedstawicielami innych państw, to się tutaj muszę powiedzieć, że lekcja rzeczywiście została odrobiona. Tak? Natomiast no, wizerunek polityka nie jest tylko pochodną jego wyglądu czy sposobu ubioru, ale też właśnie kilku innych dość istotnych czynników, które często dużo mocniej ten wizerunek determinują.
0: Dobrze, ostatnie krótkie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Do jakich elektoratów dalej będzie się zwracał prezydent Nawrocki, próbując walczyć o reelekcję? Padło hasło Konfederacja, ale to może w rachunku nie wystarczyć. Jak prezydent ma zawalczyć jeszcze o inne środowiska niż tylko te prawicowe?
2: Proszenie politologa o krótką odpowiedź jest odważne, ale spróbuję. Na pewno wrócę do tego, o czym mówiłem. Karol Nawrocki będzie chciał dążyć do tego, żeby popierały go w taki stały, niezmącony sposób zarówno wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, jak i ci, którzy dzisiaj odeszli do ruchu Mateusza Morawieckiego, i też oczywiście cały czas będzie mrugał okiem, choćby właśnie takimi gestami skierowanymi do środowisk kibicowskich, jak Konfederacja, no i pewnie również takie wątki związane z wetowaniem ustaw podnoszących podatki, które są jego znowu sygnałem wysyłanym do przedsiębiorców. Tutaj się nic specjalnie nie zmieni. Karol Nawrocki ma dzisiaj silne poparcie, wysokie zaufanie społeczne i on nie jest najmniej na dzisiaj w sytuacji, w której musiałby się ratować, tak? On nie potrzebuje 70% poparcia. Mhm. On potrzebuje 50 powyżej 50%, wśród tych, którzy pójdą do wyborów, więc de facto trochę mniej. Tutaj nie ma on na dzisiaj takiej potrzeby, żeby patrzeć szerzej niż na tę grupę, która już dziś go popiera.
0: Dziękuję pięknie. Naszym gościem był politolog Olgierd Anusewicz. Pięknie panu dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.

0: To był zespół Dandy Warhols. Pan profesor powiedział, że rządzący mogą się tłumaczyć z niezrealizowanych obietnic z powodu wet prezydenta, pisze pan Mateusz. Czy koalicja zrobiła coś z obietnicami, jak kwota wolna 60 tysięcy, brak limitów w szpitalach, krótsze kolejki do szpitali, bon stomatologiczny i dziesiątki innych? Nawet nie próbowali tego zrobić. Z czym pójdą do wyborów 2027 roku? Bardzo ważne pytania, no, tym bardziej, że właśnie, jak pan zauważył, jesienią 2027 roku czekają nas kolejne wybory. A co nas czeka jeszcze po południówce?
1: Parady żona startuje, no i jak najszybciej kieruje się w stronę obiektu, aby go przechwycić i zidentyfikować.
2: Przy każdym tego typu zdarzeniu Rosja zbiera informacje, w jaki sposób nasz system bezpieczeństwa reaguje.
1: Rosja prowadzi swoją politykę prowokacyjną przeciwko nam, przeciwko NATO, Unii Europejskiej.
0: To coś więcej niż tylko testowanie, o czym będziemy jeszcze dzisiaj państwu mówić. Za 19 minut 17.
3: Wspieraj system i zagłosuj.
0: Wspieramy młodych twórców.

0: The Rolling Stones, Jules Lover. Zapraszam Państwa gorąco na 20 na nasz kanał YouTube'owy Radio 357, nazywa się dokładnie Radio 357 Talk. Tam podsumowanie roku prezydentury Karola Nawrockiego. Michał Trantar będzie rozmawiał z Agnieszką Wiśniewską z Krytyki Politycznej i Kamilą Baranowską z kanału Otwartego Interi. Bardzo gorąco Państwa zapraszamy.
1: Popołudniówka 357.
0: A to jeszcze przez godzinę i 15 minut. Alarm Alpha Scramble oznacza zaledwie kilkanaście minut na start i przechwycenie samolotu wroga. Piloci dyżurujących par myśliwców, które chronią wschodnią flankę NATO, coraz częściej dostają sygnał do działania, bo rosyjskie samoloty coraz śmielej testują reakcję sojuszu.
2: Doszło do kolejnego przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego IL-20M.
3: Próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej.
4: Kolejna prowokacja nad Bałtykiem. Polscy piloci błyskawicznie przejmują samolot rosyjski.
5: Takie komunikaty słyszymy coraz częściej. Tylko w tym tygodniu dyżurne pary myśliwców dwukrotnie przechwyciły rosyjskie samoloty nad Bałtykiem blisko polskiej granicy. Jak poinformowało dowództwo połączonych sił powietrznych NATO, w lipcu liczba interwencji myśliwców sojuszu do przechwycenia rosyjskich samolotów wzdłuż wschodniej flanki wzrosła o ponad 250% rok do roku.
6: Rosja prowadzi swoją politykę prowokacyjną.
5: Mówi były szef wojsk lotniczych generał Tomasz Drewniak.
6: Nie miejmy złudzeń, że to jest jakaś inicjatywa lokalna. To jest wszystko skoordynowane w Moskwie z różnego rodzaju innymi przedsięwzięciami, które prowadzi Rosja przeciwko nam, przeciwko NATO, Unii Europejskiej.
5: Moskwa testuje w ten sposób procedury i czujność reagowania sojuszu. Mówi były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego generał Stanisław Koziej.
7: Przy każdym tego typu zdarzeniu Rosja zbiera za każdym razem informacje, w jaki sposób nasz system bezpieczeństwa reaguje, w jakim czasie, jakimi sposobami, metodami, jakich używa środków, czy razem z sojusznikami, czy sam. No jednym słowem, w wyniku tego typu akcji Rosja bardzo wzbogaca zasób informacji o naszym systemie bezpieczeństwa, naszym systemie obronnym.
5: Polskiego nieba i całej wschodniej flanki strzegą wspólnie polskie myśliwce oraz samoloty państw sojuszniczych pełniące dyżury w ramach misji NATO. Po ogłoszeniu alarmu Alpha Scramble mamy kilkanaście minut na poderwanie maszyn i wykonanie zadania, tłumaczy jeden z pilotów Królewskich Sił Powietrznych Holandii, który brał udział w misji ochrony polskiej przestrzeni powietrznej. Alpha Scramble oznacza najwyższy priorytet działania. Myśliwce są podrywane w bardzo krótkim czasie, aby przechwycić statki powietrzne zbliżające się do przestrzeni powietrznej NATO.
6: Parę dyżurna startuje, no i jak najszybciej kieruje się w stronę obiektu, aby go przechwycić i zidentyfikować. No i się go prowadzi. Próbuje się z nim nawiązać łączność. Jasno mu się pokazuje, że skręt w stronę naszych wód terytorialnych i terytorium Polski spotka się z agresją.

0: określoną reakcją.
1: Jak podkreślają eksperci, coraz częstsze incydenty na Morzu Bałtyckim to element strategii wojny hybrydowej Rosji wobec NATO.
2: Musimy się liczyć z nasileniem tego typu agresji hybrydowej ze strony Rosji na nasze kraje. Mówimy o tym wymiarze powietrznym, ale przecież mamy przykłady różnych sabotaży, dywersji na naszym terytorium. Mamy potężną falę dezinformacyjną, różne operacje w cyberprzestrzeni, a więc to wszystko składa się na wyraźną strategię eskalacji Rosji także w tym wymiarze hybrydowym. Przeciwko państwom Zachodu, nie tylko eskalacji tam w wojnie gorącej w Ukrainie.
3: Te głosy i ten materiał przygotował Michał Piwko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pan Bogdan napisał do mnie delikatnie uszczypliwie, że z kolei uszczypliwości moje związane z wiekiem pod adresem The Rolling Stones są trochę słabe. Wiek to jednak delikatna sprawa i to każdy wiek, również młody. Pozdrawiam, lat 67, więc młodzież. Rzeczywiście młodzież, natomiast ja powiem, że to była bardziej taka, nazwijmy to, radiowa autoironia. Za 11 minut 17.

0: George Michael i Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting For Me. Bardzo gorąco polecamy spotykanie naszych dziennikarzy w różnych miejscach. Na przykład mój wydawca Krzysztof Tubilewicz będzie na męskim graniu w Krakowie w ten weekend. O tym jeszcze będzie okazja więcej powiedzieć i dzisiaj, jutro w audycji Złodziej Czasu, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Ale to nie wszystkie okoliczności, w których będzie można spotkać w najbliższym czasie naszych dziennikarzy.
1: Patronat Radia 357.
0: A w przepięknym miejscu jest ten festiwal, o którym powiem. Byłem tam na pierwszej kolonii w życiu. Pamiętam, to były jeszcze lata 80. Jezioro Strzeszyńskie, obok Poznania, bardzo, w zasadzie w Poznaniu. Bardzo serdecznie polecam to miejsce do wypoczynku i do takiej aktywnej rekreacji, a tym bardziej, że to tam odbędzie się Flow Festival od 21 do 23 sierpnia nad Jeziorem Strzeszyńskim właśnie. Na uczestników czekają 3 dni koncertów, warsztatów, spotkań z ludźmi i wieczoru przy ognisku. Zagrają m.in. Dawid Tyszkowski, Wojtek Szymański, Dom o Zielonych Progach. Będzie też tam można spotkać naszego redakcyjnego kolegę Mateusza Kuźniewskiego, który m.in. będzie prowadził spotkania i będzie prowadził te imprezy, które tam będą się odbywały. Bardzo gorąco zapraszamy, a wszystkie szczegóły znajdą Państwo na stronie flowfestival.pl. Ale proszę zajrzeć na konkursy.radio357.pl, bo jest taka sytuacja, że mamy dla Państwa trochę taką przygarść, jak mawia niedźwiedź, zaproszeń podwójnych. Tam można je wygrać. Konkursy.radio357.pl. Polecamy bardzo gorąco. A na koncert tego zespołu to ja bym się z chęcią wybrał.

0: The Roots. A można nam zostawić głosówkę?
1: Chciałem takie dwa zdarzenia uwypuklić i skłonić do refleksji. Jedno z czasów kampanii jeszcze wyborczej, kiedy podziękował Jarosławowi Kaczyńskiemu za zaufanie, mimo że wiadomo było, że to wykorzysta konkurencja polityczna i że nie powinien tego robić, ale tłumaczył, że musi, bo tak wymagają zasady honorowe, nazwijmy. I tak samo uważam z tym ułaskawieniem, którego nie powinno być, bo to nie jest poziom prezydencki, żeby się zajmować zakazem stadionowym. Ale z drugiej strony zobowiązał się tego publicznie w czasie programu telewizyjnego. Ten zakaz był faktycznie niesłusznie nałożony, mimo że pan Staruch ogólnie z bandytą skazany za rozboje. No ale też tutaj słowa dotrzymał, więc być może ta umiejętność pójścia nawet wbrew opinii publicznej i taki charakter twardy, może w trudnych czasach, które nadchodzą, może się przydadzą taki.
0: Tu Radio 357, jest 17. Ola Żaczek przedstawi informacje.
2: Deportacje z Polski niepracujących Ukraińców w wieku poborowym to jedno z założeń programowych Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konwencji programowej w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta mówił o tym europoseł PiSu i wiceprezes partii Tobiasz Bochański.
3: Żeby Europa Środkowo-Wschodnia była bezpieczna i żeby była wolna, Ukraina musi zwyciężyć. W związku z tym jedną z pierwszych, istotniejszych decyzji rządu będzie decyzja o deportacji mężczyzn, Ukraińców w wieku poborowym, którzy nie pracują legalnie w Polsce. Będą mieli okazję walczyć o swoją ojczyznę, żeby horror tej wojny się szybko zakończył. I państwo polskie w tym zdecydowanie, kategorycznie i bezkompromisowo pomoże.
2: Przyszły potencjalny rząd pod wodzą Prawa i Sprawiedliwości będzie chciał zaostrzyć kary za próby nielegalnego dostania się do Polski, czy wprowadzić zintegrowany system dla cudzoziemców. Jak już wspominaliśmy, konwencja została zorganizowana w pierwszą rocznicę zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta, a za mniej więcej pół godziny prezydent ma przemówić podczas specjalnego wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim, które podsumuje ten pierwszy rok urzędowania Karola Nawrockiego. Najpewniej w przyszłym tygodniu zapadnie decyzja w sprawie ewentualnej interwencji rządu na rynku paliw. Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie analizy w tej sprawie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka.
4: Myślę, że ta decyzja zapadnie po analizie na sytuacji na rynkach. Zobaczymy, jak będzie się kształtowała, bo znowu jest ona niezwykle dynamiczna. Myślę, że pan minister potrzebuje jeszcze, nie mówię tutaj o ministrze finansów, kilku dni na analizę tej sytuacji.
2: Skala obniżek ma być mniejsza niż wcześniej. Najprawdopodobniej obejmie jedynie obniżkę stawki VAT na paliwa. Jeśli ceny paliw będą spadać, to rząd nie będzie podejmować decyzji o ich obniżce, poinformował dziś sam minister finansów. Andrzej Domański przypomina, że gdy wprowadzany był program CPN, baryłka ropy kosztowała ponad $100. Już drugi niewybuch znaleźli robotnicy, którzy pracują przy przebudowie torowiska w Alei Solidarności w Warszawie. Znów trzeba było wstrzymać ruch na czas akcji saperów. Nie zapadła decyzja o ewakuacji, ale ruch między Placem Bankowym a Aleją Jana Pawła II został zablokowany. Autobusy miejskie jeżdżą objazdami. Groźny incydent na lotnisku w Lipsku w Niemczech. Jak informują tamtejsze media, ukraiński samolot transportowy, obok którego odkryto dron z ładunkiem wybuchowym, był załadowany amunicją wojskową. Cudem uniknięto katastrofy, pisze Süddeutsche Zeitung. Gazety dotarły do wstępnego raportu policji w sprawie incydentu, do którego doszło wczorajszej nocy. Dron znajdował się w pobliżu samolotów transportowych należących do Ukrainy. Możliwe, że na teren lotniska wtargnęła niepowołana osoba, mówi dr Jacek Raubo z Defense 24.
5: Niewykluczone, że doszło do infiltracji obiektu takiego osobowego i dana osoba mogła gdzieś przenieść system bezzałogowy z ładunkiem.
2: Z ustaleń mediów wynika, że lotnisko było o krok od katastrofy. Wybuch nie nastąpił, bo oderwał się zapalnik w przymocowanym do drona pakiecie. Na koniec w serwisie problem, który powraca każdego lata. Regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa apelują o mobilizację i oddawanie krwi. I tak na przykład na Lubelszczyźnie zapasy krwi grup 0 i A spadły do alarmująco niskiego poziomu. Lubelskie szpitale każdego dnia potrzebują setek jednostek do ratowania zdrowia i życia pacjentów.
6: Najbardziej brakuje krwi grup 0 RH-, 0 RH+, ARH- oraz ARH+. To właśnie te preparaty trafiają najczęściej do osób poszkodowanych w wypadkach, pacjentów poddawanych operacjom oraz chorych wymagających specjalistycznego, długotrwałego leczenia. Skala codziennego zapotrzebowania jest więc ogromna. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przypomina, że krwi nie da się niczym zastąpić ani wyprodukować sztucznie. Jej jedynym źródłem pozostają dobrowolni honorowi dawcy. Dlatego centrum apeluje do mieszkańców o możliwie szybkie zgłaszanie się do stałych punktów pobrań, a także udział w mobilnych akcjach terenowych organizowanych w regionie. Z Lublina dla Radia 357 Piotr Olejarz.
2: Apelem o oddawanie krwi kończymy ten serwis. Za godzinę powiemy m.in. o skutkach dzisiejszego gradobicia w warmińsko-mazurskim. Niezmiennie przypominamy też o ostrzeżeniach i MGW przed burzami.
0: No właśnie, skoro o pogodzie, to przeczytajmy. W nocy początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, jednak w centralnym pasie od Opolszczyzny przez Mazowsze do popołudniowy wschód duże, stopniowo przemieszczające się na wschód właśnie. W południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Wysokość opadów do 40 mm, temperatura minimalna 11 stopni na Pomorzu, około 17 w centrum, do 22 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 90 km, czyli oddychać będzie można normalnie w nocy bardziej na Pomorzu i na zachodzie, a na północnym wschodzie, na południowym wschodzie, przepraszam, jeszcze noc, można powiedzieć, tropikalna. 22 stopnie.
7: Radio 357.
0: Zapraszamy Państwa na drugą godzinę popołudniówki Radia 357.

Sting, Love is a Seventh Wave. I już za chwilę porozmawiamy o bardzo ważnej sprawie. Michał Żakowski w dalekim zasięgu, bo kwestia energetyki i dostępności prądu w Europie jest jedną z najważniejszych w to lato.

0: AC/DC. 13 minut po 17. Problem z energetyką, problem elektrowni, nie tylko tej atomowej na Węgrzech. O tym wszystkim za chwilę.
1: Daleki zasięg.
0: W studiu Michał Żakowski, jeszcze raz dzień dobry.
2: Dzień dobry i jeszcze raz. Tak, rzeczywiście rekordy temperatury w całej Europie i pytanie, co się dzieje z energetyką. To jest oczywiście pytanie wywoławcze ogólne, to znaczy szczególne, ale też dotyczy wielu dziedzin życia społecznego i życia państw. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, autor podcastu Elektryfikacja, także publikuje na kanale otwartym. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Zacznę od pana wpisu na platformie X sprzed 3 dni. Naprawdę nie chcę nikogo straszyć, ale im bardziej przyglądam się tej sytuacji w Europie Środkowej w najbliższych dniach, tym gorzej to wygląda. Te 3 dni temu też mówił pan, czy możliwy jest blackout, czyli wyłączenie, że stawiał pan takie pytanie, że jest to możliwe. No jak pan teraz ocenia po tych 3 dniach sytuację w Europie Środkowej i Wschodniej, że skupmy się na razie na tym regionie?
3: No nadal jest ciężko, nadal jest trudno i najlepszym dowodem na to mogą być okresy przywołania na rynku mocy wprowadzone przez polskiego operatora po raz kolejny, nie tylko w tym miesiącu, ale w tym roku. To jest takie narzędzie mające na celu, powiedzmy, zwiększenie nad podażą mocy w systemie elektroenergetycznym i żeby zasygnalizować tę wyjątkowość obecnego czasu. To narzędzie jest dostępne dla polskiego operatora od 2018 roku, czyli od 8 lat. I przez ten czas było użyte tylko 5-krotnie, z czego 3 razy w tym roku. Więc to jest...
2: Niech pan powtórzy jeszcze, przepraszam, jakie narzędzie, bo mieliśmy przez chwilę zakłócenie w nadawaniu, w połączeniu, dobrze?
3: Chodzi o okresy przywołania na rynku mocy, czyli o... taki specjalny, powiedzmy, specjalne narzędzie operatora, dzięki któremu on zyskuje dodatkową moc systemową na podstawie tak zwanych kontraktów mocowych, na przykład z przedsiębiorstwami, które albo ograniczają swoje zużycie energii w danym momencie, albo też są zobowiązane do określonej produkcji tejże energii z daną mocą. Mhm. Więc to narzędzie właśnie już 3-krotnie w roku 2026 jest używane, zawsze w momencie fali upałów. No i to jest też oczywiście odpowiedź na to, co się dzieje poza granicami Polski, to znaczy na to, co się dzieje na przykład w Rumunii. No, w tym momencie Rumunii rozpaczliwie walczą o zachowanie przy pracy swojej elektrowni jądrowej Czarna Woda. Ta jednostka jest chłodzona wodą z Dunaju. Dunaj ma rekordowo niski poziom tej wody, więc nie można było tak utrzymać jest. Pracy reaktora numer 1. Dlatego, żeby nie stracić całkowicie tej jednostki, Rumunii zaczęli w zasadzie przekierowywać Dunaj tak, żeby on płynął bardziej w stronę elektrowni.
2: Tak, te zdjęcia spektakularne, wysadzenia zresztą części brzegu, żeby ten Dunaj skierować, to jest też niesamowite i jakby symbol tego, co się dzieje teraz w naszej części Europy.
3: Wysadzenie to jest tylko jedna część tej operacji, bo faktycznie zniszczono skałę, która ma utorować taką nową drogę wodną na elektrownię. Natomiast dosłownie teraz, no, 5 godzin temu rozpoczęła się operacja zatapiania barek wyładowanych kamieniami. 4 barki będą zatopione po drugiej stronie rzeki, tak żeby stworzyć sztuczną przeszkodę kierującą większe ilości wody właśnie na Dunaj. Bo sytuacja wygląda w Rumunii tak, że przepływ Dunaju spadł do poziomu 1400 metrów sześciennych na sekundę. To jest 1/3 tego, co normalnie płynie tą rzeką w sierpniu. Więc to tylko pokazuje, jak zła jest sytuacja. No i oczywiście Rumunii to jest jedna sprawa. Kolejna rzecz Węgry i elektrownia jądrowa Paks. Tam ta jednostka działa no, w zasadzie ze śladową mocą, bo to jest elektrownia, która dysponuje 2 gigawatami mocy zainstalowanej. Pracuje niecałe 200 megawatów, więc... To jest ułamek, to nawet nie jest 10% tej mocy, która tam działa teraz. No i to jest problem. To jest dla Węgrów problem, bo elektrownia jądrowa Paks to jest połowa energii elektrycznej wytwarzanej w węgierskim systemie elektroenergetycznym. Więc jej ograniczenie jest naprawdę bolesne dla tego kraju.
2: Za chwilę porozmawiamy o tym, jak te kraje, jak rządy tych krajów zaczynają sobie, próbują sobie z tym radzić, ale jeszcze, no bo już chwilę, część powiedzieliśmy o Rumunii, ale w Rumunii jeszcze zakłady Daci i Forda stanęły, została zatrzymana produkcja, by uzyskać no, 200 megawatów z tego, co wyczytałem w mediach. No i to też wiele mówi o tym, co się, jak reagują władze, jak reagują przedsiębiorstwa. Oświetlenie w instytucjach państwowych jest wyłączane, chociażby w Budapeszcie. Teraz mam pytanie dotyczące, skąd w takim razie energia w zastępstwie za tą, której nie ma, która no, nie jest wytwarzana. Jak słyszymy, elektrownia Paksz jest w strasznym stanie, bym powiedział. To samo, jeżeli chodzi o dobrą wodę, no, czerną wodę, przepraszam, to tutaj też są jakieś ubytki. Teraz skąd ten prąd?
3: W momencie, znaczy w okresach powiedzmy od godziny 8 do rano do godziny 18, system środkowej Europy wspierany jest bardzo mocno przez fotowoltaikę. Więc w tym czasie ryzyko jakichś problemów jest nieduże i fotowoltaika, no mówiąc wprost, po prostu nas ratuje. Ratuje Polskę, ratuje Węgry. I dzięki temu sytuacja jest w tym czasie pod kontrolą. Natomiast kiedy słońce zachodzi, zaczyna się newralgiczny moment między godziną 18 a godziną 22, kiedy cały czas jest ciepło, cały czas mamy wysokie temperatury i związany z tym wysoki pobór mocy, ludzie jeszcze nie kładą się spać, ich aktywność jeszcze trwa, no i trzeba w jakiś sposób ten system zasilić. No i tutaj w zasadzie recepta zależy od systemu, no bo Polska radzi sobie z tym chociażby poprzez okresy przywołania na rynku mocy, więc taką dodatkową pomoc operatora na powiedzmy właśnie takiej w płaszczyźnie handlowej można powiedzieć, wykreśloną. Węgry importują, bardzo dużo mocy importują. Jeżeli się spojrzy na system węgierski w godzinach nocnych, to tam import sięga 70%.
2: I skąd to jest bardzo dużo. Skąd importują? Z Ukrainy?
3: Zewsząd. Skąd się tylko da. Mhm. Zarówno z krajów Unii Europejskiej, jak i z takich krajów jak Serbia, jak Bośnia. Także tam ten przepływ jest generalny, jest ogólny, no bo nie mają po prostu innego wyboru. Natomiast oczywiście do tego dokłada się to ograniczanie, o którym tutaj już była mowa, zużycia energii. Z jednej strony robią to podmioty przemysłowe, fabryka Forda w Rumunii, fabryka Daci w Rumunii, wiele innych zakładów. Na Węgrzech około 900 przedsiębiorców ograniczyło swój pobór mocy po to właśnie, żeby odciążyć system. No to oczywiście ma swój koszt, bo taki przestój to jest dla przedsiębiorcy zazwyczaj ograniczenie albo nawet zatrzymanie produkcji. Więc to też trzeba pamiętać, że to nie jest takie proste i nie odbywa się to bez kosztów powiedzmy ulokowanego w gospodarce. Natomiast jeżeli chodzi o radzenie sobie, no to jesteśmy w takich warunkach kryzysowych, można powiedzieć. To, co się teraz dzieje, nie leży bardzo daleko od tego, co obserwowaliśmy w roku 2022, kiedy też mieliśmy apele o ograniczenie energii i też mieliśmy bardzo napiętą sytuację w wielu systemach energetycznych.
2: No i rozumiem, że to wszystko to jest ta fala upałów, to co widzimy, to jest efekt zmian klimatu, to jakby jest podstawa. Natomiast rozumiem też, że skoro już to zostało zdefiniowane jakiś czas temu, że ten klimat się zmienia, czy rządy są przygotowane? Ja cały czas się skupiam oczywiście na Europie Środkowej i Wschodniej, no bo tutaj jest najgoręcej na tym odcinku braku energii, czy walkę o energię, na odcinku walki o energię, o moc, jak pan mówi. Natomiast no właśnie te chociażby ceny energii, które są, ceny energii do chłodzenia i też potrzebne są jakieś moce, by chłodzić chociażby to, co jest symbolem współczesnej cywilizacji, serwerownie, które operują danymi. Przecież jeżeli to padnie, to wtedy będziemy mieli poważniejszy kłopot niż jest teraz chociażby.
3: No ten problem może być naprawdę złożony, jeżeli chodzi o właśnie to taki przypadek awarii, no bo jeżeli byśmy doprowadzili do załamania się na przykład systemu węgierskiego czy rumuńskiego, to bardzo prosto te systemy mogłyby pociągnąć ze sobą inne. Czyli po prostu mielibyśmy taki kaskadowy blackout w regionie, kiedy parametry jakościowe prądu by spadły w ten czy inny sposób, no to doszłoby do sytuacji, w której jednostki w całej Europie Środkowej mogłyby się zacząć odstawiać od systemu automatycznie. I to mogłoby mieć straszne konsekwencje. Nawet trudno sobie wyobrazić, co by się działo. Natomiast no, to, dla kogo to byłby najgorszy scenariusz. Ja myślę, że mimo wszystko serwerownie to nie byłoby to centrum uwagi, jeżeli chodzi o takie przypadki, bo jednak no, stracilibyśmy może dane, doszłoby do zaburzeń w pracy jakichś systemów, ale łatwo sobie wyobrazić scenariusze, w których umierają ludzie przez blackout. I tak. To jest to zagrożenie, przed którym się teraz znajdujemy. Zwłaszcza, że no jeszcze przez pewien czas te upały z nami będą. Na weekend spodziewane jest co prawda ochłodzenie, przynajmniej w Polsce, ale potem skwar może powrócić. No i pytanie, jak wtedy będzie zachowywał się nasz system elektroenergetyczny, czy w ogóle cała nasza infrastruktura, bo te fale upałów to jest trochę taka wisienka na torcie. Mam problem z suszą, która no wynika właśnie z większej ilości czy liczby czynników niż tylko te fale upałów, chociaż no, one też się oczywiście dokładają do tego. Natomiast problem z suszą hydrologiczną w Europie Środkowej jest znacznie głębszy. I niestety, odpowiadając na pytanie, czy rządy o tym myślą, czy się przygotowują, tak, niedostatecznie względem tempa zmian i względem zakresu tych zmian, jakie w tym momencie zachodzą.
2: A czy to też nie jest taki, już na koniec takie pytanie, bo czytam też, Reuters podał dane dotyczące rafinerii w Europie, europejskich rafinerii. Tutaj diesel, też ceny mogą być zawirowania na tym rynku, ale w tej swojej korespondencji, czy w tym materiale Reutersa możemy przeczytać, że europejskie rafinerie są zbudowane na wzór lat 60., 70., znaczy z myślą technologiczną. Przygotowane na mrozy jakieś tam, ale nie na takie fale upałów. I teraz takie pytanie filozoficzne, czy to nie jest taki właśnie symbol tego myślenia w obecnych czasach, że my jeszcze myślimy, czy rządy myślą latami 60., 70., nie próbując się przygotować na sytuację wielkich fal upałów, które będą nawiedzały nasz region?
3: Jestem dużo racji i niestety to myślenie jest często odzwierciedleniem stanu naszej infrastruktury, która faktycznie była budowana na standardy z wieku XXI. Ale te standardy są już nieaktualne, no bo jeżeli spojrzymy na przykład na liczbę dni upalnych w Polsce w ciągu ostatniej dekady, to ona się podwoiła względem dekad z połowy XX wieku, czyli na przykład dekad lat 60. I to jest przerażające, że te zmiany zachodzą tak szybko, bo no, nasza infrastruktura nie jest do tego dostosowana. Tutaj można wyliczać, jakie systemy są właśnie przestarzałe względem tego, co się dzieje w naszej atmosferze. Oczywiście energetyka czy rafinerie to jest jedna sprawa, ale znacznie bliżej nas jest infrastruktura domowa, substancja mieszkaniowa, która tak również jest, nie jest dostosowana do tego. Mamy domy, które się bardzo łatwo nagrzewają, ale bardzo trudno się chłodzą. I to jest problem dla wielu osób w Polsce, zwłaszcza starszych, zwłaszcza chorych, który w ten czy inny sposób trzeba rozwiązać, bo takie epizody gorąca, jakie przeżywamy w tym roku, będą nawracać. Może nie już za rok, chociaż tego też nie można wykluczyć, ale w przyszłości będą coraz częściej i na coraz dłużej.
2: Bardzo panu dziękuję. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki i autor podcastu Elektryfikacja, i także publikuje na kanale otwartym. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję serdecznie.

0: 4 spotkanie w europejskim, a nie będę mu odbierał chleba. Tomek Gorazdowski.
1: Kolarstwo. Tour de Pologne. Holender Bart Lemmens z ekipy Visma Lease wygrał w Karpaczu skrócony 4. etap Tour de Pologne i założył żółtą koszulkę lidera.
2: Dyspozycja rewelacyjna, świetna, dobrze pokonana górska premia, wspinaczka na Karpacz Górny, ale Skaroni się zbliża, no czy Lemmens da radę? Nigdy nie wygrał wyścigu i to jest zagrożone. Skaroni coraz bliżej, Christian Skaroni.
3: Jest meta, jest Lemmens, jest Skaroni drugi, wybronił się. Tuż, no podobnie Katarzyna, niewiadoma, finiszowała wczoraj i jednak rywalki ją wyprzedziły, a Holender dał radę.
1: Opowiadali o zwycięstwie komentatorzy w Eurosporcie. Etap został dziś przerwany z powodu kraksy w peletonie, a potem skrócony o 15 km, ale emocje były, a panie w Tour de France ciągle na trasie. Dziś wieczór pod znakiem pucharów i piłki nożnej. Zagrają polskie zespoły. W Lidze Europy w trzeciej rundzie eliminacyjnej Jagiellonia Białystok spotka się z Rangers FC. Początek o 18:00, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
4: Ogromny klub, wręcz legendarny. Nie tylko na poziomie szkockiej ligi, ale też brytyjski, jeżeli chodzi o wyspy, też jeżeli chodzi o piłkę europejską. Musimy się spodziewać zagrożenia przy stałych fragmentach. Musimy spodziewać się intensywności w pressingu. Musimy się spodziewać zespołu, który będzie świetnie się czuł w powietrzu. Musimy się spodziewać zespołu, który się świetnie będzie czuł w bezpośrednich pojedynkach.
1: Godzinę później Lech Poznań spotka się z KL Klaksvik z Wysp Owczych, mówi trener mistrza Polski Duńczyk Nils Fredriksen.
5: We expect a difficult match because we know it's a very experienced team.
1: Spodziewamy się trudnego meczu, bo wiemy, że to doświadczony zespół. Grali wielokrotnie z dobrymi zespołami, wiedzą jak to robić. Spodziewamy się solidnej obrony z ich strony. Bardzo skomasowanej, ale musimy pokazać naszą jakość gry. Grać szybko, a to będzie istotne. No po spotkaniach z Aarhus, które jeszcze mamy dobrze w pamięci, należy się zabezpieczać. W Lidze Konferencji Raków spotka się u siebie ze Szwedami z Hammarby IF. O rywalach mówi trener Dawid Kroczek.
6: Nastawienie do bronienia, wysoki pressing, myślę, że to są spójne rzeczy i takie najbardziej zbliżone do nas. Znamy potencjał drużyny i jesteśmy gotowi na ten pojedynek. Oczywiście no, faworytem chcemy być my i zrobimy wszystko, żeby tak rzeczywiście na boisku było.
1: GKS Katowice w Miszkolcu na Węgrzech zagra z Apoelem Tel Awiw. Tym razem o przeciwniku opowiada trener Rafał Górak.
7: Zdajemy sobie sprawę, że już same wyeliminowanie drużyny bułgarskiej było niespodzianką, bo Bułgarzy mieli jedne z najwyższych współczynników poza Ajaxem w tych drużynach rozstawionych. Także to świadczy już jakby o klasie rywala. Dostrzegamy wiele indywidualności zawodników na bardzo dobrym poziomie, grających w reprezentacji Izraela, czy też w reprezentacji Bułgarii. Także zdajemy sobie sprawę, że przeciwnik jest bardzo silny. Drużyna jest zbudowana z wielu obcokrajowców, także na pewno widać, że HPL tutaj po tym momencie, kiedy grał na drugim poziomie rozgrywek, dzisiaj już awansował do ekstraklasy izraelskiej i znowu jest bardzo silnym zespołem.
1: Teraz zostawmy piłkę, ale tylko na chwilę. Sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik i współprowadzący z nim w tegorocznym cyklu Australijczyk Bradley Kurz są faworytami sobotniej Grand Prix w Rydze, 8. rundy żużlowych mistrzostw świata. Do tej pory w stolicy Łotwy wygrywali tylko oni. Teraz obaj przystąpią do zawodów, mając tyle samo punktów, a więc większych emocji spodziewać się na tym etapie nie mogliśmy. I wracamy do piłki. Były zawodnik reprezentacji Urugwaju, Diego Forlan, został trenerem, selekcjonerem drużyny narodowej. 47-letni piłkarz, były piłkarz, obecnie szkoleniowiec, zastąpi Marcelo Bielsa, który stracił posadę po odpadnięciu Urugwaju w fazie grupowej tegorocznych Mistrzostw Świata. A jednak nie wszystko można, nie wszystko przejdzie. Po niesamowitej krytyce Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej przyznała się do błędów w procesie realizacji planu częściowej prywatyzacji najważniejszych piłkarskich turniejów. Około 20% akcji miało zostać sprzedanych funduszowi pośrednio związanemu z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Czy można się dziwić? Przeciwstawiała się temu UEFA, grożąc bojkotem wszystkich rozgrywek. Sprzeciwili się działacze z Azji i Ameryki Północnej. Nie przeszło, panie Infantino. A UEFA montuje koalicję, która ma nie dopuścić do ponownego wybrania Infantino na szefa FIFA.
8: Radio 357.
0: Przypomnijmy też, że w naszej aplikacji mamy sondę dotyczącą pogody. Proszę koniecznie zajrzeć. Bardzo szybko Państwu udzielam odpowiedzi. To jest bardzo, bardzo krótki proces. Koniecznie polecamy. Pan Krzysztof z Krakowa przysłał mi poezję. Aż się za chwilę zastanowię, co z nią zrobić.

0: Jeżeli to się stanie, to myślę, że wiele osób się ucieszy, ponieważ wiele wskazuje na to, że prezes FIFA Gianni Infantino po latach bezkarnego robienia interesów w końcu się doigrał. Jego pomysł sprzedania części mundialu na tyle nie spodobał się właśnie piłkarskim działaczom z całego świata, że wizja stracenia przez niego posady zaczęła być coraz bardziej realistyczna. O sprawie Antek Pyzel.
1: Kiedyś prezes UEFA, sympatyczny dżentelmen kojarzony z losowaniami kolejnych faz Ligi Mistrzów. Dziś prezes FIFA, dla wielu uosobienie zgnilizny przeszywającej piłkę nożną.
2: Łysy z FIFA, z FIFA łysy, ukradł mi sport, ukradł mi piłkę.
1: O tym, jak Gianni Infantino stał się w świecie futbolu wrogiem publicznym numer jeden, porozmawiałem z Mateuszem Fusiarzem.
3: Kontrowersyjną postacią Gianni Infantino był właściwie odkąd objął stery w FIFA, to był rok 2016, no i te takie najbardziej, wydaje mi się, sporne obrazki, takie podające w wątpliwość jego dobre zamiary, było to, jak brylował na salonach w towarzystwie Władimira Putina.
4: Thank you, dear president, and thank all the people of Russia for having hosted and organized the best World Cup ever last year.
3: To się oczywiście wszystko nasiliło przy okazji roku 2022 i przyznaniu Mistrzostw Świata Katarowi, a potem w 2026 roku, no myślę, że przede wszystkim Stanom Zjednoczonym i potem tych obrazków w towarzystwie Donalda Trumpa i przyznawaniu mu pokojowych nagród FIFA i tak dalej, no to można by mnożyć.
5: This is your peace prize. There is also a beautiful medal for you that you can wear. Everywhere you want to go.
1: Infantino był pod ostrzałem przed ostatnim mundialem i w trakcie jego trwania, ale wszystko wskazywało na to, że mimo tego jest nie do ruszenia. Wiatr zmienił się w ostatnich tygodniach za sprawą bardzo kontrowersyjnego projektu.
6: Ten pomysł na to, żeby wyprowadzić z FIFA Mistrzostwa Świata i klubowe Mistrzostwa Świata i zrobić spółkę, która by na tych imprezach zarabiała, to przelało już czarę goryczy.
1: Kacper Sosnowski, Sport.pl.
6: Był to autorski pomysł Gianniego Infantino oraz amerykańskich polityków czy też biznesmenów, którzy zainspirowali prezydenta, jak będzie mógł on, a także FIFA, zarabiać wielkie pieniądze. No i wszystko było to robione w takim sekrecie, że nawet najwierniejsi współpracownicy do tej pory prezydenta FIFA o niczym nie wiedzieli.
1: Infantino zdążył już przeprosić za tę propozycję, co nawiasem mówiąc za często się nie zdarza, ale niesmak pozostał. Swoją okazję wywęszyła UEFA, która ma plan stworzenia koalicji z Federacją Azjatycką i Panamerykańską. Razem będą mieli wystarczająco dużo szabli, by w przyszłorocznych wyborach uniemożliwić wybranie Infantino na ostatnią, trzecią kadencję na stanowisku prezydenta FIFA. Czas pokaże, co z tego wyjdzie.
6: Myślę, że Infantino w kuluarach teraz będzie sobie spokojnie ze swoimi dawnymi, obecnymi kolegami, znajomymi, prezesami rozmawiał, rozmasowywał trochę tą aferę, przekonywał, że warto go dalej popierać.
3: PR-owo świetnie to wygląda dla UEFA, no ale z drugiej strony, jeżeli znajdą gdzieś wspólny, porozumiewawczy język, którym będą pewnie pieniądze, które wszyscy zarobią, no to czy oni się mu sprzeciwią? Czy Aleksander Czeferin tak będzie stawał za każdym razem w odwrocie do Gianniego? No ja nie jestem taki przekonany.
1: A według doniesień medialnych potencjalnym kontrkandydatem z ramienia UEFA miałby być Dariusz Mioduski. Najbardziej z takiego obrotu spraw cieszyliby się kibice warszawskiej Legii i to niekoniecznie z sympatii do swojego prezesa.
0: Ależ tutaj trochę złośliwości się pojawiło. Ja mam z szczerego serca takie gorące życzenia. Chciałem panu Infantino życzyć jak najlepszej emerytury, spokojnej, żeby długo

0: Tak śpiewał zespół Kim Nowak o prezesie tej organizacji, panu Infantino. Teraz przenosimy się na południe Polski, ale sprawa, o której chcemy mówić, dotyczy tak naprawdę wielu polskich miast. Z nami jest pan Paweł Pełka, Tygodnik Podhalański. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No bo tak, jak sobie patrzę na to, co się ostatnio stało i było szeroko komentowane, że za kawalerkę 24 metry kwadratowe trzeba było zapłacić grubo ponad 1 000 000 zł w Zakopanem, albo z kolei patrząc na drugi koniec Polski, że w Świnoujściu na Wyspie Uznam metr kwadratowy kosztuje 19, 20, a nawet więcej tysięcy złotych, to wie pan co, ja się tak zastanawiam, jak człowiek młody, który kończy liceum albo studia i chce pójść na swoje, a nie dziedziczy, ma w takim miejscu mieszkać? Jak on ma zostać?
1: No, nie zostaje. Taka jest odpowiedź na to pytanie. Po prostu nie zostaje, bo go na to nie stać. Chyba, że ma bardzo bogatych rodziców, którzy wynajmują pokoje, czy mieszkania, czy mają może hotele. No to wtedy wyjeżdża na chwilę i zostaje. Natomiast taki przeciętny młody Zakopiańczyk, no nie stać go oczywiście na takie mieszkania i nie stać go na życie w Zakopanem, bo to tylko nie mieszkania, ale i również, no wszystko mamy tutaj trochę droższe niż w przeciętnej miejscowości w Polsce, no ale te ceny mieszkań rzeczywiście galopują od wielu, wielu lat. To przybrało taki drastyczny charakter po 2019 roku, w pandemii również, gdy inflacja galopowała i po prostu inwestorzy z Polski chcieli uciec przed tą inflacją, no i kupowali mieszkania, apartamenty w Zakopanem, co sprawiło, że ceny zaczęły rosnąć i w ciągu dekady one się w zasadzie podwoiły, a w ostatnim roku wzrosło jakieś 12%, takie są wyliczenia fachowców, no i w tej chwili średnia cena nowego mieszkania to jest 35 tysięcy złotych, to jest według różnych danych najdroższy metr kwadratowy w miejscowościach turystycznych w Polsce i podobna cena chyba jak w najlepszych lokalizacjach w Warszawie.
0: No i nawet powiem panu, że trochę wyższa niż, no rzeczywiście no w Warszawie są te luksusowe apartamenty, ale ja chciałem wrócić jeszcze i zapytać pana, być może się pan trochę narazi lokalnym środowiskom, ale chciałem prosić o szczerą odpowiedź. A ten trend mieszkańców smuci, czy może cieszy? No bo przecież drożej sprzedadzą to, co mają.
1: Zależy też, których mieszkańców. No, mamy w Zakopanem nie tylko domy na wynajem, mamy też szereg po prostu bloków mieszkalnych, mamy kamienice i w tych lokalizacjach ci, którzy chcą nadal żyć w Zakopanem, a to jest przecież piękne miejsce i wiele osób tu się wspaniale czuje, no to wyrywają sobie

0: Włosy z głowy, jeśli na przykład mają dzieci i te dzieci miałyby zostać w Zakopanem i za takie pieniądze kupić mieszkanie, no to jest wręcz niemożliwe dla przeciętnej osoby z przeciętnymi zarobkami, czy nawet z wyższymi zarobkami niż przeciętna, bo co prawda miasto Zakopane buduje mieszkania i socjalne, i komunalne, i mamy TBS, ale to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, to jest kilkadziesiąt mieszkań rocznie, a czasami mniej. No i te potrzeby mieszkaniowe Zakopiańczyków nie są nigdy zaspokajane i mamy taki od kilku lat trend, że na przykład mieszkańcy Zakopanego wynoszą się, ale nie gdzieś daleko bardzo, ale na przykład 20-30 kilometrów do takich mniejszych, spokojnych miejscowości tutaj w Oku, gdzie wszystko jest tańsze, gdzie mieszkanie jest tańsze, gdzie dom jest tańszy, gdzie życie jest tańsze. Osobiście znam parę osób, które porzuciły samo Zakopane i przeniosły się właśnie te 20 kilometrów, 30 od Zakopanego.
1: A może ten trend będzie większy? Na koniec zapytam, bo czy w mieście i w okolicy, czy rządzący, przedstawiciele samorządów i tak dalej, zastanawiają się nad tym, w jaki sposób sprawić, że młodzi ludzie zostaną, a być może nawet napłyną do tego miasta, żeby współtworzyć ciekawą gospodarkę, żeby tworzyć nowe, ciekawe projekty, a nie tylko mieć taką, proszę mi wybaczyć, łatkę, bo taka łatka jest liczenia dudków.
0: No tutaj jakieś tam pomysły są, natomiast są to bardziej pomysły na bazie, że tak powiem, ogólnopolskiej, to znaczy jest ta słynna projekt ustawy o najmie krótkoterminowym, który ma ograniczyć najem krótkoterminowy w niektórych lokalizacjach, na przykład w blokach, no i czy w jakichś obszarach, o czym miały decydować samorządy, mieli decydować sami mieszkańcy, no i to byłby taki plus, że w takiej sytuacji, jeśli w danej części Zakopanego nie można wynajmować na krótki termin, no to tam ceny mieszkań spadają, no bo po prostu nie są one tak atrakcyjne dla tych inwestorów, którzy chcą zarobić na tych mieszkaniach i którzy widzą właśnie tylko te dudki. Ja dodam, że to są głównie inwestorzy nie z Zakopanego, ale spoza Zakopanego.
1: Oczywiście.
0: I oni przyjeżdżają tutaj, kupują mieszkania, zarabiają na tym, a później wszystko idzie na to, że to tylko górale tutaj zarabiają. Na Krupówkach na przykład myślę, że większość restauracji to jest właścicielami tych restauracji, przynajmniej połowy restauracji nie są mieszkańcy Zakopanego, ani nie są górale. No pomysłem oczywiście władz jest też budowa tych mieszkań, no ale tak jak mówię, że to jest kropla w morzu potrzeb tak naprawdę. No i mam jeszcze jeden trend, który w Zakopanem jest bardzo mocno widoczny, tak jak zresztą w całej Polsce, czyli spadek liczby urodzin. Pierwsze dziecko w samym Zakopanem w tym roku urodziło się bodajże dopiero w lutym. No i spada liczba mieszkańców Zakopanego z kilku powodów. Oczywiście władze twierdzą, że teraz zmieniają politykę, że tutaj Zakopiańczyk ma się liczyć nawet bardziej niż turysta i wiele przedsięwzięć dla Zakopiańczyków, a nie tylko dla turystów, bo tak przez wiele lat mówiło się, że tutaj wszystko robimy i wszyscy robią dla turystów, a zapomniało się o tych Zakopiańczykach właśnie, którzy na przykład pracują w szkołach, którzy są lekarzami, którzy pracują w usługach, którzy są zwykłymi mieszkańcami, a nie zarabiają na tym wynajmie.
1: Dziękuję pięknie. Paweł Pełka, Tygodnik Podhalański. Jak mówiliśmy, to jest problem na przykładzie Zakopanego, ale dotyczy i Sopotu, i Krynicy, i Świnoujścia, i wielu innych polskich miast. Dziękuję panu pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.

0: Joe Jackson, 30 stopni w ciepło, w cieniu, to za ciepło, 75%, tak państwo głosowali. W sam raz tylko dla 25%, a to zaproszenie.
1: A gdyby tak na chwilę przenieść się do Włoch, ale nie tylko za sprawą włoskiej muzyki, która towarzyszy nam w każdą niedzielę. Dodajmy do tego jeszcze kino, literaturę i wyjątkowych gości, Dianę Dąbrowską i Macieja Brzozowskiego. A to wszystko podczas specjalnego wydania audycji La Pausa Italiana w ramach wydarzenia Lato z Koneserem. To już w tę niedzielę. Spotkajmy się w sercu warszawskiej Pragi. Zapraszamy pod scenę w Koneserze od 15 do 16. Ci sentiamo? No. Ci vediamo. Zapraszam. Justyna Goc.
0: Zapraszamy im bardzo gorąco.

0: Godzina 18, tu Radio 357. Ola Żaczek i serwis.
1: Przed Pałacem Prezydenckim rozpoczęło się wydarzenie, które podsumowuje rok prezydentury Karola Nawrockiego. Tak było dokładnie rok temu.
2: Obejmując z woli narodu Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tak mi dopomóż Bóg.
3: Czołem żołnierzy!
1: Teraz przed Pałacem Prezydenckim Karol Nawrocki jeszcze się nie pojawił. Trwa debata m.in. z udziałem Doroty Gawryluk, Rafała Ziemkiewicza i Krzysztofa Stanowskiego. A raport 357 o roku prezydentury znajdą Państwo w naszych podcastach. Temperatura spada, już tylko niecałe 36 stopni. Godzinę temu pokazywały termometry w Rzeszowie. Przypomnijmy, o 15 to było ponad 38 stopni. Ale w większości kraju jeszcze przez 2 godziny aktywne są ostrzeżenia IMGW przed upałami. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują miejscami do rana. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a miejscami grad. Dziś po południu silne gradobicie uszkodziło dachy budynków w Lubominie w Warmińsko-Mazurskim. W regionie strażacy odebrali blisko 60 zgłoszeń o zdarzeniach związanych z pogodą, głównie o połamanych drzewach. Łowcy burz informują, że na Warmii i Mazurach spadł grad o średnicy do 7 cm. Służby apelują o zachowanie ostrożności podczas nawałnic, przypominają, żeby unikać przebywania pod drzewami podczas silnego wiatru i śledzić komunikaty pogodowe. Spodziewałem się takiego wyniku głosowania, więc nie jest to dla mnie zaskoczenie. Tak Mateusz Szpytma komentuje brak zgody Senatu na jego powołanie na prezesa IPN. Jego zdaniem na wynik głosowania największy wpływ miało to, że był wiceprezesem IPN-u w czasach, gdy instytutem kierował Karol Nawrocki. Przypomnijmy, Mateusza Szpytmę w głosowaniu poparło 38 senatorów, 50 było przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. Wynik dzisiejszego głosowania oznacza, że kolegium IPN musi ogłosić kolejny, 3 już od sierpnia ubiegłego roku, konkurs na prezesa Instytutu. 3000 zł kary dla Beaty Szydło. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie ukarała byłą premier za to, że mimo kilku wezwań nie stawiła się na przesłuchanie w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy i finansowania jej przez Polską Fundację Narodową.
4: Pani premier była kilkakrotnie wzywana w charakterze świadka, nie stawiła się, przedkładała informacje, które miały usprawiedliwić tą nieobecność, natomiast no, to nie były okoliczności, które tą nieobecność na przesłuchaniu mogłyby usprawiedliwić.
1: Tłumaczył szef prokuratury w Rzeszowie Jaromir Rybczak. Kara jest nieprawomocna, Beata Szydło może się odwołać i już zapowiedziała, że to zrobi. Na koniec w serwisie Podkarpacki Szlak Filmowy. 3 dni i ponad 30 wydarzeń. Start już jutro. 7. edycja odbędzie się w Łańcucie, mieście znanym z jednego z najpiękniejszych zespołów pałacowo-parkowych w Polsce. To miejsce przyciąga filmowców, mówi Jagoda Mazepa z Podkarpackiej Komisji Filmowej.
5: Wnętrza zamku są fantastycznie zachowane. W zasadzie jest to gotowa scenografia. Filmowcy wchodzą i od razu mogą realizować swoje pomysły na miejscu, ale ogród też.
6: Właściwie ze względu na atrakcyjność tego miejsca można się dziwić, że dopiero 7. edycja jest w Łańcucie.
5: Tak, nasz piękny zespół pałacowo-parkowy w Łańcucie inspiruje filmowców już od ponad 50 lat. W tym roku obchodzimy 50. rocznicę kinowej premiery filmu Trendowata i właśnie z tej okazji będziemy świętować Trendowatą, ale też inne filmy, które tam powstały, bo to i Hrabina Kozel, i Lokis, rękopis profesora Wittenbacha, ale też Lalka Netflixa. Produkcja sprzed roku.
6: Mamy więc do wyboru projekcje plenerowe, koncerty, spotkania i ważne rozmowy.
5: O tym, jak się realizuje takie filmy historyczne we wnętrzach muzealnych, jak filmowcy chcą ingerować w te wnętrza, gdzie trzeba im stawiać granice.
1: Z Jagodą Mazepą z Podkarpackiej Komisji Filmowej rozmawiała Maria Kornaga. Ja przypomnę, że wydarzenie potrwa od jutra do niedzieli. To wszystko w dzisiejszych serwisach Radia 357. Wracamy do Państwa jutro o 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Zimocha.
0: Odetchniemy od upału, bo jutro od 19 na Pomorzu, 24 w centrum, do 27 tam jeszcze ewentualnie w miarę gorąco na krańcach południowo-wschodnich i tam mogą być opady deszczu, burza lokalnie z gradem. Proszę uważać w trakcie burz na porwisty wiatr.
7: Radio 357.
0: Bartek Gil za chwilę się tu pojawi, a redakcja w składzie Krzysztof Tubilewicz, Marcin Cichoński i Michał Foltak. Dziękuję za wysłuchanie popołudniówki.

Dzień dobry, Tomek Matlingiewicz i Bartosz Gil. Zapraszamy na godzinne spotkanie z audycją Panoptikum. Choć rozpoczynający nasze dzisiejsze spotkanie William Oniabor z Nigerii już nam ukradł znaczną część tego czasu, ale no, kiedy jak nie dziś ma zabrzmieć piosenka o tym, że eksploduje jak bomba atomowa w 81. rocznicę Hiroshimy. Taka piosenka powinna, moim zdaniem, tak, rozpocząć to dzisiejsze wydanie Panoptikum. Czy coś się zmieniło od 81 lat? No nie, bomba atomowa wciąż zabija, tylko teraz wystarczy powiedzieć komuś, że oskarżamy was o to, że chcecie mieć bombę atomową i zacząć mordować zwykłych obywateli, którzy ten kraj zamieszkują i nie bardzo mają gdzie uciec. Takie rzeczy w 2026 roku dzieją się po prostu na naszych oczach. Robią to nasi serdeczni przyjaciele, a my, no cóż, chowamy głowę w piasek, gdzieżby ją schować. Co to była za energia? Takie krótkie korepetycje z fizyki by się teraz przydały. Mnie na pewno. To była potężna energia, ponoć niecałe 4 razy 10 do potęgi 20 tera elektronowoltów w tym momencie o godzinie 8.15 6 sierpnia roku 1945 zostało uwolnionych w Hiroshimie. No, narzekamy na upały, ale tam się zrobiło naprawdę gorąco, takie 3-4 tysiące stopni. Jak nic, szybciutko podskoczyła temperatura. Dużo mniejszą energią, a i tak niemałą, charakteryzuje się kolejny zespół, który przyjął nazwę 10 do 17. Tego nie będzie widać, jeśli ktoś patrzy na to, jakie piosenki są dziś prezentowane, gdyż no, wydaje się, że te wszystkie systemy nie są przystosowane do tego, żeby pokazywać potęgi, więc będzie po prostu 1017. Nie zmienia to faktu, że jest to również potężna energia. Jeśli sobie dobrze przypominam zajęcia z fizyki, to są to gdzieś tam okolice wartości energii Plancka, która jest taką energią, gdzie prawa fizyki przestają w ogóle działać i zdaje się, że to z tym związana jest ta nazwa zespołu. Ponoć jest to energia potencjalnie wystarczająca do tego, żeby utworzyć czarną dziurę. No, to byłaby taka bardzo, bardzo mała czarna dziura, bo przypomnijmy, że nad Hiroshimą wybuchła bomba, która była no, niemal 4000 razy większa. Nie zmienia to fakt, tu jeszcze raz podkreślam, że energia tria 10 do 17 jest również potężna. To Colin Stetson na saksofonie, Stian Westerhus, norweski gitarzysta, z nim oraz Erland Dahlen na perkusji. Bardzo, bardzo, bardzo piosenkowa propozycja.

No, myślę, że fani nordyckiego jazzu już zacierają ręce. Za niecałe 2 tygodnie koncert w Warszawie razem z Colinem Stetsonem. To trio 10 do potęgi 17. No, wchodzi ten numer do głowy po jednym przesłuchaniu. Myślę, że ja już będąc po którymś mogę to powiedzieć z pewnością, a podejrzewam, że i słuchacze Panoptikum będą tę piosenkę nocić sobie, gdy już audycja się skończy. Zanim to nastąpi, prześledzimy jeszcze, co robi wszędobylski kanadyjski saksofonista Colin Stetson, bardzo charakterystycznie grający, bo korzystający z oddechu cyrkulacyjnego, jeszcze dodatkowo starający się dorzucić perkusjonalne aspekty uderzania palcami, innymi pewnie też częściami ciała w korpus swojego pięknego instrumentu, na którym gra. Otóż Colin Stetson nie tylko z kolegami Norwegami grywa w ostatnim czasie, ale no to już od dłuższego czasu. Grywa z pewną szkocką, uwaga, uwaga, dudzistką, która gra na dudach. No one chyba się łokciowe nazywają po polsku. Ta dziewczyna nazywa się Bridget Campbell. I Colin Stetson gdzieś tam sobie upatrzył ją już dawno temu. W zeszłym roku na jej płycie Sunwise był bardzo, bardzo ważnym współpracownikiem. A teraz oboje szykują się do wydania pełnego albumu. Ta sytuacja będzie miała miejsce jeszcze oczywiście w tym roku. All the Light in the World, takiż optymistyczny, chciałoby się powiedzieć, tytuł tego wydawnictwa. No i cóż, myślę, że to może być mniej spektakularny sukces komercyjny niż trio 10 do 17. Zważywszy na to, że mamy tu po prostu do czynienia z improwizacją na saksofon i na dudy łokciowe. Ale gdzie jak nie w Panoptikum.

Bridget Campbell oraz Colin Stetson. No, prawda, że niecodziennie trafiają nam się takie duety. Oboje są fenomenalnymi instrumentalistami. Na każde z nich z osobna znakomicie patrzy się, gdy wykonują swoją muzykę na żywo. Tym chętniej i z większą atencją czekam na to wydawnictwo, a gdy się już ukaże, będziemy się tutaj wzajemnie z lubością torturować tymi pięknymi utworami. Te motywy folklorystyczne w audycji Panoptikum przewijają się od czasu do czasu i poniekąd do niego nawiązuje też kolejny wykonawca. Vanishing Twin, przypomnę, właśnie kilka tygodni temu, to trio, no, japońsko, włosko, angielskie pewnie trzeba by powiedzieć, sięgnęło po opowieść z folkloru amerykańskiego o niejakiej Lizzie Borden oskarżonej o zamordowanie swoich rodziców. To sytuacja sprzed ponad 130 lat. Ostatecznie dziewczynę uniewinniono, nikogo nie skazano, natomiast no, to, czy zabiła, czy nie zabiła, rozpalało ponoć bardzo długo wyobraźnię tych, którzy śledzili z zapartym tchem te wydarzenia. Ale to było kilka tygodni temu, natomiast dziś trio Vanishing Twin prezentuje nam swoją nową piosenkę. To już w zasadzie trzecia zapowiedź albumu Archives, który ukaże się w październiku. Też piosenka, którą można na koniec audycji zanucić. Sugar Stone.

Vanishing Twin, czyli trio Kathy Lucas, to ona tak śpiewa, plus Valentina Magaletti i Zongamin, czyli Susumu Mukai. Ten duet, kiedy podziękuję za obecność Kathy Lucas, a to nie jest takie trudne, bo ona się przeprowadziła gdzieś na wieś do Francji i rzadziej w Londynie bywa. Tworzy duet o nazwie Holy Tang. No ale cóż, jeśli nie ma Kathy Lucas i chcemy, żeby ktoś zaśpiewał z Holy Tang, to trzeba sięgnąć po kogoś innego. I oto Valentina i Susumu dają szansę, no, dla mnie zupełnie nowej postaci, nieznanej wcześniej. Ta dziewczyna przedstawia się jako Dalida St. Paul i oni również, przynajmniej Holy Tang, czy to będzie całe wydawnictwo razem z Dalida St. Paul, nie wiem szczerze mówiąc, ale oni szykują się również do wydania swojego nowego albumu, który ukaże się już na początku października. No i słuchajmy nieco bardziej eksperymentalnego grania w utworze Kong.

Myślę, że jeśli ktoś między wakacjami roku ubiegłego, a no powiedzmy końcem roku ubiegłego, a w zasadzie nawet październikiem, trafił na jedną czy dwie audycje Panoptikum, to słyszał tego wykonawcę. I mimo, że te piosenki są takie, wydawałoby się dość oględne, to jednak jest w tym coś niezwykle charakterystycznego. Ten chłopak to Neil Rogers i podpisuje się jako Officer John, a charakteryzuje się tym, że chyba wszystkie jego dotychczasowe piosenki, a będzie ich 7 albo 8, wszystkie, absolutnie wszystkie w audycji Panoptikum się pojawiły. Tak jest też z tą najnowszą propozycją zatytułowaną Metz. Kolejny wykonawca również z uporem godnym, no już nawet nie wiem kogo, pojawia się w audycji Panoptikum w zasadzie ze wszystkim, co wydaje, choć czasem są to propozycje dość kontrowersyjne, jak na możliwości percepcyjne prowadzącego tę audycję. To Boniek, Bonnie Prince Billy, szykuje się do wydania prawdopodobnie 74. swojej płyty koncertowej. Album zatytułowany Life in the City of Ghosts, tym miastem duchu. No, jest Los Angeles. Tam właśnie Boniek wystąpił w walentynki roku ubiegłego i zapis tego występu ukaże się już 18 września. A dostajemy z niego jedną z piosenek zagranych wtedy na żywo z najnowszego, tak ze znakiem zapytania to mówię, bo przecież tyle płyt Boniek wydaje, albumu Bońka zeszłorocznego, piosenka zatytułowana London May.

Podczas tego koncertu z Bońkiem występował m.in. Patryk Siroysi na saksofonie i pamiętam, jak Boniek przyjechał 3 miesiące później do Warszawy po tym koncercie w LA. Nie mógł się nachwalić Piotra Kurka, który przed nim wtedy występował, a z którym właśnie Patryk Siroysi chwilę wcześniej nagrał całą płytę. Jest jeszcze jeden zespół, który szykuje się do wydania pierwszej płyty po bardzo, bardzo długiej przerwie. Nazywają się Sleep.

Ciekawe, czy zespół Sleep przyjedzie, a może już nie w tym roku, ale w przyszłym, na koncerty do Europy. Prawie jak OM brzmi to nowe nagranie zespołu Sleep, innego zespołu a la Cisnerosa. Koniec dzisiejszej audycji. Trudno, żeby było inaczej. Należy do zespołu Unwound. 6 lat temu dokładnie zmarł basista tego zespołu Vern Ramsey. Był rok młodszy od Piotra Selmacha, który powita tutaj państwa już po godzinie 19:00. Tomek Matlingiewicz i Bartek Gil. Mówimy do usłyszenia.

0: Panoptikum, Bartek Gil w każdy czwartek między 18 a 19. Zapraszam bardzo serdecznie w imieniu autora.
1: Wierność w stereo.
0: Upał nieco zelżał, może jakieś 1,5 stopnia od tego, co było jeszcze parę godzin temu, ale w dalszym ciągu trzymamy się w stalowym odcisku. Uścisk. Trzymamy się w stalowym uścisku montera opon samochodowych. Cytując klasykę. Zapraszamy bardzo serdecznie Tomasz Matlingiewicz, który kompletnie nie wie, o co chodzi w tej mojej zapowiedzi. Nie dziwię się. I Piotr Stalmach. Wierność w stereo do 21:00.

No tak, jeżeli ten utwór, czyli Red Drum Club, Favorite Record, to znaczy, że jesteśmy w tym, a nie innym miejscu i trochę też jesteśmy w domu. Bardzo fajnie. Piotr.Stelmach@radio357.pl. Zapraszam do korespondencji, no i też oczywiście media społecznościowe, tradycyjny komunikat. On trochę brzmi jak zdarta płyta, ale wydaje mi się, że jest ważny, zwłaszcza ta część dotycząca naszych oficjalnych profili w mediach społecznościowych Radia 357, bo nieustająco proszę tam zaglądać. Zapraszam Państwa do tych odwiedzin i do odznaczania się tam właśnie. No i jeszcze mój profil facebookowy, stosowna grafika i wirtualna lista obecności, gdzie Państwo słyszą, słuchają Radia 357. No takie utwory jak Favorite Records zespół Red Drum Club, one wciąż i wciąż i wciąż powodują, że szukam muzyki tej nowej, ale też tej z przeszłości, może nie do końca pamiętanej, może gdzieś zagrzebanej głęboko pod mchem. Trochę staramy się tutaj ją odnaleźć na nowo w tych dwóch czwartkowych godzinach. Tymczasem ważne rzeczy się dzieją, bo i ktoś łączący przeszłość i tu i teraz bardzo mocno przyjeżdża do Polski.

Ta dolina w Katowicach ma jedną niesamowitą właściwość, jeżeli chodzi o ważnych wykonawców muzyki popularnej stamtąd. Odczarowuje ich, jeżeli chodzi o polski teren. No bo tak, jeżeli mnie pamięć nie myli, tam po raz pierwszy zagrali The Flaming Lips. W ramach OFF Festiwalu tam po raz pierwszy zagrał zespół Suede w Polsce. W ramach OFF Festiwalu tam po raz pierwszy w Polsce zagra Mr. Johnny Moore w najbliższą niedzielę ze swoim zespołem. Niesamowite to jest. Ile dźwięków, ile nut on stworzył, wymyślił, wykoncypował na tych swoich gitarach i dla zespołu The Smiths, i dla innych wykonawców, i dla swojej solowej kariery dyskografii. Johnny Moore, Hi, Hello. Pamiętam taki dzień, fotograficznie wręcz, kiedy w 2013 roku dotarła do mnie, do nas, jego pierwsza solowa płyta, to znaczy inaczej, jego płyta sygnowana jego imieniem i nazwiskiem. Pierwsza. Jest zatytułowana The Messenger.

0: No i jak się okazuje, i po co było tyle czekać? Bo co naprawdę minęło sporo lat, za dużo moim zdaniem lat, żeby taki ktoś dopiero zaczął po tylu latach firmować swoje płyty swoim imieniem i nazwiskiem. Zawsze to było albo John Mayer and the Healers, albo ukrywał się pod innymi zespołami, albo to był duet Electronic. No, różne konfiguracje mu się zdarzały, no ale jako Johnny Marr zaczął wtedy, 2013 rok, wspaniała to była płyta, jest wciąż, czyli The Messenger, Newtown Velocity, jako jeden z jej fragmentów, a jeden z bogów gitar jeszcze dzisiaj powróci w wierności w stereo na pewno, no bo niesamowita to jest okazja, żeby go posłuchać, być może, żeby przybić piątkę i powiedzieć dzięki, być może, żeby uwierzyć w to, co się mówi, z kim on tutaj przyjedzie jako swoim kompanem na koncert. Bo jeżeli to się potwierdzi, no to grubo. Na razie nie mogę... proszę tego nikomu nie mówić, że państwo to słyszeli u mnie. Ale jak to się wszystko potwierdzi, rzeczywiście grubas pierwszej kategorii. Johnny Marr w Polsce.
1: Wierność w stereo.
0: Na off festiwalu w ten najbliższy weekend. 17 minut po 19.

Tak, tak. Jak mamy kontynuować spotkanie z płytami czy muzyką, która niczego od nas nie chce, ona sobie po prostu jest i tyle, o nic nie prosi, za niczym nie krzyczy, to voilà, touching. Płyta takiego zespołu, który się nazywa Rano Plum, 2025 rok, to jest jej fragment Halfway Up the Lawn, przed chwilą. Teraz pokaz mody i jednocześnie wspaniałej muzyki.

0: Jak jedziesz na 16 godzin do Londynu i masz jeden cel, uzbroić się w nową muzykę, no taki główny cel, bo tam jeszcze były ze dwa poboczne, ale główny, uzbroić się w nową muzykę albo w muzykę, której nie ma jeszcze na twojej półce, to decyzję podejmuje się szybko. Są półki z płytami w starym boomerskim stylu, one są po prostu i tam są płyty alfabetycznie poukładane, nie ma żadnych streamingów, nie ma czegoś takiego, po prostu są półki z płytami i decyzję wtedy podejmujesz rachciach. No to tak sobie pomyślałem. Bête Noire, Czarna Bestia, Brenfer, 1987 rok i 2025 rok, fantastyczne wznowienie, wersja deluxe i między innymi tam na drugim dysku The Right Stuff, 12 Inch Dance Mix. Proszę się nie obawiać, nic się u nas nie zepsuło. U Państwa w radiu też się, w odbiorniku też się nic nie zepsuło. To takie to było zamierzone w tej wersji utworu The Right Stuff, oryginalnie też znajdującego się na albumie Bête Noire. Bardzo gorąco polecam.
1: Radio 357.
0: I wierność w stereo do 21. Wciąż żyjemy, takie mam wrażenie, ci, którzy byli, wciąż żyjemy koncertem zespołu Suede z progresji z 23 lipca. No to teraz tak. Słowa, które pewnie pamiętamy, kojarzymy. You dress me up, I'm your puppet. You buy me things, I love it. You bring me food, I need it. You give me love, I feed it. Okej, tylko to jest Pet Shop Boys. Dlaczego ja używam tych słów w kontekście koncertu zespołu Suede?

To się naprawdę stało 15 grudnia 1996 roku w londyńskim klubie Roundhouse. Suede na scenie i gościnnie w pewnym momencie wpadł na taką artystyczną wizytą Mr. Neil Tennant, połówka duetu Pet Shop Boys. Rent, wykonanie, efekt, no jak państwo słyszeli, fantastyczny. Suede. Wciąż powracają wspomnienia z progresji. Z proximy chciałem powiedzieć. Nie. Może mi się to pomylić, ale teraz nie powinno. Z progresji z 23 lipca tego roku. No, zdecydowanie ze wszystkich czterech koncertów zespołu Suede, jakie widziałem, ten najbardziej energetyczny, najlepszy po prostu. Co tu dużo gadać. Czekamy na nich, na więcej, na zdecydowanie więcej. Za 27 minut 20, co z tego roku, ale takie coś do wierności nadające się moim zdaniem idealnie.

0: Clary Freeman Taylor. Proszę przede wszystkim to nazwisko zapamiętać, no ale te dwa pozostałe, właściwie dlaczego nie, też. Saya Barbalia i David Addison. Z Londynu takie trio, które się nazywa Mary in the Junkyard. Fantastyczne jest to, że tak naprawdę nie do końca wiadomo, w co oni grają z nami, dlaczego oni w to grają i co grają, jeżeli chodzi o zespół. No i rozłupywanie tego jak orzeszka, fragmencik po fragmenciku, bez dziadka do orzechów, jest całkiem fascynującym procesem. Z tej właśnie płyty, czyli z Roll Mother Hermit, w lipcu, na początku lipca się ukazała utwór Blood. Przed chwilą. Pytanie w kontekście zbliżającego się weekendu, ono może być istotne. Is Wayne here?
1: Test.

Tak. 16 lat temu to było. Pierwszy raz w życiu widziałem koncert, jakby nie było headlinera dużej imprezy, który przed koncertem, kiedy tak naprawdę jeszcze scena jest przygotowywana, on po prostu wychodzi, lider tego zespołu wychodzi na scenę, zagrzewa publiczność tak, jakby to była jakaś po prostu podróż, która wymaga jakiejś cudownej, wspaniałej mentalno-fizycznej gimnastyki. I Wayne Coyne tak zrobił w 2010 roku. Pierwsza edycja w festiwalu w Katowicach. Flaming Lips. Czekaliśmy, bo wcześniej oczywiście był wywiad. Niesamowity. Podejrzewam, że mogłem z nim, jak dobrze by wszystko poszło i gdyby na przykład, nie wiem, występ miał zacząć się za 3 godziny, to mógłbym z nim gadać dokładnie przez te 3 godziny. Niesamowity gaduła. Taki bardzo frontem, że tak powiem, do upiornego klienta dziennikarskiego, artysta. I on po prostu wychodził na tą scenę i przygotowywał publiczność na to, co się później stanie. Dziada i baby oczywiście brakowało tam na scenie, bo tam było wszystko. Konfetti, słonie, wybuchy, eksplozje, wstążki, wstążeczki, wstążeczunie i jeszcze wszystko dookoła, ale przede wszystkim była cudowna muzyka Wayne'a Coyne'a i zespołu Flaming Lips. Niezwykłe, no niezwykły występ. Myślę, że to była zupełnie inna rzeczywistość koncertowa. Wracają

0: No ach, te utwory właśnie takie, Flaming Lips, są cudowne. At War with the Mystics, 2006 rok. No i powrót na festiwal, czekamy na ten weekend.
1: Radio 357.
0: Londyńskie sklepy płytowe mają to do siebie, że wciąż zaskakują. Mnie na pewno. Jestem ci ja teraz w FIOPP na Soho wczoraj. I nagle patrzę na pięterku. Tam są pięterka oczywiście. Na parterze nowości, na pierwszym piętrze. Wręcz przeciwnie, back katalog fantastyczny. No i wchodzę ci ja na to pierwsze piętro i patrzę. Ogromna puła, właściwie taki stojak ogromny Warp Records i katalog tej wytwórni.

takiej wizycie w takim sklepie płytowym. Bardzo często mam takie wrażenie, autorefleksje. No okej, gościu, niektórzy ci mówią, że ty masz podobno dużą kolekcję płyt, ale tak naprawdę patrząc na te półki, na te wymysły tych, którzy zarządzają tymi miejscami muzycznymi, na przykład w Londynie, myślę sobie, że praktycznie nie mam żadnej kolekcji. A właściwie brakuje mi tyle, że Turku, kończ ten mecz. James Ellis Ford, The Home, znakomity album z 2023 roku, The Yips, to przed chwilą. Vinnie Reilly, proszę państwa, przeszłość, teraz.

koniec lat 70. Vinnie Reilly i zespół The Dirty Column. Płyta z roku 1980, ich pierwszy album The Return of the Dirty Column i sam jej początek Sketch for Summer. To było wtedy. Teraz no, mamy nowy album. Po ilu? Po 14 latach. Renaissance. Znakomita, bardzo intymna, cichutka, piękna płyta. Polecam na takie dni, które były wcześniej ostro batożone przez upał. Na koniec takich dni, na pewnego rodzaju wytchnienie, to jest cudowna muzyka, Renaissance. Będziemy zresztą wracać podczas naszych spotkań do tego albumu, bo jestem zachwycony naprawdę, naprawdę, naprawdę. A Dirty Column jeszcze raz teraz z przeszłości.

0: Vinnie Reilly, Dorothy Cullum. Płyta tego zespołu zatytułowana po prostu Vinnie Reilly z 1989 roku. Taki miała, ma tytuł wciąż. Love No More. Przed chwilą będę wracał do ich nowego albumu, jego nowego albumu, bo naprawdę jest tego wart zdecydowanie.
1: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
2: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
3: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
0: Tak, ja już sobie tak zerkam w zestaw muzyczny pani Uli na pojutrze. Warto. Zapraszam bardzo gorąco. Minuta po 20:00.
3: Wierność w stereo.
0: Tomasz Matlingiewicz, Piotr Stelmach z Państwem do 21:00.

Mary in the Junkyard. Tak, wróciłem do płyty Role Model Hermit, bo bardzo gorąco ją Państwu polecam. Takie piosenki, pieśni, trochę piękne, a trochę zepsute. Trochę tak specjalnie z twistem. Candelabra to jest jedna z nich na początek tej godziny. A Polygon Window to już było u nas kiedyś w wierności, czy nie?

Pewnie, że to było już, to znaczy inaczej, on był na naszej antenie nie raz i nie 18. Ale jako Polygon Window chyba nie. Richard David James, czyli Aphex Twin. No i proszę bardzo, 93 rok, Polygon Window, po prostu Polygon Window. Utwór zaczynający jedną z najbardziej fascynujących jego płyt. A w ciągu dalszym na tym albumie

0: swego czasu jeszcze było pod poprzednim adresem radiowym Paweł Jóźwicki, czyli Józek, doskonale Państwu znany. To chyba on wprowadził taki termin muzyka dla tańczących inaczej. Aphex Twin, czyli Polygon Window. Richard James tak sobie to wymyślił, tak się nazwał, takim aliasem, no i już. I w 1993 roku ukazała się płyta Surfing on Sine Waves, zawierająca te dwa utwory, które dzisiaj w audycji podczas naszego spotkania. Polygon Window, zresztą tytuł taki sam jak nazwa projektu, i If It Really Is Me. Przed chwilą.
1: Wierność w stereo.
0: No bo mówiłem Państwu o Warp Records i właśnie gdzieś tam sobie zarzucając okiem na tę fantastyczną ścianę płyt w Londynie z tej wytwórni, pomyślałem o tej płycie też. Była tam oczywiście odświeżona, zremasterowana, pięknie wydana. Surfing on Sine Waves. Polecam bardzo gorąco. To teraz coś dla niepoprawnie romantycznych, ale nie tak jak zazwyczaj w tym kąciku, ale i tak będzie grało pięknie.

0: No będę się upierał, bo zawsze się przy tym upierałem, że to jedna z najpiękniejszych nazw zespołów, jakie słyszałem w życiu. Orchestrum Novus in the Dark. OMD, to już są lata nie te 80., nie te, z których ten duet, zespół jest najbardziej znany, ale lata 2013, płyta English Electric, to było wcześniej Dresden i przed chwilą Anthropocene, czyli Bauhaus Staircase 2023, 10 lat odległości. Jakoś tak specjalnie duch tego zespołu, ich brzmienie i pomysły Paula Humphreysa i Andy'ego McCleskiego się nie zmieniają, co mnie, przyznam szczerze, bardzo cieszy. No i oczywiście 24 sierpnia w Warszawie ich koncert. Tak.
1: Radio 357.
0: Zapraszam do korespondencji i za nią dziękuję. piotr.stelmach@radio357.pl. Wirtualna lista obecności dzisiaj, jak rozumiem, no ale to normalne. Większość słuchaczy Wierności w rozjazdach wakacyjnych. Tam się może nie dzieje tłoczno, ale może się jeszcze zadziać tłoczno do 21, wszak 30 minut przed nami. Mój profil facebookowy, tam proszę się wpisywać, gdzie państwo słyszą, słuchają Radia 357. A najważniejsze są nasze profile oficjalne w mediach społecznościowych, profile Radia 357. I jeszcze coś polecę, bo czasami o tym mówię. Myślę sobie, że wkrótce będzie dobrych informacji więcej w tym temacie, zwłaszcza jeżeli chodzi o kanał muzyczny, ale tam kanał słowny też jest. 357 na YouTube, na serwisie YouTube, 357 Talk i 357 Music. Proszę ten od słowa sprawdzić, jak to się mówi po staropolsku, coś tam przed chwilą dropnęło. Coś tam przed chwilą dropnęło, mogą sobie państwo to zobaczyć. I oczywiście życzymy miłego oglądania. Pan Elegancki, pan jest po raz kolejny proszony, żeby coś tu zgenerować dzisiaj.

No przede wszystkim te dwie płyty znaczyły jego działania artystyczne solowe w latach 80. Boys and Girls i Czarna Bestia, czyli Bête Noire. Jeżeli chodzi o reedycję tej drugiej, Bête Noire polecam w dalszym ciągu. 2025 rok i tutaj na drugim dysku mnóstwo wersji smacznych, wydłużonych, nietypowych, znanych utworów. Między innymi Dance Mix na singla Kiss and Tell. On przed chwilą, Brian Ferry. Za 22 minuty 21 w Wierności Teraz. No, wracamy do Manchesteru, wracamy do jednego z najważniejszych gitarzystów ostatnich bardzo długich lat, Mr. Johnny Marr na OFF Festiwalu w najbliższą niedzielę.

0: Money i utwór, w którym się naprawdę dzieje. Wióry lecą day in, day out. Zwłaszcza w momencie, kiedy Johnny Marr zaczyna grać solówkę. No to jeszcze coś, bo tak. Jego pierwsza wizyta w Polsce, pierwszy koncert na OFF Festiwalu w najbliższą niedzielę. No i co? Szykujemy się na słowa. Ja wiem, że ktoś inny być może powinien te słowa zaśpiewać, ale szykujemy się na słowa to die by your side. Well, the pleasure, the privilege is mine.
1: I'd like to dedicate this song to everybody here tonight and nobody fucking else.

Thank you, London. No to teraz wszystko wskazuje na to, że krzyknie Thank you, Katowice. Look out live. Znakomita koncertówka Johnny'ego Marra. There's a light that never goes out. Ja wiem, tak wiem, że ktoś inny powinien to zaśpiewać, no ale jakoś tak była ostatnio szansa i chyba niewiele ten ktoś inny zaśpiewał w naszym kraju, a może jeszcze kiedyś zaśpiewa, a może nie. To jest cały czas niesamowita loteria. Ale emocje wciąż piękne, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Johnny Marr, Off Festival Katowice, najbliższy weekend. Tam w ogóle tygiel muzyczny przez 3 dni, niesamowity. Bardzo gorąco polecam. No to już prawie wszystko. Tomasz Matlingiewicz i Piotr Stelmach, dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Oczywiście Kraków, oczywiście męskie granie 2026, trasa... Piękna, artystyczna, piękna, ważna i tak mi się wydaje, że jeszcze i dużo się o tym napisze i dużo się o tym powie, bo dobrze tam być. Będziemy w Krakowie tym razem z naszą ekipą radiową na trasie Żywiec Męskie Granie 2026 w ten weekend, a później dwa tygodnie przerwy, grande finale we Warszawie. O tym się jeszcze naopowiadam Państwu. No to co? Plac na Rozdrożu za chwilkę, za kilka minut, a my już chodu stąd. Let's disappear, let's get out of here, the Boxer Rebellion.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Minęła 21.
2: Plac na rozdrożu.
1: Dobry wieczór. Kłaniają się nisko Tomek Matlingiewicz i Krzysztof Zimoch. Plac na rozdrożu. Czas na publicystykę w Radiu 357. Szósty dzień sierpnia, proszę Państwa. Dziś mija rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim odbyło się takie spotkanie Karola Nawrockiego, właściwie jego wystąpienie, w którym dużo mówił o tym, co udało mu się zrobić i jakie ma plany na dalsze lata swojej prezydentury. Krótko mówiąc, Karol Nawrocki mówił, że z drogi, na którą wszedłem w czasie kampanii wyborczej, nie zejdę nigdy, tak zapewniał podczas uroczystości przed Pałacem Prezydenckim. Jednym z wątków dotyczących działalności prezydenta dzisiaj się zajmiemy. No bo jak wiemy, prezydent to nie tylko głowa państwa, ale też strażnik konstytucji, decydent w kluczowych sprawach, które mają wpływ na każdy aspekt życia Polaków. Zwierzchnictwo nad wojskiem, inicjowanie referendów. No można powiedzieć, że jego kompetencje bardzo mocno kształtują to, jak państwo funkcjonuje na wielu płaszczyznach. Ale mam takie wrażenie, że żadna prerogatywa prezydenta nie wzbudza takich emocji, zwłaszcza w ostatnich dniach, co prawo łaski. Dzisiaj poszukamy odpowiedzi na pytanie, kogo może ułaskawić prezydent, a kogo nie. Bo ostatnie decyzje Karola Nawrockiego właśnie w tej sprawie wzbudziły sporo komentarzy. Ale w cieniu dyskusji o staruchu, czyli o kibicu Legii, mam wrażenie, że na szczególną uwagę zasługuje sprawa Piotra Pytla, który jest w gronie tych trzech ułaskawionych w ostatnich dniach. Dzięki decyzji głowy państwa mężczyzna wyszedł po 22 latach z więzienia, gdzie odbywał karę za zbrodnię, której nie popełnił. I niech to stanowi punkt wyjścia do naszej dyskusji. Oczywiście przyjrzymy się też tej historii, ale sprawdzimy również, komu wcześniej w ubiegłych latach, dekadach pomagali prezydenci. Poszukamy też odpowiedzi na pytanie, czy to narzędzie jest wykorzystywane w odpowiedni sposób. Krzysztof.zimoch@radio357.pl. Już za moment będę na ten temat rozmawiał z gośćmi, proszę mi wierzyć, wyśmienitymi.
2: Plac na rozdrożu.

0: Stąsi nam zaśpiewali o surowej sprawiedliwości trochę, a propos dzisiejszej rozmowy, która przed nami. Plac na Rozdrożu dzisiaj o prawie łaski, a razem ze mną w tej sprawie są dzisiaj pan doktor Piotr Kosmaty z Prokuratury Regionalnej w Krakowie. Dobry wieczór, panie prokuratorze.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
0: A także dr Piotr Kładoczny, wiceprezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór państwu.
0: Zapowiedziałem, że goście znakomici, obaj panowie są znakomitymi mówcami. Jedyne, nad czym ubolewam, to, że ściągam panów dzisiaj do placu na Rozdrożu jedynie w formie zdalnej. Ale myślę, że i w takiej formie dyskusja nas poniesie. Najpierw tak zapytam poza konkursem, poza troszkę tematem, czy panowie przysłuchiwali się temu, o czym mówił dzisiaj Karol Nawrocki na podsumowanie swojego roku prezydentury? Doktor Piotr Kładoczny?
2: Jestem na urlopie i nie miałem takiej możliwości. Relaksowałem się w inny sposób.
0: Sporo było o prawie i pewnie jeśli śledzili panowie, co opinia publiczna mówiła na temat decyzji dotyczących prawa łaski, no to pewnie jakieś nawiązanie można było znaleźć. To samo pytanie do pana doktora Piotra Kosmatego.
1: A tutaj pana zaskoczę, panie redaktorze i państwa. Ja akurat byłem całkowicie w temacie dzisiejszej audycji, to znaczy będąc przy okazji innych czynności w Rzeszowie, spotkałem się z panem Piotrem Pytlem,
0: który właśnie
1: jest bohaterem. Rozmawiałem dzisiaj z nim o tym, co go spotkało. No i powiem szczerze, że no dalej jeszcze lekko albo bardziej wstrząśnięty tym, co go spotkało. Także no nie miałem czasu przysłuchać się temu, co mówił pan prezydent.
0: Ale to bardzo dobrze, że robi nam pan takie wprowadzenie do kolejnego wątku, bo ja takie mam wrażenie, że po tych decyzjach dotyczących ułaskawień w tym tygodniu było bardzo dużo oburzenia. Ja bym się chyba w sumie do tego oburzenia przyłączył. Jestem oburzony, że w kontekście tych ułaskawień tak mało było mówione o sprawie pana Piotra Pytla. Mam wrażenie, że temat Starucha, do którego pewnie też nawiążemy, całkowicie zdominował dyskusję. A jednak ta historia jest punktem wyjścia, od którego chciałbym zacząć, panie prokuratorze. Pan bardzo dobrze zna tę sprawę, więc chyba poproszę pana o wyjaśnienie, dlaczego Piotr Pytel jest osobą, która no absolutnie zasługiwała na prawo łaski i dlaczego aż 22 lata pan Piotr Pytel musiał czekać na sprawiedliwość?
1: Dokładnie 23 lata, jak dzisiaj w rozmowie z nim ustaliłem. I rzeczywiście tutaj ostatnie słowa pana redaktora w pełni oddają istotę w mojej ocenie prawa łaski, gdyż jest to osoba, która jak żadna inna zasługiwała na prawo łaski i można tylko powiedzieć, że szkoda, dlaczego tak późno. Jest to człowiek przede wszystkim w 100% zresocjalizowany, jakkolwiek ja nawet mam wątpliwości, czy potrzebna była mu ta resocjalizacja przez prawie ćwierć wieku i zabranie mu większości jego życia, tego najważniejszego okresu życia, ale też względy humanitaryzmu, które leżą u podstaw aktu łaski, też się w pełni, że tak powiem, tu realizowały. Także powiem tak, szkoda rzeczywiście, panie redaktorze, że te inne akty łaski przyćmiły trochę ten akt łaski, gdyż ten akt łaski jest dla mnie modelowym, który został i bardzo dobrze się stało, że został zastosowany do tego pana.
0: To jest człowiek, który niesłusznie spędził lata w więzieniu, skazany za zabójstwo.
1: Tak, to był 2004 rok, kiedy do niego przyjechał przedstawiciel podkarpackiej grupy zorganizowanej. On o tym nie wiedział. Koledzy do niego zadzwonili, poprosili, przyjmij go, nie ma gdzie spać. No i z tym ten chłopak, go młody wtedy, namówił do pewnego złego czynu, ale problem polegał na tym, że go namówił do tego, żeby poszli i okradli luksusową prostytutkę w centrum, mieszkającą w centrum Monachium. Tyle, że umówili się, że Piotr nigdy tam nie wejdzie do tego mieszkania, będzie stał na tak zwanych czatach, natomiast główny sprawca, który od razu powiem, został później dzięki właśnie Piotrowi Pytlowi ujęty, przekazany do Niemiec i został skazany i odbył tą karę. Ten człowiek miał wejść do tego mieszkania i zgodnie z umową miał zabrać cenne przedmioty, które znajdowały się w mieszkaniu tej kobiety, gdyż mieli rozpoznanie ci przestępcy z Podkarpacia, że ona jest kolekcjonerką bardzo słynnych obrazów i innej biżuterii i ewentualnie dopuszczali taką możliwość, że jeżeli stawiałaby opór, to ten człowiek, który wszedł do mieszkania, miał obezwładnić, ale nie robić jej krzywdy, miał zabrać to, co miał zabrać i mieli oddalić się z miejsca zdarzenia. I problem polega na tym, że ten człowiek, jak później sam wielokrotnie przed sądem przyznał, a także i przed organami wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Niemczech, nie wie, co w niego wstąpiło, jak wszedł do tego mieszkania. Zamiast zabrać to, co miał zabrać, zaczął bić tą kobietę tak bardzo, że wychodząc słyszał, jak ona harczy, jak ona dławi się swoją krwią. Później też stwierdził, że jeszcze długo, długo jak mył się w domu, to czuł zapach tej krwi. Sam twierdził, że nie wiedział, co mi się stało. Nie poinformował o tym Piotra P. Piotr P. Nie miał kompletnie pojęcia, co tam się stało. No i pech chciał dla Piotra P., że on został namierzony przy użyciu stacji BTS. Natomiast rzeczywisty sprawca uciekł do Polski. I tutaj, żeby nie przedłużać, wyglądało to w ten sposób, że Piotr P. został zatrzymany i dzisiaj się dowiedziałem nawet rozmowie z nim, że szanowni państwo, on nawet nie miał tłumacza, kiedy został zatrzymany, kiedy go przesłuchiwano. Znał niemiecki podstawowe słowa, bo on tam był kilka miesięcy wcześniej, pojechał do pracy. Koniec końców zapadł wyrok też przy pomocy świadka niejakiego Lufingo. To był Nigeryjczyk, który tutaj do szokującego dokumentu dotarłem, któremu groziła deportacja i on był osadzony w tym samym zakładzie karnym, co Piotr P. Groziła mu deportacja do Kenii bodajże, czy do Nigerii, już nie pamiętam dokładnie, i tam groziła mu kara śmierci. I poszedł na współpracę ze stroną niemiecką i miał zeznać na ostatniej rozprawie przed wydaniem wyroku, że Piotr P. powiedział mu, że on tam był i że on brał udział w tym zdarzeniu. Natomiast o tym dokumencie, o którym chciałem powiedzieć, on się niedawno pojawił, został przetłumaczony z języka niemieckiego, udało się go wyciągnąć z akt prokuratury niemieckiej. Wynikało, że dostał przed jeszcze złożeniem zeznań przed sądem na piśmie obietnicę, że jeżeli zezna, że Piotr mu o tym powiedział, otrzyma kilkadziesiąt tysięcy euro i wtedy zgodził się zeznać, zeznał. No i to był taki, można powiedzieć, gwoźdź do trumny. Piotr P. po kilku latach został przetransportowany do Polski i osadzony w zakładzie karnym bodajże w Rzeszowie. Przez te wszystkie lata konsekwentnie twierdził, że on tego nie zrobił. Co więcej, pomagał wymiarowi sprawiedliwości, polskim organom ścigania rozpracować grupę całą podkarpacką. Udało się wykryć wiele przestępstw, między innymi słynne napady na kantory, o których państwo pewnie słyszeliście. I co więcej, dzięki jego pracy i CBS-u polskiego i polskiej prokuratury udało się namierzyć tego rzeczywistego sprawcę, czyli jak się potem okazało Tomasza L. I proszę państwa, dochodzi do zatrzymania tego Tomasza L., czyli rzeczywistego sprawcy. I on, nigdy nie zapomnę tych słów, które on miał wyrazić się. W momencie, kiedy weszli do niego funkcjonariusze CBS-u, tu w Polsce, kiedy został zatrzymany, powiedział, że w końcu go poczuł ulgę. Gdyż on sam nawet wiele lat miał wielki ciężar w sobie nosił, bo wiedział, że Piotr P. siedzi niewinnie za to morderstwo, a on chodzi po wolności. Został przetransportowany Tomasz L. do Niemiec. Tam konsekwentnie wyjaśniał, że tylko on był w tym mieszkaniu. Piotra P. nigdy tam nie było. Dodam więcej, proszę państwa. Nigdy nie znaleziono podczas oględzin ani jednego materialnego dowodu, czy kryminalistycznego, świadczącego, że Piotr P. mógłby przebywać w tym mieszkaniu. I koniec końców został skazany Tomasz S. na 9,5 roku więzienia. On był młodocianym, więc tam było zagrożenie do 10 lat, więc i tak otrzymał maksymalny wymiar kary. I chichot, że tak powiem, życia spowodował, że on już odbył dawno tą karę. Dawno był na wolności, a Piotr P. dalej przebywał w więzieniu. I to jeszcze chciałem, panie redaktorze, ostatnie zdanie. Aha. To, co dzisiaj się dowiedziałem w rozmowie. To mnie szokowało również, że jak się później okazało, Piotr P. rozmawiał z tym mężczyzną i mówił, że jak jeździli z nim policjanci po tych różnych miejscach w Monachium, gdzie on robili tak zwaną wizję lokalną, jak my to mówimy tak kolokwialnie, cały czas oficer niemieckiej policji do niego mówił: powiedz, że Piotr P. był z tobą w mieszkaniu. On tego nigdy nie powiedział i proszę zobaczyć, jak blisko był tego, że nigdy by nie było tego ułaskawienia Piotr P., gdyby wystarczyło, że Tomasz L., a miał w tym interes, bo przecież został przez Piotra Pytla zatrzymany, mógł powiedzieć tak, on był w tym mieszkaniu. Nigdy by nikt z tego nie zweryfikował i dalej by Piotr siedział, Piotr Pytel na dożywociu. Tak się nie stało, no i koniec końców historię znamy, nastąpiło.
0: No aż gęsia skórka przeszła to pytanie do doktora Piotra Kładocznego. Czy ta sprawa to jest rzeczywiście taki modelowy przykład, że, no bo tutaj jeszcze mamy do czynienia z mieszaniem się systemów prawnych polskiego i niemieckiego, że ten supeł jest już tak zawiązany, że można go tylko przeciąć prawem łaski? Czy też zgodzi się pan, że to jest taki modelowy przykład, kiedy to prawo łaski ma stuprocentowe uzasadnienie i znaczenie?
2: Pytanie nie jest takie proste. Ponieważ oczywiście w przypadku pana Piotra Pytla jesteśmy skłonni uznać, że w ogóle nie powinien być może odpowiadać karnie, jeżeli to w zupełnie w innym wymiarze za to, co w czym współuczestniczył wcześniej w Niemczech. Natomiast tak naprawdę ułaskawienie jako instytucja nie służy temu, żeby korygować wyroki sądów w rozumieniu takim, że ktoś został omyłkowo skazany. Takich spraw mamy również w Polsce bardzo dużo. Źle powiedziałem. Nie bardzo. Zdarzają się. Ja po prostu myślę kategoriami trochę tymi, do których jestem przyzwyczajony w ramach naszego programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, programu Niewinność, gdzie zgłaszają się osoby, które są twierdzą, że są często z tych, o których się zgłaszają, często mają rację, pokrzywdzone działaniem wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania w Polsce. Ale jeszcze raz powtórzę, co do istoty, ułaskawienie nie służy do tego, żeby korygować błędne decyzje sądów.
0: Czyli ułaskawienie nie jest dla osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości?
2: Co do zasady, jeżeli przeczytamy sobie w kodeksie postępowania karnego, no to mamy przede wszystkim, rozpoznając artykuł 563, że sąd w szczególności ma na względzie, rozpoznając kwestię o ułaskawienie, zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, podkreślam, po wydaniu wyroku, rozmiary wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego, jego warunki rodzinne, naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, a przede wszystkim szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. I w tym przypadku to również miało zastosowanie do pana Piotra Pytla, no bo tak jak pan Dokładnie. Prokurator powiedział wcześniej, prawda, 23 lata czy 22 lata odbył w zakładzie karnym, zresocjalizowany, być może nie jest to potrzebne, w ogóle ta resocjalizacja w jego przypadku i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko miało znaczenie, ale jeszcze raz powiem, każdy wymiar sprawiedliwości, czy będzie niemiecki, czy polski znam lepiej oczywiście, popełnia błędy, natomiast niekoniecznie do korekty tych błędów służy akurat ułaskawienie. Byłoby dobrze, gdyby ono było wznowić postępowanie. Tu mamy trudność w przypadku pana Piotra Pytla, bo to były sądy niemieckie i trzeba by znaleźć na miejscu. I on, o ile pamiętam, z mediów, ja nie znam sprawy źródłowo, ani nie rozmawiałem z panem Piotrem, ani nie widziałem dokumentów, ale z tego, co media informowały, no to on się starał o wznowienie w Niemczech, prawda? I to się nie udało, więc to jest ostatnia deska ratunku, no ale jeszcze odpowiem, nie do tego służy ułaskawienie co do zasady. Więc oczywiście można powiedzieć, że w tym wypadku stało się dobrze. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście taki instrument jest potrzebny. Zresztą w tym wypadku również sądy polskie, zdaje się, o ile pamiętam, pan prokurator na pewno mnie poprawi, jeżeli mówię błędnie, że sądy również wydały polskie opinię pozytywną, jeżeli chodzi o ułaskawienie pana Piotra Pytla.
3: Ale tak, potwierdzam to czterokrotnie.
2: No właśnie, więc
3: jakby to powiedzieć... Wniosków o ułaskawienie było trzy. Mhm.
2: Bo został zachowany ten modelowy, można powiedzieć, tak jak pan prokurator to ładnie z tego słowa użył, tryb, że od początku do końca to było zgodne z KPK, czyli kodeksem postępowania karnego. Natomiast no, co do samej instytucji, na razie abstrahując od sytuacji pana Piotra Pytla, z którym razem się cieszę, że spotkało go, to robi, że szczęście w tym wypadku, bo cała sytuacja nie jest szczęśliwa. Natomiast no, takie działania, które pozwoliły mu wyjść na wolność wreszcie, no to one są... Jeszcze raz mówię, ułaskawienie nie do tego celu służy zasadniczo, prawda?
0: Czyli jeśli dobrze pana rozumiem, tak sobie próbuję to na swój laicki język przełożyć, pod względem prawnym ta sprawa powinna zostać rozwiązana inaczej niż przez ułaskawienie prezydenta, tak?
2: Pewnie bym wolał, tak? No ale się nie udawało, więc znowu strasznie trudno im powiedzieć, nie zgadzajmy się na istnienie ułaskawienia w żadnym trybie, ponieważ to powinna robić władza sądownicza. No tak powinna, no ale popełnia błędy i jeszcze raz mówię, stoję po stronie tego konkretnie człowieka, natomiast modelowo dobrze by było, żeby to się rzeczywiście odbywało tak, że sądy to widzą wcześniej i wydają opinię pozytywną, przynajmniej jeden sąd, tak jak tego wymaga polska procedura karna. I w takiej sytuacji tak, natomiast jestem skłonny to zaakceptować. Natomiast tak daleko idące prerogatywy, jeżeli można tak powiedzieć, prezydenta, o których często się mówi, a nie zawsze one wynikają bezpośrednio z rzeczywiście przepisów prawa, dalej idące, że prezydent właśnie może w każdej chwili, z każdego powodu, jeszcze przed, jak niektórzy twierdzą, wydaniem wyroku prawomocnego stosować takie przepisy, no to stosować prawo łaski, no to są jakby to powiedzieć, zbyt daleko idące. Ja nie bez powodu twierdziłem, że ja tu się sobie wisłę na urlopie i czytam książki, bo właśnie dzisiaj przeczytałem, być może to jest wiedza powszechna, ja tego nie wiedziałem, że pan prezydent Gerald Ford ułaskawił po przejęciu, bo był wiceprezydentem za Nixona, jak został prezydentem, ułaskawił pana prezydenta, byłego prezydenta Nixona od wszystkich czynów, które mogą mu być zarzucone w przyszłości.
0: Ja też się o tym dowiedziałem dzisiaj, że to było ułaskawienie bez wyroku.
2: Prawda, zupełnie. Więc jeżeli byśmy tak daleko szli, no to może się okazać, że te korekty, które ewentualnie wymiaru sprawiedliwości, działań wymiaru sprawiedliwości, mogą wcale po pierwsze nie być korektami. Po drugie, mogą być dotyczyć, jeżeli będą korektami, mogą dotyczyć często osób, które mają łatwy dostęp do z jakiegoś powodu, na przykład medialnego, łatwy dostęp do prezydenta. W związku z tym to nie jest idealna korekta, no ale idealnego systemu nie ma, bo trzeba się na coś decydować.
0: No to wszystko nas prowadzi, panowie, do pytania, czemu ma służyć prawo łaski i jak jest w ogóle postrzegane w społeczeństwie, bo oczywiście od poniedziałku wiem, że na razie się w takiej dyskusji publicznej przewija główny motyw, że jest to element walki politycznej i pewnie tego nie unikniemy, bo przy kolejnych głośnych sprawach również będzie ten argument, że prezydent zastosował element walki politycznej w tym czy innym względzie, ale to pytanie do pana prokuratora. Jak generalnie powinniśmy patrzeć na to narzędzie prawa łaski i jak powinniśmy określić jego podstawową funkcję w społeczeństwie, w państwie prawa?
1: Jeżeli pan redaktor będzie uprzejmy, ja tylko odniosę się jeszcze do wypowiedzi oczywiście mojego szanownego przedmówcy, z tego względu, że powołał się i słusznie na artykuł 563. I ja uważam, że w tym postępowaniu dotyczącym ułaskawieniowym Piotra Pytla miał zastosowanie w pełni, ostatnie zdanie miało zastosowanie, czyli pojawiły się szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. Proszę państwa, szanowny panie redaktorze, w 2013 roku polski prokurator okręgowy, bodajże z Tarnobrzega, wysyła list do strony niemieckiej, do prokuratora okręgowego w Monachium, informując, rzeczywistym sprawcą jest kto inny. Zebraliśmy na to, jak teraz to się mówi, ja nie jestem zwolennikiem, twarde dowody. Zebraliśmy na to dowody. W związku z powyższym rozważcie możliwość wznowienia postępowania, bo siedzi ten, ja to mówię tak bardziej obrazowo, nie będę tym języka używał, bo siedzi ten, który powinien siedzieć. W związku z powyższym ja uważam, że to szczególne wydarzenie nastąpiło, bo Piotr Pytel był skazany, a tym szczególnym wydarzeniem to było właśnie złapanie rzeczywistego sprawcy, zebranie dowodów i to jest ta podstawa, tutaj idealnie pasuje modelowo do postępowania ułaskawieniowego. Tutaj jestem zawiedziony trochę odpowiedzią strony niemieckiej, ja widziałem tą odpowiedź. Ta odpowiedź, ja ją nazywam mętną, ale generalnie ona sprowadzała się do tego, że strona niemiecka odpowiedziała w ten sposób, no być może tak jest, ale jeżeli on był tam wspólnie, no to też jest złym człowiekiem i de facto, no to powinien też odbywać tą karę. Także tutaj jest, i proszę zauważyć, szanowni państwo, panie redaktorze, to nie poszła informacja od adwokatów z całym szacunkiem, czy od, nie wiem, dziennikarzy śledczych, również z całym szacunkiem do pana redaktora. To informacja poszła od organu wymiaru sprawiedliwości dość wysokiej rangi polskiego. W związku z powyższym...
0: Jest to tak, mocny element tego wniosku, jeśli to idzie od instytucji.
1: I jeszcze jednym zdaniem. To, co pan doktor powiedział, oczywiście, że tak, wznowienie postępowania, to jest na całym świecie demokratycznym jest coś takiego, że jeżeli pojawią się po wydaniu wyroku nowe okoliczności wskazujące, że ktoś nie popełnił przestępstwa, wznawiamy postępowanie. Natomiast to jest drugi tor, jeżeli chodzi o teraz Piotra Pytla, i on podejmie jakieś działania, z tego co wiem, ma adwokata w Niemczech, wznowić postępowanie i oczyścić go z tego zarzutu. Natomiast prawo łaski uważam, że tutaj zostało zastosowane w pełni prawidłowo przez prezydenta. Zresztą tutaj nie ma sporu w ogóle, bo minister sprawiedliwości również bardzo szybko od momentu złożenia wniosku o ułaskawienie wystąpił z takim wnioskiem. Co więcej, zastosował bardzo rzadko stosowany przepis, jeżeli chodzi o postępowanie ułaskawieniowe, czyli zarządził przerwę w wykonaniu kary do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego. Także ja uważam, że ta procedura została w pełni modelowo zastosowana, panie redaktorze.
0: A wracając do takiego rozumienia powszechnego, jakby pan wytłumaczył tak najprościej, jak się da, kto się może starać o ułaskawienie od prezydenta? No bo nawet patrząc na to grono tych trzech osób, mamy pana Piotra Pytla, tutaj jest sprawa o zabójstwo, mamy Adama Borowskiego, czyli działacza opozycji demokratycznej w czasach PRL-u. Mówiąc krótko, chodziło o to, że powiedział, że Roman Giertych jest adwokatem, który współpracuje z przestępcami, zapewniał tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli słupami. To skutkowało takim prywatnym aktem oskarżenia wobec Borowskiego sformułowanym przez Romana Giertycha. No generalnie chodziło tutaj o zniesławienie. No i mamy też Piotra Staruchowicza, starucha, który dostał zakaz stadionowy za siedzenie na płocie. I mamy zupełnie trzy różne sprawy, trzy ułaskawienia i ktoś może się zastanowić, kto tak naprawdę może się o to prawo łaski starać, skoro to są zupełnie różnego rodzaju kalibru sprawy. Wszyscy? Każdy?
1: Tak, ja panu odpowiem tak, jak mówi, bo przepisy polskie mówią. Kodeks postępowania karnego. Prośbę o ułaskawienie może złożyć skazany. Każdy skazany. Oczywiście już dotykamy tutaj momentalnie problemu, który przechodziliśmy kilka lat temu. Czy tu musimy mieć prawomocne skazanie, czy nie musimy mieć prawomocnego skazania. Natomiast no ja w te kwestie nie wchodzę w tym momencie. Natomiast każdy skazany może wystąpić o ułaskawienie. To jest jego święte, podstawowe prawo. I to może być również skazany za zabójstwo, jak i również z tego, co się okazuje, skazany za, osoba, wobec której orzeczono zakaz tam bodajże stadionowy, tak? Także każda osoba ma takie prawo złożyć wniosek o ułaskawienie do prezydenta.
0: To doktor Piotr Kładoczny, bo wniosek może składać każdy, ale pytanie, jak pana w ocenie powinna się zachować instytucja prezydenta? To znaczy, czy, mówiąc najprościej, jak się da, czy wypada, żeby prawo łaski obejmowało tak drobne kwestie jak wykroczenie, jak zakaz stadionowy wobec na przykład spraw takich jak skazanie za zabójstwo?
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, no trudno mi powiedzieć, co wypada, tak jak pan
0: nie, no,
2: to powiedział.
0: Ja pytam o to, z bardzo konkretnego powodu, bo jest bardzo dużo zarzutów wobec Karola Nawrockiego, że ułaskawienie starucha ośmiesza instytucję prawa łaski. I chciałem po prostu poznać pana opinię na ten temat.
2: Nie wykluczam, że w opinii wielu osób tak może być. I myślę, że nie tylko takie działania, również takie, że się, jak na przykład pan prezydent Biden, żeby daleko nie szukać, ułaskawia własnego syna, to powoduje różne podejrzenia, tak bym powiedział, że ktoś stosuje prawo łaski nie dlatego, że rzeczywiście z przyczyn merytorycznych, tak bym powiedział, tak jak w przypadku pana Piotra Pytla, no, można powiedzieć, że wypisz, wymaluj przesłanki kodeksowe, tylko z przyczyn takich, że go dobrze zna albo mają wspólne zainteresowania. Ja tylko chciałem powiedzieć, nie zmieniając tematu, a wpraszając się na kolejną dyskusję, i to w tej samej obsadzie z panem prokuratorem, bo jest znakomitym znawcą tej sprawy, chciałem powiedzieć, że nie byłoby sprawy pana Adama Borowskiego, gdyby nie to, gdybyśmy znieśli przepis artykułu 212, o co od dawna postuluje Helsińska Fundacja Praw Człowieka, czyli zniesławienie. Bo to są w ogóle wszystkie trzy sprawy bardzo ciekawe, prawda? Bo rzeczywiście można powiedzieć, że gdyby przyjąć, że nie można, możemy załatwiać sprawy dotyczące dzisiaj zniesławienia, czyli dóbr osobistych na drodze cywilnej wyłącznie, no to byłoby to, w ogóle nie byłoby tej sprawy, prawda? Bo to też jest tak, że można zastanawiać się, czy w związku z zasługami wcześniejszymi ktoś powinien nie odpowiadać karnie. Tu jest taki problem w przypadku pana Borowskiego, o ile ja dobrze znam sprawę, a mówię znam z mediów, ale starałem się przygotować, że pan zostało umorzone postępowanie, warunkowo umorzone postępowanie wobec pana Borowskiego o zniesławienie pana mecenasa Giertycha, ale on w ramach tego warunkowego umorzenia została nałożona na niego obowiązek przeproszenia.
0: Tak, a on się nie zrobił, zarzekał, że nie przeprosi.
2: Tak. W związku z tym zostało oczywiście podjęte na nowo postępowanie i tam został skazany na karę pozbawienia wolności za przestępstwo zniesławienia, którego zdaniem naszym, ale myślę, że też znacznej części dziennikarzy być w ogóle nie powinno, a po drugie na pewno nie powinno być karane karą pozbawienia wolności, o czym wyraźnie mówi Europejska Konwencja Praw Człowieka, właściwie nie tyle konwencja, co orzecznictwo Trybunału. Ale znowu, takich spraw jest sporo w Polsce, 212, i nie w każdym przypadku prezydent, delikatnie mówiąc, nie w każdym przypadku ułaskawia, prawda? Choć takie przypadki też się zdarzają. Natomiast w przypadku pana Piotra Staruchowicza rzeczywiście można powiedzieć, że nie jest to straszna szykana, przepraszam, bo tak powiem, przynajmniej może dla mnie, może dla takiego kibica, jakim jest pan Piotr Staruchowicz, a właściwie nawet Gniazdowego, no to rzeczywiście nie chodzenie na mecze, to może się wydawać jakaś oczywiście straszliwa historia, ale wydaje mi się, że to nie jest aż tak potworne, jak no, nie przymierzając to, co się zdarzyło panu Piotrowi Pytlowi, prawda? I pytanie, czy się na takie drobne kwestie powinny zwracać uwagę pana prezydenta, bo spraw poważniejszych jest więcej.
0: No i ja właśnie w tym kontekście zadałem...
2: Zakrawa trochę na to, że po znajomości to było zrobione, bo pan Piotr Staruchowicz też zadzwonił, prawda? Ja wiem, że wcześniej toczyło się postępowanie w tej sprawie, no ale właśnie też taka otoczka medialna, że zadzwonił i prezydent to zrobił. To pewnie tak nie było, bo wcześniej musiało być jakieś rozpoznanie sprawy, no ale rzeczywiście to jest drobna dolegliwość w porównaniu z tym, co spotyka inne osoby i myślę, że można mieć takie wrażenie, że to trochę jest niewspółmierne i kompromitujące tę instytucję.
0: Panowie będą mówić z punktu widzenia koalicji prawniczej, ja mówię z punktu widzenia koalicji chłopskiego rozumu trochę i tak się zastanawiam, że kiedy zaczyna się kampania prezydencka i słyszymy, że kandydat mówi, że będę prezydentem wszystkich Polaków, wszystkich obywateli, no to może prawo łaski właśnie jest takie egalitarne, pokazujące, że bronimy interesu i tych skazanych za zabójstwo, i tych, którzy mają zakaz stadionowy. Zresztą jak spojrzymy wstecz na to, jak ułaskawiali poprzedni prezydenci, no to na przykład prezydent Bronisław Komorowski, który ułaskawił 360 osób, ułaskawił osoby na przykład skazane za nielegalny połów ryb, za wyrąb drzewa, za uchylanie się od służby wojskowej. No to też nie są jakby najcięższe przestępstwa. Ba, w ogóle nie wiem, czy to należy mówić o przestępstwach, czy raczej o wykroczeniach. Więc znajdziemy też takie przypadki, kiedy poprzedni prezydenci no również wstawiali się za tymi, powiedzmy, mniej skrzywdzonymi przez system prawa, co ci, którzy, na przykład jak pan Piotr Pytel.
2: Ale ja, panie redaktorze, jedno zdanie.
0: Doktor Kładoczny.
2: Jedno. I dlatego bym bardzo nalegał, żeby to prawo łaski było przeprowadzane przez sądy. Czyli krótko mówiąc, żeby sądy się najlepiej miały szansę wypowiedzieć i dawały pozytywną opinię, chociażby jeden z tych sądów. Wtedy mielibyśmy sytuację bardziej czystą, a nie wtedy, kiedy nie jest to takie oczywiste sytuacje, kiedy prezydent działa z własnej woli.
0: Czyli jest pan zwolennikiem ograniczenia tego prawa łaski na rzecz konsultacji z sądem prezydenta, tak?
2: Do takiej formy, jakiej jest przewidziane w kodeksie postępowania karnego.
0: Co na to doktor Piotr Kosmaty?
3: Dokładnie tak, bo taka jest procedura podstawowa, że muszą być opinie sądów, które wydawały wyroki. Tak było na przykład w przypadku Piotra Pytla, jak mówiłem, tam było, za każdym razem był wyrok sądu pierwszej i drugiej instancji pozytywny, bo proszę panowie, pamiętajcie, że Piotr Pytel, siedząc w więzieniu, jak mówiłem o tym właśnie jego niepotrzebnej według mnie socjalizacji, miał 60 czy kilkadziesiąt czy kilkaset nawet nagród za zachowanie. On cały czas pomagał i różnym ludziom i tak dalej, także tutaj te opinie były. Natomiast ja chciałem nawiązać do czegoś innego, co panowie mówicie o ośmieszaniu troszeczkę, przy poznajomości, załatwianiu tego prawa łaski. Ja jako prokurator bardziej patrzę, bo mnie interesuje bardziej walka z przestępczością poważną. I ja pamiętam Lecha Wałęsę,
1: Ja byłem wtedy młodym człowiekiem, ale już jakoś to interesowałem się
0: Wyprzedza
1: tym.
0: Wyprzedza pan moje pytania, ale proszę bardzo.
1: No to przepraszam. Szanowni państwo, ułaskawił jednego z szefów mafii pruszkowskiej Andrzeja Z. Słowika. Dla mnie i dla wszystkich to był symbol zorganizowanej przestępczości, która skuła Polskę w latach 90. i walczyliśmy. Następnie uniewinnił Zdzisława Najmrockiego, znanego nam wszystkim, nazywanego królem złodziei. I jeszcze jedna już ułaskawienie, które też zapamiętałem, ale to już innego prezydenta. I tu nawiążę do tego, co mój szanowny przedmówca, pan doktor powiedział z Helsińskiej Fundacji, że tak to wyglądało, jakby coś po znajomości staruch dostał. Ja tego też nie wiem, pewnie tak nie było, pewnie mnie to jako prokuratora mnie teraz interesuje. Natomiast nawiązując do tych znajomości, Kwaśniewski Aleksander prezydent, szanowni państwo, pamiętacie, ułaskawia Zbigniewa Sobotkę, wiceministra spraw wewnętrznych.
0: Tak, związanego z aferą Starachowicką.
1: Starachowicką, dokładnie. To proszę państwa, jeżeli my mamy być, a ja jako prokurator na szczęście mogę sobie pozwolić na obiektywizm i nie wchodzenie w politykę, to czy to nie jest ośmieszanie instytucji prawa łaski, jeżeli kolegę partyjnego się ułaskawia? I też powiedzmy sobie szczerze, na pewno tam pewnie by musiał odsiedzieć jakiś wyrok, ale też nie był to wyrok 23 lat, czy tam dożywotniego pozbawienia wolności, jak w przypadku Piotra Pyta. Także to nie są takie proste rzeczy i tutaj zarzucając obecnemu prezydentowi śmieszność, trzeba zobaczyć też w przeszłość. I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, jeżeli mogę. Mówiliśmy tutaj i też patrzę tutaj jak literalnie na to, jak my to mówimy prawnicy, bez emocji politycznych. Mamy tutaj skazanego pana Borowskiego, za jak pan sam powiedział, generalnie za słowa Giertych jako adwokat współpracował z przestępcami, tak? On za to zostaje uznany winnym. Natomiast mamy drugiego znanego bardzo publiczną osobę, niejakiego pana Władysława Frasyniuka, który mówi w wywiadzie o polskich żołnierzach na granicy. Cytuję. Śmieci, watacha psów. I on zostaje uniewinniany. On zostaje uniewinniony, gdy sąd stwierdza, że jest to wolność słowa. No dla mnie ta wolność słowa tu jest zbyt daleko posunięta, bo gdybym ja teraz nazwał, panie redaktorze, redakcję Radia 357 szanownego, szacownego radia, jesteście watachą psów,
0: no
1: śmieciami.
0: No i już się pisemko, panie prokuratorze, pisze. No.
1: No więc właśnie, tylko ja powiedziałem, gdybym, a to jest wielki autorytet prawny.
0: A to wytniemy i przedstawimy tak.
1: To słyszy. Pan Kładocz się słyszy, że ja powiedziałem, że... Więc być może to teraz akt łaski jest być może pewnym, tak ludzie to odbierają też, jak ja z nimi rozmawiam, pewnym ostatnim wentylem bezpieczeństwa, żeby pewnej sprawiedliwości, tej jak pan to powiedział, nie korporacji prawniczej, tylko tej zdroworozsądkowej, ludzkiej, żeby to skorygować, bo jeżeli ktoś widzi, tak mnie zapytał jeden po prostu z policjantów, no jak to jest? Pan Frasyniuk nazwał mnie, że jestem psem. Jestem watachą psów, tak żołnierz do mnie powiedział z granicy, bo ja tam mam akurat kontakt z niektórymi. Jest uniewinniany, a Borowski powiedział w ramach pewnej dyskusji, że on współpracował z przestępcami. No jednak to są nie takie same według mnie wypowiedzi i być może ten akt łaski wobec pana Borowskiego jest pewnym zadośćuczynieniem pewnej sprawiedliwości, bo tam według mnie też powinno było dojść do skazania. Nie, a chyba, że tak mówi pan Kładoczny. Ja się zgadzam, być może. Nie penalizujmy tego. Niech to będzie postępowanie cywilne, ale na razie obracamy się w realiach, jakie są. W związku z powyższym, ja też tak należy też postrzegać prawo łaski. Tak postrzegają ludzie to prawo łaski.
0: To ja jeszcze tylko uzupełniając pana przypomnienie o ułaskawieniu przez prezydenta Lecha Wałęsę Słowika, to Lech Wałęsa stwierdził, że to była decyzja podjęta pod naporem wiarygodnych księży, tak powiedział prezydent Wałęsa, i dodał, że nie przewidziałem, że po latach Słowik stanie się wielkim przestępcą. Nie zrozumiał mojej łaski i marnie skończył. No, Lech Wałęsa oczywiście w swoim stylu, ale no właśnie, panie doktorze, tutaj pytanie. O, ktoś nam się rozłączył. Halo, halo, doktor, pan doktor Piotr Kosmaty jest z nami, a chyba
1: ja jestem,
0: doktor
1: tak.
0: Kładoczny nam uciekł. Za chwilkę spróbujemy się znów połączyć z panem doktorem. No właśnie, troszkę w myśl tego, o czym pan powiedział, przed chwilą pan Tomasz napisał, że w polskim wymiarze sprawiedliwości musi zostać pełne prawo łaski prezydenta, żeby to bezprawie sądów korygować. Czyli jednak w takim rozumieniu publicznym prawo łaski służy do korygowania bezprawia sądów. Troszkę inaczej niż przedstawiał to doktor Kładoczny.
1: Znaczy, ja się zgadzam z tym, że, bo taka jest istota. Ja ucząc się na Uniwersytecie Jagiellońskim jako student, pamiętam książki wybitnych procesualistów i oni, i tam było napisane, że prawo łaski, oni przekonywali mnie, tak mnie uczyli, należy też postrzegać jako pewien wentyl bezpieczeństwa, jako możliwość skorygowania pewnych niesprawiedliwych orzeczeń. I to właśnie o tym powiedziałem przed chwilą, że, że nie jest równoważne skazanie, nie jest równoważne, że tak powiem, słowa pana Frasyniuka i pana Borowskiego w mojej ocenie, abstrahując od emocji politycznych.
0: No, takie też emocje wzbudziło ułaskawienie innego prezydenta, Lecha Kaczyńskiego, który ułaskawił w 2006 roku trzech braci Mirosława Tomasza i Krzysztofa Winków w tej sprawie słynnego linczu we Włodowie, kiedy jeden mieszkaniec terroryzował pozostałych. Oni postanowili zdecydować się na samosąd w perspektywie bierności służb, zostali skazani, a później ułaskawieni przez prezydenta. To była też taki przykład sprawy, w której stwierdzono, że sprawiedliwość wróciła na swoje miejsce.
1: Co więcej, ja uważam, że w tym przypadku państwo nie zdało egzaminu w pewnym sensie rozumie postawę społeczeństwa, które dochodzi do momentu takiego, że stwierdza, że państwo nie stoi za nimi, tylko stoi de facto za przestępcą i to się wymyka spod kontroli. Dlatego też to tutaj akurat stoję po stronie społeczeństwa.
0: Pan doktor Kładoczny, słyszymy się ponownie?
2: W tej chwili się słyszymy. Znowu burza na północy kraju. W związku z tym nad Wigrami, w związku z tym piorun nas rozłączył.
0: Ale rozumiem,
2: albo
0: że
2: inne wyładowania.
0: Rozumiem, tak, że się słyszymy, to proszę tylko uważać tak, na siebie przy tych burzach.
2: No nie, ja to jestem, nie jestem na zewnątrz, ale jeszcze chciałem tylko dokończyć myślę, że w tych sprawach dotyczących wolności słowa, o których mówiliśmy wcześniej, jeszcze przed rozłączeniem się moim, no to jest tak, że każdy może myśleć, czy ktoś drugi powiedział słusznie i prawdę, czy też nie. I to jest jakby de facto korygowanie wyroków sądów, co już naprawdę nie leży w zakresie uprawnień prezydenta.
0: To panie
2: tak, moim zdaniem.
0: Panie doktorze, to jeszcze pana zapytam troszkę o historię, bo mam wrażenie, że tych ułaskawień, jak się spojrzy, jest jednak coraz mniej. Z czego wynika, że w latach 90. i prezydent Lech Wałęsa, który ułaskawił 3454 osoby, i Aleksander Kwaśniewski, który ułaskawił 4302 osoby, tak chętnie korzystali z tego narzędzia? To znaczy, jak to funkcjonowało wtedy i co się zmieniło z punktu widzenia obecnych czasów?
2: Ja tego oczywiście nie wiem, ale myślę sobie, że jednak kontrola społeczna. To znaczy, ludzie zaczęli zainteresować się, państwo dziennikarze to ułatwiali swoimi dociekliwymi pytaniami stawianymi kancelarii prezydenta. Również, że nie jest popularne w Polsce, myślę również, ułaskawianie. Nawet jeżeli to ułaskawianie nie polega tylko i wyłącznie na tym, zresztą tak jest w przypadku pana Piotra Pytla, na tym, że w ogóle że się darowuje i puszcza mnie pamięć i karę, bo zostało warunkowe przedterminowe zwolnienie, prawda? Zawieszenie kary, prawda? W tym wypadku nastąpiło. W związku z tym, no to ludzie nie lubią raczej, żeby przestępców traktowanych en masse, jeszcze raz mówię, nie mamy do czynienia być może w tym przypadku przed panem Piotrem Pytlem, ktokolwiek ułaskawiał, no bo moim zdaniem poniekąd słusznie uznają, że jeżeli sąd orzekł jakiś wyrok, to ten sąd wiedział, co robi, znał akta i w związku z tym taką karę, jaką trzeba, orzekł. Więc interweniowanie tej władzy, która z jednej strony jest, może jest to głowa państwa, ale z drugiej strony jest to czynnik polityczny, element polityczny naszego systemu, zawsze powoduje wątpliwości. No i myślę, że nie ma tutaj specjalnie punktów, nie mają do zdobycia punktów procentowych przy ewentualnej reelekcji po rankingach popularności za to, że się kogoś ułaskawi. W przypadku pana Piotra Pytla o tyle było to i trochę inaczej, że jednak media dosyć poważnie sprawy nagłośniły jego i ludzie się dziwili, łapali się za głowę, tak jak i pan prokurator wcześniej mówił. No jak można w takiej sytuacji tyle czasu siedzieć, jeżeli mamy, i to można mówić o szczęściu pana Piotra Pytla, w cudzysłowie trochę, ale jednak, że mieliśmy prawdziwego sprawcę, który się do tego przyznał i został mu udowodniony, że on to zrobił. Więc mamy, ludzie raczej nie lubią ułaskawień, tak bym powiedział. Natomiast są takie przypadki, w których być może nie ma lepszego rozwiązania. Ja pamiętam, że do fundacji kiedyś zgłosił się pan jeden rolnik, który rzeczywiście jeździł w stanie nietrzeźwości zupełnej i w związku z tym spowodował wypadek komunikacyjny z trzema ofiarami śmiertelnymi, ale sam poniósł uszczerbek na zdrowiu na tyle poważny, że nie był w stanie odbywać kary pozbawienia wolności orzeczonej 9-letniej. No i było pytanie, co z tym fantem zrobić, a nie mógł starać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie, podobnie jak w przypadku pana Piotra Pytla, bo nie odbył nawet tego ułamka kary, który pozwalałby mu to zrobić.
0: I więc pojawił się wątek prawa łaski.
2: Prawa łaski, bo jeszcze raz mówię, Helsińska Fundacja Praw Człowieka stoi na stanowisku i chyba prawidłowym, że nie jest to prawo człowieka, nie ma prawa człowieka do prawa łaski, tak bym powiedział, ma jest prawa do rzetelnego procesu i to powinno wystarczyć. Natomiast bywają takie sytuacje, w których nie mamy możliwości innej interwencji, więc a tylko jeszcze raz podkreślam, dobrze by było, żeby to widziały sądy i żeby tutaj ta korekta prawna była, żeby to nie stwarzało wrażenia totalnej samowoli prezydenta, że tego ułaskawia, tego nie, bo tego lubię, albo mamy wspólne zainteresowanie.
0: No, tak jak to słusznie zauważył doktor Kładoczny, kiedyś jednak ta kontrola społeczna, medialna była mniejsza. Złośliwi by powiedzieli, że w latach 90. po transformacji było bardzo dużo osób, którym trzeba było wybaczać i którzy bardzo chcieli tego prawa łaski prezydenta doznać z tych czy innych powodów pewnie.
1: Znaczy, ja powiem więcej.
0: Doktor Kładoczny, jeszcze jedno zdanie i za chwilkę do doktora Kosmatego.
2: Dzisiaj też jest sporo, tylko myślę, że mimo wszystko się temu bardziej przyglądają czynniki także polityczne, prawda? Czy to nie będzie zaraz wyciągnięte i na przykład nie zostanie uznane, że jest to właśnie po znajomości. Myślę, że ta kontrola społeczna istnieje, ale pewnie nie zawsze działa skutecznie.
0: Doktor Kosmaty?
1: Generalnie zgodzę się z tym, natomiast też proszę pamiętać, bo pan redaktor zapytał, dlaczego tak w latach 90. było teraz jest mniej. Proszę spojrzeć na lata 90. przez pryzmat całych przemian społecznych i całej struktury przestępczości. Tak samo uważam.

0: wierzyć. Te postępowania były szczegółowo przeprowadzane. Zasięgaliśmy opinii sądów, tak jak procedura to przewiduje. I jednego się nauczyłem. Prawo łaski, szanowni państwo, musi być i powinno być, tak jak to zostało wykształcone przez setki lat prawa od czasów książąt i królów, którzy mieli to prawo łaski, gdyż są sytuacje, proszę mi wierzyć, że jest to jedyna możliwość, aby człowieka po prostu, no, żeby stało się w pewien sposób, ja to powiem bardzo tak kolokwialnie i tak powiedzmy nieprawniczo, ale stało się, można było skorygować pewne rzeczy, które nie mogą być już w drodze formalno-prawnej przez wymiar sprawiedliwości skorygowane. Pamiętam pana doktora z jednej części Polski, który był takim doktorem Judymem. To był człowiek, który poświęcił swoje całe życie prywatne, nie miał rodziny, nie miał zainteresowań, cały czas służył ludziom. Swój prywatny czas również poświęcał, dzwonili do niego wieczorem, dzwonili w nocy, jechał i przez, no niestety miał pecha, był zmęczony, dopuścił się wypadku drogowego, czyli tak zwanego nieumyślnego spowodowania, to było nieumyślne przestępstwo, no ale został skazany, prawomocnie zabrano mu prawo jazdy. Mhm. Cała społeczność lokalna, proszę mi wierzyć, on oczywiście poszkodowanemu zapłacił za wszystko, przepraszał, był przy tym człowieku, ten sam człowiek prosił, pisał do nas pisma, przychodziły do mnie na biurko, żeby oddać mu prawa jazdy, cała społeczność lokalna też o to prosiła, żeby mógł dalej służyć ludziom. No i jest to jakaś możliwość, jednak aby skorygować te już błędy, które nie, może nie błędy, ale coś zrobić, żeby, bo formalno-prawnie już nie można nic z tym zrobić. Także prawo łaski jest potrzebne i ja uważam, że jak najbardziej powinno być, powinno funkcjonować w przestrzeni prawnej.
1: Swoją drogą...
2: Ale z drugiej strony, doktor Kładaczny, przepraszam bardzo, ja i w żadnym razie się nie zamierzam kłócić, ale jednak troszeczkę posprzeczać.
1: Bardzo chętnie.
2: Chciałem zapytać, czy jednak nie jest tak, że z drugiej strony mamy ułaskawienie pana Wąsika i pana Kamińskiego przez poprzedniego prezydenta, poprzednika pana profesora Nawrockiego, pana prezydenta Dudę, które jednak trochę się wymyka i daje tej idealnej formie. No i pokazuje ludziom, niestety fatalnie z punktu widzenia prawa, ja teraz powiem jako pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, powoduje, że ludzie, którzy są, mogą się czuć, może niesłusznie, że są osobami, czuć na tyle mocno, że są znajomymi, kolegami, czy też współpracownikami na przykład pana prezydenta, albo kogoś, kto ma dojść do pana prezydenta, mu powiedzą, okej, ja mogę robić co chcę, bo i tak mnie prezydent ułaskawi. Bo tu jest troszeczkę taka myśl też idzie w naród i to jest trochę kłopotliwe.
1: No i
2: a powiem więcej, to jest fatalnie demoralizujące.
1: Poza tym ta sprawa
0: panie
1: też...
0: Doktorze, przepraszam, panie doktorze, ja tylko panu doktorowi od razu powiem, bo jak przechodzimy na level pewnego posprzeczania się, to ja też to lubię, więc panie doktorze, jak najbardziej ma pan rację, natomiast proszę spojrzeć, bo pan że siła natury, czyli piorun przerwał rozmowę, niech pan spojrzy na poprzednika, pana Kwaśniewskiego, który uniewinnił Zbigniewa Sobotkę. Kolegę partyjnego, tak?
2: Pamiętam, oczywiście. Ale to tylko potwierdza w jakimś sensie to, że pewne osoby mogą czuć się bezkarne, nie zawsze słusznie, nie twierdzę, że słusznie, natomiast no, daje to taką łatwość popełniania, może dawać łatwość popełniania pewnych przestępstw z myślą taką, ale to już nic nie stanie. Może zostanę ułaskawiony.
1: Ja przepraszam, że się panom wtrącę. Naprawdę słucha się świetnie, dlatego tak z lekkim wyrzutem sumienia się tutaj wtrącę i chciałem dodać kolejny wątek, bo w zeszłym roku do Senatu wpłynęła nawet petycja w sprawie uchylenia łaski prezydenta. Ta petycja wpłynęła od jednego z radców prawnych, który argumentował to tak. Prezydent, nie będąc związany żadnymi kryteriami prawnymi, może w istocie unieważnić skutki prawomocnego wyroku sądowego, podważając tym samym sens postępowania sądowego i zasadę pewności prawa. W wielu przypadkach akty ułaskawienia podważają poczucie sprawiedliwości społecznej, zwłaszcza gdy dotyczą osób skazanych za poważne przestępstwa. Kontrowersyjne akty łaski podważają także zaufanie obywateli do instytucji państwa i wymiaru sprawiedliwości. Zupełnie inna optyka i zdaje się, że ta petycja w ogóle przeszła bez jakiegoś większego echa. Ja się do tego dokopałem, ale chyba nie miałaby szansy na jakąś szerszą taką dyskusję merytoryczną.
0: Znaczy ja powiem w ten sposób, patrząc na przepisy KP Kulturalnego. Doktor Kosmaty.

0: najpierw.
1: To ja odpowiadając od razu panu redaktorowi, no patrząc na przepisy kodeksu postępowania karnego i miejsce, w którym pracowałem, no to nie dziwię się, że przeszło to bez echa, bo tutaj ja nie widzę takiego zagrożenia. Natomiast chciałem wrócić jeszcze do pana Pytla a propos tego, co pan teraz powiedział. Bardzo krótko. Ja widziałem te pozytywne opinie wydawane przez sądy i zgodnie, tak jak mówiliśmy tutaj z panem doktorem Kładoczym, to ma dotyczyć nie meritum sprawy, prawda, tylko jego zachowania i czy on, że tak powiem, zasługuje na ułaskawienie, ale tam sądy również sygnalizowały, że należy mu się akt łaski nie tylko za jego zachowanie po wyroku, ale również na daleko idące wątpliwości co do materiału dowodowego zgromadzonego w wyroku skazującym po stronie niemieckiej. Także takie elementy się nawet pojawiały w orzeczeniach sądowych.
2: Doktor Kładoczny, jak pan podchodzi do tej petycji, która no, przemknęła bez jakiegoś większego echa?
3: No, argumentacja, którą pan redaktor przedstawił za tą petycją, to ona do mnie przemawia. Natomiast jeszcze raz, tak jak powiedział pan prokurator, no, będą przypadki, w których chcielibyśmy coś zrobić, a naprawdę obecnych możliwości nie ma. Więc albo można by rozszerzyć możliwości obecne, żeby takie sytuacje można było na przykład wznawiać wcześniej, albo warunkowo zwolnić, albo, bo czasami się nie daje, bo to instrumenty są zbyt mało rozwinięte. No, albo jednak zostawić to prawo łaski, ale jednak w trybie wyłącznie KPK. Była tu kontrola sądu, bo jeżeli to będzie zupełnie tak puszczone luzem, no to będziemy mieli tak jak w XVII wieku przyjechał, prawda, legat, o ile pamiętam, gdzieś z Konstantynopola do Chmielnickiego. Bohdana, pan prokurator mnie poprawi, bo jest wybitnym znawcą historii. Oprócz tego, że prawa. To i powiedział, rozgrzeszam cię również z grzechów przyszłych, prawda? No i okej.
1: Zgadza się, panie doktorze. Zgadza się, przepraszam, ja tylko skoryguję jedną rzecz, ale to, co pan mówi o tym prawie takim, że tak powiem, nie zgodnie z procedurą, to też jest uregulowane w kodeksie postępowania karnego. To musielibyśmy zmienić przepisy kodeksu postępowania karnego, bo tam jest powiedziane, że może prezydent łaskawić bez sięgania o uzyskiwania opinii sądu.
3: O to mi chodziło, bardzo słuszne uściślenie. Chodzi o to, żeby jednak sądy miały w tym udział, tak?
2: No właśnie, panowie, bo ja mam wrażenie, że ta dyskusja jest za grzeczna, to ja tutaj jakiś kamyczek jednak spróbuję wrzucić, bo może jest trochę tak, ja taką tezę pozwolę sobie wysnuć, że front w tej dyskusji o prawie łaski przebiega gdzie indziej niż taka klasyczna partyjna, mówiąc brzydko, nawalanka. Może tutaj chodzi troszkę o walkę o władzę, to znaczy część władzy sądowniczej, trochę mam takie wrażenie, wspierana przez różnych prawników, walczy trochę z prezydentem o tę władzę i o to, że to prawo łaski wymyka się władzy sądów, które jednak chciałyby mieć tę władzę ostateczną. Co panowie na to? Doktor Kładoczny.
3: Ja nie wiem, jakie są zamysły
2: to tylko moja teza.
3: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, ale podzielam pogląd, że wymiar sprawiedliwości należy do sądów. I nie należy ich, tych sądów, pozbawiać również tej możliwości przy wymiarze, przy ułaskawieniu. I gdybyśmy to tylko na tym poprzestali, myślę, żeby zostało to skorygowane we właściwym kierunku. Pamiętajmy cały czas, że prezydent, oprócz tego, że jest głową państwa, ja już to mówiłem, więc króciutko, jest również przy dzisiejszych czasach, nie tylko w Polsce, ma ze sobą odpowiednie siły polityczne i nie jest dla niego bez znaczenia, nie są to dla niego bez znaczenia również te naciski ze strony tych sił politycznych, które go wypromowały i stworzyły z niego kandydata, a przy dość spolaryzowanej, bardzo spolaryzowanej scenie politycznej, to może mieć fatalny odbiór po drugiej stronie, ale i po tej właściwej. Czyli ja mogę robić przestępstwa na przykład urzędnicze, słowo mogę jest w cudzysłowie, bo nie wolno, wiadomo, zakaz jest, ale jeżeli będę robił w słusznej sprawie, to przypuszczalnie prezydent mnie łaskawi, gdybym miał jakiś kłopot. I to jest demoralizujące, więc ja jestem tutaj jednak bardziej po stronie sądów i w trybie tym standardowym, normalnym, jeżeli mogę powiedzieć, z udziałem sądów, takie łaskę bym nie dopuszczał, w innym trybie raczej niechętnie. Więc w tym zakresie zgadzam się z petycją.
2: Doktor Piotr Kosmaty, czy uważa pan, że sądy są zazdrosne o prerogatywę prezydenta, jaką jest prawo łaski?
1: Znaczy, ja odpowiem na to merytorycznie, panie redaktorze, szanowni państwo. No, z tego, z mojej wiedzy, a pracowałem na tym, że tak powiem, na tej linii, to zapewniam państwa i tu uspokajam, że jednak gro, większość, zdecydowana większość, no nie umiem powiedzieć w procentach, bo nie chcę to nadużyć, ale 90%, 95% to jest w tym trybie takim, które sądy są zadowolone, że tak powiem, odpowiadając na pytanie pana redaktora, bo to się odbywa za pośrednictwem sądów. Wygląda to w ten sposób, że te wnioski o łaskę przychodzą na przykład do Ministerstwa Sprawiedliwości, jest skierowane to do Prokuratury Krajowej i my to wtedy, jak ja tam pracowałem, dalej ta sama procedura jest, odsyłamy do sądów, aby sądy wydały opinię. Także myślę, że sądy akurat na tym odcinku, panie redaktorze, to chyba są zadowolone, bo to są bardzo sporadyczne przypadki. Natomiast jak chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. Ja ostatnio byłem zaproszony przez Katedrę Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego na projekcję filmu La Gracia. To był film o prawie łaski.
2: Świetny prezydent... film, dokładnie.
1: Świetny film, tak. Trzeba przyznać, że artystycznie świetny, poza sporem. Natomiast potem w dyskusji z doktorantami, pracownikami naukowymi, no jednak doszliśmy do chyba bardzo prostego wniosku, który się nasuwa, patrząc na prawo łaski. Zawsze będzie to i tego nie unikniemy, szanowni państwo, instrument również do prowadzenia polityki. Także no komuś się będzie opłacało dać łaskę, komu się nie będzie.
2: Ostatnie zdanie, doktor Kładoczny.
3: Ale może te 5%, o których pan prokurator mówił, no, gdyby zostało wyeliminowane, przestałoby być tą łyżką dziegciu w beczce miodu i można by było, gdyby się to wyeliminowało, może nie byłoby takich kontrowersji dotyczących całości ułaskawienia. Bo w olbrzymiej większości przechodzi ono prawidłowo tak przez tryby, przez sądy, więc może rzeczywiście nie byłoby źle pozbawić prezydenta tej reszty, tych 5%, które prawdopodobnie mogą być uznawane za polityczne. Warto. Nie mówię, że takie są.
1: Tylko pytanie, panie doktorze, pytanie, czy następny prezydent, który wygra, chciałby na przykład odziedziczyć taki kodeks postępowania karnego? Może jednak by nie chciał.
2: Tu musimy stawiać
3: by nie chciał, ale kropkę. My możemy postulować różne rzeczy.
2: Kropkę niestety musimy stawiać. Ja tylko się dorzucę do tej zachęty, żeby po film Paolo Sorrentino La Grazia sięgnąć. To myślę, że będzie dobry punkt wyjściowy do kolejnych rozważań o prawie łaski, które być może czekają nas w niedalekiej przyszłości. Dr Piotr Kosmaty z Prokuratury Regionalnej w Krakowie i dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka byli moimi gośćmi w Placu na Rozdrożu. Bardzo panom serdecznie dziękuję. Udanych urlopów. Kto, kogo to dotyczy. Dobrego wieczoru. Krzysztof Zimoch, Tomasz Matlingiewicz. Kłaniamy się nisko. Dobranoc.

Miss Kidding. Witam, Basz. Zaczynamy neurotransmisję. Dzisiaj niecenzuralnie trochę przyznam. Mam nadzieję, że nieletni biegli w angielskim słuchacze nie zdążyli dobiec do radioodbiorników czy komputerów. No to był klasyk elektroklaszu. To była Miss Kidding, która razem z tym albumem pod tytułem First Album, nagranym z The Hacker, właściwie wytyczyła kierunki w elektroklaszu. Ta płyta wyszła dokładnie 25 lat temu, więc to jest klasyk. Mam nadzieję, że to mnie jakoś tłumaczy. No, dużo odniesień do świata klubów, mody, popkultury i ten surowy, trochę mroczny klimacik z tym trochę znudzonym głosem Miss Kidding, który też mam wrażenie, że wyznaczył pewien kierunek w wokalach później. No pamiętam Before'y przetańczone do tego albumu. To za nami, a przed nami bardzo ciekawy utwór z albumu, który powstawał parędziesiąt lat tak naprawdę. Nirosta Steel, artysta, który dużo współpracował z Arturem Russellem i mówi się, że słychać tych wiele lat spędzonych w studiu w tym albumie. No, mieszanka gatunków spora i jakaś taka nowa, mam wrażenie, jakość i wartość. Jeden z utworów powstał jako demo dla Madonny. No to są nowojorscy artyści, myślę, że to nawet mogło być realne, ale ostatecznie nie zostało to demo nawet do niej wysłane. Znalazło się natomiast na tym albumie pod tytułem My Skyscraper, a ja z tego albumu wybrałem Boss Tricks Benny's Song.

Nirosta Steele, Boss Tricks, Bemis Song. Nirosta Steele, czyli Stephen Hall, przyjaciel Artura Russella, jednego z bardziej wpływowych twórców nowojorskiej awangardy, a ten Nowy Jork nam będzie dzisiaj wracać, na przykład za sprawą kolejnego utworu od Fuckers, którzy nagrali epkę New York i jest to niejako hołd właśnie nowojorskiej muzyce i nowojorskiej scenie klubowej. Na niej remiksy, między innymi od Justina Straussa i od innych reprezentantów nowojorskiej sceny, między innymi Juniora Sancheza. I właśnie ten od Justina Straussa posłuchamy. To będzie utwór Beat Back, a ten Nowy Jork jeszcze dzisiaj wróci ze sprawą innych podmiotów tutaj artystycznych w dzisiejszej neurotransmisji. A póki co tańczymy do Fuckers i Beat Back.

Fokkers i Beatback, Justin Strauss, En La Piscina Remix, tak dokładnie się nazywa ten remix, czyli w basenie remix, który w założeniu miał przywodzić na serce wakacyjny klimat i chyba tak też się dzieje z tym utworem. No i tak zaczęliśmy dzisiaj tanecznie, ale nie do końca tak będzie, bo wjeżdżamy zaraz w line-up OFA, który zaczyna się już jutro, na który niestety nie mogę pojechać, ale będę nadrabiał właśnie tutaj z pozycji krzesła w tym w radiu. A wy, mam nadzieję, z poziomu łóżka albo fotela. Line-up bardzo dobry w tym roku, zresztą jak co roku. I będzie trochę eksperymentów, będzie trochę spokojniej, ale też będą taneczne tutaj akcenty. Hate Rock, czyli HTRK. Zespół australijski, który grał w zeszłym roku w Warszawie na Pradze. Zespół bardzo ciekawy, który ma za sobą taki okres berliński, kiedy grał bardziej z pazurem i bardziej to było szalone. Później po tragicznej śmierci jednego z członków zespołu, oni wrócili do Australii, z której pochodzą, z tego Berlina, zaczęli grać spokojniej, ale też wchodzili coraz głębiej w klimat. Są podobno fanami Lyncha, zresztą nie jedynie dzisiaj w audycji i ten lynchowski klimat w tej muzyce jest, ale też jest bardzo poetycka. Ja bardzo lubię album Venus in Leo i to jest mój ulubiony ich album i z tego albumu wybrałem utwór pod tytułem New Year's Day, zresztą grany lata temu w Neurotransmisji. Z przyjemnością go sobie odświeżyłem. No i właśnie, i Hate Rock, czyli tak jak mówiłem, pisane HTRK, oni już jako duet, już tylko we dwoje na OFA-ie w tym roku.

Hate Rock New Year's Day w Katowicach na OFF Festiwalu w tym roku. A na OFF-ie też coś, co spieszy z odpowiedzią, co mogłoby wyniknąć ze spotkania industrialu z techno. I to jeszcze z domieszką taką punkowej energii. No więc wydarzyłoby się coś jak na przykład Chalk, czyli duet z Belfastu, dwóch gości, którzy poznali się w szkole filmowej i postanowili założyć zespół muzyczny, no i kontynuują tę swoją wspólną drogę nie tylko poprzez muzykę, ale też bardzo wyrazistą stronę wizualną tego projektu, więc nie tylko dobrze to brzmi, ale też wygląda i jest bardzo spójne wizerunkowo i to mi się bardzo podoba w tej muzyce, ale podoba mi się też właśnie to, że ona jest taneczna, a przy tym jest, ma w sobie ten tego pozora punkowego. Oni uważają, że grają Crystal Punk. Może i tak jest. A utwór, którego posłuchamy, nosi tytuł Get Fucked.

Myślę, że ten koncert to będzie dużo energii na scenie i na widowni, miejmy nadzieję. A żeby nie było tak jednostajnie, to wjedziemy teraz w bardzo subtelny, introwertyczny i rozmarzony klimat Oklu, która też w tym roku na Ofie. Nie jedyna zresztą z kolektywu Nuxi dzisiaj. Będzie też Sega, bo Sega też na Ofie. Uwaga, uwaga. Sega Bodega. Ale do niego dotrzemy później, bo dzisiaj taka propozycja raczej ambientowa, więc zaplanowana pod koniec audycji. No, Oklu wydała wreszcie album debiutancki w tym roku pod tytułem Choke Enough, nagrywany między Paryżem, Los Angeles a Cap Ferret. Ona pochodzi z Francji. I album, który wydaje mi się ją bardzo ugruntował. Utwór, którego posłuchamy za kompozycję w tym utworze, odpowiada poza nią A.G. Cook we własnej osobie. Utwór pod tytułem ICT, no i te nieregularne, piękne, mięciutkie arpeggiatory od Oklu.

Oklu. Niektórzy twierdzą, że Enya XXI wieku. Ja myślę, że jednak po prostu Oklu. ICT taki nosił tytuł ten utwór. Przypominam, że słuchacie neurotransmisji w Radiu 357. W tym roku na OFF-ie, podobnie jak w zeszłym, również reprezentacja hiszpańska. W zeszłym roku przyjechał Ralphie Chu i na jego koncert między innymi jechałem, czy to był jeden z tych jaśniejszych punktów programu z mojej perspektywy, bo ja bardzo, bardzo lubię jego album ostatni. No, już taka spora postać w Hiszpanii, ale podobnie też jego kolega rusowski, który ma białoruskie korzenie, czy jego mama pochodzi z Białorusi. I oni założyli też kolektyw. Rusia I Don't Know. I ten kolektyw radzi sobie świetnie i to są artyści, którzy gdzieś wyrośli z takiej sceny, gdzieś urban music, trochę hip-hopowej, ale skręcili w stronę, po pierwsze, takiego rozmarzonego popu. Z drugiej strony czerpią z hiszpańskich wpływów. Jest ta muzyka mocno słoneczna i bardzo ciekawa. To są bardzo też świadomi i samodzielni producenci muzyczni. I dużo dobrego z tej właśnie części sceny muzycznej przychodzi muzyki. A ja wybrałem taki bardzo uroczy utwór ich obu, który pochodzi z ostatniego albumu rusowskiego. Utwór pod tytułem Baby Romeo. Zresztą grałem ten utwór w neurotransmisji, kiedy ten album wyszedł, ale z racji tego połączenia, że obaj panowie, jeden w zeszłym roku, drugi w tym roku na OFF-ie, pomyślałem, że go przypomnę. Bardzo eteryczny, chyba najbardziej z tego albumu i zrobi się hiszpańsko.

Rosowski i Ralf Fitchu w utworze Baby Romeo. Za nami będzie też reprezentacja polska oczywiście na OFF-ie i dzisiaj w tym roku trochę folkloru podanego w różny sposób, bo za chwilę Swadaniczos, oczywiście już grani nieraz, ale też będzie jeszcze jeden projekt, który czerpie z folkloru, ale nie w taki muzealny sposób, a w taki sposób żywy, podany w sposób współczesny i wymieszany ze współczesnymi gatunkami. Swadaniczos nie oznacza oczywiście, że będzie po polsku, bo będzie po białorusku i po podlasku, w Gwarze Podlaskiej właściwie. I utwór pod tytułem Synchronia, a o tym drugim projekcie jeszcze powiem później.

Synchronia, Swadajniczos na Ofie w niedzielę. Na Ofie również The Dare, czyli projekt amerykański Patricka Smitha, właściwie Harrisona Patricka Smitha, który, no i tutaj ten Nowy Jork nam wróci, bo on czerpie garściami ze estetyki nowojorskiej sceny klubowej lat 2000. Taka postać dosyć już w tej chwili, no jedna z bardziej wyrazistych, ale też mocno rozpoznawalna. On będzie z DJ setem, akurat nie ze swoim koncertem na Ofie. Ma na koncie utwór z Charlie XCX i Billie Eilish, także już no, podobno się w ogóle kolegują. Tak słyszałem, czy tak czytałem. No właśnie, a on też na Ofie z DJ setem. My posłuchamy jego utworu pod tytułem Good Time.

got a good time. There, good time, za nami, zostaniemy w Stanach, ale przeniesiemy się do New Jersey z Nowego Jorku, gdzie działa Colm's Casino. Producent, który trochę zmienił myślenie o hip-hopie, bo on to wpuszcza w takie rozmarzone przestrzenie filmowe, można by powiedzieć. A tutaj w połączeniu z Imogen Heap, bo razem nagrali utwór I'm God. No i są to światy dosyć kompatybilne, mimo że z innych stron świata muzycznego przychodzące. Bo z jednej strony bardziej eksperymentalny hip-hop, z drugiej strony właśnie tak jak Imogen Heap, no taki eksperymentalny, można powiedzieć, jednak pop i razem połączone siły w tym utworze I'm God, a Colm's Casino na OFIE w tym roku.

kwartet Imperial. To jest projekt Piotra Zabrockiego, Jana Młynarskiego i Joanny Sztuckiej. I to jest ten projekt, o którym mówiłem wcześniej, że czerpie z folkloru polskiego. Utwór Lesie, autor nieznany, stara piosenka ludowa. Oni, to co jest ciekawe w ich podejściu do tego folkloru, jest fakt, że mieszają to z elektroniką, ale też z muzyką z Afryki i Indii, więc to jest ogólnoświatowa muzyka, ale na pewno nowe podejście do tego, jak można podać polską muzykę ludową. Super, że scena polska muzyczna się po ten folklor upomina coraz częściej. No a przed nami ten utwór, który zapowiedziałem wcześniej, który wcześniej miałem zaprezentować, czyli Kloms, Casino Imogen Heap w utworze I'm God.

Clams Casino i Imogen Heap w utworze I'm God. Słuchacie Neurotransmisji w Radiu 357. Dzisiaj opowiadam trochę o line-upie, o festiwalu, który jutro rusza w Katowicach. Przed nami bardzo ciekawa producentka, która zagra też na OFF-ie. I to jest trochę historia o tym, że można realizować swoje marzenia. Ona była wielką fanką Fluma i Skrillexa i nagrała ostatecznie z Flumem dwa utwory. Oczywiście droga do tego momentu trwała chwilę. Ona nazywa się Nina Giraci i jest w tej chwili takim wschodzącym nazwiskiem w muzyce elektronicznej i znowu się zrobi tanecznie. Wanna Cry, taki nosi tytuł ten utwór. I cóż, no chyba po prostu niech muzyka powie więcej za siebie.

Gina Girachi, Wanna Cry, utwór nagrany z Porterem Robinsonem. Ona również na Offie. Na Offie zagra też Dobrawa Czocher, której chyba przedstawiać nie muszę, ale na wszelki wypadek wiolonczelistka. Bardzo zdolna postać, która z Hanią Rani sporo też koncertowała. Nagrały razem utwór, album, przepraszam, to jest późna pora dla mnie, ale daję radę. Zresztą remiksowałem jeden z utworów Dobrawy Czocher. No i jak się domyślam, Dobrawa przyjedzie ze swoim nowym albumem State of Matter, który wydała w tym roku. Ja byłem na jej koncercie w zeszłym roku na Eufoniach i potwierdziłem sobie, że są to koncerty bardzo udane. To jest bardzo zdolna instrumentalistka z naprawdę wielką wrażliwością, która umie tę wrażliwość przekuć właśnie w kunszt grania na wiolonczeli. A przed nami Phoenix, jej autorska oczywiście kompozycja, bo te albumy, które nagrywa, oczywiście są kompozycjami autorskimi właśnie Dobrawy.

Phoenix od Dobrawy Czocher. Bardzo ładna podróż w tym utworze. Pojawi się też na Ofie projekt, który przyjedzie z Palestyny. Projekt, i tutaj smutna historia, myślę, który od 99 roku rapuje o zbrodniach i prawach człowieka. Wciąż muszą to robić. Łączą zachodnie hip-hopowe wpływy z wpływami arabskimi i rapują o rzeczywistości Palestyńczyków pod izraelską okupacją. Tutaj przeczytałem ładne zdanie, które wydaje mi się, że warto zacytować. Choć wiedzą, że muzyką nie zatrzymają żadne wojny, to dziś jeszcze mocniej niż kiedyś trzymają w rękach mikrofony. Projekt nazywa się Dam, a utwór, którego posłuchamy, to Emta Njauzak Yama.

Dam, Emta Jawzak Yama, prosto z Palestyny w weekend na Off Festiwalu w Katowicach. I ostatni utwór z tych, które przygotowałem ja z line-upu Off, ale oczywiście artystów jest dużo więcej i powodów, żeby pojechać do Katowic jest dużo więcej. A ostatni z tych utworów to Current Joyce. To jest projekt lidera zespołu Surf Curse, czyli Nika Ratigana, który od 2015 roku działa też właśnie w ramach swojego solowego projektu. Bardzo szczera muzyka, bardzo emocjonalna, bardzo prosta, bardzo amerykańska według mnie i przy okazji bardzo płodny artysta, który nagrał ogromne ilości materiału i wciąż nagrywa. To właśnie on jest fanem Von Triera, także trochę takiego mrocznego, zawieszonego w jakiejś dziwnej chmurze emocji klimatu też będzie można w tym odnaleźć, a utwór nosi tytuł Symfonia 9.

No i tym kończymy moją podróż dzisiaj przez Off Festival, przez Line Off Festivalu, ale więcej muzyki oczywiście na nas czeka. Fortet, czyli Kieran Hebden, który dopiero co wydał album tajemniczy, z którego grałem parę utworów, Windings, a teraz wypuścił utwór, który znany jest tylko tym, którzy byli na jego setach, szczególnie tych, które grał ze Skrillexem i z Fredegenem. Utwór, który w ramach tych setów grał i fani podobno czekali, aż zostanie wydany i obrósł ten utwór w legendę. No i doczekano się. Utwór znalazł się na winylu. Nosi tytuł Human Voices. Przepraszam, Human Voice. I możemy go sobie słuchać już w domu. Nie musimy iść na sety DJ-skie Forteta, chociaż chętnie bym się na taki set oczywiście wybrał. Posłuchajmy.

0: human voice.
1: Quartet i Human Voice. Lubię, kiedy ta jego eksperymentalna elektronika skręca w tę taneczną stronę. Nie dziwię się, że czekali fani na ten utwór, aż się pojawi. To za nami. Trochę skłamałem, że nie będzie nic dzisiaj już więcej z line-upu OFA, bo tak jak mówiłem wcześniej, przecież jeszcze na koniec coś przygotowałem, ale to już naprawdę takie ambientowe propozycje. Ale przy tej okazji przypominam, że Sega Bodega też na OFA-ie, a przed nami amerykański zespół Lightning Bug w bardzo ładnej kompozycji. Ambientowo też popowo, trochę psychodelicznej. In Between Things i zespół, który tak naprawdę w ogóle gdzieś jest zawieszony pomiędzy, więc ten utwór brzmi jak takie motto Lightning Bug generalnie.

Bardzo nieoczywisty utwór. To mi się w nim bardzo podoba. In Between Things od Lightning Bug. No i kolejne dwa utwory to ważne, myślę, premiery tego tygodniowo, z tego tygodnia. Pierwszy to Arka, która wróciła ze swoim pełnym albumem od czasu serii Kick, która to seria trwała trochę, parę albumów w ramach tej serii wypuściła. Ten album podobno miał się pojawić jako mixtape, ale ostatecznie stał się albumem. No, będzie dekonstrukcja w stylu Arki, ale też taka emocjonalna i ja bardzo lubię te momenty, właśnie te eksperymentalne wersje jej wrażliwości. Arka i Tocaneando.

Tako Neando i Arka. A ta druga premiera, o której mówiłem, to Earth Eater, która też wróciła z albumem. Najbardziej chyba osobistym swoim albumem, bo albumem o przemianie, jaka nastąpiła wraz z narodzinami jej córki. Earth Eater, która generalnie się zmienia i cała jej twórczość właściwie jest o przemianach. A tutaj taka przemiana, która jest najbliżej natury i która wynika z konkretnego wydarzenia. Piękny tytuł albumu, Heavenly Body, If I'm the Bottle, You're the Message. A utwór, który wybrałem, to Crown Jewel.

Earth Eater i Crown Jewel z albumu Heavenly Body. If I'm the Bottle, You're the Message. Dwie ostatnie kompozycje w ramach tych zapowiedzi offowych. Przed nami Joanne Robertson i to będzie bardzo ładny utwór na wokal i gitarę. Artystka porównywana do takich właśnie songwriterskich amerykańskich i nie tylko amerykańskich pierwowzorów, nazwijmy to, do Cocteau Twins, do Cat Power, do Sinéad O'Connor. Bardzo taka emocjonalna muzyka, bardzo intymna i super na tę porę, myślę, nocy. Ktoś ładnie napisał o niej, że sypie cukier prosto na świeże rany w sposób uzdrawiający i transformujący. I coś w tym jest. A bezpośrednio po Joanne Robertson posłuchamy Segi Bodegi wspomnianego i tutaj znowu piękny tytuł albumu. Długi, uwaga. I created the universe so that life could create a language so complex just to say how much I love you. I to jest właśnie album, który jest w dużej mierze ambientowy, który jest bardzo piękny i z tego albumu pochodzi utwór, którego posłuchamy pod tytułem Cradle, a potem jeszcze coś powiem po tych dwóch utworach.

Joanne Robertson i utwór Exit Vendor. Przed nami Sega Bodega i Maya Alcateri w utworze Cradle, utwór, o którym wspominałem wcześniej, a na koniec Eden Aurelius i Eclipse, a na koniec, zupełnie na koniec, Micro Magnani w utworze Buran, już zupełnie ambientowo. Dziękuję bardzo, dziękuję, że jesteście ze mną. Słyszymy się oczywiście za tydzień w Radiu 357. Dobranoc.

Ten jeden utwór wystarczy, żeby zrozumieć wielkość tego zespołu, w którą to wielkość ja przez dwie dekady powątpiewałem. Marcin Klimkowski, audycja klimatyczna. Do godziny drugiej będziemy z Państwem muzycznie wspominać koncerty i planować koncerty, bo taka to jest klimatyczna. Za sterami Milena Krupińska. Gramy dalej.

Radio Video, a Queens, nie Queens, ale się pomyliłem, System of a Down oczywiście. I powiem Państwu, że ja nie za bardzo przepadam za koncertami zespołów, które są skonfliktowane i o którym to konflikcie wiadomo. Pewnie, że są takie historie, że gra zespół, wszyscy wiedzą, ale to nie jest takie super oficjalne. A jeżeli chodzi o System of a Down, no to byłem sceptyczny, no bo po pierwsze Polski nie lubią, no nie dziwne, jak się zostało obrzuconym jajkami i pomidorami jako support Slayera, no to się Polski nie da lubić, a tu się okazuje, że po dwóch dekadach przyjeżdżają jako połączony z powrotem zespół, no ale byłem ja przynajmniej sceptyczny, pod czym okazało się, że Stadion Narodowy dwa dni w drugiej połowie lipca, konkretnie 17 lipca i 18, zrobili coś, co jest dla fanów skarbem, a dla znawców, a tutaj opieram się na tym, co mówił Marcin Cichoński i Mateusz Fusiarz, wielkim, wielkim wyczynem, czyli dostarczyli nieprawdopodobnie. Rzeczywiście, ja widziałem akurat wideo, widziałem różne nagrywki, widziałem klimat i słyszałem o nim od wielu, wielu z Państwa także, którzy do mnie pisali, czy jestem gdzieś tam. No i chyba czas schować te wątpliwości, bo to był, właściwie były koncerty fenomenalne. Ale z mojego osobistego punktu widzenia, i tutaj myślę, że z Matkiem Fusiarzem też się zgodzimy, przed System of a Down wystąpił zespół ciekawszy, nie chcę powiedzieć, że lepszy, ale na pewno ciekawszy dla mnie i nieskonfliktowany z tego, co wiem.

Rated R, I think I lost my headache. A pomyślałem sobie dzisiaj, tworząc playlistę, że to będzie taka przyjemna, po prostu takie dwie przyjemne nocne godziny dla Państwa uszu, no ale jakoś nie wyszło po drodze. Zaczęło się bardzo, no typowo, tak, czyli przebojowo od Toxicity, System of a Down, a później, no nie, Queens of the Stone Age. Oprócz tego, że potrafią zarządzać tłumem, mają też trudniejsze rzeczy. Naprawdę mają trudniejsze rzeczy, ale te trudniejsze rzeczy w mojej opinii, świadczą o jakiejś ich wielkości. To nie jest taki po prostu rockowy zespół, jeden z wielu, tak bym powiedział.

Dostałem dużo wiadomości o tym, że Josh Homme wygląda z każdym upływającym rokiem coraz lepiej. To takie męsko-damskie były historie, no ale akurat zarówno System of a Down, jak i Queens of the Stone Age to są artyści, to są zespoły złożone z artystów, którzy budzą też takie emocje wizualne, takie pozytywne emocje, które przypuszczam, że można by było omówić w audycji 369. Tak, to zdecydowanie. A Queens of the Stone Age to jest taki zespół, który widziałem w Stodole lat temu, nie wiem, pewnie 17, a absolutnie zachwycający, ale wtedy moje serce skradł zespół też Josha Homa, czyli Eagles of Death Metal, to w Stodole Warszawskiej, a później zobaczyłem taki magiczny występ na bardzo gorącym wówczas openerze, kiedy Josh tak umiejętnie, tak niesamowicie sterował tłumem, że no tak, to takie wariactwo trochę w amerykańskim stylu połączone z pracą operatorów. Oczywiście Josh powiedział, żeby wszyscy panowie usiedli, a zostały tylko dziewczyny na barana na przykład u panów, albo po prostu zostały i nagle się okazało, że cała ta publiczność openerowa była złożona już tylko i wyłącznie z polskich, ale i nie tylko, dziewczyn. I niesamowite. Ja myślałem sobie, ty seksisto, a później się okazało, że to zadziałało, bo I Wanna Make It With You na koniec przedłużane bardzo, bardzo długo. To było coś niesamowitego. No a warszawski koncert na Stadionie Narodowym, podobno nawet narodowy, doskonale brzmiał. To teraz przechodzimy do artysty, który nie grał, nie grał, nie grał, a jak zagrał, to bez przerwy. Czyli w ciągu 2 lat pojawia się któryś raz z kolei, ale umieściłem go jako wspominkę z koncertów, dlatego że czy to nie jest taki chichot historii, ale taki pozytywny chichot, że mamy koncert wielkiego rockowego zespołu, supportowanego przez inny wielki rockowy zespół w Warszawie, a tymczasem w Łodzi jest do wyboru jeszcze inny wielki rockowy artysta. Wielki, mam na myśli popularny, który zmienił bardzo, bardzo dużo. No to dobrze. Z 11 płyty zagramy, z 11 płyty, czyli One Assassination Under God, Chapter 1, a później z klasyka, czyli z 98 roku, z Mechanical Animal, bo myślę, że już Państwo wiedzą, że mówimy o łódzkim koncercie w arenie Merlina Mansona.

Kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, to troszeczkę urwało mi głowę w tym takim muzycznym, pozytywnym, rockowym sensie, bo i tekst, i połączenie tej drapieżności z soulem, albo gospelem, tak, z gospelem, to tak, to było coś. Później, w mojej opinii przynajmniej, ojej, trzeci raz to dzisiaj powtarzam, tak, no... To chyba wiadomo, że jak coś mówię, to w mojej opinii. Marilyn Manson miał ogromny kryzys, a ostatnio pokazuje, że ten kryzys przezwyciężył. Ale oczywiście część z Państwa powie, no gdzie tutaj wypowiadać się na temat koncertów, na których się nie było. No nie uważam tak, żeby tak trzeba było nic nie mówić. Można po prostu grać muzykę i wspominać, tak jak to bardzo często robię w audycji klimatycznej, to, co widziałem wcześniej, znacznie wcześniej. A zarówno Queens, jak i Marilyna Mansona, jak i System of a Down miałem przyjemność widzieć w trochę innych okolicznościach. A media społecznościowe, relacje, a tutaj u nas w radiu rozmowy, dyskusje, wspominki też pokazują, że można. Usprawiedliwię się tym, że kiedy grali wielcy na Stadionie Narodowym i kiedy grał wielki w Arenie Łódzkiej, to ja byłem na festiwalu malutkim, takim na Kujawach. Miejscowość nazywa się Skępe. I siódmy raz organizuję taki wakacyjny festiwal Rokokop. Czasami to jest mniej osób, czasami to jest więcej. W tym roku było dużo, dużo więcej. Ale to dlatego, że dopisała pogoda, dlatego, że jest wakacyjnie, dlatego, że to jest taki naprawdę malusieńki festiwal w porównaniu oczywiście z tymi wielkimi, które dzieją się w Polsce, ale który ma coś niesamowitego. Ja mam przyjemność być jurorem na tym festiwalu wraz z trzema przemiłymi osobami. Tworzymy takie czteroosobowe jury, bo to jest konkurs piosenki. I to, co na koniec drugiego dnia w sobotę powiedział Organek, Tomek Organek, też kolega z radia, że to fajnie, że są festiwale, które mają swoje gwiazdy, zarówno w piątek, jak i w sobotę, ale też jest to konkurs, po prostu konkurs młodych talentów, zespołów, o których jeszcze nikt nie słyszał. I tam po prostu byłem i cieszyłem się taką inicjatywą, która jest typowa dla małej miejscowości, czyli to wszystko jest naprawdę serduchem robione. Naprawdę serduchem robione i jeżeli kiedyś obije wam się o uszy Rokokop i kiedyś będziecie chcieli zobaczyć, jak wygląda robienie festiwalu tak do it yourself, to zapraszam. A w piątek jako gwiazda wystąpił zespół, który ma wkrótce 40-lecie, powstał w 1988 roku w Warszawie, nazywa się Kloster Kelerr.

Siomara, Klosterkeller. I powiem Państwu, że przyglądałem się temu koncertowi. Deszcz akurat padał, taki nieduży, było ciepło, ale padał. I zauważyłem jedną cechę wspólną dla zespołu, który ma prawie 40 lat, bez dwóch, bo został założony, tak jak wspominałem, przez Anię Ortodox i Przemka Górynę, Jacka Skiruchę w Warszawie w 1988 roku, zeszłego wieku. A zespoły, zespołami młodymi, takimi jak Uła na przykład, albo Narwana, które grały w konkursie, po prostu w konkursie. I to była wrażliwość na to, co dzieje się na świecie. Ania Ortodox mówiła o niesprawiedliwości, mówiła o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie i to było przejmujące. Mimo że, no tak jak wiemy, letni festiwal, mały, w niewielkiej miejscowości turystycznej i wydawałoby się, że tylko po rozrywkę się przychodzi, ale tak sobie rozmawialiśmy z różnymi ludźmi podczas Rokokopu, że muzyka zawsze była buntem, rockowa, gitarowa, że zawsze miała coś do przekazania i właśnie o tym mówiła Ania, wokalistka Klosterkellera, a też te młode zespoły, które grały, też miały coś do przekazania. I to tylko pozornie nie pasowało, bo nawet w takich okolicznościach przyrody, jak letni festiwal, można coś powiedzieć.

Kloster Keller w moim kraju, no trudno o bardziej polityczną manifestację niż tekst tego utworu. Zresztą ostatnio wysłuchałem takiego dłuższego wywiadu z Anią Ortodoks, która mówiła, że to zakwalifikowanie zespołu Kloster Keller jako gotycki było krzywdzące raczej dla zespołu, bo był za mało gotycki dla gotów i za bardzo gotycki dla po prostu ludzi, którzy lubią rocka. No więc jakoś się z tym zmagają przez już prawie 4 dekady. Ale wracając do Rokokopu, to był drugi rok z rzędu, kiedy jury 4-osobowe, w którym to miałem przyjemność zasiadać, zdecydowało, że wygra

jakiś zespół, a w zeszłym roku nagroda publiczności, ludzie po prostu głosowali na to, co podobało im się najbardziej, była tożsama z werdyktem jury, czyli dwie nagrody dla tego samego zespołu, i w tym roku było dokładnie tak samo. Wygrał zespół bardzo młody, ale naprawdę bardzo młody, wspaniały, pełen energii, z Bydgoszczy. Nazywa się Lead i polecam go waszej uwadze. To jest taki oldschoolowy death metal, a sami siebie tak określają, ale zagrany z pasją, pomysłem i doskonale technicznie. To myślę, że ta energia, ale też ta technika były tymi rzeczami, które zdobyły zarówno głosy publiczności, jak i jury. Także siódmy festiwal Rokokop wygrał zespół Lead. Teraz w utworze Iprit.

Lead Ipreet, singiel, jeden z dwóch dostępnych w streamach, ale chłopaki i dziewczyna na basie pracują nad płytą. Polecam uwadze ten zespół Lead z Bydgoszczy. Mogą namieszać, albo może tak, ja trzymam kciuki, żeby namieszali. To teraz wracamy do koncertów, które się odbyły. Nie, nie odchodzimy od nich. W audycji klimatycznej takie trochę większe rzeczy, bo jest już sierpień, a na początku sierpnia wystąpiły różne zespoły. W Warszawie, na Poland Rocku i to myślę, że jest ten czas, żeby je zagrać. W Warszawie, no tak, oni jak rok bez nich to jest rok stracony.

ogóle tego nie grali, ale ja uwielbiam Flight of Icarus. Jakże to jest też dobre do ostatnich rozmów z ostatnich tygodni o Odysei Homera. To znaczy, to nie jest to, no ale Grecja, wiadomo, to mity, nie mity, a te historie łączę, wszystko do jednego worka wrzucam i w ogóle się tym nie przejmuję. Tak samo w tym segmencie audycji klimatycznej do jednego worka będą koncerty, które się odbyły na przykład na Poland Rocku, albo w Warszawie na Torwarze, albo no była też taka sytuacja, że na przykład Wojwod, który grałem dwa tygodnie temu w audycji klimatycznej, musiał zacząć o godzinie 18, żeby fani metalu mogli przemieścić się z Hydrozagadki na Judas Priest na Torwar. No więc takie historie dzieją się w tej chwili w Polsce, że jest tak niesamowity nadmiar, ale nie nadmiar taki, że trzeba z niego rezygnować, tylko to jest nadmiar, który nie krzywdzi. No jeżeli krzywdzi, to tylko portfel. W każdym razie zagramy sobie różne rzeczy. A teraz przebój, który wybrzmiał na Poland Rocku.

Invincible Shield Judas Priest wystąpili w Warszawie na Torwarze 28 lipca, a to jest tytułowy utwór, to był tytułowy utwór z 19 płyty zespołu, który miał swój najbardziej udany debiut w historii Judas Priest. No pięknie. Dodam, że zespół powstał zaraz sprawdzam sobie, powstał w 69 roku. Nie, to jest grubo, naprawdę grubo, ale w formie. A jak sobie bym pomyślał, że jednego roku zobaczę Saxon, no bo wystąpili na Mystic Festiwalu, na festiwalu Mystic i Iron Maiden i Judas Priest i jeszcze, no dzisiaj też zagramy jeden taki utwór zespołu, który wkrótce będzie grał w Polsce, no to bym nie uwierzył, a trzeba wierzyć, trzeba wierzyć. A tę grupę widziałem w progresji, oczywiście w progresji, brońmy progresji, bo to trzeba. Sooner, Kill 'em First, Dropkick Murphys.

Przyznam, że trochę zamieszania wprowadziłem w playlistę, nawet ogromnego zamieszania, ale dla audycji klimatycznej to chyba jest typowe. Bo tak, graliśmy sobie taki heavy metal, Iron Maiden, później POD, później Judas Priest. No i pasowało do tego zestawu koncertów, które się odbyły, Dropkick Murphys, czyli ten zbiór był no jakby... jasny, tak? Taki logiczny, tak? Że te koncerty się już odbyły i tu miała być przerwa i koncerty, które dopiero przed nami, czyli sierpniowe, a na pewno te, które będą miały miejsce w ciągu najbliższych 2 tygodni. Tymczasem jest też drugie spojrzenie na tę playlistę, bo Savatage, który teraz zagramy i którzy wystąpią 11 sierpnia w warszawskiej Progresji, to raczej rzecz, która pasuje właśnie do Ironów, właśnie do Judas Priest i właśnie do wspomnianych przeze mnie wcześniej, nie wiem, Saksonów, tak? Przepraszam, zespołu Saxon, tak? No ale dobrze, to tak się jakoś nałożyły. Hall of the Mountain King, 11 sierpnia ten utwór będzie można usłyszeć, zobaczyć na warszawskiej Woli.

Savatage, Hall of the Mountain King. Mam nadzieję, że ten utwór usłyszycie Państwo, usłyszymy wspólnie, bo ja tam będę 11 sierpnia w warszawskiej Progresji. Amerykańska grupa została założona w 1983 roku, a jeśli tak wokalnie dowożą John Oliva, to jest wokalista, to wszystko się zgadza i wierzę, że będzie się zgadzało. Kto wątpi w moc staruszków, takich staruszków, to naprawdę odsyłam do zapisu koncertu Saxon na festiwalu Mystic, albo do nowej płyty Rolling Stones, albo do ostatniej płyty The Cure, albo do ostatnich dokonań Nicka Cave'a. Także wiek to tylko liczba. To teraz z zapowiedzi kolejna zapowiedź koncertowa, bo tak już chyba zostanie, że ta klimatyczna będzie taką przejażdżką po koncertach, które się odbyły, które się odbędą, przynajmniej przez jakiś czas. Tak to widzę i tak to czuję. Jest taki festiwal, Bittersweet Festival, który wyrąbuje sobie własną pozycję i już chyba jest bardzo, bardzo mocny poznański festiwal od 13 do 15 sierpnia. Także jeszcze przed następną klimatyczną, no i tam ten zestaw już jest naprawdę bardzo mocny i z niego trochę zagramy, bo i Gorillaz, i Robbie Williams, i 21 Pilots, i kto tam jeszcze jest, Mrozu, Oki Fukai, Paul Kalkbrenner, Rita Ora, Faithless, no to ja sobie wybrałem tutaj najpierw Gorillaz, a później zobaczymy.

Powiedziałem, że wystąpią Gorillaz, to wystąpią też Faithless oraz Tom Odell, no i Rodzynek, o którym dwa słowa, ale to potem.

Oj, będzie romantycznie w Poznaniu. To model Don't Let Me Go, ale i Gorillaz, który zagraliśmy, ten zespół zagraliśmy, i Faithless, czyli legenda właściwie elektronicznego grania, 21 Pilots. Jeszcze raz przypomnę, Poznań 13, 14 i 15 sierpnia tego roku będzie się działo, będzie i romantycznie, i hip-hopowo, i no bardzo, bardzo eklektyczny zestaw artystów. Lordi. A na koniec, no ten, który zaśpiewał na Halftime Show podczas finału mundialu, niesławnego finału mundialu i niesławnego Halftime Show, bo przecież w futbolu tym takim rozumianym przez nas nie ma czegoś takiego, a jednak się okazało, że jest, jak się jest w New Jersey, czy też Nowym Jorku. No nieważne, nie wracajmy do tego, bo to już chyba zostało wszystko omówione. A później podczas wywiadu coś tam wypadło i były tłumaczenia. No Robbie Williams to zawsze jest postać, jeśli chodzi o tego typu historie. Zresztą on wielokrotnie opowiadał o różnych swoich historiach z życia. Ale tytuł utworu, bo Robbie Williams też wystąpi w Poznaniu, jest bardzo, bardzo adekwatny. Jego przebój i No Regrets.

0: dead.
1: No regrets. O, jakże ja też to biorę do siebie. No regrets. Robbie Williams. Dobrej zabawy życzę wszystkim Państwu na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Mam nadzieję, że się ostanie, że będzie rósł w siłę i dołączy do takiej grupy Opener, Bittersweet i parę innych festiwali. Tutaj mógłbym bardzo, bardzo długo wymieniać. Na koniec audycji klimatycznej, bo to za 10 minut kończymy już z naszym dzisiejszym przekazem. Ja kończę. klimek@radio357.pl. Gdyby ktoś z Państwa chciał napisać do mnie, jak ta muzyka wchodzi, to będę bardzo wdzięczny. Więc na koniec chciałem powiedzieć, że podczas tegorocznego męskiego grania, na którym pracowałem na przykład w Wrocławiu, w Poznaniu, w Żywcu, a jeszcze przecież nie koniec tej trasy, bo lato trwa, i jeszcze Kraków, i jeszcze Warszawa finałowa, poznałem wielu wspaniałych artystów. Już 2 tygodnie temu mówiłem o tym, że rozmawiałem z Kasią Lins i z Hugo Taresem, który też grał na męskim graniu, i ci ludzie w jakiś sposób mnie zainspirowali, przepraszam. Ale podczas tych spotkań też miałem takie momenty, na przykład jak Kazik Staszewski przechadzał się po backstage'u, czy podejść, czy nie podejść. No wiedzą Państwo, będąc fanem, człowiek trochę się wstydzi. Ja należę do tych osób, które się trochę wstydzą tak podejść, jeżeli, zwłaszcza kiedy ktoś jest w pracy. Ale do tej artystki nie dość, że chciałem podejść, poprosić o zdjęcie, o kilka słów rozmowy, to też chciałem powiedzieć, że jest jedną z tych, które imponowały mi przez cały okres swojej pracy. A jak się okazuje, wciąż pracują. I Grażyna Łobaszewska to jest ta wokalistka, która wciąż robi wrażenie, kiedy wychodzi na scenę, nawet gościnnie. A zatem na koniec audycji klimatycznej kilka dobrych chwil z Grażyną Łobaszewską. Ja dziękuję serdecznie. Jeszcze raz Marcin Klimkowski, klimek@radio357.pl. Audycję realizowała Milena. Dzisiaj było nastroje, ale to o tym nie będę tak głośno mówił, bo jeszcze ktoś z Mileną przybył na tę audycję. I do usłyszenia za 2 tygodnie, a za tydzień Krzysztof Tubilewicz i Chore Sąsiadów Sny. Dobranoc.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Plac na rozdrożu. Literatura.
3: Tu Radio 357, minęła 21. Dobry wieczór, ja się nazywam Maciej Makseron i nadajemy z Placu na Rozdrożu. Audycję realizuje dla mnie i dla Państwa Milena Krupińska. Proszę Państwa, jedna sprzedana książka to 3 jajka. 4 sprzedane książki to kredka. 15 sprzedanych książek to bilet kolejowy relacji Warszawa-Kraków. 240 sprzedanych książek to para okularów. 2 tygodnie w Ciechocinku to 1000 sprzedanych książek. Na te wyliczenia mogli Państwo w ostatnim czasie natrafić w internecie. Obrazowa, dająca do myślenia kampania Unii Literackiej zatoczyła bowiem, mam przynajmniej takie wrażenie, całkiem szerokie kręgi. Przynajmniej w świecie książkowym, literackim. I po raz kolejny skłania nas do rozmowy na temat sytuacji na rynku książki. Po raz kolejny, dlatego że już o tym na tej antenie rozmawialiśmy w kwietniu zeszłego roku. Proszę Państwa, czy powinno być tak, że aby kupić własną książkę, autor musi sprzedać tej samej własnej książki 10 egzemplarzy? Jak regulacje proponowane przez Unię Literacką mogą wpłynąć na wydawców? Na te pytania postarają się odpowiedzieć mój gość, czyli Jacek Denel. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Nagradzany pisarz, poeta, także tłumacz, malarz i jeden z założycieli Unii Literackiej. I Anita Musioł, która łączy się z nami zdalnie. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: Wieloletnia wydawczyni, pracowała w Egmoncie, w świecie książki, w grupie wydawniczej Foksal, w której prawie się minęliśmy swoją drogą, aż w końcu założyła własne wydawnictwo, które skupia się na wydawaniu literatury zagranicznej. Wydawnictwo bardzo możliwe, że Państwu doskonale znane, wydawnictwo Pauza. A rozmawiać będziemy oczywiście po krótkiej przerwie muzycznej. Pierwszy utwór wybrała dla Państwa Anita Musioł właśnie. Nie pytaj o Polskę. Tulia.